0: Witam Państwa bardzo serdecznie w tę pierwszą wrześniową niedzielę. Moimi Państwa gośćmi są profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW i profesor Piotr Kosiak, dyrektor Instytutu Witosa, wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Znów jesteśmy w Ewangelii Świętego Mateusza, ale w stosunku do poprzedniej niedzieli przeskakujemy dwa rozdziały. Tym razem Jezus mówi swoim uczniom, jak rozmawiać, no właśnie z kim? Z wrogiem? Nie, z bratem. Ale któż jest moim bratem?
1: No, kto jest moim bliźnim? To jest pytanie, które od samego początku towarzyszy każdemu człowiekowi, zresztą cała Ewangelia, wszystkie cztery. To jest jakieś szukanie odpowiedzi, prawda? Kto jest moim bliźnim? Zresztą nawet są takie pytania wprost zadane, prawda? I Jezus daje odpowiedź bardzo prostą. Daje rzeczywistość perykopy o miłosiernym Samarytaninie. To jest zresztą Ewangelia szalenie ważna i istotna. Będąc dyrektorem Instytutu Witosa, coraz też mocniej przybliżam się do postaci ulmów. Mało kto wie, szanowni państwo, ale niedawno, właśnie na koniec sierpnia, mieliśmy na nowo otwarty dom ludowy w Markowej. Markowa to jest to miejsce, gdzie mieszkali cała ta nasza błogosławiona rodzina ulmów. I Wiktoria Ulma była na uroczystościach otwarcia domu ludowego, na którym był Wincenty Witos. Składała kwiaty, była zaangażowana w cały ten dom ludowy, w Uniwersytet Ludowy, w coś więcej. Bo to, szanowni państwo, był pełen cały ruch Polaków, którzy wiedzieli, że najważniejsze jest kształcenie, ale od mistrza do ucznia. I nie kształcenie po certyfikaty, bo idea uniwersytetów ludowych to właśnie było te braterstwo. To znaczy, jeśli ja potrafię na przykład zajmować się czymś bardzo konkretnym, to z pasji mogę nauczyć całą wioskę tej swojej pasji. Ale nie po to, żeby z tego zarobkować, tylko po to, żeby wiedzieć. I jeśli ktoś mówi o zacofanej wsi, to w ogóle się nie zna na historii. Szanowni państwo, Markowa jest tylko i wyłącznie pewnym przykładem tego, jak funkcjonowały na przykład uniwersytety ludowe. Jak wyglądały biblioteki wiejskie. Ja jak teraz patrzę na archiwa, to jestem pełen pod wrażeniem, jaki był dostęp do książek w takich właśnie bibliotekach. I pięknie o tym też rozmawiamy z profesorem Bralczykiem. Polecam swój podcast na właśnie Instytucie Witosa z profesorem Bralczykiem. Rozmawiam, bo on z kolei z takiej rodziny nauczycieli wiejskich pochodzi. Wspomina i swojego ojca, i swojego dziadka, którzy byli dyrektorami wiejskich szkół i w ten sposób funkcjonowali. No właśnie, i tutaj specjalnie o tym mówię, bo tam jest braterstwo. Braterstwo to znaczy, że ja nie traktuję tylko i wyłącznie brata jako rodzonego, tylko bratem jest mój sąsiad, jest mój najbliższy, jest cała społeczność, w której żyję, tak? Bo na nich mam oddziaływanie. I dlatego ten Franciszek Ulma, który czyta Ewangelię, to nie jest takie oczywiste, szanowni państwo, żeby w czasach okupacji czytać Ewangelię. My jesteśmy dopiero po Soborze Watykańskim I wtedy.
2: Ja bym chciał...
1: Nie wolno było mieć Biblii w domu.
2: A teraz to takie oczywiste, że ktoś tak sobie ma w kieszeni Ewangelię i robi notatki, też tak nie jest oczywiste, chociaż można.
1: I przy okazji nie jest to jakiś dziwak, tylko człowiek, który ma przydomową elektrownię wiatrową, hodowlę jedwabników i jest pasjonatem fotografii. I to takiej fotografii, którą dzisiaj, a miałem okazję rozmawiania z wieloma wybitnymi polskimi fotografami, no mówią, że coś w tych zdjęciach Ulmy jest. Że umiał uchwycić bardzo dobrze portrety swoich dzieci, rodziny, natury. Więc to nie jest zwykły tam sobie jakiś dziwak, który tam, prawda, chodzi na 5 mszy świętych dziennie, tylko przy okazji ojciec utrzymujący wielodzietną rodzinę i jest tam Biblia. Ale ta Biblia nie jest tylko po to, żeby ona była, bo ona jest zużyta, a fragment, o który dzisiaj daję odpowiedź na to, kto jest moim bliskim, jest podkreślony i jest słynne tak. Jak jestem, a bardzo Państwa zachęcam do pojechania do Markowej, do tego muzeum i zobaczenia...
2: Słynne tak, ludzie nie wiedzą. On napisał tak. Tak, drukowanymi zapewne.
1: Tak, obok tytułu tej perykopy, tak, o miłosiernym Samarytaninie, prawda? Czyli widać, że ten ojciec się modlił tym tekstem, tak, i on zrozumiał, tak trzeba żyć. Moim bliskim jest właśnie ta historia o miłosiernym Samarytaninie. No bo, szanowni państwo, rzeczywistość, do której nas dzisiaj Jezus zaprasza, czyli jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, no to my uwielbiamy takie sytuacje. My uwielbiamy upominać, ale nie w cztery oczy, bo to nie daje fejmu, to nie daje poklasku. Upomnieć to trzeba publicznie. zhejtować, nazwać rzeczy po imieniu. Ja się domagam prawdy w tej rzeczywistości. Szkoda, że się w normalnej rzeczywistości swojego życia nie domagamy często prawdy, ale w tej akurat, gdzie jest Iksiński, to się z całą mocą domagam.
2: Zobacz, to trzeba przyjrzeć się temu, bo zobacz, tym elengsonał to, upomnij go, my tak szukaj autu monu, podkreślone monu, że macie być tylko wy.
1: Tylko.
2: Ale ważne jest, że no, zło jest brakiem dobra, bo jakie dobro może z tego wyniknąć? Bo jeżeli ciebie posłucha, zdobyłeś swojego brata. Dosłownie zyskałeś swojego brata. Czy jeżeli kogoś obsmarujesz na, niech będzie Facebooku, czy jakimś innym, tak, czy innym miejscu, i masz rację, zyskasz swojego brata? Śmiem w to wątpić. Śmiem w ogóle w to wątpić. Zniechęcisz, zniszczysz swojego brata, nawet jeśli masz rację. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja, więc zobaczmy, jakie dobro płynie. Jezus mówi, ja wiem, psychologicznie to jest prawdziwe. To znaczy, jeżeli przyjdziesz, weźmiesz kogoś, zaprosisz go na piwo, na obiad, przejdziesz się do lasu na spacer i powiesz mu, czy ten, masz wielką szansę zyskać brata.
1: Oczywiście.
2: W dzisiejszym świecie wielkiej samotności. Ludzie wyją z tej samotności. Co to znaczy zyskać brata? Zobaczmy, jaki tu talent jest. To znaczy, może być między wami konflikt i możesz zyskać brata. Myśmy się tak skupili na tym upominaniu i tych technikaliach, jakie są tutaj. Zobaczmy, co Jezus mówi o przyjaźni.
1: Ważne to jest i dziękuję ci bardzo, Janku, że to powiedziałeś, bo wydaje mi się, że dzisiaj my bardzo potrzebujemy rozmów w cztery oczy. Że XXI wiek, gdzie jest ta wycie, jak to nazwałeś, samotności.
2: Wycie.
1: Nawet w małżeństwie, nawet w rodzinie my wyjemy, my cały czas jakby wołamy o to, żeby ktoś się nami zajął, ale paradoksalnie nie chcemy, bo się obudowujemy całą rzeczywistością cyfrową. Brakuje nam takich rozmów w cztery oczy. Zwróćmy uwagę, jak mało naprawdę i to warto sobie dzisiaj zrobić takie ćwiczenie po dzisiejszej Ewangelii, po dzisiejszym pójściu do kościoła i usłyszeniu tych słów, jak mało jest takich rozmów w cztery oczy. Policzmy sobie, tak naprawdę matematycznie, ile ja mam takich momentów z żoną, kiedy nie rozmawiam o technikaliach. Co to znaczy technikalia? No to są rzeczy, prawda? Wiemy doskonale. Rodzina, zawieźć dziecko na siódmą, przywieźć baseny. Technikaliów mamy bardzo wiele w rodzinie. Ale czy jest czas na to, żeby tam były cztery oczy? Żebyśmy my pogadali o tym, co czujemy i co się dzieje w naszym życiu, żebyśmy sobie trochę opowiedzieli pewne rzeczy. Ale znowu, my bardzo często, bo demon nie chce takich rozmów, demon nienawidzi takich rozmów. Proszę zauważyć, że dlaczego Jezus go też sprowadza do rozmowy w cztery oczy, tak? Znaczy on go nazywa, on go piętnuje. Idź mi precz z moich oczu.
0: Przed tygodniem o tym mówiliśmy.
1: Tak, prawda? To jest niesamowite. A proszę zauważyć, my nawet często, kiedy mówimy w cztery oczy, to

0: do samego siebie, tym mniejszą taką gotowość do obgadywania innych. Czyli można powiedzieć, że osoba obgadująca i narzekająca na innych i wytykająca to robi taki rodzaj coming outu. Jestem, no nie mam poznania samego siebie, żyję w zakłamaniu.
1: Tak. I proszę zauważyć, że to jest no strasznie nam niewygodne, dlatego ten dzisiejsze pierwsze zdanie, gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź upomnij go w cztery oczy, no jest dla nas po prostu nie do zrobienia, tak, bo po pierwsze my nie mamy przestrzeni na rozmowę w cztery oczy, nie lubimy takich rozmów, prawda, nie przysłuchuj mi, a co to jest, prawda,
0: bulgotanie,
1: takie, prawda, kompletnie, proszę zauważyć, że to jest coś, co kompletnie niestety znika z naszego życia, dlatego jeśli mogę, to ja mam taką refleksję, przygotowując się do tej dzisiejszej Ewangelii. Powalczmy o takie momenty, kiedy są rozmowy w cztery oczy. W małżeństwie, z dziećmi. Ja ostatnio odkrywam taki moment, że warto też jest czasami zabierać rodzeństwo osobno. Też fajnie kiedyś o tym, Artur, z tobą rozmawialiśmy, bo też miałeś takie przygody, prawda, i wędrówki z córką i z synem, prawda?
2: Spływy.
1: Spływy i różne rzeczy. Tak, to jest potrzebne, bo nie ma czegoś takiego, znaczy byt rodzeństwa jest bardzo ważny, ale też to są indywidualności. To jest Sara, to jest Tobiasz, to jest Zosia, to jest ktokolwiek inny i o to są, tak samo jak się bardzo denerwowałem, jak byłem jeszcze nauczycielem w szkole podstawowej, miałem dwukrotnie bliźniaków, których byłem wychowawcą i bardzo prosiłem rodziców, żeby nie ma czegoś takiego jak bliźniaki. To jest Zosia i Kasia. I Zosia i Kasia mają prawo do swoich pasji, do swoich, one się różnią, wcale nie muszą wyglądać tak samo, wcale nie muszą mieć takich samych pasji, wcale nie muszą mieć takich samych strojów, bo to jest po prostu inny człowiek, tak? To jest inny człowiek. Więc miejmy też taki moment, że fajnie jest po prostu zabrać syna samemu. Choćby na małą przejażdżkę, na lody, na to, żeby mu pokazać, jak wygląda praca. To są rzeczy, które są niesamowite dla dzieci. To się później całe życie się nosi taką historię. Tak? A w ogóle choćby 2-3 dni takiego wyrwania się, prawda, tylko z jedną osobą. Ważne. Ważne też jest to, żebyśmy mieli takie rozmowy i to wiele wspólnot katolickich o to upomina i dobrze, że o tych sprawach mówi głośno, żebyśmy mieli taki moment w małżeństwie. Tak, ja myślę, że dzisiaj ten ogromny kryzys, a trzeba o tym mówić, jest ogromny kryzys rodziny. Tak, my mamy dzisiaj blisko 50% rozwodów w Polsce. 50%. To są rzeczy, które powinny nas absolutnie wołać i alarmować. Też to wynika z tego, że mamy bardzo mało czasu dla siebie, tak? Szczególnie wtedy, kiedy się pojawiają dzieci, kiedy jest bardzo wiele rzeczywistości, spęd. Osoba, która do was mówi, wie doskonale, co ten pęd znaczy i wszyscy jedziemy na tym samym wózku, tak? Prawda? Odbioru, pojechania i tak dalej. I czasami warto jest właśnie pomyśleć sobie, czy aby na pewno piąty język cokolwiek zmieni w życiu naszego dziecka, tak? A może ważniejsze będzie po prostu przejechanie się z nim w góry i porozmawianie. Tak, i to, że on na
0: okazuje
1: tym
0: się, że to dla nas jest trudne.
1: Tak, tak.
0: Łatwo się zasłonić dobrem kształcenia dziecka, byle się nie skonfrontować albo nie konfrontować z tą trudną rzeczywistością takiego bycia po prostu, otwartości, no bo wtedy się musimy odsłaniać, prawda?
1: Tak,
0: jesteśmy nadzy w rodzinie, w małżeństwie i w rodzinie jesteśmy nadzy. Nie, tutaj nie da się udawać.
1: Tak,
0: a nie jest łatwo udawać. Nie jest łatwo nie udawać, tak? Być autentycznym.

0: towarzyszy, należy ratować aż do końca, choćby się miało zaszkodzić samemu sobie. Dziś ty jego, jutro on ciebie. Kiryl J. Jeskow, ostatni władca pierścienia. Wojna o pierścień oczami Saurona.
1: Żyję, jestem na wolności, a to, że muszę jechać do szpitala, że mnie zbadają, czy tam mi ten łokieć zaszyją, to jest wszystko pikuś z tym, co było na dole, nie?
0: Wola przetrwania to potężna moc, która ma przed nami jeszcze wiele tajemnic. Często jest jedyną siłą napędową, która pozwoli człowiekowi przetrwać najgorsze. I dziś wam o tym opowiemy w najnowszej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Człowiek, który jest w pułapce, kiedy z początku nie widzi szans na wydostanie się z niej, kiedy wie, że jego życie wisi na włosku, zaczyna zderzać się z własnymi myślami, które nadchodzą jedna po drugiej.
1: Człowiek siedział i myślał o różnych rzeczach. Wspominał rzeczy dobre, bo starał się myśleć pozytywnie, żeby nagowa nie dostać.
0: W sytuacjach podbramkowych, w samotności, kiedy życie wymyka się z rąk, człowiek często wraca do tego, co jest mu najdroższe.
1: Ja jedynie co to prosił Boga o to, że chciałbym umrzeć, jak już muszę umrzeć, to ale na wierchu, i żeby jeszcze mógł zobaczyć rodzinę i to wszystko.
0: Dramatyczną akcję ratunkową z lutego 2006 roku w kopalni Halemba Polska śledziła przez 5 dni. Ocalenie górnika, który na głębokości 1030 metrów przetrwał w rumowisku pod ziemią aż 111 godzin, okrzyknięto wtedy prawdziwym cudem.
2: Gdzieś tam oczami wyobraźni widział, że leży przygnieciony, urwała mu nogę, rękę, on czeka na tą pomoc, tej pomocy nie ma, on się tam wykrwawia i tak dalej. Więc pierwsza myśl, jaka była, to była, że jeżeli miał zginąć, to żeby zginął na miejscu.
0: Na szczęście życie nieoczekiwanie napisało zupełnie inny scenariusz. Zbigniew Nowak, górniczy specjalista od metanu, został uwięziony ponad kilometr pod powierzchnią ziemi w wyniku silnego tąpnięcia. Odniesione rany okazały się niegroźne. Mężczyzna przeżył i zaczął działać. Resztkami sił stukał w rury, po czym tracił przytomność i zasypiał. Odwodnienie było jego najgroźniejszym przeciwnikiem.
1: Dopiero po jakimś czasie, nie wiem po ilu onerze znalazł właśnie butelka z wodą. Ucieszyło mnie to bardzo, ale stwierdził, że trzeba się to dawkować, nie?
0: W pierwszych godzinach po podziemnej katastrofie najbliżsi górnika nie mieli pojęcia, w jak dramatycznym położeniu się znalazł.
2: 18:00 Zbyszek nie dzwoni, 19:00 Zbyszek nie dzwoni, 20:00 Zbyszek nie dzwoni.
0: Zaskoczyło mnie to, że najtrudniejszym momentem walki o przetrwanie była, dla pana Zbyszka, informacja, że ratownicy są w drodze i że są już bardzo blisko.
1: Że z nimi nawiązał rozmowę, oni powiedzieli, że idziemy, że już my są. Wszystko fajnie się cieszyło, ale w tym momencie, Boże, i nie żeby jeszcze roztąpło.
0: Podziemne tąpnięcia w kopalniach często chodzą parami. Tym razem tak się na szczęście nie stało. Kiedy ratownicy z wielkim trudem i poświęceniem, kopiąc należąco tunel ewakuacyjny, w końcu dotarli do bohatera naszego kolejnego reportażu, ocalały, najpierw zapytał o żonę i córkę, a potem miał do nich tylko jedną skromną prośbę.
1: Dajcie mi woda i jabłko. Nie wiem, skąd mi się to jabłko wzięło, ale po prostu chciało mi się pić i jabłko, nie?
0: Kiedy było już wiadomo, że pan Zbyszek przetrwał górniczą katastrofę, ta wiadomość błyskawicznie dotarła na powierzchnię.
2: Jeden telefon na stole, komórka, drugi jeszcze stacjonarny wisiał i nagle zaczęły obydwa dzwonić. Wiedziałam, że to nie jest zła wiadomość.
0: Wycieńczony górnik został szybko przewieziony do szpitala. Rodzina już tam na niego czekała.
2: Pierwsze, co ja zapamiętałam, i nawet do tej pory Laura to wspomina, on był cały pokryty pyłem węglowym, takim już wżartym, można powiedzieć, w skórę, a na tym wżartym pyle były łzy. Po prostu jak łzy płakał, tak miał wyżłobione przez łzy ślad.
0: Zapraszam was do posłuchania najnowszego reportażu naszej śląskiej reporterki Natalii Czarnuch. To opowieść o niezwykłym szczęściu, o zaufaniu, miłości, wartościach, zasadach i niesłychanej woli przetrwania.
3: Dzień dobry państwu. Witam w Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Święty Barbary Cisnącu. Zgodnie z treścią zaproszenia na państwa pytanie będzie odpowiadał pan Zbigniew Nowak, poszkodowany wypadku w kopalni Halemba.
4: To jest najważniejszy i najlepszy prezent, jaki mógł dostać, swoje drugie życie i znowu widzieć swoją rodzinę. Człowiek cały czas myśli o tym, że Fidum, wyjdzie się, będzie dobrze. Myśleć o tym, żeby jak najszybciej dojść do siebie i do domu. Był kolega szczur. No przypuszczam właśnie, skoro on wyszedł, no to gdzieś musi być powietrze. A wiadomo, że szczur to takie stworzenie, że zawsze się tam coś dorada, jest chudy i się przeciśnie. No jedzenia, że nie miał, jedynie co miał, to miał notes, no i kartki z notesa, że smakował. No a picia, że znalazł troszkę wody w butelce i także to oszczędzał, żeby ino mi wystarczyło.
1: Zbyszek Nowak. Człowiek przyszedł na kopalnię, się poszedł przebrać z czystych na czarne łachy, potem poszedł na felezunek, pokazać się sztajgrowi kierownikowi, że się jest, no i się poszło na zjazd, nie na swoja robota. Poszło się na tama, bo wtedy akurat był na tamie, żeby dowietrzać ewentualnie, ten regulować powietrze przez tamę w ścianie. No i czekał na telefon, nie tam z góry co mieli parametry, sobie weź przymknij trochę tama, otwórz tama, zamknij tama. No i na tym polegała ta cała praca moja, nie. Do momentu, aż pierwszy raz tumpło. No kopalnia to jest normalna rzecz, nie, więc nic tam jakiegoś nadzwyczajnego, aczkolwiek no lampka się zawsze gdzieś tam zaświeci jakoś. No jak już to wszystko, kurz, opot i tak dalej, jak już to potem, z tego co wiem, to był telefon, że mam iść sprawdzić za ściana, bo tam czujnik przepływu powietrza coś szwankuje i nie wiadomo, czy tam jest zasypane, czy właśnie ten czujnik jest zepsuty, że jako metaniarz mam to tam iść sprawdzić, więc poszedł to sprawdzić. Stwierdził, że czujnik jest raczej dobry, tam nie ma nic. No i przeszedł z przecinki na telefon, chciał, że zadzwonić, no i wtedy tą po drugi raz, co mnie zasypało. Nie? No i potem się, że tak powiem, zaczęło czekanie, aż ktokolwiek przyjdzie, bo nie przypuszczał, że to jest aż tyle metrów zasypane. Więc jak sobie siedział i czekał, no aż przyjdą po mnie i praktycznie to wszystko, co by tam z tego... No. Człowiek siedział i myślał o różnych rzeczach. Czym dłużej się to trwało, tym człowiek, nie wiem, jakoś tak starał się nie myśleć o tym, że coś się może stać, że to jest tak długo. Nie wiem, czy że dżymał, czy nie, no bo tam było tak ciemno, że praktycznie nie było nic widać, nawet jak się oczy otworzyło, więc przypuszczalnie tak, no. A tak ode mnie się człowiek siedział, myślał, wspominał rzeczy dobre, bo starał się myśleć pozytywnie, żeby na głowę nie dostać.
5: Czy wcześniej pan cokolwiek przeczuwał, że coś może się stać? Czy były jakieś znaki w ogóle, że może nadejść jakieś niebezpieczeństwo właśnie tego dnia?
1: Nie, no... Tak, no, człowiek idąc na kopalnię do roboty, nie myśli o tym, że bo tąpnie, bo zasypia, no chociaż może gdzieś tam z tyłu głowy to jest tak jakby ryzyko zawodowe, tak? Zresztą każdy jakiś zawód ma tam coś swojego, nie? Więc człowiek o tym nie myśli, bo jakby człowiek zaczął myśleć o tym, że nie wiem, zjedzie i tąpnie, no to by się było, by nikt nie wychodził nawet z domu, nie? A tak, to tak, no raczej człowiek mało, który, no chyba, że ktoś ma jakieś takie przeczucia, że ten przyszedł do roboty, no tak jak co dzień i wykonywał swoje obowiązki, więc człowiek nawet nie myślał, bo tam się z obcami godało, tam o różnych rzeczach. Żaden tam nie myślał, kurde, topnie, nie topnie, nie.
5: Mhm. W momencie, kiedy nastąpiło to pierwsze tąpnięcie, a potem te drugie, pojawił się pewnie ogromny strach, no i pewnie wiele pytań właśnie w głowie, co tak naprawdę nadchodzi i czy co będzie coś bardzo poważnego. Kiedy doszło do tego zasypania, odczuwał pan jakiś ból, coś panu wtedy dolegało?
1: Nie, pierwsze co, jak że tak powiem, że się ocknął po tym tąpnięciu, no było stuch. Po tym jak już tąpło, no to było ciemno i że klęczał na kolana. Kurde. No ale trochę dalej widział światełko. Aha, to chyba moja lampa, więc po kabluszach sobie ją przyciągnął, poświecił, popatrzył, jak to wygląda. No, raczej tu nic nie poradza, no ale że spróbował oglądać, czy jest możliwość jakoś wyjść stamtąd, czy cokolwiek zrobić, no ale niestety po jakimś tam dłuższym czasie to stwierdził, że no niestety nie udało mi się wyjść. Aczkolwiek w jednym miejscu to może by mi się udało, tam wiem, że tam wyżej była komora z aparatami ucieczkowymi, ale ja kurde, no nie wiadomo, czy ona jest drożna, czy tam dom zdąża przejść, nie, więc został na miejscu i go no co, no teraz muszę czekać, aż przyjdę, no bo co, nic innego nie poradza, nie.
2: Mieliśmy taką niepisaną umowę z mężem, że jak on wyjeżdżał z dniówki, dzwonił do mnie, ja odgrzewałam mu obiad, bo on wychodził do pracy na 12:30, to już nie jadł obiadu, tylko jadł taką obiad do kolacji, jak wracał. Tego dnia, to była środa, 18 Zbyszek nie dzwoni, 19 Zbyszek nie dzwoni, 20 Zbyszek nie dzwoni, więc ja próbowałam się do niego dodzwonić, ale telefon był, wiadomo, na kopalni jest wyłączony, więc nie był nieosiągalny. Położyłam Laurę spać, sama się tam ogarnęłam, usiadłam przed telewizorem, włączyłam, chyba jakiś film leciał i na dole pasek, że na kopalni Halęba był wypadek. Wszystkich iluś tam wyciągnięto, jeden 30-letni metaniarz został zasypany. Ja już wiedziałam, że to jest Zbyszek. Tylko, że to nie jest tak, że ja wiedziałam, bo to był pierwszy telefon najpierw do mojego taty, który pracował tego dnia na drugą zmianę na kopalni, czy słyszał, że to Zbyszek. Tata nie wiedział nic. Drugi telefon do mamy, która wtedy już nie pracowała, ale mama pracowała wcześniej na takiej, to się nazywa wydawka aparatów ucieczkowych. I każdy górnik dostaje aparat, ma swój numer i jak wyjeżdża, to go zostawia i potem wiadomo, że górnik z dołu wyjechał. Ja zadzwoniłam do mamy, żeby zapytała koleżanek, które tam pracowały, czy Zbyszek wyjechał. One powiedziały mamie, że wyjechał, ale tylko i wyłącznie dlatego, że moja mama była po operacji na serce. I oni bały jej się powiedzieć, że to jednak jest Zbyszek. Ale już potem, ja już sama wiedziałam, że to on, zadzwoniłam jeszcze sobie na kopalnię, tego mi nie potwierdzili. A to jest cała procedura tego, zanim potwierdzą, bo nie można powiedzieć, że to jest on, a nagle się okaże, że to jest ktoś inny. O 12 pamiętam w nocy przyjechali do mnie rodzice z psychologiem. Jak już przyjechał psycholog, to już wiedziałam, że to jest Zbyszek. Ja wtedy nie rozmawiałam z panem Krzysztofem, bo nie potrzebowałam tej rozmowy. Nie potrzebowałam dlatego, bo co on mi takiego mógł powiedzieć? Że jest zasypany, to już wiedziałam. Że go szukają, to też wiedziałam. I tak naprawdę nie mógł mi nic powiedzieć. Ja wtedy potrzebowałam wsparcia rodziny i świętego spokoju.
5: Dlaczego był pan w sumie w tym miejscu sam? No bo nie ma tutaj żadnych wspomnień o osobach, które też pracowałyby obok pana.
1: Metaniusz to jest praktycznie pracownik, który jest jedyny. On ma swój rejon i on go sprawdzał. Mierzy, sprawdzał tam urządzenia, czy tam różne rzeczy, więc raczej, owszem, gdyby był w ścianie, wiadomo, w ścianie pracuje więcej ludzi, gdyby to się stało w ścianie, to wtedy byłby ją i pracownicy ściany, a że to było poza ścianą, więc tam mało kto wchodzi, przeważnie tego domu, albo ślusorzy, nie wiem, my metaniorzy, ewentualnie z odmetanowania, żeby tam poprawić rurociąg, czy coś, a tak to praktycznie tam mało kto chodzi, nie? Tylko tyle, żeby sprawdzić, jak to wygląda.
5: Jak się funkcjonuje w takiej ciemności, wiedząc, że tak naprawdę nie wiadomo, czy nadejdzie pomoc? Pan był cały czas jednak przy tej nadziei, że przecież zaraz zjadą ratownicy lub przyjdzie tutaj ktoś i panu przecież pomoże.
1: Starał się myśleć pozytywnie, nie myśleć o tym, kurde, że bo jest ciemno, to znaczy muszą być czarne myśli. Niekoniecznie. Zawsze się mówi, to teraz tak, jak się dowiedzą, że coś tam tupu, może się dowiedzą za jakiś czas, że jo tam jest, więc zanim to zorganizują, więc ci ratownicy też muszą się zebrać, tak? Po one zjechać ewentualnie z innego poziomu, bo przeważnie jakiś tam zastęp ratowników na poziomie jest, więc muszą się zebrać, podejść, zobaczyć sytuację, jak to wygląda. Jak to ugryźć, czy mogą wejść, czy nie mogą wejść, bo to potem zależy, czy jest dużo metanu i tak dalej, czy jest jakieś inne zagrożenie. Więc sobie siedział, no i sobie myślał, nie wiem, co, jak wyjada, czyli już da do domu. Nie wiem, się tam dziemna, albo nie wiem, czy da zjeść kolację, pójdę spać, bo takie, no, tego do myśleć tak, żeby nie zwariować w niej. Nie wiedział, ile jest zakopany, ile zasypany, bo nawet, że znalazł łopatę, to ma, spróbuję trochę pokopać, może mi się uda, może to jest tylko metr, może dwa. Nie miał pojęcia, ile i jak to zostało zasypane, zawalone.
5: Czyli pan o własnych siłach próbował coś tam przekopać pod ziemią?
1: No próbował, to troszkę, bo mnie praktycznie nic nie było. Ja jedynie co miał troszkę okieć tam rozwalony, ale to tam był najmniejszy problem. I tak ogólnie, że był w całości, więc nic niezłamanego, niewybite czy tam coś. Więc spróbuję, nie? A nóż się uda, nie?
2: Pierwsze co, głupia myśl, ja wiem, że to jest głupia myśl, to była taka, że jeżeli miał zginąć tam na dole, to żeby zginął od razu. Bo nie chciałam i o to prosiłam Boga, i Maryję i to wszystko, że jak miał zginąć, to żeby nie cierpiał. Bo ja gdzieś tam oczami wyobraźni widziałam, że Kat leży przygnieciony, urwała mu nogę, rękę, on czeka na tą pomoc, tej pomocy nie ma, on się tam wykrwawia i tak dalej. Więc pierwsza myśl, jaka była, to była, że jeżeli miał zginąć, to żeby zginął na miejscu, a druga myśl to była taka, że jeszcze nie wiadomo, jeszcze jest szansa, ratownicy idą, a ratownicy to są tacy ludzie, którzy nie poddawają się i idą do samego końca, więc ja wierzyłam, że wcześniej czy później oni dotrą do Zbyszka, albo żywego, no albo jak już minął ten piąty dzień, to już byłam pewna, że to już raczej będzie koniec.
5: A jak sobie pan radził z tą ciemnością? Czy po chwili po prostu właśnie ta lampa w końcu została odnaleziona, czy też pan się przyzwyczaił wzrokiem do tej ciemności? Jak to wyglądało pod tym względem?
1: Znaczy, jak się znalazł ta lampa, to że właśnie oglądał, jak to wyglądał. Nie wiem, którędy można by wyjść, ewentualnie gdzie usiąść, żeby tam, nie wiem, czy obudowa jest w całości, czy tam coś, nie wiem, wzmocnić jakoś obudowa. Po prostu oglądał, no i czy nie ma jakiegoś picia, bo wtedy nie miał nic. Nie oglądał, trzeba było zeskanować cały ten, żeby wiedzieć mniej więcej co i jak będzie, nie? No i jakże to zobaczył, no co, no nic więcej nie zrobię, więc usiadł, że lampa skierował na dół w chodnik, bo jak będą kopać, nie wiedział, że to aż tyle jest zasypane, ale jak będą kopać, no to jak się może dokopią jakieś tam, będą widzieć światełko, aha, tu jest, nie? No a potem jak już zgasło to światło, no to mniej więcej wiedział, jak to wygląda, bo wcześniej właśnie, że chce to pooglądać, nie? Teraz, że tak powiem, tak jak pani w nocy idzie do ubikacji, to wszystkie światełko nie oświecą, nie? Bo wie pani, gdzie, co jest, nie?
5: Jak mijają te godziny, to pewnie w końcu w głowie pojawia się ta myśl, że oni już powinni zaraz tu być. Czy pan właśnie też miał takie myśli, że ci ratownicy już powinni nadchodzić, a mimo wszystko nadal ich nie ma i wtedy pojawiła się pewnego rodzaju panika? Czy cały czas pan starał się właśnie, tak jak pan podkreśla od początku, myśleć pozytywnie?
1: Starał się myśleć, ale były chwile takiego załamania, że człowiek, kurde, a może nie przyjdą, albo nie zdążą. Znaczy, nie przyjdą, nie zdążą przyjść, bo to, że przyjdą, to na pewno, tylko nie wiadomo kiedy, nie? Bo jakby wiedział, że tam jest tak, a nie inaczej zasypane, no to wiadomo, aha, muszą trochę dłużej pokopać, ewentualnie poczekać, żeby się zmniejszył metan i tak dalej. Cały czas, no tak, przyszły takie momenty załamki, ale to starał się zaś, tak, cały czas pozytywnie myśleć, nie wiem, rozmawiać z Bogiem, że chce godał o różnych rzeczach, nie? Że dziękował mu, że mógł przeżyć, że to, że córka mam, że wspomnienia, że tam z nią chodza gdzieś tam, takie no, tak, same plusy, no, bo nie wiadomo, co by było, nie?
2: No bo to jest tak, pierwszego dnia okej, jeszcze go szukają, drugiego dnia okej, jeszcze go szukają, ale przychodzi ten piąty dzień, przyjeżdżam na kopalnię, rozmawiam z ratownikami i słyszę, że ten postęp jest, ale on jest bardzo mały, że dużo jeszcze zostało, no to na logikę, nie? Ile może wytrzymać bez wody, bo bez jedzenia dłużej, ale bez wody, nie wiadomo jak z powietrzem i nie wiadomo, czy nie był ranny. No to już na logikę, no to już się wszystko składało na to, że ta nadzieja zaczęła tak powolutku gasnąć. Na całe szczęście nie zdążyła całkiem, bo jak zaczęła gasnąć tego piątego dnia, to tego szóstego o 5:40 był ten telefon, że jest kontakt ze Zbyszkiem.
5: Łącznie pan pod ziemią był 111 godzin.
1: Tak. Tak to obliczyli.
5: 111 godzin przy nadziei.
1: Tak. To znaczy się tam mało kiedy panikowo, czy w ogóle, nie biorąc pod uwagę wypadku. A w tym przykładzie, no kurde, no zobaczymy jak to wyjdzie. No, znalazł, miał rzek swój notes wytaniorza, więc rzek z tego jod. I stwierdził, że no, póki mu jedzenie, to jest dobrze. Nie, no woda, najwyżej będę szukał. No, rzek znalazł trochę wody, ale to była słona woda, bo to była przemysłowo. Później rzek jeszcze tak już to światło zgasło, to że tam chodził w tym miejscu, tam szukał, czy tam nie ma jakiejś starej butelki, czy coś, były tam jakieś dwie, ale to wszystko było sfermentowane, więc go no, nie bardzo, tak. Dopiero po jakimś czasie, nie wiem po ilu onerzech znalazł właśnie butelka z wodą. Także no, to było, że tak powiem, no ucieszyło mnie to bardzo, ale stwierdził, że no teraz tak, no trzeba się to dawkować, nie. Dopiero naprawdę, jak już maksymalnie chce się pić, to wtedy dwa łyki odłożyć, ty, nie, no. Tak jakoś to, nie wiem, w mojej głowie się poukładało, no i wyszło, nie?
5: Na jakich metrach był pan uwięziony? Jaka tam była przestrzeń?
1: Oj, to było tak gdzieś, ja wiem. No wysokość nie była wielka, bo to mogło gdzieś być, nie wiem, może z 1,5 metra. może było, powiedzmy, i gdzieś dwa na trzy, taki mały, niski pokoik.
5: A nie było takich myśli, że już mi się robi za gorąco, zaraz nie dam rady, brakuje mi tlenu, no bo wtedy to już też psychika ludzka ma prawo siadać.
1: Tak, ale stwierdził, że widział, że rurociąg, więc stwierdził, że muszę zobaczyć, co to jest, czy tam jest metan, czy powietrze, tak. Więc był onerzek, odkręcił zawór, że tak powiem, że się dwa razy wciągnął te powietrze, to nic mi nie ma, więc to na pewno nie jest żaden gaz, więc to będzie powietrze, tak. Jakże tam chodził i szukał, znalazł, że kawałek węża peposz wkręcił, no i że miał taką przedłużkę, bo ten rurociąg był trochę dalej, więc że się to przedłużył i miał taką swoją aklimatyzację, jak to gadał, że po prostu te powietrze, nie dość, że powietrze, to jeszcze mi troszkę tam dawało chłodu, nie, to tam było ciepło, co prawda. Siedział se, że tak powiem, w samych majtkach i w tym, no i czekał se, nie, no tak, czekał, załamka przychodziła, czasami człowiek płakał, wyzywał, nie wiadomo na co, na kogo, nie wiem, po prostu, nie wiem, może rozładować jakieś nerwy czy coś. I później żaś człowiek się uspokoił i znowu coś tam, tak, godą se, sam ze sobą rozmawiał, z Bogiem godowo, o różnych rzeczach, także no... Najgorszy moment był wtedy, kiedy Rzek nawiązał rozmowę już z ratownikami. Rzek z nimi nawiązał rozmowę, oni powiedzieli, że idziemy, że już my są. Wszystko fajnie się cieszyło, ale w tym momencie go, Boże, i no nie, żeby jeszcze raz tumpło, bo oni są tak blisko, no i tak daleko. Podobno zawsze są dwa. Jest pierwsze, pod tym jest drugie wtórne i na tym się niby kończy, ale to już powinni się wypowiadać tam ci znawcy, bo to tam jest inny biedny metan już.
5: W pewnym momencie pan wie, że nadchodzi pomoc. Jak to wyglądało? Jak wyglądała ta pomoc ratowników, kiedy pan dowiedział się, że w końcu ktoś się zaraz tutaj obok pana zjawi i pana wyciągnie na górę?
1: Jak już nawiązał z nimi rozmowa, to bardzo się ucieszył i mówił, kurde, dobra, teraz to już mu wszystko gdzieś, na pewno wyjdziemy stąd, nie? Jak parę razy już mi się wydawało, że ktoś coś mówi czy coś, to człowiek wtedy stukał po ryłach, myślał, że tym. No ale niestety to nie było... z widy, no. Ja w tym momencie po prostu słyszał, jak ktoś coś godo. Ja zaczął też krzyczeć. To ja, metanio, że tu jest. I usłyszał, cicho bycie, bo coś słychać. I to była rozmowa, znaczy ja ich słyszał jakby pod sobą. Nie? Jakby pod sobą. A oni szli z boku, no, że przez te rumowisko, przez to wszystko. Widocznie tak, to było słychać, nie? No i tak my one nawiązali, nie? I potem to ja, metanio, że ja mnie przysypało, oni tam... że już idziemy po ciebie, że właśnie ty, no, musisz poczekać, bo wiadomo, że się muszą dokopać, muszą tam przejść przez tam kamienie i tak dalej. Ja go dam, okej. I no, trening pamiętam, ja bym powiedział, jak się nie mylę, żeby co jakiś czas dali mi znać, albo klupli, albo zawołali, że mi się to znowu nie śni, nie? Bo to, ja go dam, no kurde, tyle czasu mózg może szwankować, tak? Tlenu 19%, czy tam może być mniej, bo nie miał w czym sprawdzić, więc no, mózg może robić psikusy różne, tak? No, ale na szczęście rozmawialiśmy tam, co jakiś czas, tak dalej, więc jak już potem my się z nimi spotkali, znaczy ja z tym jednym ratownikiem, bo tam oni też nie mieli za wesoło, mieli tak dość wąsko, więc przyszedł ratownik, jo, my jeszcze pomogli, żeby przekopać się tym, no i już potem w los dumę do tej dziury, wiadomo, trochę uścisnęliśmy się, no i wiadomo co, a trzeba się stąd brać, no bo po co tu siedzieć, tak, i czekać na nie wiadomo na co.
5: Oni się przekopywali do pana?
1: Tak. Tam było kupa, nie wiem, żelaza, drzewa, kamieni, więc oni musieli wszystko z tego, co oni mówili, pod siebie. To, co z przodu wyciągnął, pod siebie pchął, następny mu to brał spod brzucha i tak jeden po drugim ewentualnie mieli taką przykrywa dekiel z aparatów ucieczkowych, że na to też sypali i tym ciągli, nie? Bo inaczej, no nie szło, tam podobno było, znaczy podobne, a po tym, że wychodził, no to była gdzieś taka dziura, ja wiem. Nie wiem, wylona mogła mieć, no. Na czworakach raczej tak szło iść, ale to już tak naprawdę na maksa, nie? Jakby już tak się widzieli, jak odrzucę, słuchaj, dejcie mi woda i jabłko. Nie wiem, skąd mi się to jabłko wzięło, ale po prostu chciało mi się pić i jabłko, nie? I jak odrzucę, jak co, to dejcie mi galoty, bo moje, nie wiem, gdzieś wyrwało. Nie miał ani spodni, ani koszuli, więc dali mi... Bo oni mnie przede wszystkim mnie chcieli na nosze wziąć. Ja mówię, chłopie, ale na tych sztywnych noszach, bo to musicie jeszcze co najmniej 3 dni kopać, no bo to są zakręty, tak? Nosze są sztywne, więc no nie ma szans. Ja mówię, bez noszy pójdziemy. Ja mówię, jeden ratownik nie idzie za mną w razie czego. Ja idę przed tym i tak wyjdziemy, no bo nie ma sensu cokolwiek myśleć, nie? No to mi tylko dali te spodnie, dali mi chyba hełm, światło, jak się nie mylę, no i zaraz my się stamtąd brali, żeby no nie czekać na nic, bo nigdy nie wiadomo, co by mogło być, nie?
2: To było tak. Jeden telefon na stole, komórka, drugi jeszcze stacjonarny wisiał i nagle zaczęły obydwa dzwonić. Wiedziałam, że to nie jest zła wiadomość. Wiedziałam dlatego, że ze złą wiadomością przychodzi delegacja z kopalni, z lekarzem, z psychologiem, że to nie jest wiadomość przekazywana przez telefon, więc wiedziałam, że coś jest dobrego. Tu odbieram komórkę, dzwonił tata. A tam odbieram stacjonarny, bo on dzwonił wściekle. Ja nie chciałam, żeby się Laura obudziła, bo ona bardzo to przeżywa, więc chciałam, żeby kolejną noc sobie przespała spokojnie. I w jednej słuchawce tata mi krzyczy, Zbyszek żyje, a w drugiej słuchawce pan Henryk Sienkiewicz mówi, jak zawsze mówił, pani Nowak, tak teraz pamiętam, to jak teraz mówi, dziołcha mamy go żyje. No i to już wiedziałam i to już nakręciło całą tą maszynę, bo wiadomo jeszcze, to był pierwszy kontakt, trzeba go było wyciągnąć, trzeba było sprawdzić, w jakim jest stanie. To się tam jeszcze wszystko mogło zadziać. Taki spokój przyszedł w momencie, jak mi powiedzieli, że został przetransportowany do szpitala.
5: Ile trwała ta droga powrotna do wyjazdu na górę i jak ona przebiegała?
1: Się wtedy wydawało, że chyba za długo. Ale my jak wyleźli z tego obszaru, tam gdzie ja był, to tam był też jeszcze lekarz czekał. No mi chciał dać zastrzyk przeciwstresowy, czy jakiś tam, jak tam go wyrzuć tamten. No i poszliśmy trochę dalej, gdzie już była baza i tam ratownicy nosze się chowali. Oni tam mieli jakieś dmuchane nosze czy coś, no to my tam musieli poczekać, aż te nosze nadmuchają. To już po tym było inaczej, że już po prostu, że tak powiem, nie myślał o niczym, nie? No teraz to już się robi, co chce, wiem, że nic mi się nie stanie, bo jest chodnik taki, jaki jest. Jest no na tyle ludzi, że no naprawdę to by musiało być coś, żeby się coś podziało.
5: No i jest już pan uratowany i potem jest ta informacja o tym, co dokładnie się stało. Jak pan na to reaguje i czy mógłby właśnie pan opisać, jak wtedy to wszystko wyglądało, kiedy dowiedział się pan o tym, do jakiego tąpnięcia doszło?
1: To znaczy się, ja się już one dowiedział tam na miejscu, na tej bazie, bo tam byli ratowniki, no chłopcy, z którymi się współpracowało, nie? No chociaż nawet za dużo by na ten temat nie gadali, bo oni tam te nosze dmuchali, go, dobra, pójdźcie, idziemy, ja już nie będę czekał. Nie, musisz czekać, musimy wziąć na te nosze, mańszafta, karetka, tako i tak dalej, nie? Mało my co o tym na dole, bo one tak, no tumpo, to tumpo, no i tyle. Chłopcy mi powiedzieli, że tam było chyba dwa dni, czy jakoś tak. Bo się też boli, żeby nie spanikować, czy tam, żeby nie zaczął szaleć. Nie. Także no przyjął to, no tąpo, to tąpo, no kurde, nie pierwszy, nie ostatni. Jadą piątek też siedział, miał gorzej, bo siedział w zestawach, siedział tydzień i też borok, no go wyciągli i ten, nie. Więc najważniejsze, że chłopcy przyszli i że jademy do domu.
5: Czyli tak naprawdę ten moment, kiedy pan wyjeżdża na górę, to już jest poczucie tego spokoju, tego bezpieczeństwa, no i potem szpital.
1: Żyję, jestem na wolności, a to, że muszę jechać do szpitala, że mnie zbadają, czy tam mi ten łokieć zaszyją, to jest wszystko pikuś z tym, co było na dole, nie? Więc no, teraz to już się dzieje, co chcę. Ja jedynie co to prosił Boga o to, że chciałbym umrzeć, jak już muszę umrzeć, to ale na wierchu, i żeby jeszcze mógł zobaczyć rodzina i to wszystko.
2: To był strach? Tylko że jak, brzydko to brzmi, jak media zwietrzyły, że on żyje, to zrobili mi taki nalot na dom, że ja tak naprawdę to nie miałam chwili spokoju, żeby usiąść i pomyśleć o tym. Bo nie dosyć, że zjawiły się media, wiadomo, przyjechała rodzina, która była ze mną cały czas, ona mi była potrzebna, ale był szok, było zamieszanie, był gwar, bo na żywo był przekaz w telewizji, i każdy coś ode mnie chciał. Więc z jednej strony się bałam, że jeszcze się może coś stać, ale z drugiej strony ta cała otoczka, ten gwar, ten hałas sprawiło, że ja troszkę zapomniałam o tym strachu. Byłam spokojna w momencie, kiedy przyjechał do mnie pan psycholog, pan Kruszyński, i powiedział, że jak chcę, jest zgoda lekarzy, mogę się zobaczyć ze Zbyszkiem.
1: W tym wypadku to praktycznie, że tak powiem, i no ja ucierpiał na tak długo, bo w tym samym wypadku, który był wywołany, został ranny taraniem sztygar czy nadsztygar. Tylko że jego, że tak powiem, od razu wyciągli, bo on wszedł jakby za tama i to jak tąpo stojaki się na niego przewróciły, to mu tam chyba miednica połamała czy coś. Ale tak jak go znaleźli, go tam, nie wiem, po paru godzinach zaraz, więc go wyciągli, nie? A tak nie było żadnych innych poszkodowanych.
2: Zabrali nas do szpitala, pamiętam, samochód z kopalni, bo ja nie mam prawa jazdy. Pojechaliśmy z psychologiem, najpierw na rozmowę z panem dyrektorem szpitala, który mi przedstawił jak, co i dlaczego, bo Zbyszek leżał na ojomie, nie wolno go było odwiedzać. Zapytał mnie, czy może z mediami na ten temat rozmawiać. Cała taka procedura i potem nas zaprowadzili do niego. I pierwsze, co ja zapamiętałam, i nawet do tej pory Laura to wspomina, On był cały pokryty pyłem węglowym, takim już żartym, można powiedzieć, w skórę. A na tym żartym pyle były łzy. Po prostu jak łzy płakał, tak miał wyżłobione przez łzy ślad. I to pamiętam i właśnie to, że Laura się go przestraszyła. Nie widziała nigdy takiego taty. Schowała się za mnie. Dopiero jak Zbyszek jej powiedział: e, Laurusiu, to ja, twój tata, chodź do taty się przytul. Tak dyskretnie podeszła.
5: No i potem na kopalnię się już raczej nie wróci, bo to chyba taka myśl, która pojawia się w głowie, bo pewnie jest ogromna trauma.
1: Znaczy się, no, niby tak, nie, ale no, co dalej, no co, gdzie, kajby da robić? Roboty jako tako nie ma, no bo ona ma na kopalnię, przyjdę, no i dalej by da robić. Nawet nie myślał o tym, że był zasypany i tak dalej, no, po prostu no, trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Jest rodzina, trzeba ją wyżywić, więc trzeba iść do pracy. I tyle.
5: W momencie tego wypadku, jaki był pana staż na kopalni?
1: Ja się przyjmował 6 lat. W 2000, że się nadał, przyjmował, no to było w 2006.
5: I pracował pan do kiedy?
1: Teraz do czerwca.
5: Czy były jeszcze jakieś takie momenty kryzysowe w pana takiej karierze górniczej?
1: Nie. Jedynie co, jak się patrzało na wypadki na innych kopalń, ale to już takie było bardziej, nie wiem, sentymentalne ze względu na to, że to jednak jest ta brać górniczą i że, no, że mi się udało, a nie wszystkim, nie.
2: Tutaj nie było wielkiego wyboru, bo było chore dziecko, które potrzebowało rehabilitacji i pomocy. Ja nie mogłam pójść do pracy, bo trzeba się było Laurą zajmować. Laura była dzieckiem, które trzeba było wozić na rehabilitację codziennie i spędzać z nią na tej rehabilitacji czas od godziny 10 do godziny 13. Więc nie było szansy na to, żebym ja poszła do pracy, a żyć za coś trzeba, tak? Więc nie było wielkiego wyboru, gdzie iść, bo nie czarujmy się wtedy, bo teraz już nie. Ale te 19 lat temu praca na kopalni dawała dobre źródło utrzymania. Może nie tyle dobre, stałe. Bo było wiadomo, że będzie ta wypłata, że będzie jakiś socjal wypłacony i nie zastanawialiśmy się, bo Zbyszek wiedział, że on musi zarobić na rodzinę. Więc albo był wybór, że ja wracam do pracy, ale Laura zaniedbuje rehabilitację, albo Zbyszek wraca na kopalnię i ciągniemy to dalej, nie? Najbardziej to tak, Laura go nie chciała puścić. Laura, jak się go wszczepiła w niego, to nie, ona nie puści go do pracy, bo on znowu nie będzie, bo znowu go zasypie i teraz go już Barbara nie uratuje. Zawsze ten lęk jest. I to nie jest lęk tylko po wypadku, bo zanim się zdarzył wypadek, to ja też się bałam. To każdy wypadek, który zdarzał się przed wypadkiem, to była pierwsza myśl, Zbyszek jest w robocie, czy nic mu się nie stało. I to nie tylko ja. Jakby pani porozmawiała z kimkolwiek, z żoną jakiegokolwiek górnika, to pierwsze, co pani by usłyszała, że wychodząc do pracy, my po to im ten znak krzyża na czole robimy, żeby było wiadomo, że on ma do kogo wrócić i że on musi wrócić. To jest po to. My tu wszystkie w tym strachu żyjemy. Tu jest mnóstwo kobiet, które to samo przeżywają każdego dnia.
1: Jest to na pewno drugie życie i staram się je wykorzystać jak najlepiej. Ino umia. Staram się być, nie wiem, już to wtedy powtarzam, jak że wyszedł ze szpitala, że staram się być lepszy, nie wiem, lepszym ojcem, mężem, kolegą, pracownikiem, ale to już w czasie wszystkich tam ich w koło spytać, czy coś się poprawiło, czy nie. Człowiek nie myśli o tych zagrożeniach cały czas. Moje z tyłu z głowy, bo wiadomo, że musi pamiętać, bo tam czy są szkolenia, czy coś, jest to przypominane. Czy po drugie, człowiek musi wiedzieć, że metan, czy tam tlenek, czy dwutlenek jest groźnym, jest niebezpiecznym, ale jeśli się go umie, że tak powiem, opanować i okiełzać, to wtedy no nie jest aż taki straszny. Wiadomo, że są przypadki, że nawet człowiek robiąc wszystko idealnie i tak się może coś zdarzyć, tak? Ale no tak, godom, no nie miał nigdy tak, że kurde, nie, tam nie wleza, bo się boja, bo jest tam metan czy coś. Owszem, są strefy, są, jeśli są tam gdzieś, że tak powiem, zagazowane, w sensie, że jest dużo jakichś tam gazów, to wtedy się robi kratownica, się pisze nie wchodzić, zakaz i się tam wtedy nie wchodzi, tak? Więc, no, nie wiem, można to porównać jadąc samochodem, tak? Są różne wypadki, no ale co to, no człowiek dalej jeździ, no bo jeździ, tak? No i tyle.
5: Czy w takim życiu codziennym wraca do pana właśnie wtedy ta tragedia, można powiedzieć, i ten moment, w którym pan te 111 godzin był pod tą ziemią? Czy to panu się na przykład śni, czy jest z tym związana jakaś trauma, czy korzystał pan z pomocy psychologów?
1: Już teraz nie mam tam jakichś. Są czasami, se nie wiem, oglądam zdjęcia jak ty, albo se jak tam jakiś wywiad przeczytam, albo se tak leżę i se powspominam, jak to było, jak dum, kurde, jak to fajnie, że się udało i tak dalej. A owszem, z psychologiem miał się kontakt zaraz po wypadku, jak bo to był kopalniany psycholog, więc nawiązaliśmy kontakt. Do teraz utrzymujemy go tam, se ze sobą rozmawiamy, jak tam jest jakiś ten. Także. Nie ma, że znaczy na początku tak, owszem, bo tak, na początku to była tam trochę trauma, człowiek, kurde, musiał mieć jakąś lampkę oświeconą, tak, i butelka z wodą przy łóżku, czy jak się chodziło, to tam musiało się gdzieś świecić. Do teraz, znaczy, może nie tyle trauma, ale mam na przykład praktycznie wszędzie, gdzie będzie ten, jakoś tam latarka jest, a także, no, teraz już tak, teraz już to, mi się wydaje, że z tymi latami, z tym wiekiem, to troszkę już to tak odpuściło i nie ma aż tak źle, nie. Nie mam jakichś tam, nie wiem, powiedzmy wybudzeń albo coś tam, że ten. Także no...
5: A jak zareagowała rodzina, kiedy pana zobaczyła?
1: No, z tego, co mi go dali, bo naocznie mnie nie było, się bardzo cieszyli, nie? Znaczy się tak, córka była wtedy chyba 6 lat, ja, i ona cały czas twierdziła, że tata żyje, tylko że jest tam na dole i tyle, nie? No, jak to dziecko, tak? No, a żona się cieszyła, bo nawet jak jakiś tam był telewizja, coś tam nagrywane było i właśnie dostała telefon z kopalni, że mnie znaleźli i tak dalej, no to się cieszyła, nie? Że żyje, że jest wszystko okej, nie?
0: Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tej krzepiącej historii przygotowanej przez Natalię Czarnuch. Podobno doświadczonych lekarzy ze Szpitala Górniczego Świętej Barbary w Sosnowcu, dokąd przewieziono uratowanego Zbigniewa Nowaka, mocno zaskoczył dobry stan pacjenta po tak straszliwych przejściach. Górnik był ranny, ale badania wykazały, że obrażenia nie zagrażają jego życiu. Jeszcze ze szpitala mężczyzna przekazał kolegom z kopalni, że chce szybko wrócić do pracy i jak słyszeliście przed chwilą, zrobił to po półrocznym odpoczynku. Postanowił jednak, że w trosce o rodzinę, aby oszczędzić najbliższym stresu, będzie pracował na powierzchni i już nie zjedzie pod ziemię. Dopiero w czerwcu 2025 roku pan Zbyszek odszedł na zasłużoną emeryturę. Zapytany o to, co będzie na niej robił, odpowiedział bez wahania. Żył.
1: Jest to na pewno drugie życie i staram się je wykorzystać jak najlepiej i no umia. Staram się być, nie wiem, już to wtedy powtarzam, jak że wyszedł ze szpitala, że staram się być lepszy, nie wiem, lepszym ojcem, mężem, kolegą, pracownikiem.
0: Nieraz słyszałem, że wiele osób, które otarły się o śmierć, przewartościowuje swoje życiowe priorytety, a bohater naszego reportażu nie jest tutaj wyjątkiem. Dodam, że w historii polskiego górnictwa dłużej od Zbigniewa Nowaka przetrwał pod ziemią po wstrząsie z 23 marca 1971 roku tylko Alojzy Piątek, rębacz w kopalni Mikulczyce-Rokitnica. Na głębokości 780 metrów przeżył w zawale 158 godzin, czyli 6,5 doby, bez żywności i bez wody. W pobliżu uratowanego Piątka ratownicy odnaleźli ciała 10 górników, którym niestety nie udało się przeżyć tej katastrofy. Do najbardziej spektakularnej i zakończonej sukcesem akcji ratunkowej w historii górnictwa, zdaniem ekspertów branży, doszło jednak w Chile, w Ameryce Południowej. Chodzi o kopalnię San Jose na pustyni Atacama, w której w 2010 roku 33 górników zostało uwięzionych na ponad 2 miesiące, 625 metrów pod ziemią, na powierzchni zaledwie 50 metrów kwadratowych, po zawaleniu się części kopalni miedzi i złota. Akcja ratunkowa, która poruszyła cały świat, zakończyła się sukcesem. Górnicy byli pojedynczo transportowani na powierzchnię w jednoosobowej kapsule umieszczonej w specjalnie dla niej wydrążonym szybie. Całą podróż na powierzchnię górnicy odbywali z zamkniętymi oczami, a zaraz po opuszczeniu kapsuły zakładali specjalne okulary chroniące przed uszkodzeniem wzroku odzwyczajonego od światła. Ówczesny prezydent Chile był obecny przy wydobyciu każdego górnika podczas tej 24-godzinnej akcji ratunkowej. W tym wypadku media na całym świecie także pisały o cudzie. To tyle z mojej strony. To była Polska na Ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Czy to jest zadanie karkołomne nawet dla księdza? Zaraz się przekonamy. Rozmowa o Duchu Świętym. Gościem radia jest ksiądz Jacek Dunin-Borgowski. Szczęść Boże, witam. Czy ksiądz się nie boi rozmów o trzeciej osobie boskiej?
2: No ufam Duchowi Świętemu, że będzie natychał.
1: Właśnie, bo jego imię to tchnienie, powiew. To przyznajmy, trudne do uchwycenia słowami.
2: O Duchu Świętym, wbrew pozorom, można sporo mówić, dlatego że mało się o nim mówi, może tak. Na pewno jest to ta z osób boskich, która jest dla nas najtrudniejsza. Druga osoba boska się wcieliła, więc jest nam łatwiej. Możemy patrzeć na drugą osobę boską w Jezusie Chrystusie. Boga Ojca poprzez to słowo Ojciec sobie powiedział, niestety, często wyobrażamy jako takiego starego pana.
1: W Starym Testamencie też sporo jest obrazów, które pomagają nam sobie go wyobrazić.
2: No tak, z tym, że nie powinniśmy go sobie wyobrażać. A Duch Święty gdzieś nam umyka. No, pojawia się pod postacią gołębicy, ale to jest tylko znak, prawda? To nie jest żadna forma wcielenia.
1: Tych znaków jest bez liku.
2: Tych znaków, tak, są też inne. Jest ogień, płomienie ognia. Ale Duch Święty jest tym, który wprowadza nas w głębie życia Boga, bo On jest, tak mówi święty Augustyn, jest miłością, która łączy w jedno dwie osoby boskie. I to jest rola, którą Duch Święty spełnia też w stosunku do nas. To znaczy zaprasza nas, więcej, wprowadza nas właśnie w jedność osób boskich. I jak się tak operując jakimiś porównaniami, myślę, że można powiedzieć tak, o ile druga osoba boska jest słowem, to jest do pewnego stopnia możliwe do wyobrażenia sobie. To znaczy Bóg się wypowiada całkowicie. Siebie wypowiada do tego stopnia tak doskonale Ojciec, że ta wypowiedź staje się pełnym odbiciem Jego samego. O tyle Duch Święty jako miłość Ojca i Syna jest znowu obrazem ich dwóch. To jest ciekawe, że zdarza się na przykład w poezji, w liryce, że zakochani mówią, patrzą na swoją miłość. Jakby to było coś osobnego, co jest odbiciem ich dwojga, prawda? Nie tylko mówią, każdy mówi o miłości do drugiej osoby, ale mówią o swojej miłości, wpatrują się w nią. Widzą w niej odbicie już nie każdego z nich, tylko odbicie obojga. Taka jest koncepcja świętego Augustyna i wydaje mi się, że to dużo mówi. I w tę miłość jesteśmy wprowadzeni już na chrzcie świętym.
1: Nie wiem, czy to nie jest obrazoburcze pytanie, ale po co Bogu aż trzy osoby? Mogłyby być dwie, już by była wspólnota.
2: To znaczy pytanie jest niemądre, bo Bóg jest Trójcą, nie może być innego Boga. Bóg jest doskonałością. Oczywiście my tego nie rozumiemy i mówiąc Bóg nie myślimy o Trójcy Świętej, ale taka jest najwyższa rzeczywistość. To znaczy, trzeba by pytanie odwrócić. Co to znaczy, że my jesteśmy stworzeni na obraz Boży?
1: Boga, który jest Trójcą.
2: Boga, który jest Trójcą, tak. Bo nie ma sensu pytania o to, dlaczego słońce świeci, albo dlaczego... Znaczy, dlaczego słońce świeci, może jest sens, ale... No niebo nie jest niebieskie, trawa jest zielona. Rzeczywistość jest taka. Bóg jest Trójcą Świętą. I pytanie o rację, o powód, dla którego Bóg jest Trójcą, jest bez sensu, bo Bóg sam jest swoim powodem. Nie ma żadnej racji, żadnego uzasadnienia z zewnątrz. On jest uzasadnieniem wszystkiego. Więc chyba by trzeba to pytanie odwrócić. I to wtedy jest ważne pytanie. Bo jesteśmy stworzeni na obraz Boży i na tyle jesteśmy sobą, na tyle każdy człowiek jest sobą, na ile daje się innym. Taka wymiana jest w Bogu i do takiej wymiany jesteśmy stworzeni. Także właśnie do miłości. Prawda? Do miłości, która zaczyna być obrazem, odbiciem, odwzorowaniem osób, które tę miłość sobie dają. No a ostatecznie wprowadzenie właśnie w miłość samej Trójcy Świętej.
1: I to jest tym duchem w nas, Duchem Świętym? Ta zdolność do kochania, czy to powołanie do kochania?
2: Znaczy, to jest zdolność do przyjęcia Ducha Świętego, bym powiedział. Bo Duch Święty, w ogóle Pan Bóg tak działa, że coś w nas zaszczepił, prawda? No nawet ta myśl o Trójcy Świętej, przecież omne trinum perfectum, to jest jeszcze przedchrześcijańska sentencja. To jest ciekawe, gdzieś jakaś intuicja o tej doskonałości, troistości została zakodowana, prawda? Więc na pewno zdolność do kochania i pragnienie miłości, które w nas jest zaszczepione w samej naszej naturze, jest to możliwością przyjęcia Ducha Świętego. ale Duch Święty tę zdolność uwznośla i przemienia. Prawda? On jest już, on jest miłością. Samą w sobie. Ludzka miłość, w ogóle wszystko, co w nas jest dobre, jest tylko odbiciem dobroci Boga.
1: Czy to jest tylko złudzenie, że ta prawda została objawiona dopiero w Nowym Testamencie? Czy człowiek Starego Testamentu już wiedział, wyczuwał obecność tej trzeciej osoby?
2: Nie, na pewno prawda o Trójcy Świętej w ogóle jest dopiero w Nowym Testamencie. Paradoksalnie można by powiedzieć, że przygotowanie na przyjęcie tej prawdy było to takie wbijanie narodowi wybranemu do głowy przez Pana Boga, że Bóg jest jeden.
1: To paradoks.
2: Paradoks, ale można się nad tym zastanowiwszy, jak to można to zrozumieć, bo przecież wszystkie ludy oprócz Izraela były politeistyczne, czyli zresztą zdarzyło się to, prawda, że Pawła wzięto za Boga. Więc objawienie prawdy o Trójcy Świętej byłoby zupełnie banalne. No jest po prostu trzech bogów dodatkowych i nie ma problemu, co byłoby całkowitym zafałszowaniem tejże prawdy, tej głębi tej tajemnicy. I trzeba było około 5000 lat, żeby naród wybrany zrezygnował z marzenia o wielu bogach, bo to jakoś na jakiejś zasadzie dla człowieka jest wygodne, nie wiem dlaczego, i uwierzył w pełni w Boga jedynego. No a potem dowiedzieliśmy się, że Bóg jest jedyny w Trójcy.
1: Co potem, co w konsekwencji, bo ksiądz mówi już dzisiaj o pochodzeniu Ducha Świętego, a to pochodzenie wywoływało nieprawdopodobne namiętności. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa dochodziło wręcz do rękoczynów. Bujek o tę prawdę o Duchu Świętym, od kogo pochodzi, czy od Ojca, czy także od Syna.
2: No problem mamy do dzisiaj, bo prawosławie nie przyjmuje tej zachodniej koncepcji, że Duch pochodzi od Ojca i Syna. Z początku wynikało to z nieporozumienia, z niezrozumienia. Natomiast teraz się chyba mocno utrwaliło, niestety. A mimo różnych takich gestów ekumenicznych jest to bardzo ważne stwierdzenie. Właśnie to, o czym mówiłem poprzednio, prawda? To, że Duch Święty jest odbiciem miłością Ojca i Syna, odbiciem dwóch. Gdyby powiedzieć, że Duch Święty pochodzi wyłącznie od Ojca, to właściwie nie wiemy, czym Duch się różni od Syna, który też pochodzi od Ojca. A w Bogu, no przepraszam za teologiczne sformułowania, ale tego się nie da uniknąć, w Bogu wszystko jest jednością, o ile nie zachodzi rozróżnienie przez właśnie pochodzenia, przez relacje. To jest to wzajemne dawanie siebie, siebie całego. No i oczywiście możemy powiedzieć, że Duch Święty pochodzi na drodze tchnienia, a Syn pochodzi na drodze rodzenia. Tylko co to znaczy w Bogu? To jest tylko jakaś bardzo daleka analogia, która nic nie wyjaśnia, nic nie zmienia. A właśnie to, że Duch Święty jest odbiciem Ojca i Syna, że wtedy mamy analogię, prawda? Wtedy widzimy, że jest czymś innym niż kimś innym, oczywiście, niż Ojciec, kimś innym niż Syn, a jednocześnie, że jest tą więzią Ojca i Syna. Dlatego ja bym bronił filioque nadal, mimo że nasi bracia prawosławni tego nie potrafią zrozumieć.
1: Filioque, czyli

0: moją sferę intelektualną. Gdybym zaczął śpiewać, to być może byłaby to moja sfera emocjonalna. Nie będę Państwa męczył w ten sposób. Prawda? Czyli z pewną przenośnią można powiedzieć, że w tej chwili mówi mój intelekt. Tak? Mimo, że przecież działam ja jako całość.
1: Jeśli dobrze rozumiem, to wtedy, na przykład wtedy, kiedy Bóg stwarzał, to bardziej stwarzał duch, tak?
0: Nie bardziej. Wyrażał swoje bycie Duchem Świętym. Może
1: wtedy,
0: tak.
1: Kiedy mówił przez proroków też?
0: Tak, tak, tak.
1: Poza wtedy, kiedy się wcielił, to wyrażał się przez Jezusa, przez drugą osobę boską.
0: Z tym, że to już tylko jedna osoba boska się wcieliła. Także tu już
1: ale
0: nie ma...
1: Spełnią,
0: także już nie ma tylko przypisywania
1: ale spełnią chlud boskich, prawda?
0: Tak, i znowu we wcieleniu była obecna cała Trójca Święta, prawda? W zwiastowaniu. Ojciec posyła Ducha do Maryi i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, posłanego przez Ojca.
1: I gdybyśmy to zdanie rozłożyli na części pierwsze, to jakie są jego konsekwencje?
0: Że znowu działa cała Trójca Święta, ale w tym przypadku to jest jedyny przypadek, kiedy jedna z osób boskich działa w inny sposób, bo tylko znaczy? Jezus, tylko druga osoba boska się wcieliła. Nie Trójca Święta się wcieliła, tylko druga osoba boska. A jeśli chodzi o Ducha Świętego, to tak, to jest nas, czy jest obecny Bóg w ogóle w Chrzcie Świętym, ale w jego działaniu uświęcającym widzimy Ducha Świętego. Rozpoznajemy te znamiona Ducha Świętego. Znamiona bycia Bogiem na sposób Ducha Świętego, jeszcze inaczej mówiąc. Przez analogię do tego, jaki jest Duch Święty w Bogu, to znaczy jest ten, który przenika głębokości Boga samego, prawda? Który jest tą więzią. I on nas jest naszą więzią zarówno z Bogiem, jak i z Kościołem. Duch Święty buduje Kościół.
1: Siedzieli zamknięci, wystraszeni i to jedno wydarzenie, które dzisiaj wspominamy, zmieniło ich życie na zawsze. Po zesłaniu Ducha Świętego stali się apostołami. I właśnie o tym wydarzeniu i o samym Duchu Świętym dzisiaj rozmawiam z księdzem Jackiem Duninem Borkowskim. Witam ponownie. To, co wydarzyło się w Wieczerniku, to nie było tylko takim prostym rozesłaniem. To było właściwie przemianą tych ludzi w 100%. Oni stali się jakby zupełnie inni. Nawet ci, którzy ich znali, przestali ich poznawać.
0: To zresztą widać potem bardzo dobrze w dziejach apostolskich, prawda? Że Duch Święty mówi przez nich, prowadzi, wydaje polecenia nawet. Tak, rzeczywiście, to była zupełna przemiana. Można trochę, znaczy nie trochę, tylko bardzo boleć nad tym, że ten dar, który przecież my też wszyscy otrzymaliśmy, bo to był chrzest i bierzmowanie apostołów. Oczywiście w wyjątkowy sposób, ale otrzymujemy wszyscy ten sam dar. Że z tego daru w tak wyraźny sposób nie korzystamy. To znaczy...
1: Nie korzystamy, czy nie umiemy korzystać?
0: Chyba sobie nie uświadamiamy najczęściej. Cały ruch odnowy w Duchu Świętym, czy też obecne elementy tego ruchu w Oazie na przykład, są taką próbą odczytania na nowo, że ta moc działa, że ten Duch Święty jest tak samo realnie obecny w każdym chrześcijaninie, jak był w apostołach. Tyle tylko, że najczęściej w nas ten dar jest zagubiony. To, że Duch Święty na przykład właśnie, to, że Duch Święty daje moc świadectwa. No przecież jest mnóstwo sytuacji, kiedy musimy bronić naszej wiary. W miejscu pracy, jakieś dyskusje, najczęściej nie za mądre. Ile jest wtedy w człowieku modlitwy i tej prośby, żeby no Duch Święty mi uzdalniał, żeby mi oświecał, żeby dał mi ten dar mądrości, właśnie dar świadectwa. Gdyby było to, nasze świadectwo wyglądałoby zupełnie inaczej. Oczywiście nie chodzi o taką zewnętrzną cudowność. To znaczy, zdarzają się przypadki, że Bóg mówi zupełnie bezpośrednio. Znaczy, używają człowieka tylko jako pośrednika. Ale najczęściej jest tak, że Bóg po prostu wspomaga nasze własne zdolności.
1: Co to znaczy właśnie, że duch działa na żywej materii?
0: To znaczy działa przez rozum, przez wolę, przez głos, przez to wszystko, co w nas jest, co jest zresztą też przecież Bożym darem, ale umacnia to za mało nawet. Przekracza te możliwości.
1: Apostołowie poczuli tę moc wysoka, ale nie byli bez

0: wolnymi narzędziami, prawda?
1: Nie, to jest właśnie różnica. Ktoś powiedział, że szatan małpuje Pana Boga. I tak opętanie byłoby takim małpowaniem działania Ducha Świętego w człowieku, prawda? To znaczy nie jest to współpraca, tylko jest to opanowanie. Uczynia z człowieka bezwolny przedmiot tego działania. Zaś z Bogiem jest inaczej. Duch Święty cały czas wspomaga i działa na tyle, na ile człowiek się otworzy na jego działanie.
0: A kiedy się wycofuje?
1: Kiedy człowiek się zamyka. To znaczy najmocniejszym tym zamknięciem żywi Duchowi Świętemu jest grzech, szczególnie grzech ciężki. Wtedy w zasadzie człowiek jest już oddzielony od tego działania, które wtedy właściwie tylko ma prowadzić do nawrócenia, do skruchy, no i do sakramentu.
0: Taka cudowność, jaka towarzyszy tym ewangelicznym opisom zesłania Ducha Świętego, niektórym się marzy. Chcieliby mówić językami, chcieliby zobaczyć języki ognia. Czy to jest nieuprawnione marzenie? Niepotrzebne?
1: Można Boga prosić o znak, o umocnienie wiary. Jeśli ta wiara jest słaba, to być może Pan Bóg odpowie. To znaczy, nie wiem, czy tutaj zobaczymy języki ognia nad nami w tej chwili, ale jeśli nam to było bardzo potrzebne, to prawdopodobnie Pan Bóg taki znak dał. Ale wszelkie żądanie znaków i cudów jest objawem słabej wiary. Normalnie tylko, Bóg tak nie działa.
0: Tylko te znaki, które pojawiają się w dziejach apostolskich, wydają się naturalne jak oddychanie, że apostołowie uzdrawiają, że właśnie mówią językami, wszyscy ich rozumieją, to właściwie wtedy odbywa się samo przez się.
1: Tylko wtedy one były konieczne, prawda? Bo szli do pogan i trzeba było pokazać, udowodnić tego nowego Boga.
0: Dzisiaj też jest tak, pełno pogan.
1: I być może niektórzy twierdzą, że mamy taką falę tych znaków epifanijnych. Być może one się będą pojawiały.
0: Co to znaczy?
1: No właśnie tych takich objawiających na zewnątrz, prawda? No bo są też znaki, które są w środku. Na przykład umocnienie woli człowieka i nagle zaczyna być dla niego możliwe coś, co wcześniej było zupełnie niemożliwe. No ale to jest zrozumiałe i zauważalne tylko dla niego samego. Natomiast te znaki zewnętrzne, takie, powiedziałbym, taki marketing Pana Boga, prawda? Patrzcie, tutaj jestem, o, pojawia się napis na niebie. Być może tak, ale nie wiem, czy jednak Pan Bóg nie liczy bardziej na pogłębianie wiary tej jednak stosunkowo licznej grupy jeszcze chrześcijan i katolików i ich świadectwo, czyli szczególnie świadectwo świętego życia. No, matka Teresa z Kalkuty na przykład stała się przecież takim znakiem dla całego świata, czy Jan Paweł II. Wydaje mi się, że bardziej o to Panu Bogu chodzi, jeżeli można mu próbować w ogóle zaglądać w karty.
0: A jeśli spojrzymy w karty zapisane przez matkę Teresę na przykład, to jest tam dowód na to, że tych powiewów ducha przez wiele lat nie czuła.
1: No to jest właśnie to, o czym mówiłem. To znaczy, że Bóg nie chce się udowadniać i narzucać, prawda? Im bardziej człowiek jest otwarty na jego działanie, tym bardziej on, no jest taki etap w życiu duchowym, prawda, że on się ukrywa. To znaczy ciemna noc zmysłów, czy ciemna noc ducha później, występowanie takiego zjawiska jest odpowiedzią na zarzuty, że chrześcijanie, że katolicy są interesowni, prawda? To znaczy, że wierzymy dlatego, że jest nam z Panem Bogiem dobrze. Bóg nas chce prowadzić do maksymalnie bezinteresownej miłości, jaka jest tylko dla człowieka możliwa. Ale zawsze jest pytanie o zgodę i zawsze człowiek tej miłości chce, mimo że czasem się buntuje.
0: A jak uniknąć magicznego traktowania Ducha Świętego? Używania go do swoich celów? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Myślę, że tak. To znaczy zasady już zostały opracowane dosyć dawno. To jakiś święty Ignacy Loyola wymyślił. Są zasady rozeznawania duchów. Można się nauczyć sprawdzania przede wszystkim swojej rzetelności. Takim kryterium, czy rzeczywiście podlegamy działaniu Ducha Świętego, jest to, czy wzrastamy w wierze. To znaczy człowiek, który przechodzi od dobrego do lepszego, może mieć nadzieję, że jest pod działaniem Ducha Świętego. Jeżeli człowiek przechodzi od dobrego do gorszego, to już jest znak, że coś się złego dzieje. Może to być na przykład zupełnie inny duch, który potrafi się ładnie maskować. Ale no, po to mamy rozum, po pierwsze, po drugie, po to jest Kościół.
0: Przypominamy sobie Na przykład dary Ducha Świętego, charyzmaty Ducha Świętego, owoce Ducha Świętego, pełno tego jest w Piśmie Świętym. Rzeczywiście hojnie Duch Święty obdarza.
1: No może nie pełno, ale te opisy działania Ducha Świętego istnieją. Paradoksalnie dary Ducha Świętego to jest taka konstrukcja nie wprost biblijna, bo ona pochodzi ze Starego Testamentu i potem tradycja je usystematyzowała i opisała. Mi wydaje się, znaczy na pewno wprost bardziej od Ducha Świętego pochodzi ten opis owoców Ducha Świętego.
0: Czyli one miłość, są, radość, tak, pokój.
1: Pokój, dobroć, uprzejmość, łagodność, wierność, opanowanie. I to tak jak sobie wyobrazimy człowieka, który taki jest, pełen miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności i opanowania, no to można zobaczyć, że to jest człowiek w pewnym sensie z innego świata, prawda? Albo z innej gliny. Ja bym powiedział tak, że własnymi ludzkimi siłami możemy osiągnąć którąś z tych cech i to też nie zawsze, nie na zawsze. To znaczy człowiek się może zmobilizować do czegoś, prawda? I przez tydzień, dwa tygodnie, pół roku być na przykład zawsze opanowanym. No ale to na dłuższą metę się nie uda. Ale wszystkie te owoce razem, oczywiście to też jest tylko część, bo to jest właściwie opis świętości, prawda? I to jest tylko część. Można próbować znaleźć inne cechy. Na przykład nie ma tu mowy o pokorze. Ale to wszystko razem i na długo świadczy o rzeczywistej przemianie człowieka i o tym, że jest napełniony mocą z wysoka.
0: A te, powiedzmy, takie klasyczne katechizmowe dary, mądrość, rozum, rada, męstwo?
1: No to wszyscy się uczyli przed mierzmowaniem, prawda?
0: Niektórzy zapomnieli.
1: Znaczy, tak, to jest inny opis.
0: To samo innymi słowami?
1: Myślę, że te opisy się uzupełniają, a jednocześnie nie wyczerpują tematu. Z tym, że na pewno, i to chyba jest bardzo ważne, że dary Ducha Świętego i w ogóle działanie Ducha Świętego w dużym stopniu jest skierowane, znaczy z jednej strony na uświęcenie człowieka, a to, co mamy w bierzmowaniu, to na świadectwo. I tak, taką postawę opisują dary Ducha Świętego, prawda? To znaczy ta część jego działania, która uzdalnia człowieka do dawania świadectwa. Do czego potrzeba zarówno mądrości, jak i męstwa.
0: I wtedy, kiedy człowiek rzeczywiście działa pod wpływem Ducha Świętego, dochodzi właśnie w momencie świadectwa do kolejnych cudów. Na przykład u męczenników mamy opisy, że właściwie gardzili bólem, prawda? I to bali się po ludzku, ale darowany im był ból.
1: No był niedawno taki bardzo dobry film o tej polskiej stygmatyczce, prawda? Która nawróciła swoją postawą oficera KGB, który ją torturował. Właściwie praktycznie bez słów, tylko samą swoją wytrwałością i męstwem w cierpieniu, mimo że ona się bała, mimo że oczywiście chciała uniknąć tego cierpienia. To jest normalne, prawda? Męczennik nie jest masochistą, ale dla niego było tak wyraźne, że to jest, no, że ona jest z innego świata, że żaden człowiek, a można sądzić, że miał wiele doświadczeń, sam w ten sposób nie jest w stanie odpowiedzieć na cierpienie, na przykład nie odpowiadając nienawiścią.
0: W Apokalipsie święty Jan pisze, co Duch mówi do kościołów poszczególnych. To oczywiście jest pewnego rodzaju obraz, ale także dzisiaj takie pytanie można postawić. Co Duch mówi do kościoła dzisiaj?
1: Znaczy, przede wszystkim...
0: I gdzie? Kiedy?
1: Bez Ducha Świętego nie ma kościoła. Jest organizacja ludzka. Prawda? Jeśli by porównywać, to można porównać Kościół jako ciało Chrystusa, to Duch Święty jest duszą Kościoła. Ciało Chrystusa byłoby, w ogóle nie byłoby ciałem Chrystusa bez Ducha Świętego. Kiedy? No, ktoś się może zdziwić, ale przede wszystkim przez biskupów i kapłanów. I to właśnie tu dochodzimy do następnej cechy działania Ducha Świętego, jaką są charyzmaty. Znaczy charyzmat jest danym człowiekowi ze względu na innych. Czyli nie świadczy o świętości człowieka. Charyzmatem jest kapłaństwo.
0: Obowiązuje, działa także wtedy, kiedy ten obdarowany nie do końca dorasta do tego charyzmatu.
1: Nawet jeśli zupełnie nie dorasta. Chociaż oczywiście im większa jest współpraca z tym charyzmatem, święty Paweł mówi, rozpal w sobie charyzmat Boży, prawda? Więc im większa jest współpraca, tym lepiej. Ale do pewnego stopnia jest to działanie jest niezależne.
0: To są te szokujące takie sformułowania, że jeśli pijany ksiądz odprawia mszę, to ona jest ważna.
1: To trochę co innego, to chodzi o ważność sakramentu, ale ja bym powiedział co innego. No, ostatnio mieliśmy skandal z różnymi ludźmi, którzy odeszli z kapłaństwa nawet dalej.
0: Wciąż są, tak, kapłanami.
1: I no tak. I takie zadziwienie było, że na przykład byli to znani kaznodzieje, prawda? A z tego, co już teraz wiadomo, no to żyli w grzechu. Więc ten dar, zresztą no jest to wielka łaska Pana Boga, prawda? Bo gdyby Bóg działał tylko przez świętych, to bylibyśmy bardzo biedni. Bo świętych niestety nie jest za dużo.
0: Dziękuję za rozmowę. Gościem radia był teolog i specjalista także od twórczości C.S. Lewisa, ksiądz Jacek Dunin-Borkowski. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Dziś moim gościem jest pan Tomasz Rożek, dziennikarz i naukowiec.
2: Dzień dobry.
0: Zajmujący się głównie energetyką jądrową, czy też sprawami związanymi z tą dziedziną. To może nietypowy temat rozmowy o tej akurat porze. Wszak bezpieczeństwo energetyczne to jest taki temat, który powinien przynajmniej nas interesować jako temat egzystencjalny wręcz, bo od tego zależy nasza przyszłość. Czy będzie płynął prąd w kontaktach, czy będziemy mieli czym ogrzać nasze mieszkania. Ponad 60% Polaków wedle ostatnich badań akceptuje rozwój energetyki jądrowej, a 48% wyraża zgodę na budowę elektrowni atomowej w bezpośrednim sąsiedztwie. Takie są właśnie wyniki badań. Czy to znaczy, że widmo Czernobyla przestało nas przerażać, pana zdaniem?
2: Widmo Czarnobyla, no cóż, to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo tak w gruncie rzeczy to widmo Czarnobyla nigdy nie powinno nas przerażać. Wypadek w Czarnobylu nie był absolutnie wypadkiem typowym dla energetyki atomowej. Był raczej efektem głupoty człowieka.
0: Ale człowiek obsługuje i dzisiaj elektrownie atomowe.
2: W takim razie po kolei, jak było. W Czarnobylu był bardzo nietypowy reaktor atomowy. Reaktor, który nigdy nie mógłby powstać nigdzie indziej poza Rosją. Nawet w Rosji musiano zmienić prawo, żeby tego typu reaktory były budowane. To były reaktory bez osłon bezpieczeństwa i to były reaktory militarne. W Czarnobylu produkowany był pluton do bomb atomowych, a przy okazji energia. Jak to w Rosji bywa, był plan, kiedy oddać Czarnobyl. Spóźniono się o 2 czy 3 lata i nie zdążono przeprowadzić pewnych testów. Jak Czarnobyl hulał, postanowiono to nadrobić, chciano przeprowadzić te testy właśnie.
0: I doszło do wypadku. Nie chciałbym, żebyśmy za dużo czasu poświęcali, bo to oczywiście mogłoby nam zająć cały czas naszej rozmowy. Innymi słowy, takich reaktorów już nie ma nigdzie na świecie, a co najważniejsze, gdyby taki reaktor, czy gdyby elektrownia atomowa miała powstać w Polsce, bo to do tego zmierzam, to na pewno ten reaktor byłby nowocześniejszy i o wiele lepiej zabezpieczony.
2: Nawet reaktory żarnowieckie, które miały być postawione w Polsce kilkanaście lat temu, to nie były reaktory typu czarnobylskiego, jak bardzo często się mówiło. Wracając do Czarnobyla, tylko jedną rzecz chciałbym podkreślić. Tam do wypadku nie doszło dlatego, że postanowiono przeprowadzić jakieś próby, tylko i wyłącznie, ale dlatego, że tam wyłączono w ramach tych prób wszystkie systemy bezpieczeństwa. Gdyby one były włączone, tego wypadku by nie było. Także to jest ważne, czyli nawet jakby był taki stary reaktor czarnobylski, pan pyta, czy gdziekolwiek jeszcze jakie są. Tak, takie są w Rosji. Takie reaktory są tylko i wyłącznie w Rosji i kilka ich jeszcze pracuje. Między innymi reaktor w Ignalinie, obok tej elektrowni ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. Nowa elektrownia z nowymi reaktorami, te stare mają być zamknięte i Polska ma mieć udział w budowie tej elektrowni.
0: Mówi pan, czynnik ludzki zaważył na przyczynach katastrofy w Czarnobylu, ale przecież też nie wszystko możemy przewidzieć. Na przykład ostatnio była taka niepokojąca informacja po trzęsieniu ziemi w Japonii, prawda, że w strefie tego trzęsienia znalazła się elektrownia atomowa i być może doszło do skażenia. Takich rzeczy nie możemy przewidzieć. Wycieku, tak.
2: Doszło do wycieku. Obok elektrowni było miasto, które praktycznie zostało zrównane z ziemią. Elektrowni w gruncie rzeczy nic się nie stało, znaczy doszło do małego wycieku w tak zwanym wtórnym obiegu chłodzenia reaktora, to nie jest nic groźnego. Oczywiście tego typu rzeczy muszą być sprawdzone, dlatego tą elektrownię wyłączono. Sprawdza się to. To jest zresztą największa elektrownia atomowa na świecie. Tam jest 6 reaktorów i bardzo dużej mocy. Gdyby taką elektrownię wybudować w Polsce, to by zasilała około 50% całego naszego kraju. Tamtą elektrownię wyłączono, z tego co ja wiem, i teraz się sprawdza, czy cokolwiek tam zostało zniszczone. Japonia jest liderem, jeżeli chodzi o budowanie elektrowni atomowych na terenach sejsmicznych. W skali Richtera, tej 10-stopniowej, reaktor atomowy odpowiednio zbudowany i zaprojektowany może normalnie pracować w czasie trzęsienia ziemi o sile 8 stopni.
0: Czy w ogóle Polska powinna budować elektrownię atomową? Czy jest to konieczność w bliższej lub dalszej perspektywie? Czy nie wystarczą te źródła energii, które mamy do tej pory?
2: Moim zdaniem nie. To znaczy dużo tutaj zależy od tego, co chcemy osiągnąć, bo energii z źródeł konwencjonalnych, czyli powiedzmy gaz, ropa, węgiel, wystarczy na niewiele. Gazu w Polsce prawie w ogóle nie mamy, ropy w ogóle nie mamy, węgla mamy, zależy od obliczeń, na 80, może 150 lat. Także jeżeli ktoś chce spalać tylko i wyłącznie węgiel, to można powiedzieć, na 80 lat mamy spokój, po co budować reaktory atomowe. Natomiast wydaje mi się, że to jest postawienie sprawy zupełnie na głowie. No bo spalając węgiel, zanieczyszczamy środowisko, a rozszczepiając uran, tego środowiska nie zanieczyszczamy.
0: Ja no tutaj pewnie ekolodzy niektórzy podnieśliby larum, jak to podgrzewa się zbiornik wodny, zanieczyszcza się wodę. No, elektrownia nie jest taka sterylna, jakby się chciało.
2: Podgrzewa się rzeczywiście zbiornik wodny. W Żarnowcu, z tego co pamiętam, jezioro Żarnowieckie miało, temperatura jeziora Żarnowieckiego miała być podniesiona około 8 czy do 10 stopni. Zresztą ciekawostką jest to, że po to, żeby tam nie zamarło życie, przeorganizowano to życie, pozwolono ludziom miejscowym wyłowić wszystkie gatunki ryb, które żyły w tych niższych temperaturach, i puszczono tam gatunki, które żyją w wyższych temperaturach.
0: Także a poza tym to niezłe kąpielisko, zdaje się, by było, prawda? Z taką ciepłą wodą.
2: Woda jest rzeczywiście cieplejsza, ale proszę pamiętać, że w elektrowniach węglowych jest dokładnie tak samo. Przecież w jeziorze, które jest chłodnicą, dużym odbiorcą ciepła z elektrowni, na przykład Rybnik, żyją piranie. Ryby, które w naszej temperaturze nigdy by nie przetrwały. Także generalnie każda różnica między elektrownią węglową a elektrownią atomową, wbrew pozorom, jeżeli chodzi o konstrukcję, wcale nie jest duża. Różnica jest drobna i to jest tylko i wyłącznie to coś, co daje energię. Cała reszta jest dokładnie taka sama.
0: Trzeba podgrzać wodę,
2: podgrzewa, tak. I tą wodę trzeba schłodzić. I odbiorcą ciepła jest zawsze duży zbiornik wodny.
0: Mówiłem o elektrowni atomowej na początku naszej rozmowy w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Czy tu pytanie bardziej do publicysty, pana zdaniem, powinniśmy myśleć o energii jądrowej także w kontekście uniezależnienia się od dostaw z zewnątrz, powiedzmy już nie mówiąc o Rosji konkretnie?
2: Uran jest znacznie bezpieczniejszym paliwem niż cała reszta, także ze względów politycznych.
0: A gdzie go można kupić?
2: Gdzie go można kupić? Można w Australii, można w Kanadzie, można w Kazachstanie, można także w Rosji. Być może także go mamy w Polsce. Kilkanaście tygodni temu światło dzienne ujrzała taka informacja, że w Polsce, firma zresztą australijska będzie poszukiwała uranu. W Polsce były kopalnie uranu. Ten uran był eksploatowany przez Niemców w czasie II wojny światowej w Sudetach. Ten uran także przez wiele lat był wydobywany przez Rosjan.
0: No powiedzmy, że mamy uran w Polsce, ale co zrobić z odpadami? Tu znowu odzywają się ekologowie, prawda?
2: To prawda, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że odpady radioaktywne to nie jest tylko i wyłącznie kwestia energetyki atomowej. Odpady radioaktywne powstają także przy produkcji energii z węgla. Przecież węgiel zawiera uran. Uran się rozpada do radu i do radonu. Tak w gruncie rzeczy, patrząc na jednostkę energii, ilość odpadów radioaktywnych wyprodukowana albo dostarczona środowisku w elektrowni węglowej jest większa niż w elektrowni atomowej, a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że w elektrowni atomowej każdy najmniejszy gram jest ściśle kontrolowany, a w elektrowni węglowej wszystko idzie albo do powietrza, albo na hałdy. uran nie bierze się jak gdyby znikąd. Uran to jest pierwiastek, który występuje w glebie, także w węglu, także przy okazji w pokładach węglowych. Także to nie jest tak, że odpady radioaktywne to jest tylko i wyłącznie domena energetyki atomowej. Natomiast jeżeli patrzymy na energetykę atomową, rzeczywiście tam jest więcej odpadów wysoko radioaktywnych.
0: Na jednostkę powierzchni, powiedzmy.
2: Na jednostkę powierzchni, tylko właśnie ile to jest więcej. Bo w momencie, jeżeli popatrzymy na to od innej strony, proszę sobie wyobrazić, że jedna tabletka uranu, taka w tradycyjnych prętach paliwowych, to jest taka tabletka, powiedzmy jak aspiryna, ma wysokość około 8 mm. Spalenie albo rozszczepienie uranu z takiej jednej tableteczki daje tyle samo energii, co spalenie 1,5 tony węgla. 1,5 tony węgla oznacza w skrócie 1,5 tony odpadów. Bo powiedzmy, to tak, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, w każdym razie 1,5 tony węgla to jest pobieranie z atmosfery około 3 ton tlenu, no i tak dalej, i tak dalej. Także, no a odpadów radioaktywnych z tabletki, takiej jak aspiryna, jest mniej więcej tyle, ile właśnie tabletka z aspiryny. Także my mówimy o zupełnie różnych skalach. W skali całego kraju, w skali całego roku to są tony. Także to nie jest znowu aż taki duży problem.
0: Z Tomaszem Rożkiem rozmawiamy o energetyce jądrowej. Pan jest entuzjastą, jednoznacznym entuzjastą takiej energetyki. Nie widzi pan jej wad?
2: Widzę. Jestem realistą, nie jestem entuzjastą. Wydaje mi się, że po prostu nie mamy wyjścia. Gdybyśmy mieszkali na równiku, to wolałbym na przykład ogrzewać wodę przez kolektory słoneczne, a nie energią atomową. Gdybyśmy mieszkali na północy na przykład Szwecji czy Finlandii, wolałbym ustawiać wiatraki. Natomiast mieszkamy na takiej wysokości geograficznej, że po prostu nie mamy wyjścia.
0: Jeżeli już odpowiemy sobie twierdząco na pytanie, że trzeba budować elektrownię, to teraz wraca pytanie, które zastanawia nie tylko Polaków, ale na przykład Niemców, no wszystkich naszych sąsiadów, gdzie budować te elektrownie w Polsce? Gdzie jest najlepsze miejsce?
2: Wydaje się, że największe zapotrzebowanie na energię jest na północy Polski. Na północy Polski praktycznie nie ma dużych elektrowni. Także lokalizacja w Żarnowcu, za wyjątkiem, już pomijając inne zalety tego miejsca, o których mogę za chwilę powiedzieć, wydaje się, że lokalizacja w Żarnowcu obok Trójmiasta gdzieś, albo powiedzmy troszeczkę poniżej Szczecina, albo nad Poznaniem, to są najlepsze miejsca, jakie mogą być. No te lokalizacje także były wybrane kilkanaście lat temu, jak rozważano rozwój energetyki atomowej jeszcze przed przewrotem komunistycznym.
0: No chce pan powiedzieć, że budowanie elektrowni w Żarnowcu na tych fundamentach, gdzie ponoć jest więcej piachu niż betonu, to jest dobry pomysł?
2: Nie na tych samych fundamentach, natomiast rzeczywiście ta lokalizacja ma wiele zalet. Jedną z nich jest to, że jest bardzo dobrze przebadana. Elektrownia atomowej nie stawia się tak od sobie. To tam długo, no wiele lat prowadzono badania.
0: A dlaczego tam, czemu służą takie badania przede wszystkim? Mhm. Znaczy, co trzeba wykluczyć, który teren nie może być brany pod uwagę dla budowy elektrowni atomowej?
2: No jak się ma do wyboru na przykład teren trochę aktywny sejsmicznie albo taki stabilny sejsmicznie, no to się wybiera stabilny, bo to jest taniej tam wybudować. W momencie, jeżeli jest obok duży zbiornik wodny, no to jest to zasadniczy plus, nie trzeba robić sztucznego zbiornika wodnego. Jeżeli obok jest duże skupisko ludzi, czyli prąd będzie ewentualnie przesyłany na małe odległości, no to jest to dodatkowy plus. Także te wszystkie rzeczy właśnie działają na korzyść Żarnowca. Żarnowiec, pan mówi, czy na tych samych fundamentach? Nie. Reaktory będą oczywiście inne. Te fundamenty praktycznie w ogóle nie będą wykorzystywane. One w dużej części są zalane, bo część fundamentów jest poniżej poziomu wody. W momencie, jak zamknięto projekt, to po prostu wyłączono pompy i one zostały zalane przez jezioro Żarnowieckie. Natomiast takie rzeczy, jak na przykład linia kolejowa poprowadzona z Trójmiasta, drogi, no cała, powiedzmy, infrastruktura, czy chociażby zagospodarowanie samego jeziora, oczyszczalnia i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze dodatkowy plus jest w Żarnowcu, tam jest elektrownia szczytowo-pompowa. To jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o energetykę atomową, czy elektrownię atomową, bo trzeba sobie zdawać sprawę jeszcze z takiej różnicy między energią z węgla i energią z atomu, że inaczej są rozłożone koszty. W energetyce atomowej trzeba bardzo dużo zainwestować na początku, a samo paliwo już jest tanie, w związku z tym samo działanie elektrowni później już nie generuje kosztów. W elektrowni węglowej jest troszeczkę na odwrót, a czy trzeba wyłożyć rzeczywiście dużo pieniędzy na początku, ale dużo mniej niż w energii atomowej, a później te koszty są mniej więcej na stałym poziomie. Czyli w skrócie mówiąc, w energetyce atomowej opłaca się, żeby elektrownia działała na jak najdłużej pełną mocą. W ciągu doby zapotrzebowanie prądu się zmienia. O 3 nad ranem niewiele osób potrzebuje prąd. Z kolei o 7 rano albo o 19:20 jak najbardziej. W momencie, jeżeli gdzieś w pobliżu jest bufor, właśnie taka elektrownia chociażby szczytowo-pompowa, one doskonale mogą działać jak tandem. Jak nie ma zapotrzebowania na prąd z energii atomowej, nie wyłącza się tej elektrowni albo nie zmniejsza się mocy, tylko wtedy pompuje się wodę z niżej położonego jeziora Żarnowieckiego do wyżej położonego jeziora w pobliżu. W momencie natomiast, jak jest duże zapotrzebowanie na prąd, pełną parą działa elektrownia atomowa, a dodatkowo tą wodę zrzuca się z góry na dół.
0: Czy to wszystko, co pan mówi, to jest dobra informacja dla ludzi, którzy tam mieszkają? Czy może pan z czystym sumieniem powiedzieć, bądźcie zwolennikami, nic wam nie grozi?
2: Nic wam nie grozi, to wam mogę powiedzieć. No, rodzi się pytanie, czy ja bym chciał mieć obok ogródka elektrownię atomową. Nie chciałbym. Dokładnie tak samo, jakbym nie chciał mieć obok autostrady, jakbym nie chciał mieć całej długiej listy rzeczy. Natomiast to są jak gdyby dwie różne rzeczy. Znaczy, my mówimy teraz o estetyce, natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie ma się czego obawiać. Byłem w Żarnowcu wiele razy. Tam nie ma sytuacji takiej, że ktoś ma ogródek, jest płot i obok powstaje elektrownia. To ona powstaje tak w gruncie rzeczy na pustkowiu. Ją widać z drugiego brzegu jeziora Żarnowieckiego. Natomiast w tym miejscu, gdzie ona ewentualnie powstanie, albo gdzie miała powstać ta stara, tam nie ma osad ludzkich. Także z tego względu nie ma takiego zagrożenia, że ktoś by miał w ogródku reaktory.
0: Czy ewentualne wybudowanie elektrowni atomowej w Żarnowcu czy w jakimkolwiek innym miejscu w Polsce rzeczywiście bardzo zmieni naszą sytuację energetyczną? Zapewni nam większe bezpieczeństwo? Czy to nie będzie taki eksperyment, że mamy tam reaktor i on pozwala dwa, trzy miasta na północy zasilić dodatkowo w prąd, a no i tak będziemy polegać na węglu, gazie czy tych tradycyjnych źródłach energii?
2: Nie wiem, to znaczy pytanie chyba jest inne. Czy chcemy tylko i wyłącznie jeden reaktor atomowy, czy chcemy jak gdyby wybudować pierwszy, a później następny?
0: A jeżeli tak, to ile musi ich być, żeby rzeczywiście to miało znaczenie dla nas?
2: Powiem w ten sposób. Reaktor atomowy, taki jaki mógłby powstać w Żarnowcu, a właściwie dwa reaktory atomowe, bo z tego co wiem, to mają być kupione dwa. One zaspokoją kilka procent zapotrzebowania Polski. Kilka, no powiedzmy 5, powiedzmy 7%. To jest dużo, to znaczy procentowo to jest dużo. Jedna elektrownia, jeżeli tyle zaspokaja, to jest dużo. Pan pyta, czy to będzie eksperyment. No w momencie, jeżeli to będzie działało, jeżeli to będzie zakończone, znaczy dokończone, nie tak jak poprzednia inwestycja w Żarnowcu, no to nie ma znaczenia, czy to będzie w sumie jedna taka elektrownia, czy powstanie ich więcej, ona będzie zaspokajała w tanią i czystą energię, w tanią, chcę to podkreślić, w tańszą niż węglowa, no dużą część północnej Polski. I tak to wygląda.
0: A skąd się biorą, czy wie pan, skąd się biorą takie obawy, które mają na przykład Niemcy, zwłaszcza jeśli chodzi o ewentualną lokalizację elektrowni atomowej przy naszej zachodniej granicy?
2: Nie wiem, skąd się biorą. Niemcy przecież mają swoje elektrownie atomowe i zaspokajają z tych elektrowni atomowych 33% swojego zapotrzebowania.
0: No i na buncie przeciwko tym elektrowniom jedna silna partia powstała, Zielonych.
2: Tak, i przez 4 lata rządziła razem z partią Gerharda Schrödera. Akurat wtedy mieszkałem w Niemczech, jak się toczyły spory i dyskusje na temat zamykania elektrowni atomowych. Rząd Schrödera, żeby utrzymać koalicję, zgodził się na to, żeby w ciągu najbliższych kilku lat je wszystkie zamknąć. Rząd teraźniejszy przez długi okres czasu nie chciał wkładać palców w szprychy, w związku z tym nie dementował i nie komentował tej decyzji, ale teraz się to zmienia. Ja mówiąc szczerze wątpię, żeby Niemcy zamknęli swoje elektrownie atomowe, bo mimo wielomiliardowych inwestycji w źródła odnawialne, szczególnie w wiatraki, tam tam no, ta zielona, powiedzmy, energia dalej stanowi kilka, zaledwie procent całej energii produkowanej w Niemczech. Jak przestaje wiać, to Niemcy eksportują prąd z Polski i z Francji, a z Francji to znaczy z elektrowni atomowych, bo tam jest w 80% zapotrzebowanie właśnie energią atomową pokrywane.
0: A dlaczego Francuzi nie są aż takimi przeciwnikami elektrowni? Przyzwyczaili się po prostu?
2: Nie, myślę, że znaczy, częściowo pewnie się przyzwyczaili, ale częściowo wydaje mi się, że u nich położenie geograficzne duży miało wpływ. We Francji bardzo często zdarzają się, albo stosunkowo często, z racji długiej linii brzegowej, zdarzają się wypadki tankowców. I oni wiedzą doskonale, że energetyka oparta na ropie naftowej to jest zabójstwo dla środowiska naturalnego. Gdyby teraz Francja chciała na przykład budować elektrownie chociażby zasilane ropą naftową, tą ropę zapewne w jakiejś tam części musiałyby przewozić tankowce. Oni mają serdecznie dosyć tankowców nie swoich, tylko tych, które na przykład płyną do Hiszpanii albo do Wielkiej Brytanii, albo w ogóle tamtędy się poruszają, bo co jakiś czas któryś z nich wpada na skały i wtedy jest totalna klęska.
0: Kiedy rozmawiamy o energetyce jądrowej, to oczywiście siłą rzeczy wiążemy ją trochę z tą energią atomową wykorzystywaną w celach militarnych. Nie myślę tutaj tylko na przykład o irańskim programie atomowym, który wywołuje emocje, czy Irańczycy twierdzą, że jest to w celach pokojowych właśnie wykorzystywanie energii. Niektórzy specjaliści mówią, że to jest tylko przykrywka dla produkowania rakiet z głowicami jądrowymi. My mamy swoje problemy tutaj bliżej. Pytanie do pana jako do fizyka, naukowca, człowieka, który zajmuje się tą tematyką, czy powinniśmy się obawiać tego, że zaniedbana przez kogoś rakieta w jakimś rosyjskim czy ukraińskim, białoruskim, może silosie, może stanowić dla nas zagrożenie?
2: Ze starości nie może. To znaczy, jeżeli nie znajdzie się szaleniec, który naciśnie na guzik start, to sama z siebie ona nie wybuchnie. Po prostu fizyka na to wskazuje, że tak się nie da. To nie jest taki sam rodzaj ładunku wybuchowego, jak na przykład w bombach lotniczych w czasie II wojny światowej, gdzie no, trzeba było, nie wiem, ostrożnie chodzić na paluszkach wokół niewybuchu, żeby nie drgnęło, żeby się nie zdetonowało samo. To się samo nie zdetonuje, jeżeli nie będzie akcji człowieka, to samo z siebie nie jest niebezpieczne.
0: I jeszcze jedno pytanie, które towarzyszy z kolei dyskusjom o tarczy antyrakietowej, która ma chronić, powiedzmy, terytorium USA, ale rakiety, te antyrakiety miałyby być wystrzeliwane między innymi z terytorium Polski i Rosjanie ostrzegają, że uważajcie, zakładajcie maski gazowe, uważajcie, bo jeżeli zestrzelicie rakietę wystrzeloną z gdzieś rejonów, powiedzmy, właśnie Iranu, Iraku, nad własnym terytorium, to może wam grozić skażenie. Czy to może być także skażenie nuklearne?
2: Znaczy chodzi o to, że resztki tej rakiety spadną nam na głowy, tak?
0: Tak.
2: Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, dlatego że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ta rakieta lecąca na przykład z Iranu, niech to będzie chociażby rakieta nuklearna, ona nie jest zestrzeliwana nad naszymi głowami, dajmy na to kilkaset metrów czy kilka tysięcy metrów nad naszymi głowami. Ona się porusza w przestrzeni kosmicznej. Ona jest zestrzeliwana znacznie wyżej niż się porusza Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. A ona się porusza na 400 kilometrach ponad naszymi głowami. Także w momencie, no patrząc na wielkość takiej rakiety i patrząc na wielkość na przykład meteorytu, który spala się całkowicie w naszej atmosferze, spadając na Ziemię, wszelkie obliczenia wskazują, że jeżeli rzeczywiście jakiekolwiek szczątki by poleciały w dół, a wcale nie muszą lecieć w dół, no bo przecież eksplozja w przestrzeni kosmicznej powoduje, że one zostaną rozrzucone we wszystkich kierunkach, to nawet jeżeli coś poleci w dół w kierunku Polski, to się spali w całości w atmosferze. I to niezależnie, czy to jest kawałek silnika, czy to jest kawałek wzbogaconego uranu, który był częścią ładunku wybuchowego, czy cokolwiek innego.
0: To cieszę się, że mogliśmy uspokoić na koniec naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziś gościem radia był pan Tomasz Rożek, dziennikarz i naukowiec zajmujący się energetyką jądrową.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do widzenia.
3: I dziś moim gościem jest ojciec Jacek Sali, dominikanin. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
3: Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, czym jest w ogóle grzech i jaki jest związek między grzechem a karą Bożą.
4: Pyta pan o grzech. To jest tak, Istniejemy dlatego, że Bóg w swoim niepojętym miłosierdziu postanowił stworzyć świat, postanowił stworzyć nas. I rzecz jasna, my jako stworzenia rozumne możemy realizować sens swojego życia tylko, że tak powiem, podłączeni do Pana Boga, tylko czerpiący z Niego jako ze źródła. Otóż ponieważ stworzenia rozumne zostały obdarzone niesłychaną godnością, w tym również zdolnością do czynienia dobra, zdolnością do wyborów mających także znaczenie moralne, stworzeniom rozumnym niestety może się zdarzyć taka postawa przeciwna Panu Bogu, to znaczy chęć jakby uznania siebie samego za istotę samowystarczalną i w związku z tym taka chęć oderwania się od Pana Boga w wypadku stworzeń bardzo doskonałych, jakimi są aniołowie, ta chęć, egoistyczna chęć polegania wyłącznie na sobie, no niestety kończy się tym, czym się skończyła i o czym te stworzenia rozumne dobrze wiedziały, że tak się skończy, bo są dostatecznie inteligentne, to znaczy skończyło się taką kompletną przewrotnością, takim kompletnym ubezsensowieniem istnienia swojego, które było przecież szalenie sensowne. Z nami ludźmi jest trochę inaczej, to znaczy nawet jeżeli ktoś bardzo intensywnie wybiera zło, to na szczęście nigdy to nie jest wybór całoosobowy. Na szczęście jest zawsze przestrzeń do nawrócenia. I teraz Pan pyta o łączność grzechu z karą Bożą. Szalenie mądrze przypominał święty Augustyn, rzecz jasna odwołując się do różnych spojrzeń Słowa Bożego, do różnych spojrzeń Pisma Świętego, że taką największą karą za grzech jest to, że ty, człowiecze, jesteś w tym grzechu pogrążony i w gruncie rzeczy, że stajesz się niezdolny do niepopełniania grzechów następnych. To jest nie tylko tajemnica nałogów, bo każdy, kto z własnego doświadczenia albo patrząc na kogoś sobie bliskiego, wie, co to jest nałóg, to zna tę sytuację jakby pozbawienia wolności, że owszem, pierwszy grzech był podejmowany w sposób wolny, a następne jakby lecą niby oczko w pończosze. Prawda? I tutaj święty Augustyn ma niezwykle wiele, wiele racji, że najstraszliwszą karą za grzech jest sam grzech. To, że ty jesteś oderwany od Pana Boga i co więcej, że to oderwanie od Pana Boga może się jeszcze pogłębiać.
3: W niebie więcej radości z jednego nawróconego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych. Czy zatem można postawić taką tezę, że grzech jest nam jakoś potrzebny do zbawienia?
4: No byłaby to teza mało, że taka kontrowersyjna, ale po prostu nieprawdziwa. Ponieważ ten świat jest Boży, to Pan Bóg potrafi z naszych grzechów wyprowadzać różne dobre skutki, a zupełnie czym innym jest takie niemądre gadanie, że popełnianie grzechów jest potrzebne do zbawienia, bo będziemy wtedy więcej wysławiali Boże miłosierdzie. Ja dam przykład. Mianowicie jakaś mamusia, to akurat była rodzina litewska, narzeka strasznie, ile się oni ucierpieli, bo Sowieci wywieźli ich na Sybir. A córka tej mamusi powiada: mamo, Gdyby Sowieci cię nie wywieźli na Sybir, tatę byś nie spotkała, mnie byś nie miała, no co ty mówisz? I to nie chodzi o to, żeby wysławiać Pana Boga za to, że Sowieci wywieźli nas na Sybir. Trzeba wysławiać Pana Boga za to, że nawet jeżeli różne zło nas spotyka, no to Pan Bóg potrafi z tego zła różne dobre rzeczy wyprowadzać. I to jest zresztą jedna z najważniejszych rzeczy w tajemnicy Krzyża Jezusowego, że na tym Bożym świecie, jeżeli się Pana Boga mocno trzymam, żadne zło ostatecznie spotkać mnie nie może. Ja wiem, że to się łatwo mówi, nikt z nas nie może być pewien, jakby się zachował w jakichś sytuacjach trudnych. Wiadomo, że zawsze potrzebna nam jest łaska Boża, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Niemniej jakoś warto to wierzyć, warto swoją wiarą zmierzać. Rzecz jasna, na ile to możliwe, to ja będę się starał unikać różnego zła, ale jeżeli zła się nie da uniknąć, to Boże najdroższy, Ty mi pomóż bezpiecznie przez to zło przejść. To na tym polega tajemnica tych słów, na przykład z psalmów, że choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, a po wężach i żmijach będziesz stąpał i nic nie będzie i tak dalej.
3: Jeżeli trzymam się Boga, to złu nie ulegnę, ale jeśli ulegnę złu, to spotka mnie kara Boża? Jest taka prosta zależność?
4: Jeżeli ulegnę złu, to stanie się coś strasznego. To znaczy, to już nie trzeba mówić o karze Bożej. To już, znaczy, to ja już od Pana Boga się oderwałem, prawda? Tylko Boże miłosierdzie pozwoli mi do Pana Boga wrócić, prawda? No, na szczęście całkiem nierzadko grzesznik potrafi się opamiętać, skruszyć, prosić o przebaczenie, rozpocząć nowe życie. Natomiast w takich kategoriach grzech, kara na sposób czysto ludzki, no to jest niemądre gadanie. Ja nawet mam przed sobą to kilkadziesiąt tekstów Pisma Świętego na temat kary Bożej, które to teksty, rzecz jasna, w takiej prostej logice wręcz nawet zharmonizować się nie dadzą, bo rzecz dotyczy jednak prawdy przekraczającej nasz umysł. Ale w ogóle taki pomysł, że jak naciśniesz ten guzik, to będziesz miał taki efekt, w ogóle o karze Bożej nie powinno się mówić w kategoriach przyczyna-skutek, tylko raczej w kategoriach kara Boża jest zawarta w samym grzechu. Sam fakt, że dopuściłeś się zła, sprowadził na ciebie straszliwe nieszczęście, nawet jeżeli go nie odczuwasz.
3: A który z tych tekstów dobrze to ilustruje, tych, które tutaj leżą przed nami?
4: Proszę Pana, to ja nie mam czasu, żeby tak szybciutko mieć w jednym momencie wszystkie teksty przed oczyma i wybrać jeden i za to biorę nie z Pisma Świętego, tylko z trzeciej części Dziadów, ale tekst mówiący o czymś jakby odwrotnym. W takim prymitywnym myśleniu, że nie spotyka go za grzech żadna kara, że nie zawsze to jest dla grzesznika sytuacja pomyślna. Przeczytam może ten fragment z trzeciej części Dziadów. Onego czasu w upał przyszli ludzie różni zasnąć pod cieniem muru. Byli to podróżni. Między nimi był zbójca. A gdy inni spali, anioł pański zbudził go. Wstań, bo mur się wali. On, zbójca, był ze wszystkich innych najzłośliwszy. Wstał, a mur inne pobił. On ręce złożywszy Bogu dziękował, że mu ocalono zdrowie. A anioł pański stanął przed nim i tak powie: ty najwięcej zgrzeszyłeś. Kary nie wyminiesz, lecz ostatni najgłośniej, najhaniebniej zginiesz.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ojciec Jacek Sali, Dominika.
5: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.9. Vox FM Radom. Radom.
6: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dom Wojciecha Fangora w Błędowie w powiecie grójeckim będzie otwarty dla zwiedzających. Stanie się oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Dom i pracownię zakupił samorząd województwa mazowieckiego. Mamy określone plany dotyczące tego miejsca, mówi Wioletta Kotkowska, dyrektor Radomskiej Elektrowni.
7: Przygotowanie tego projektu było wielomiesięcznym procesem prowadzonym we współpracy z Fundacją Twórczości, Promocji Twórczości Wojciecha Fangora oraz samorządem województwa mazowieckiego. Zależało nam, aby zachować wyjątkowy charakter tego miejsca i jego autentyczność. Dom Państwa Fangorów nie będzie tradycyjnym muzeum. Chcemy opowiadać historię artysty poprzez przestrzeń, w której żył, pracował i tworzył, pokazując odwiedzającym również mniej znane aspekty jego twórczości. Wojciech Fangor należał do grona najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Był malarzem, grafikiem, plakacistą i współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu. Światową renomę przyniosły mu nowatorskie eksperymenty z kolorem, przestrzenią i iluzją optyczną. Jako pierwszy polski artysta doczekał się indywidualnej wystawy w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Po powrocie do kraju związał się właśnie z Mazowszem i od 1999 roku mieszkał i pracował w Błędowie. Przejęcie domu Fangora wpisuje się w działania samorządu województwa mazowieckiego na rzecz ochrony i upowszechniania dorobku artysty. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia posiada już w swoich zbiorach jego dzieła, w tym przekazane przez panią Magdę Schumer-Fangor cykl 7 bezcennych obrazów zatytułowanych 7 Magdalen. Utworzenie oddziału w Błędowie pozwoli połączyć opiekę nad kolekcją z ochroną miejsca, które stanowi ważną część biografii twórcy. W efekcie, szanowni państwo, na Mazowszu powstanie unikatowy ośrodek dokumentujący i popularyzujący życie i twórczość Wojciecha Fangora.
6: Piotr Patkowski, prezes Fundacji Promocji Twórczej Wojciecha K. Fangora, cieszy się, że powstanie miejsce poświęcone twórczości malarza.
8: Pomysł zrodził się w głowie pana Pawła Witkowskiego. Rozmawialiśmy o tym chyba już, nie wiem, 5 lat temu. I ja też zastanawiałem się, co będzie z tym domem w przyszłości. Bo moja rodzina jest trochę rozsiana po świecie. Nie wyobrażałem sobie, żeby tu ktokolwiek z rodziny zamieszkał. Z drugiej strony byliśmy bardzo przywiązani do tego miejsca. Oczywiście ogromną wartość sentymentalną i dużo wspaniałych wspomnień. Więc razem z panem Pawłem zaczęliśmy się zastanawiać, co tu by można było zrobić, żeby utrwalić twórczość Fangora w tym miejscu i mojej mamy i jak to zabezpieczyć i jak to dalej pociągnąć. No i właśnie nawiązując do tego spotkania z panem Rafałem, niesamowicie entuzjastycznie pan Rafał do tego podszedł. Byłem bardzo też mile zaskoczony, że tak powiem. Od samego początku chyba nawiązaliśmy jakąś taką ciepłą, miłą współpracę. I wszystko się potoczyło dosyć szybko. Od tego czasu pan marszałek Adam Struzik zaaprobował to też od samego początku, także no, dostaliśmy rzeczywiście ogromne wsparcie. Także jeszcze jedna może ciekawostka, bo Wojciech Fangor miał takie marzenie i może nie plan, ale bardzo chciał mieć jakieś miejsce w Polsce, gdzie jego sztuka byłaby na stałe wystawiana, bo jego obrazy są rozsiane po całym świecie, ale właściwie nie ma takiego miejsca, gdzie można by zobaczyć jego przekrój, jego twórczości w jednym miejscu. No i tutaj też Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu postanowiło zbudować całe nowe skrzydło, które będzie poświęcone częściowo sztuce Fangora. Z wielką przyjemnością podarowaliśmy już kilka obrazów do tego obiektu i mam nadzieję, że czy w depozycie, czy w ramach darowizny pokażą się tam inne dzieła Fangora. Także całe to przedsięwzięcie pięknie się razem zgrało i razem pasuje. I jesteśmy rzeczywiście bardzo szczęśliwi jako rodzina, jako fundacja i ja osobiście, że to miejsce będzie w dobrych rękach i zostanie tak zabezpieczone właściwie jak było, jak pamiętam. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim i chciałem też zadeklarować, że osobiście i moja rodzina i Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora będzie pracować z Centrum Sztuki Współczesnej i z województwem, dopiąć ten projekt do końca.
6: Ta choroba może dotknąć nawet co dziesiątą kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
9: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesne miesiączkowania, miała mówione, proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par, kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany, odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować, no, zażegnanie tego problemu, tak, że zmniejszyłaby się ilość bólów, zmniejszyłaby się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które, no, ustępują to coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś dużych procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. To oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli ja mam macicy, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może właśnie znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w czewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, no więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie, no w sumie nie tak dawna, dość dobre leki, w związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześniej rozpoznana i wcześniej leczona farmakologicznie endometrioza nie mówię, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są podlegają cyklicznym przemianom tak samo jak bądźcowa w macicy, która to ma gdzie się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, których nie mogą wypłynąć z kąpielą miesiączkową na przykład, to rozwija się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugiej osi rozprzestrzeniania się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związane z tym konsekwencje. Oczywiście na szczęście nie jest to choroba nowotworowa, choć oczywiście zdarzają się przypadki, że w tych ogniskach właśnie endometriozy występują nowotwory typowe dla endometrium. To jest oczywiste. No, stopniowanie endometriozy, może nie będę o nich tutaj szczegółowo mówił, ale oczywiście jest to rozwój tej choroby i bardzo zwiększający się zasięg, zakres, no i także upośledzenie narządów. No, głównie tutaj chodzi o wzrosty, głównie chodzi o właśnie powstanie niepłodności, torbieli. Czasami ta endometrioza powoduje bóle, oczywiście niedrożność jelit, no i konsekwencje są coraz to oczywiście większe, ale w miarę większej stopni tej endometriozy.
6: W roku mija 140 lat od czasu otwarcia linii kolejowej przechodzącej przez Radom. Łączyła ona wówczas Dęblin z Tąbrową Górniczą. Jedną z osób, która przyczyniła

sprawy z tego, że tak wybitna postać mieszkała w naszym mieście. Jest to postać związana z narodzinami nowej formacji ekonomiczno-społecznej, jaką był kapitalizm w Polsce. Formacji, która rodziła się u nas w powijakach, ponieważ tak naprawdę w tej części Europy na wschód od Łaby tego kapitalizmu, prawdziwego kapitalizmu nigdy nie było, bo prawdziwy kapitalizm, jak sama nazwa wskazuje, powinien opierać się na wielkim kapitale, a wielki kapitał rodził się w tych państwach, które posiadały ogromne kolonie. Te kolonie dawały ogromne rynki zbytu, właściwie darmową siłę roboczą i bardzo tanie surowce. Dzięki temu te wielkie kraje Europy Zachodniej mogły się rozwijać. No, Europa Wschodnia zajmowała się głównie produkcją zboża. Byliśmy krajem feudalnym, rolniczym. My z epoki feudalizmu na ziemiach polskich wychodzimy dopiero w roku 1864 po powstaniu styczniowym, kiedy car Aleksander II uwłaszczył polskich chłopów. Jednak pierwsi kapitaliści pojawiali się na naszych ziemiach. Zaliczamy do nich chociażby Leopolda Kronenberga, którego znają wszyscy, jest znany z podręczników historii. Natomiast drugi po Kronenbergu to był Jan Bogumił Bloch z Radomia, którego kompletnie nie znamy i tą postać chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. Jan Bogumił Bloch albo Johann Gottlieb Bloch urodził się w Radomiu 24 czerwca 1836 roku w kamienicy Starościńskiej przy ulicy Grodzkiej 76. To jest pięknie odremontowana kamienica, ta, która znajduje się za kościołem farnym. Ja żal, że nie ma tam żadnej tablicy pamiątkowej, która by o tym przypominała. Jan Bloch pochodził z rodziny żydowskiej, średnio zamożnej. Jego ojciec Szulim Bloch pochodził z Leszna. Z Leszna ta rodzina wyprowadziła się w roku 1824, przeprowadziła się do Gostynina. Nie wiemy dokładnie, kiedy przyjechali do Radomia, natomiast wiemy z akt Archiwum Państwowego w Radomiu, że już w roku 1829 władze miejskie miasta Radomia wydzierżawiły kamienicę starościńską, która znajdowała się wtedy w opłakanym stanie i wymagała gruntownego remontu Szulimowi Blochowi, który w tej kamienicy po wyremontowaniu jej założył warsztat tkacki z bardzo nowoczesną farbiarnią. Tam był produkowany też barchan, tam też dekatyzowano tkaniny. Zakład na początku bardzo dobrze się rozwijał. Już po 3 latach zatrudniał 4 czeladników. Był wyposażony w bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, maszyny. Jednak po kilku latach ten zakład zaczął upadać, nastąpił regres gospodarczy, nie wiemy z jakich przyczyn, rodzina Blocha popadła w długi. No i Jan Bogumił Bloch po ukończeniu szkoły powszechnej w Radomiu w wieku 14 lat postanowił wyjechać do Warszawy. Był to rok 1850. I tam zatrudnił się jako pomocnik w domu bankowym Szymona Teplica. Tam zaczynał swoją karierę. Nie wiemy z jakich powodów w 1851 roku przeszedł z judaizmu na kalwinizm. Zresztą to nie była jedyna zmiana wyznania w jego życiu, ponieważ 5 lat później, w 1856 roku, przechodzi z kolei z kalwinizmu na wyznanie rzymskokatolickie. Też nie do końca wiemy, czym było to powodowane. No, ten młody, zdolny chłopak bardzo szybko robi karierę w tym domu bankowym Szymona Teplica, zdobywa środki i wyjeżdża do Petersburga, ponieważ to jest też ten okres, kiedy rozpoczyna się na szeroką skalę budowa na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, jak i Królestwa Polskiego linii kolejowych i Bloch zatrudnia się przy budowie linii kolejowej Warszawa-Petersburg. To był nowy biznes, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, czy on będzie opłacalny, czy da się na tym zarobić, czy nie. Młody Bloch zaryzykował i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, zbudował na tym potężną fortunę. Nawet był inicjatorem budowy jednego z dworców kolejowych w Petersburgu. Jeden z dworców został wybudowany właśnie z jego środków i z jego inicjatywy. Tam zdobył ogromne pieniądze. No i dzięki tym doświadczeniom, jakie tam zdobył, także będzie głównym inicjatorem budowy takiej jednej z dłuższych i ważniejszych linii kolejowych na terenie Królestwa Polskiego, a mianowicie linii Dęblin-Dąbrowa-Górnicza. Była to bardzo długa linia kolejowa i towarzystwo założone przez Blocha właśnie, które miało budować tę

0: kolejową. Wygrało przetarg, no chociaż tutaj też pojawia się taka niechlubna karta na biografii, rysa właściwie na biografii Jana Blocha, ponieważ niższą cenę zaproponowała firma Kronenberga i Bloch wtedy napisał list do cara, w którym przypomniał, że Kronenberg był bardzo zaangażowany w udział w powstaniu styczniowym, że wspierał powstańców, no i car mimo lepszej oferty, i to o 1 000 000 rubli, ta oferta była tańsza, wycofał po prostu pozwolenie budowy Kronenbergowi i kontrakt dostał. Proszę sobie wyobrazić, że linię kolejową Dęblin-Dąbrowa-Górnicza, która liczyła ponad 600 km ze wszystkimi odnogami, z dworcami kolejowymi, z których większość to były dworce murowane, wybudowano w ciągu 3 lat. To wszystko było budowane z zupełnie innym rozmachem. No jak wiemy, ta linia kolejowa przechodziła także przez Radom. Blochowi bardzo zależało na tym, żeby ta linia przechodziła przez Radom. To był rok 1885, kiedy uruchomiono linię kolejową Dęblin-Dąbrowa-Górnicza. No i też Radom wtedy uzyskał swoje okno na świat i dostał nowego impulsu do rozwoju gospodarczego.
1: Znane i lubiane cykle, a także masa nowości. W radomskiej kuźni artystycznej startuje nowy sezon artystyczny. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z naszą ofertą zajęć na stronie amfiteatru, mówi Alicja Gryz-Wasil, pracownik placówki.
2: W tym sezonie będziemy kontynuować te wszystkie zajęcia ceramiczne związane z szydełkiem czy z makramą, bo okazuje się, że na nie jest spore zainteresowanie, ale też inne rękodzielnicze rzeczy chcielibyśmy wprowadzić. Zobaczymy, jak będzie odzew, ale tak nam się wydaje, mamy takie jakieś przeczucia, że te wszystkie manualne rzeczy związane z rękodziełem wracają do łask i jest coraz większe zainteresowanie, więc na pewno w tym kierunku będziemy szli. Mamy też nowości w pracowni nowych mediów. Będziemy tutaj łączyć takie właśnie manualne prace z drukiem 3D, więc jeśli kogoś to interesuje, to bardzo serdecznie zapraszamy na takie zajęcia. 3D Art to się nazywa, ale to będzie bardziej trochę więcej o fizyce i o konstrukcji, o trochę architekturze. No naprawdę ciekawie zapowiadają się te zajęcia. No i oczywiście niezmiennie to, co się sprawdza super, no to teatr, taniec, ruch, wszelkiego rodzaju zajęcia z tym związane. Także od tego nie stronimy, ale też będzie trochę nowości, jeśli chodzi o takie działania, powiedziałabym, wydarzeniowe. No na pewno tak, od października zaprosimy słuchaczy i naszych bywalców na wkręcie w teatr, ale będzie też taki nowy cykl wkręcie w kolaż i będziemy różne techniki kolażu poznawać i też robić różne kolaże tematyczne. No i wracamy do takiego pomysłu, który już od dawna nam przyświeca, żeby zagospodarować tą najmłodszą grupę wiekową i zaprosimy na koncerty gordonowskie. Będą to wsłuchiwanki z Magdą Wykrotą i wspaniałą jej koleżanką. Będziemy poznawać właśnie tajniki muzyki i sobie śpiewać, mruczeć i różne inne rzeczy w cyklu niedzielnym od października. Także zapowiada się ciekawie. Mamy też w zanadrzu projekt, który został dofinansowany z budżetu państwa, z Ministerstwa Edukacji. To jest projekt, który dotyczy pracowni i dedykowany jest dla grup zorganizowanych. Będziemy zwiedzać pracownię grywalizacyjnie. Projekt nazywa się Pracownia Nowych Mediów Grywalizacja 2.0, a sama gra, którą przygotowujemy, to będzie misja Kod Kultury. No i mam nadzieję, że tutaj też znajdziemy odbiorców i wiele osób, które jeszcze nie wiedzą, że mamy jako amfiteatr w swoich zasobach takie miejsce jak Pracownia Nowych Mediów, to się dowiedzą i że przyciągniemy też nowych odbiorców do różnych innych działań właśnie w tej przestrzeni. Mamy takie prawo kontynuacji. W większości takich placówek rzeczywiście tak jest, no, że uczestnicy mogą kontynuować zajęcia i no, okazuje się, że niewiele miejsc na przykład zostaje na zajęcia, które cieszą się największą popularnością, jak na przykład ceramika czy zajęcia indywidualne, no bo wiadomo, że tutaj mamy dużo ograniczeń. No i w tym na przykład sezonie nie będziemy mogli w ogóle sobie pozwolić na nabór osób na naukę gry na gitarze czy też na pianino, no bo widocznie nasi instruktorzy są tak dobrzy, że no nie ma miejsc zwyczajnie akurat na tego typu zajęcia. Za to będą na pewno przesłuchania do studia wokalnego, przesłuchania, raczej takie badanie predyspozycji. 7 września o godzinie 16 planujemy do pani Iwonki Skwarek i do pani Marii Bazlikut, bo tu z kolei też są zajęcia indywidualne, ale taka jest z kolei rzecz, że dzieciaki nam uciekają, w sensie wyrastają, wyjeżdżają na studia i jakieś pojedyncze miejsca akurat w tych studiach wokalnych mamy. No i generalnie zapisy na zajęcia ruszają 5 września u nas. Od godziny 9 to wszystko, co mamy w ofercie teraz na stronie www.amfiteatr.radom.pl, gdzie miała taką zakładkę Zapisz się. No i zachęcamy do tego, żeby już teraz zapoznać się z tym, co mamy w ofercie, a od 7, od 5 polować na te miejsca, bo my 5-6 będziemy na Święcie Chleba z obecni, będziemy warsztatować. No a już od 7 do 11 zapraszamy stacjonarnie na Daszyńskiego 5, gdzie według harmonogramu będą dyżurować nasi instruktorzy i będziemy też pomagać, jeśli, bo u nas nabór jest elektroniczny, więc czasem niektórzy mają z tym problem, więc tutaj wychodzimy naprzeciw, pomożemy. Chociaż wydaje mi się, że to jest proste, intuicyjne, ale różnie to bywa. No i też chciałam wspomnieć, że też, no bo my mamy tak szeroką tą ofertę, właściwie teraz mogę już powiedzieć, że od zera wzwyż. Też dla tych starszych osób, dla seniorów, dla osób dojrzałych, też mamy zajęcia Ruch to Zdrowie, na które bardzo serdecznie zapraszamy i mamy też, będziemy mieć różne zajęcia takie artystyczne, więc jeśli ktoś ma przestrzeń na to, żeby teraz w dojrzałym wieku wrócić do swoich pasji i zainteresowań z dzieciństwa lub z młodości, to zachęcamy, żeby też zajrzeć na stronę albo zadzwonić do nas do biura, bo mamy na przykład zajęcia w tym sezonie akwarele czy gwasz. No, będziemy się też twórczo rozwijać.
3: Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9. Vox FM Radom.
4: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Powinniśmy dyskutować o podziale administracyjnym kraju, przekonują społecznicy i eksperci z Instytutu Sobieskiego. Cyklicznie przygotowują raport o kondycji polskich miast. Łukasz Zaborowski, szef Radomskiego Towarzystwa Naukowego i autor raportu przygotowanego przez Instytut, nie ma wątpliwości. Radom traci, będąc w jednym województwie z bogatą Warszawą. Jego zdaniem trzeba myśleć o jednym województwie z Kielcami i wyznaczeniu dwóch stolic w największych miastach.
5: Oczywiście nie ma czegoś takiego jak jeden optymalny wariant, tak, że jakiś układ będzie bezwzględnie najlepszy pod każdym względem. To jest zawsze pewien taki wybór. Natomiast ja bym wskazał pewne kierunki, w jakich należy iść. Powinniśmy dążyć do tego, żeby Polska była bardziej policentryczna. To znaczy, żeby te zjawiska rozwojowe, ludność, instytucje, przedsiębiorstwa nie skupiały się tylko w kilku największych ośrodkach, jak jest w tej chwili, głównie w tych kilku największych ośrodkach, tak? Mówi się o takiej wielkiej piątce metropolitalnej, a w drugiej kolejności w miastach wojewódzkich, które są też niesprawiedliwie wyróżnione w stosunku do tych miast, które zostały tego statusu pozbawione, tylko żeby ten rozwój był bardziej policentryczny. To oczywiście nie znaczy, że tych biegunów wzrostu jesteśmy w stanie stworzyć dziesiątki i w ogóle nie wiadomo ile, prawda? Natomiast ja twierdzę, że może być ich więcej niż obecnie i że nie ma żadnych przeszkód, żeby takie miasta, powiedzmy drugorzędne, jak Kielce czy Radom, były bardziej konkurencyjne w stosunku do Krakowa i Warszawy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, też stawiam taką tezę, że nie ma żadnego powodu, żeby Radom musiał się gorzej rozwijać niż Kielce. I dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie wzmocnić te ośrodki drugorzędne poprzez również, jako jedno z narzędzi, zmianę podziału terytorialnego. Ja bym szedł w takim kierunku, żeby przede wszystkim dążyć do równowagi wielkościowej województw w taki sposób, że województwa tych największych ośrodków metropolitalnych, które obecnie są jednocześnie największe powierzchniowo i największe ludnościowo, To jest błąd. Żeby one zostały ograniczone terytorialnie. Czyli Warszawa, czy Kraków, czy Poznań, jedynie ze swoim jakimś tam dość wąsko określonym regionem, w porównaniu powiedzmy kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast wszystkie pozostałe regiony, czyli takie regiony właśnie jak Kielce, Radom, Kalisz, Tarnów, tak? Żeby one tworzyły odrębne województwa. Ale niekoniecznie odrębne województwa, że każde z tych miast pojedynczo jakieś małe swoje województwo, bo to wtedy byśmy szli w tym kierunku modelu takiego rozdrobnienia układu. Tylko właśnie chodzi o to, żeby to były takie większe powierzchniowo, większe terytorialnie województwa policentryczne. Czyli na przykład Kielce i Radom, tak? W jednym województwie. Taki model dwubiegunowy, co zresztą jest teraz stosowane w obecnym podziale i uważam, że przypadkowo, ale jest to największy sukces moim zdaniem obecnego podziału, że właśnie wymyślono ten model województw dwubiegunowych, Bydgoszcz i Toruń, tak, albo Gorzów i Zielona Góra. To nie jest idealne rozwiązanie, bo oczywiście są niesnaski między tymi miastami, to jest no, normalne, zawsze tak jest, to jest polityka. Natomiast to jest i tak lepsze rozwiązanie niż województwa, gdzie jedno miasto jest wyróżnione, a reszta jest podległa, prawda? Więc takie policentryczne województwa, ten model dwubiegunowy, upowszechnienie modelu dwubiegunowego, również po to, żeby właśnie nie tworzyć takiego jednego wyróżnionego ośrodka władzy w obrębie danego województwa, tylko żeby narzucić pewną równowagę. Tak? W tej chwili Bydgoszcz z Toruniem kłócą się, ale nie można powiedzieć, że jedno miasto jest jakoś sztucznie wyróżnione i ma jakieś zasadniczo większe szanse rozwoju niż drugie. Więc to jest dobry model. I uważam, że właśnie takie dwa rodzaje województw, tak? Czyli województwa, nazwijmy to metropolitalne, tak? Ośrodek metropolitalny z jakoś ograniczonym zapleczem, i większe powierzchniowo te województwa pomiędzy nimi. No i przede wszystkim przywrócenie statusu wojewódzkiego tym miastom, które zostały niesłusznie pominięte, tak? Bo Radom nie jest niczym gorszym niż Kielce, Tarów nie jest niczym gorszym niż Opole, czy Kalisz na przykład, czy Koszalin. To są miasta, które powinny ten status wojewódzki odzyskać, co by sprawiło, że miałyby no, przynajmniej podobne szanse rozwoju jak te inne miasta wojewódzkie, a tym samym przyczyniłoby się to do zwiększenia policentryczności rozwoju kraju.
6: Ale decyzja o podziale kraju to jest zawsze decyzja polityczna. Ja mam taką tezę, że bez względu na to, która partia rządzi, jak wygląda układ koalicyjny, to każdy się boi tego podziału administracyjnego, no bo jakby tego nie robić, zawsze będą jacyś niezadowoleni ludzie, a to może oznaczać odpływ elektoratu, który no, gdzieś tam jeszcze ich niezadowolenie może być jeszcze tutaj podgrzewane przez opozycję w stosunku do rządu. Czy zgodzisz się z tym, że to niesie takie ryzyko? I wiedzieliśmy, jakie były skutki ostatniego podziału administracyjnego, gdzie AWS i Unia Wolności, no tak naprawdę po tych 4 latach, też myślę, że w związku z tym podziałem, no zniknęły ze sceny politycznej.
5: No właśnie, może znikły ze sceny politycznej właśnie dlatego, że ten podział ludziom się jednak nie spodobał, tak? Że dużą część regionów w Polsce, dużą część również dużych miast pozbawiliśmy podmiotowości i w tych miastach, przynajmniej w tych największych miastach typu właśnie Radom, Tarnów, Bielsko-Biała, Częstochowa, cały czas jest poczucie krzywdy i jest to słuszne poczucie krzywdy, bo nikt nie jest w stanie nam w Radomiu wmówić, że jesteśmy czymś gorszym niż Kielce, prawda? Więc jeżeli Kielce są wojewódzkie, to dlaczego my nie jesteśmy wojewódzcy Radom?
6: Mówiło się wtedy i to też, jeżeli na przykład czyta się prasę z tego okresu, że te szanse miały być jakoś później wyrównane, tylko że nikt nie mówił i w jaki sposób miało być to wyrównanie zrobione, no i nic się tak naprawdę nie zadziało.
5: To były kpiny. Mówiono, że status miasta na prawach powiatu to jest coś takiego zastępczego trochę dla województwa, że to jest kpina po prostu. W niektórych miastach tych właśnie dawnych wojewódzkich utworzono przynajmniej państwowe wyższe szkoły zawodowe, czyli takie uczelnie publiczne, które obecnie w niektórych z tych miast się całkiem nieźle rozwijają. Niestety w Radomiu takiej uczelni nie utworzono, chociaż była taka propozycja i to był straszny błąd, ale to już jest inny wątek zupełnie. Natomiast wracając do tego pytania jednak, tego pierwszego pytania, tak, czy tutaj opór polityczny, opór społeczny, czy to tak zwane otwieranie puszki Pandory, tak, czy to nie będzie zgubne. To jest jak z każdą reformą. Niestety, to jest to, i to jest straszne, że przez 30 lat no, tej już tak zwanej wolnej Polski mało która dziedzina wiedzy została w ogóle, dziedzina życia została zreformowana. Tak? Jedną z tych reform, która się udała o tyle, że w ogóle została wprowadzona, była reforma samorządowa. Więc to jest w każdą reformą tak jest. Natomiast ja bym tutaj wskazał jeszcze na coś innego, mianowicie dlaczego klasa polityczna niechętnie podejmuje ten temat? Dlatego, że w województwach potworzyły się już układy polityczne, które są podporządkowane władzy marszałkowskiej i są w pewien sposób zabetonowane, tak, że pewnych tematów nie wolno podnosić, bo wtedy będzie się w złych stosunkach z marszałkiem i to się po prostu politycznie nie opłaca.
4: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
7: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują i jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku, no nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci 100% pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszenie.kas.pl, czyli naszą stronę internetową, i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko 2 razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez strony i jesteśmy.
4: Wybierz się do lasu jak do apteki, zachęcają leśnicy. Obecnie trwa sezon na leśne dary. Zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę znaleźć wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
8: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące, więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji, i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty, jak mniszka lekarskiego, i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powodzenia powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować. I wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład mogli. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać, lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć, w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć, albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują, i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
4: Będzie kiermasz pieczywa, pokazy tańca i koncerty. W pierwszy weekend września na placu Korackiego odbędzie się 28. Święto Chleba w Radomiu. Po raz kolejny piekarze z Radomia będą pokazywać swoje lokalne produkty. Jak mówi Paweł Pastuszka, skarbnik cechu piekarzy, na niedzielę zaplanowane są koncerty.
9: No w tym roku naprawdę udało nam się dosyć fajnie zgrać w tegoroczne Święto Chleba. Zaczynamy już w sobotę 5 września od godziny 11. Zapraszamy. Będą występy, będą pokazy. Gwiazdą wieczoru będzie Mateusz Mijal oraz Jagoda. W niedzielę tak zaczynamy od godziny 10, troszkę wcześniej. Zapraszamy też naszych wszystkich tutaj słuchaczy na mszę świętą o godzinie 12:30. Będzie to w katedrze, a potem zaczynamy już występy artystyczne. Rozpoczynamy bardzo fajnie. O godzinie 14 wystąpi Orkiestra Wojska Polskiego z Radomia, tutaj z solistą Stasiem Kukulskim i z Mają Wojtaszek. Potem będą dalej występy, różne artystyczne. No i gwiazda wieczoru, grupa Vox i Azyl P. Także myślę, że się zapowiada artystycznie. Chcemy pokazać i zwiększyć te tradycje rodzinne. W cyklu piekarzy są zrzeszone piekarnie, które właśnie są z tradycjami. Większość to jest trzecie pokolenie, które prowadzi piekarnię. I chcemy właśnie z tymi naszymi odbiorcami, z naszymi klientami właśnie świętować razem. Z sąsiadami naszymi, z naszymi. Świętować z nimi razem właśnie tą tradycję. No bo mówię, to miasto, tak jak mówimy, to już nasi dziadkowie budowali tą tradycję tego chleba.
4: Każde święto chleba to niezwykłe wydarzenie, mówi Jarosław Gajda, prezes radomskiego oddziału cechu piekarzy.
10: Wynikiem lat doświadczeń, które mamy za sobą, 27 lat, które już minęły, bogaty program artystyczny, ale też kiermasz, to co ludzie bardzo lubią, przychodzą po to, żeby i posłuchać muzyki, ale też posmakować dobrego radomskiego chleba. A w tym roku hasłem Święta Chleba jest prawdziwy smak naszego miasta, czyli chcemy tu zawrzeć w tym haśle te nasze lokalne historie związane z piekarstwem, ale też no, chcemy przekazać to, co jest ważne dla nas wszystkich, czyli ta wspólnota wokół chleba. I przez te lata udaje nam się tą wspólnotę budować. Ja to zawsze wracam do takiej nauki, którą dał mi dziadek, jak kiedyś, ja już to mówiłem, ale powtórzę, bo to jest rewelacyjne, jak w sobotę liczył pieniądze z całego tygodnia, utarg. I zapytał się mnie, czyje to są pieniądze. Ja mówię, że no jak to, czyje? To są twoje pieniądze. A on mówi, że nie, to są pieniądze, mówi, młynarza, elektrowni, pracowników, a dopiero jak coś nam zostanie, to są nasze pieniądze. I to mi utkwiło. I właśnie my mieliśmy takich wspaniałych nauczycieli, takich mentorów, którzy nas wprowadzali w ten biznes. W ogóle, nie tylko piekarski biznes, ale w życie. Tak. I mówię, to jest i tym się chcemy dzielić, o tym opowiadamy i myślę, że właśnie ta szczerość, która wynika z naszych postaw, które przez lata budowaliśmy, owocuje tym, że mamy to 28 święto chleba, że dużo ludzi przychodzi, że chce nas wesprzeć, odwiedza. Świat się zmienia, my też się zmieniamy, a każdy z nas na święto chleba szykuje coś ekstra. Ja na przykład niedawno odwiedziłem Islandię i się zainspirowałem chlebkiem, który jest pieczony w gejzerach. Tak? Czyli nie tak jak my pieczemy w piecu, ale gdzieś tam w gejzerach. Taki pomysł mi naszedł, był i będę się starał no coś w tym kierunku zrobić.
6: Pełno z gejzerami wiadomo.
10: Ale to będzie podobne. Bo faktycznie no tutaj nie mamy niestety gejzerów, ani przepięknych wodospadów, wulkanów. Może im na całe szczęście. Jeszcze chciałem powiedzieć, że partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: VoxFM Radom. VoxFM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Są nowe boiska, bieżnia lekkoatletyczna oraz korty. W wielu miejscach remontowano lekcyjne sale. Okres wakacji to czas remontów i rozbudowy w wielu radomskich szkołach. Co zostało zrobione? O tym wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
2: Okres wakacyjny był bardzo pracowity dla większości szkół i przedszkoli. Tych inwestycji w infrastrukturę szkolną było realizowanych bardzo wiele. Skończyły się również te największe. Te największe zakończyły się w PSP numer 14, czyli wybudowany został największy w mieście Orlik wraz z bieżnią. Do tego został przebudowany, gruntownie przebudowany segment dydaktyczny po byłej szkole MPK, w pełni dostosowany do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a z uwagi na to, że PSP 14 to szkoła integracyjna, w każdej klasie tacy uczniowie są, ale również w okresie wakacyjnym wyremontowaliśmy wszystkie orliki w mieście, te orliki, które mają nawierzchnię trawiastą, wraz z oświetleniem, te orliki dzisiaj tak naprawdę są nową jakością i są gotowe na to, żeby uczniowie mogli z nich skorzystać wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zostało ukończone boisko i korty tenisowe przy PSP 6, boisko przy 6 liceum ogólnokształcącym, filia PSP 15 przy ulicy Kieszkowskiej, kameralna szkoła, kameralna filia, bardzo mocno skoncentrowana na potrzeby społeczności lokalnej i tam również wybudowaliśmy nowe boisko, z którego będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale również cała społeczność tej szkoły. Oczywiście bieżące remonty związane z odnowieniem instalacji elektrycznej, malowanie ścian, taka renowacja, odświeżenie zewnętrznego wyglądu szkół i przedszkoli. To wszystko działo się w okresie wakacyjnym. Wszystkie te remonty, które zostały zaplanowane, zostały zakończone, także nowa jakość, świeże pomieszczenie, wyremontowana, odnowiona i nowa infrastruktura sportowa. To wszystko czeka na uczniów, na młodzież.
3: Jeżeli chodzi o te udogodnienia, które miały powstać w pierwszym liceum ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika dla Dominika Hołuja, czy ta inwestycja się udała, czy szkoła tak naprawdę zdążyła na czas?
2: Ta inwestycja, która była realizowana w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Kopernika, ma dla nas absolutnie szczególne znaczenie, bo wiąże się z uczniem Dominikiem Hołujem, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi na początku roku. Podjął decyzję, że wraca do szkoły i nasz imperatyw był taki, żeby ten powrót do szkoły mu umożliwić. To znaczy zależało nam na tym, żeby zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne, które umożliwiałyby uczniowi z niepełnosprawnością naukę i przebywanie w szkole. W ciągu okresu wakacyjnego wszystkie procedury administracyjne związane z pozwoleniami, jak i również sam proces inwestycyjny został zakończony. Dominik ma zapewnione takie warunki, które pozwolą mu na swobodne funkcjonowanie w szkole. Ta inwestycja się skończyła, wejście do szkoły jest przebudowane, jest miejsce, oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością, zostały przebudowane ciągi komunikacyjne, szkoła jest gotowa na to, żeby przyjąć wszystkich uczniów, w tym oczywiście w sposób szczególny Dominik.
1: Lekarze onkolodzy zachęcają i tłumaczą. Rak wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. Dotyczy to także nowotworów prostaty i jąder, a te występują u mężczyzn coraz częściej. Jednak jak przekonuje Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, nie trzeba bać się ani badań, ani diagnozy.
4: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzn. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
5: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic. Powyżej tak się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne, to co ja mówię, no ale to jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak, natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
4: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, ale ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
5: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli pan ma 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One to pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
4: Mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może dla kogoś wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra. Nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
5: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest no, gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie, to znaczy jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to mówię, to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
4: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
5: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo,

0: programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnej wyzdrowienia. I warto, no. Kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych.
1: Najpierw naloty, potem wejście Niemców. Dziś, 1 września, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Radomiu wojna rozpoczęła się od nalotów. Celem Niemców było lotnisko, fabryka broni czy stacja kolejowa, z której na front wyjeżdżali żołnierze. O tym, jak wyglądały pierwsze dni września w Radomiu, mówi Sebastian Piątkowski, historyk Instytutu Pamięci Narodowej.
2: 1 września wcześnie rano radomianie mieli okazję przekonać się, że wojna wybuchła, no bo jednym z podstawowych tego i w ciągu następnych dni celów ataków niemieckiego lotnictwa było lotnisko na Sadkowie, gdzie mieściła się wówczas Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. Po godzinie 6 lotnisko zostało po raz pierwszy zbombardowane. Natomiast, co ciekawe, radomianie przez długi czas nie mieli świadomości tego, że te samoloty, które krążą nad Radomiem, są to samoloty niemieckie. Nasłuchiwano odgłosów eksplozji, ale wszyscy przypuszczali, że są to jakieś ćwiczenia, manewry. Dopiero w godzinach przedpołudniowych, kiedy w radiu nadano orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no okazało się, że mamy wojnę z Niemcami. 8 września 1939 roku w godzinach popołudniowych. Do Radomia wkroczyły oddziały 1. Dywizji Lekkiej generała Friedricha von Repnera. Prawdopodobnie pierwszym miejscem stacjonowania tego sztabu tej jednostki był ratusz. I tak jak to bywało w wielu innych przypadkach, pierwszym krokiem Niemców było spotkanie z przedstawicielami lokalnej społeczności. Ponieważ, mówiąc brutalnie, zarówno wszystkie władze państwowe, jak i samorządowe uciekły z Radomia, zostawiając mieszkańców na pastwę najeźdźców. Nie była to sytuacja wyjątkowa, gdyż podobne sceny przeżyła i Łódź, i wiele innych miejsc. Od 6 września w Radomiu działał twór, który wszedł do historiografii pod nazwą Komitetu Samopomocy Społecznej, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, jak on się nazywał. Lokalni społecznicy w tym okresie gigantycznego chaosu i bezchołowia próbowali stworzyć jakąś organizację, która by pokierowała życiem miasta. Byli to zarówno działacze polscy, jak i żydowscy. I właśnie z nimi spotkał się generał von Repner, który zapowiedział, że no, jeżeli dojdzie w Radomiu do jakiegokolwiek czynu wymierzonego w żołnierzy niemieckich, zostaną oni rozstrzelani i od tego momentu mogą czuć się zakładnikami. Faktycznie osadzono ich na pewien czas w więzieniu, szybko odzyskali wolność. Do żadnych aktów wymierzonych w wojsko niemieckie w tych kolejnych dniach września nie doszło, co umożliwiło zakładnikom ocalenie życia, no co nie oznacza oczywiście, że wszyscy oni doczekali końca wojny, bo byli później celem najróżniejszych działań represyjnych ze strony Niemiec. Losy 72. Pułku Piechoty imienia pułkownika Dionizego Czachowskiego niestety we wrześniu 1939 roku toczyły się tragicznie. Pułk ten zgodnie z planem mobilizacyjnym W, zgodnie z wcześniejszymi koncepcjami, stał się częścią składową Armii Łódź. Miał zatrzymać ataki niemieckie w rejonie Wielunia, Borowca, właśnie nad rzeką Konopnicą. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku pułk przeszedł mobilizację, został przewieziony

0: transportem kolejowym na pozycję i 1 września 1939 roku żołnierze pułku dowodzonego przez pułkownika Karola Chrobaczyńskiego wzięli udział w pierwszych walkach przeciwko Niemcom. Były to walki niezwykle trudne. Pułk był i celem ataków niemieckiego lotnictwa, ale tak naprawdę najgorsze okazało się to, no, że pechowo, można tak powiedzieć, naprzeciwko właśnie 72. Pułku po drugiej stronie frontu stanęła najbardziej fanatyczna i najlepiej wyposażona wtedy niemiecka jednostka, pułk SS Leibstandarte Adolf Hitler, i w tym tragicznym starciu radomska jednostka została rozbita. Jej los dopełnił się w kilka dni później koło wsi Chechło, w czasie wydarzeń, które po dziś dzień budzą pewne kontrowersje. I faktycznie w pierwszym tygodniu września 1939 roku pułk został rozbity, stracił swoje znaczenie jako jednostka bojowa. Wielu jego żołnierzy, pochodzących przede wszystkim z Radomia i z okolic Radomia, we wrześniu 1939 roku zginęło. Natomiast po walce pod Chechłem poszczególne pododdziały pułku, grupy żołnierzy kierowały się w stronę Warszawy i faktycznie ostatni żołnierze z Radomia wzięli udział w walkach o Modlin i w obronie Warszawy. Pułkownik Karol Chrobaczyński dostał się do niewoli. W ręce Niemców już później wpadł także sztandar pułku. Także można powiedzieć, że we wrześniu 1939 roku bezsprzecznie żołnierze z Radomia stanęli na wysokości zadania. Co do ich bohaterstwa, postawy, nie było nigdy żadnych zastrzeżeń. Natomiast niestety losy wojny potoczyły się tak, że w tej wojnie wielu żołnierzy z tej jednostki straciło życie, odniosło bardzo ciężkie obrażenia, dostało się do niewoli. Pułk, jak to pułk, liczył kilka tysięcy żołnierzy. Natomiast po tym, jak pierwszy tak zwany rzut pułku udał się właśnie na pozycję Armii Łódź, w jego koszarach odbyła się mobilizacja tak zwanego drugiego rzutu. Wiemy, że ponad 2,5 tysiące osób do tego drugiego rzutu pułkowego wstąpiło. Radom był też miejscem formowania jednej z dywizji rezerwowych. Kolejne 4,5 tysiąca. Różne formacje dodatkowe wystawiały i wojska kolejowe w Radomiu, i inne formacje. Mobilizowano tutaj jednostki obrony przeciwlotniczej. Ja próbowałem kiedyś ogarnąć te liczby. Mogę powiedzieć, że wydaje się, że mówię tutaj nie tylko o radomianach, ale jeżeli tak to mogę ująć, osoby, które na przełomie sierpnia i września 1939 roku założyły polskie mundury w Radomiu, wydaje mi się, że ta liczba przekroczyła 10 tysięcy osób, więc naprawdę była bardzo wysoka.
1: Dzisiaj uroczysty apel i krótkie spotkanie w klasach, od jutra regularna nauka. Na początku u wielu jest entuzjazm, ale też stres i lęk przed nowym i nieznanym. Dotyczy to szczególnie tych, którzy zaczynają naukę w nowej szkole lub nowym mieście. Ważne, by nie przekazywać swoich lęków dzieciom, mówi Anna Małaśnicka, psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
2: Pierwszy dzień w szkole, pierwszy dzień w przedszkolu, pierwszy dzień w szkole podstawowej, pierwszy dzień w szkole średniej. Niewątpliwie jest to coś innego niż taki kolejny dzień, prawda? Były wakacje, dzieci idą pierwszy dzień po wakacjach, więc coś się tam zmienia. Jedne idą z bardzo takim dużym nastawieniem pozytywnym, bardzo chcą. Te dzieci, które już są po przedszkolu, które chodziły wcześniej do przedszkola, bądź też do żłobka, mówią na to żłobunia bardzo ładnie, to już są troszeczkę takie pierwsze okresy takiego wspólnego bycia z rówieśnikami mają za sobą. Mają też pierwsze doświadczenia. Jeżeli te pierwsze doświadczenia były takie bardzo pozytywne, przenoszą to na szkołę. Niemniej jednak to jest taki pierwszy dzień jest zawsze takim dniem troszeczkę trudnym. Będą nowi koledzy, będą nowe koleżanki. I dobrze by było, żeby w tym pierwszym dniu był ktoś jeżeli to jest malutkie dziecko z przedszkola bądź ze szkoły podstawowej, to żeby był ktoś z opiekunów. Mam na myśli mamę, tatę. Wtedy takie dzieciątko, które idzie pierwszy raz, w szczególności mam na myśli tutaj ten młodszy wiek szkolny bądź wiek przedszkolny, tak, ono się lepiej czuje, bo jest to ktoś bliski. Mama zawsze wspomoże, poradzi, gdzieś tam z boku stoi. I jeżeli są to dzieci, które sobie troszeczkę nie radzą z taką grupą rówieśniczą, dobrze było, żeby troszkę skrócić ten dzień pobytu, przynajmniej w przedszkolu. Jeżeli jest starsze rodzeństwo w domu, to często jest tak, że pytają dzieci, te młodsze dzieci i dużo mówi na ten temat starsza siostra, starszy brat. To jest też bardzo ważne i to jest też wspierające. No, dla nich najważniejsi są rówieśnicy. I takie przygotowanie, w sensie takiej rozmowy, że będzie fajnie, przygotowanie ubranka, wspólne przygotowanie się do tej szkoły, przygotowanie podręczników, zeszytów, książeczek, takie pozytywne nastawienie do tego wszystkiego. To jest bardzo, bardzo istotne, że nie tylko jest to moja sprawa, ale też wszyscy w domu tym żyją. Fajnie też jest, jak mama i tata jest w tym pierwszym dniu, że towarzyszy dziecku, bądź ktoś z rodziny, że później odbywa się jakaś rozmowa, że rozmawiają na ten temat. Dziecko się czuje wtedy takie pewniejsze i zaopiekowane, bądź nawet jak są jakieś drobne uchybienia, bo to jest pierwszy dzień, no to wtedy może się tym podzielić. W ogóle przez te pierwsze dni, ponieważ pierwszy miesiąc, w szczególności dla tych dzieci, które idą pierwszy raz po przedszkolu, więc niejednokrotnie są to nowe klasy, fajnie jest, żeby towarzyszyć w tych pierwszych tygodniach, pierwszych miesiącach w szkole, żeby rodzic był w miarę blisko i rozmawiał z dzieckiem. W tej chwili już jest tak, że w każdej szkole jest psycholog, jest pedagog, tak? Dobrze jest, jeżeli mama obserwuje. Jeżeli mama obserwuje i na bieżąco rozmawia z dzieckiem. Jeżeli są to konflikty, bądź jakieś takie bardzo, bardzo poważne rzeczy i jest wychowawca, dobrze jest powiedzieć o tym wychowawcy, żeby zwrócił uwagę, że to dziecko jest troszkę introwertyczne, gdzieś tam się wycofuje i żeby nawiązał kontakt, bądź pomóc. Mniej więcej dzieci w tych początkowych okresach, to one jeszcze chodzą chętnie, te pierwsze dni, tygodnie, później gdzieś jest taki regresik malutki i takie cofanie się i gdzieś zobaczenie, że to jest też i nauka, też są i obowiązki. Fajnie jest, że w tych pierwszych okresach to są takie zajęcia integracyjne. Te zajęcia integracyjne jest takie boom, od razu takie czyste nacelowanie na naukę, tylko jest takie na zabawę, na wycieczki i to są takie momenty, które pozwalają zżyć się. To jest też ważne i dla wychowawców, i dla opiekunów dzieci, żeby w tych pierwszych dniach położyć duży nacisk na więź, na prawidłowe przyjęcie siebie, na zaakceptowanie siebie, żeby się dzieci wzajemnie polubiły, w szczególności wtedy, kiedy jest to nowa grupa. I jak ta integracja fajnie przebiega. Stąd też w wielu szkołach organizują takie wycieczki wspólne gdzieś tam do muzeum, bądź w różne inne miejsca, jakieś ciekawe ogniska. To wspomaga w takim integrowaniu się. Wtedy im jest łatwiej współpracować z sobą, wzajemnie porozumiewać się, wzajemnie nawiązywać przyjaźnie. To jest ogromny, bardzo ważny obszar w życiu dziecka, ponieważ szkoła to nie jest tylko nauka, ale to jest też nauka życia. To jest nauka, taka umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność radzenia sobie też z własnym oporem, z własnym lękiem. Zobaczenie, że pod tym lękiem, za tym lękiem może być, bądź z tego lęku może być wielka radość, poznanie swoich mocnych stron. Są to ważne, ważne momenty dla rozwoju dziecka, a że będą trochę trudności, na pewno będą, bo wszyscy je mamy, wszyscy musimy je pokonywać, ale po to jest mama, po to jest tata, bądź fajna babcia, żeby wsparła i wtedy była. I taki, myślę, że też fajny kontakt z wychowawcą, z nauczycielem, prawda, w tych pierwszych dniach, w szczególności mam na myśli tutaj tych maluszków, żeby obserwować i jeżeli coś tam jest, bądź jakiś opór, to wtedy, żeby pomóc, wesprzeć i pomóc. I to naprawdę można ładnie pokonać.

0: Tok FM Radom. W rytmie hitu w Radomiu na 96,9.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 30 osób zginęło, zaś 450 zostało rannych. Mazowiecka policja podsumowuje wstępnie mijające wakacje. Jak mówi Ewelina Stróżka z mazowieckiej drogówki, w tym roku w lipcu i sierpniu było mniej wypadków.
2: Tegoroczne wakacje tak naprawdę dobiegły końca. Możemy z perspektywy ruchu drogowego powiedzieć, że były te wakacje bezpieczniejsze od poprzednich wakacji i to zarówno dotyczy skali całego kraju, ale również naszego garnizonu mazowieckiego. Tych wypadków faktycznie było sporo mniej. Możemy tu mówić o poziomie nawet 13%, także to jest naprawdę super wskaźnik. Co mogło przyczynić się do takiego stanu rzeczy? Na pewno zmiany przepisów, które wchodziły z początkiem roku, ale liczymy też na to, że właśnie sama świadomość kierujących, którzy podchodzą jednak do tego bezpieczeństwa na drodze, do bezpieczeństwa siebie, swoich dzieci, innych użytkowników dróg, faktycznie bardziej restrykcyjnie. Także wakacje faktycznie były bezpieczne. Teraz liczymy na to, że ta droga do szkoły, czyli ten powrót dzieciaków z powrotem na drogi, też będzie bezpieczny. I tutaj, jeżeli mówimy o kierujących, no to z naszej strony taki apel do kierowców o to, że z powrotem muszą się przyzwyczaić do tego widoku dzieci faktycznie na drodze, że będzie tych dzieciaków więcej, zarówno i pieszych, ale też rowerzystów czy użytkowników hulajnóg elektrycznych, bo różnymi też formami i różnymi pojazdami dzieciaki do szkoły się dostają. Tutaj z naszej strony również apel do rodziców. Jeżeli chodzi o te najmłodsze dzieci, warto z nimi przećwiczyć tą drogę do szkoły, czyli przejść czy przejechać tą trasę rowerem, jeżeli dziecko będzie poruszało się rowerem, sprawdzić, czy nie ma rzeczy, które mogą nas zaskoczyć. Jest, drodzy Państwo, dużo remontów, ta infrastruktura też ulega zmianie, więc warto jednak z tymi najmłodszymi dziećmi tą drogę przećwiczyć. Co do starszych dzieci, tutaj apel oczywiście o zachowanie ostrożności, o to, żeby zaznajmiały się również z tymi przepisami. Pamiętajmy o tym, że jeżeli poruszamy się tym rowerem czy hulajnogą, weszły te przepisy, gdzie ten kask do 16 roku życia jest obowiązkowy. Policjanci podczas już końcówki wakacji również dokonywali właśnie lustracji miejsc przy szkołach. Przede wszystkim dokonywali sprawdzeń infrastruktury, ale też oznakowania. No i w tym roku policjanci dokonali sprawdzeń w ponad 1130 szkół. Tak naprawdę było to więcej szkół niż w zeszłym roku i ujawnili 149 takich nieprawidłowości. Te nieprawidłowości dotyczyły głównie stanu znaków, ale też braku niektórych elementów, tak jak tutaj mamy właśnie tabliczkę T27, czyli tak zwaną Agatkę. No i tutaj też dotyczyło to między innymi właśnie braku tej tabliczki. Jest to niezwykle istotny element, dlatego że to informuje, że to przejście dla pieszych właśnie jest często jednak uczęszczane przez dzieci. Także w tym roku lustracja wypadła naprawdę dobrze. W momencie, kiedy policjanci ujawniają takie nieprawidłowości, gdzie brakuje tego oznakowania, to oznakowanie jest przesłonięte. Są jakieś nieprawidłowości, zgłaszają takie rzeczy oczywiście do zarządców dróg i zarządcy dróg w miarę swoich oczywiście możliwości te nieprawidłowości usuwają jak najszybciej. W tym momencie tak naprawdę to ponad 80% tych nieprawidłowości już zostało usuniętych do zeszłego tygodnia, więc starają się naprawdę tam, gdzie te formalności nie wymagają jakichś zawiłości, jak najszybciej te nieprawidłowości.
1: Czy pociągi Kolei Mazowieckich z Radomia będą się zatrzymywać w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańska, omijając przystanek na Śródmieściu. To powoduje, że wiele osób musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czy sytuacja się zmieni? To pytanie zadaliśmy Robertowi Stępniowi, prezesowi Kolei Mazowieckich.
3: Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę. Ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory. Na szczęście moje informacje wskazują na to, że odstąpiono od takiej koncepcji całkowitego zamknięcia Średnicy, więc ruch będzie częściowo utrzymany, pewnie raz po torach podmiejskich, raz po dalekobieżnych. Natomiast to oczywiste, że nie da się utrzymać takiej częstotliwości poruszania się pojazdów w Warszawie, jaka jest w tej chwili. Też jest pytanie troszkę nie do przewoźnika osobowego, a bardziej do zarządcy infrastruktury, który układa w porozumieniu z przewoźnikami te trasy pociągów. Natomiast w najbliższym czasie wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na średnicy, a raczej należy się spodziewać odwrotnych. Składać deklaracje pod warunkiem, że ma się pewność, że można jej do

0: utrzymać. Ja staram się składać deklaracje dotyczące tylko tego, czego jestem pewny. W tej chwili nie jestem tego pewny, szczególnie w kontekście, przypominam, planowanego remontu tego przejazdu przez Śródmieście. Większość ruchu ma przechodzić, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Warszawę Gdańską. A to nie jest tylko kwestia kolei mazowieckich, ale także bardzo wielu innych przewoźników.
1: Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy lista zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. O tym, jak nie marnować żywności, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Głogowską z Banku Żywności.
2: Pani Anno, lata doświadczeń, pani obserwuje to, co się dzieje. Teraz są specjalne też aplikacje, które mają nam pomóc w tym, żebyśmy nie marnowali jedzenia, żebyśmy odbierali też to jedzenie. Pytanie, jest moda na niemarnowanie jedzenia i czy widać to, że my tego jedzenia nie marnujemy?
3: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No dowodem jest powstanie banków żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy, kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. Dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. Ale jest rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem. I my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą. Bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana. No i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane, bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność. Dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast. Więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka banków żywności polecamy.
2: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby niemarnowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
3: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd. Kupowanie na przecenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest lekka podejrzana, bo nie wiadomo, z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. Ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie. Obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos. Obejrzyjmy, co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią. My tego nie wiemy, nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy, co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
2: Na czym polega Pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
3: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności, pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
2: Czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
3: Albo błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy. Więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizacje. Przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać, pośrednictwem naszych organizacji współpracujących z bankiem. Sprzedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje 1-2 dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy, na przykład kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do banku żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu, czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność się jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową, więc to zaufanie do końca jest ograniczone. Sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi. Jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.
1: Więcej policjantów pojawiło się w okolicach szkół. Przez najbliższy miesiąc prowadzone będą działania Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na prędkość pojazdów, a także sposób przewożenia dzieci. O szczegółach Ewelina Stróżka z Mazowieckiej Drogówki.
4: Rozpoczynamy rok szkolny, czyli ta coroczna tak naprawdę gdzieś akcja Bezpieczna droga do szkoły. Polega na tym, drodzy Państwo, że policjanci tak naprawdę komórek ruchu drogowego w tym okresie, zwłaszcza początku września, będą zwracali większą i szczególną uwagę właśnie na te tereny przeszkolne. Na ten ruch, który tam się odbywa. Przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci, na to, jak one same korzystają z tych dróg, ale również przede wszystkim na zachowania kierujących wobec dzieci. Takie działania wzmożone tak naprawdę będą trwały do końca września. Miejmy nadzieję, że kierujący bardzo szybko przyzwyczają się do widoku tych dzieci na drodze i również tych interwencji policjantów będzie jak najmniej, ale tu musimy się liczyć z tym, że faktycznie reakcje podejmowane przez policjantów naprawdę mogą być raczej dosyć ostre, dlatego że tutaj mówimy o bezpieczeństwie najmłodszych użytkowników dróg.
5: Komisarz Agnieszka Matysiak, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Jeszcze bardzo chcieliśmy podkreślić, przypomnieć, że pomimo tego, że kończą się wakacje, kończy się ten nasz beztroski czas, gdzie ciągle bawiliśmy się, dzieci się bawiły, spędzały mile czas. Wchodzimy teraz w czas obowiązku, kończy się to, ta beztroska. Nie powinniśmy zapomnieć o bezpieczeństwie. Rutyna często nas gubi. Profilaktyka bezpieczeństwa jest bardzo ważna, dlatego podczas spotkań z młodzieżą, z dziećmi w okresie wakacyjnym, jak też przed tym okresem mówiliśmy o bezpieczeństwie, ciągle będziemy prowadzić działania profilaktyczne, ponieważ profilaktyka bezpieczeństwa, tak jak mówiłam, jest bardzo ważna. Rutyna nas gubi, dlatego bardzo ważne takie uwagi. Chcieliśmy zaapelować do Państwa, że w momencie, kiedy zaczyna się już nasz obowiązek, wracamy do pracy po urlopach, dzieci do szkoły, zwracajmy uwagę na nasze domy, na nasze mieszkania, czy wszystkie okna, drzwi są pozamykane. Uczulajmy nasze dzieci, aby nie informowały osób postronnych, o której godzinie domownicy wracają z pracy, przebywają w domu, gdzie znajdują się wartościowe przedmioty, jakie to są przedmioty. Najmłodszych uczulajmy też, jeżeli chodzi o kontakt z osobą nieznajomą, aby nie nawiązywały kontaktu, jeżeli ktoś chce z nimi porozmawiać, odprowadzić do domu. Informujmy, że w takim przypadku należy informować opiekunkę w szkole, panią wychowawczynią, kogoś, kto się nimi zajmuje, dziećmi na placu zabaw, ponieważ to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o młodzież, aby też korzystanie z mediów społecznościowych przebiegało w sposób taki racjonalny przez nich, czyli ten kontakt z osobą zapoznaną za pośrednictwem mediów społecznościowych był też uczulony, żeby były ostrożne, żeby nie wchodziły na strony, które mogą być dla nich podejrzane, nie klikały w linki, które też nie wyglądają do końca na prawdziwe. I to są takie uwagi, ale też bardzo ważne jest to, że w momencie, gdyby nasze dziecko zostało dotknięte przemocą czy hejtem, nie zostawało same, rozmawiajmy z naszymi dziećmi, uczulajmy ich, mogą być nastąpić różne sytuacje, więc to jest też bardzo ważne, że w momencie, gdyby nastała taka sytuacja, niech to dziecko nie zostaje samo, niech prosi o pomoc. I nie świadczy to o tym, że jest bezradne, że jest słabe, nie, wręcz daje sygnał do tego, że nie pozwala sobą w ten sposób, nie pozwala na takie traktowanie. I tylko świadczy o tym, że jest silne i umie powiedzieć nie.
1: Czy w Radomiu jest wyspa? Gdzie rośnie najstarsze drzewo? Czy na jakim osiedlu mieszka nosorożec? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące historii Radomia mogą odnaleźć najmłodsi w książce Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. Książeczka została złożona z kilkudziesięciu króciutkich gawęd adresowanych do dzieci, mówi Marta Trojanowska, autorka książki.
6: Nasze radomskie wydawnictwo wydało książeczkę pod tytułem Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci. Ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają. Ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice, i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom. Trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
7: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
6: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku? Resursy obywatelskie na przykład. Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki.
7: O tych ciekawostkach nie będziemy mówić, żeby właśnie młodzi radomianie sami zasięgnęli do tej książki, ale powiedzmy o ilustracjach. Czy jest to bardzo ilustrowana pozycja, czy właśnie jest więcej słowa?
6: Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego Radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne. Są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnię ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć Starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski, i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica.
7: Powiedziała Pani, że jest to zbiór gawęd. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz? Czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
6: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam zza jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
7: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
6: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są, ponieważ jednym z moich ulubionych wątków są radomskie posadzki, nie mogło tego zabraknąć. I jest na przykład mowa o posadzce w zakładzie Grodzickiego. I to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak, żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne.
7: Wiemy już, o czym jest książka, wiemy, do kogo jest ona skierowana, ale może powiedzmy o tym, skąd pomysł na stworzenie takiej publikacji, bo wiem, że jest pani mamą. Czy dziecko pani miało wpływ na powstanie tej książeczki?
6: No nie ukrywam, że troszkę testowałam na dziecku pewne zwroty na przykład, czy rozumie, tak? Bo jednak ta książka ma bardzo uproszczoną treść, to znaczy nie ma dat, których dzieci tak naprawdę nie rozumieją, nie w ogóle nie przekładają tego. Tam jest dawno, dawno temu po prostu. Ale nie dało się wyminąć niektórych sformułowań i niektórych terminów i po prostu faktycznie testowałam trochę na dziecku, czy będzie to zrozumiałe. Także miałam od razu przełożenie w praktyce, jak mogłoby to być odebrane.
7: Córka już pewnie widziała książeczkę, pewnie była jednym z pierwszych recenzentów. Jak jej się podobała?
6: No widziała, ale na razie czytamy inną, więc nie ma zainteresowania wielkiego, po prostu musimy skończyć jedną, żeby zacząć następną.
1: Książeczka dostępna jest w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
8: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96 i

0: FM. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie trwa misja pokojowa wysłanników Trumpa. Nikomu nic poważnego się nie stało w wiadomościach o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Polskie siatkarki zagrają o brąz mistrzostw Europy. Iga Świątek awansowała z kolei do czwartej rundy US Open. Godzina 9, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Późno w nocy zakończyły się rozmowy amerykańskich wysłanników z Władimirem Putinem. Po trzech godzinach negocjacji w Moskwie konkretów jednak wciąż niewiele. Biały Dom mówi jednak o znaczących planach dotyczących kolejnych kroków. Kreml przekonuje, że Amerykanie przyjechali z konkretnymi propozycjami zakończenia wojny. Doradca Putina Yuri Ushakov nazwał rozmowę niezwykle szczerą, opartą na zaufaniu. Amerykańscy przedstawiciele skrupulatnie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko potwierdzili swoje zwyczajowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów na możliwe ścieżki dojścia do porozumienia. Dziś amerykańscy wysłannicy przenoszą się do Kijowa. Tam będą rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim. Jak pisały media, Kushner i Witkow z Moskwy przylecieli do Rzeszowa, skąd mają udać się na Ukrainę. Ucierpiało kilkoro pasażerów, ale na szczęście nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało. Wracamy do wczorajszego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Doszło do niego w okolicach miejscowości Zalalowo na zachodzie kraju. Informację zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Autokarem podróżowały 53 osoby. Pojazd najpierw potrącił owcę, która przechodziła przez drogę. Następnie zatrzymał się na poboczu i tam został uderzony przez ciężarówkę. Jej kierowca nie zdążył wyhamować.
2: Pierwotnie 8 osób podniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
1: Przekazuje rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór. Wśród rannych był m.in. kierowca ciężarówki. Pielgrzymi wracają z Chorwacji.
0: Przypomnijmy, że w połowie sierpnia doszło do poprzedniego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Z Medjugorje wracali nim pielgrzymi. Tamten wypadek zakończył się tragicznie. Zginęło 12 Polaków, a 7 zostało ciężko rannych. Warunki dojazdy w Polsce zmieniają się na jesienne. Bądźmy ostrożni. Nieuwaga i zbyt duża prędkość doprowadziły wieczorem do zdarzenia na trasie WZ w Łodzi. Około 20 na Piłsudskiego w kierunku Widzewa doszło do kolizji dwóch aut, mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, iż kierujący pojazdem marki Mercedes, 40-letni mężczyzna, nie dostosował prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywał. Utracił on w wyniku tego panowanie nad pojazdem i uderzył w poprzedzający pojazd marki Citroen, którym kierował 33-letni mężczyzna.
0: W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego w kierunku Widzewa. Włoszki okazały się zbyt silne. Polskie siatkarki w walce o finał Mistrzostw Europy uległy im 1-3, a dziś biało-czerwone w Stambule powalczą z Serbkami o brązowy medal czempionatu. Polki po raz ostatni na podium stanęły 17 lat temu w Łodzi, gdzie zajęły 3. miejsce. Na Serbki to wicemistrzynie Starego Kontynentu sprzed 3 lat. W czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open zobaczymy Igę Świątek. Polka awansowała do dalszej gry po niezwykle emocjonującym meczu z Czeszką Marią Buzkową. Spotkanie było bardzo wyrównane, a Iga Świątek obydwa sety wygrała w tiebreakach. W drugiej partii Polka przy swoim serwisie obroniła 3 piłki setowe. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Chinka Zeng. Ten mecz zaplanowano na jutro.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Zaledwie 11 stopni teraz w Zakopanem, 16 w Ustce. To najchłodniejsze i najcieplejsze miejsca w Polsce o poranku. Przed nami pochmurny dzień, na większe przejaśnienia i rozpogodzenia możemy liczyć dopiero po południu. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwa także burza. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, chłodniej będzie na Pogórzu Karpackim. Tam temperatura zaledwie około 15 stopni.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
7: Anna Wadowska, zapraszam. W Śródmieście worki ustronie, a może zamłynie. Miejskie osiedla podlegają nieustannym zmianom. Jak kilka dekad temu żyło się w Radomiu? W jakim kierunku powinny iść współczesne zmiany? Nad tymi pytaniami pochylił się Marek Ziółkowski, autor książki Radomskie Blokowiska.
8: mogą być ciekawe i wydaje mi się, że są ciekawe, a to dowodem na to jest nawet to, że dotychczasowi czytelnicy, którzy już zdążyli zapoznać się z treścią książki, zazwyczaj są zadowoleni i mówią, że właśnie czegoś takiego było potrzeba, czegoś, co przywołuje wspomnienia, bo o to przede wszystkim w tej książce chodziło. Oczywiście jest ten walor informacyjny, ale przede wszystkim jest to książka, która ma przywoływać wspomnienia z dawnych lat, no bo wiadomo, że ludzie, którzy wychowywali się na tych blokowiskach od dzieciństwa, teraz są już ludźmi w średnim albo nawet i w dojrzałym wieku i dużo pamiętają. I to właśnie dla tych ludzi i częściowo również o tych ludziach jest ta książka. No, jestem, można powiedzieć, fanem filmów Stanisława Barei, a jak wiemy, Stanisław Bareja, czy to w Alternatywach 4, czy w Zmiennikach, czy w innych swoich filmach, zawsze jakieś wątki związane z blokowiskami były i przeważnie były to takie wątki, że gdzieś coś się zepsuło, gdzieś były jakieś awarie, niedoróbki, a pewnie wiele osób pamięta, że takie rzeczy zdarzały się nie tylko w filmach, no bo filmy w jakimś stopniu odzwierciedlały tę rzeczywistość tamtych lat, więc niektóre rzeczy zapewne mogą pamiętać również osobiście. Przede wszystkim był to świat wspomnień, bo oczywiście ja też pewne rzeczy pamiętam, może mniej niż niektóre starsze ode mnie osoby, ale też pewne rzeczy pamiętam, czy chociażby ze swojego osiedla nad Potokiem, czy z sąsiedniego Gołębiowa I, czy z innych osiedli i też takie wątki tutaj się przewijały. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mnie zaskoczyło, wiele rzeczy mnie zaskoczyło, bo na przykład nie wiedziałem, że boisko otoczone takim ziemnym wałem na Gołębiowie I wśród mieszkańców tego osiedla nosi nazwę Wembley. Wielokrotnie obok tego boiska przechodziłem i dopiero w rozmowach z mieszkańcami, bo takie rozmowy też były elementem zbierania materiałów do książki, dowiedziałem się, że popularnie, potocznie wszyscy mówią na to Wembley. To było takie jedno zaskoczenie. Właśnie nie wiem dlaczego, no może dlatego, że jest ten wał ziemny i trochę w jakiś sposób niektórym to przypominało słynne Wembley. Wątek tego błota przewijał się wielokrotnie w wypowiedziach mieszkańców, czy to na Ustroniu, czy właśnie na Gołębiowie I, czy na Michałowie. No takim, można powiedzieć, chlubnym wyjątkiem było osiedle Południe. Tam faktycznie nawet w gazetach pisano, że zachowano o dziwo właściwą kolejność, że najpierw wybudowano bloki wraz z dojściami do nich, a dopiero wzięto się za inne rzeczy, a nie odwrotnie, tak jak to było w większości miejsc, że budowano bloki, o chodnikach zapominano, a brano się za inne rzeczy, budowę na przykład jakiejś infrastruktury towarzyszącej. Na przykład na Gołębiowie I też była taka ciekawostka, że bodajże przez 2-3 lata od momentu oddania do użytku niektórych bloków ludzie nie mogli do nich dojść suchą stopą, bo płyty chodnikowe, które były przygotowane do ułożenia chodników, leżały sobie na stertach, bo po prostu budowlańcy byli tak zarobieni, można powiedzieć, że nie mieli czasu ich ułożyć, więc po prostu te płyty sobie leżały, a mieszkańcy czekali, aż wreszcie powstaną z nich chodniki. Najczęściej tuż przed klatkami były układane deski albo jakieś pustaki, po których można było niczym po wysepkach przejść do najbliższej utwardzonej drogi. Natomiast takie wspomnienie na przykład pojawiło się od jednej z mieszkanek Ustronia, która mówiła, że aby dojść do centrum miasta, zakładało się kalosze, przechodziło się w tych kaloszach na drugą stronę tunelu dworcowego, tam zostawiało się te buty u zaprzyjaźnionych sklepikarzy, kioskarzy i dopiero zakładało się te buty docelowe, w których można było iść dalej do miasta i wracając tak samo zmieniało się buty przed dworcem i szło się po błocie potem do bloku przy ulicy PCK. Bo zresztą jeżeli to byli znajomi, no to na pewno jakoś tam uczciwie przechowywali. Podstawowym takim źródłem, które pozwoliło mi na uzyskanie bardzo wielu cennych informacji, to była prasa. Prasa właśnie z lat 50., 60., 70. Mogłem do takich gazet dotrzeć czy to poprzez Radomską Bibliotekę Cyfrową, no to było łatwiejsze, no bo tutaj na komputerze można przeglądać gazety z dawnych lat, ale nie wszystkie są już zeskanowane, dlatego po wiele rzeczy trzeba było udać się osobiście do biblioteki przy ulicy Piłsudskiego i tam przeglądać, można powiedzieć, wertować takie grube szybki poszczególne roczniki gazet, ale to właśnie było najcenniejsze źródło, bo wiadomo, że w jakichś opracowaniach, czy historycznych, czy innych, naukowych na temat rozwoju Radomia nie ma właśnie takich smaczków, takich niuansów, że gdzieś były trudności z zaopatrzeniem w sklepach na osiedlach, że w ogóle tych sklepów początkowo nie było i trzeba było udawać się gdzieś na zakupy do sąsiedniej dzielnicy, czy właśnie o tych problemach z błotem, z innymi niedogodnościami. To właśnie najlepiej przedstawiały gazety, bo wiadomo, że takie interwencje w gazetach zawsze się pojawiały i pojawiają. No i to jest doskonały materiał do poznania historii osiedli. Można powiedzieć, z doświadczeń moich poprzedników, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, też czerpałem tę wiedzę. No to właśnie oprócz tej prasy jeszcze pewne opracowania, jeżeli chodzi już o książki, czyli książka pani Elżbiety Maj o rozwoju przestrzeni

były budowane z innych elementów, czy to z pustaków, czy powiedzmy z jakichś innych prefabrykatów. Jeszcze nie była to ta wielka płyta, bo ona się pojawiła w roku 1971. No i oczywiście takim źródłem informacji była też encyklopedia Radomia Jerzego Sekulskiego, w której też było bardzo wiele cennych informacji, przede wszystkim dat, które trudno byłoby ustalić tak od ręki, a zawsze można do takiej encyklopedii sięgnąć i dowiedzieć się. Oczywiście to też wymagało pewnej weryfikacji, no bo encyklopedia została wydana 12 lat temu, więc no pewne rzeczy też się zmieniają i trzeba było na bieżąco sprawdzać, czy coś się nie zdezaktualizowało. Uznałem, że taki będzie najlepszy, bo najłatwiej pewne rzeczy w ten sposób znaleźć. Oczywiście można było to zrobić na przykład w układzie chronologicznym, czyli od pierwszego osiedla, które powstało, ale później w latach powiedzmy 70-tych, 80-tych te budowy, można powiedzieć, nakładały się na siebie, bo w jednym czasie było realizowanych kilka osiedli. Na jednym jeszcze bloki powstawały, ono już było bliskie zakończeniu, na innym dopiero powstawały. Częściowo te osiedla były budowane też w taki sposób, że były budowane pewnymi jednostkami, tak jak osiedle Ustronie, że jednostka A, jednostka B, jednostka C. Więc tutaj byłoby trudna do ustalenia ta chronologia, dlatego przyjąłem, że najlepszy będzie układ alfabetyczny i jeżeli ktoś chce znaleźć swoje osiedle, no to wtedy wie, w którym miejscu ma szukać. No z tych niewielkich to oczywiście możemy wymienić obozisko, bo blokowisko stanowi tam tylko część całej dzielnicy. Wiadomo, że jest to większa dzielnica. Podobnie jest na Młodzianowie, gdzie bloki stoją tylko w jednej części, a jeszcze jest część złożona z domów jednorodzinnych, czy chociażby ta część przemysłowa. No i tak samo jest na Wośnikach. Wośniki są też bardzo rozległą dzielnicą, natomiast osiedle składające się z bloków stanowi tylko mały fragment, no ale oczywiście trudno było pominąć, bo jednak te kilkanaście bloków też dla mieszkańców tej okolicy ma znaczenie. Tak, osiedle Ustronie było zaprojektowane dla 26 600 mieszkańców. Nie wiadomo, czy była to liczba przypadkowa, czy w jakiś sposób miało to nawiązywać do znanego kodu pocztowego Radomia, ale takie były założenia, że to osiedle będzie dla tylu mieszkańców. No i akurat o ile osiedle Ustronie udało się wykonać mniej więcej w takiej formie, jakie było zaplanowane, czyli właśnie te trzy wspomniane jednostki, o tyle na przykład osiedle Południe nie zostało wykonane tak, jak to początkowo planowano, bo składa się ono obecnie z dwóch jednostek, a miało być ich sześć i to osiedle miało się rozciągać aż do mniej więcej terenów obecnego seminarium i prawie pod Muzeum Wsi Radomskiej, czyli wszystko między ulicami Wierzbicką a Starokrakowską i jeszcze dalej na zachód w kierunku Doliny Rzeki Mlecznej. To wszystko miało być zabudowane blokami, więc gdyby taka mega dzielnica powstała, no to nie wiem, jak dzisiaj by to wyglądało, bo przede wszystkim obecny układ komunikacyjny na pewno nie byłby w stanie obsłużyć takiego ruchu samochodowego, gdyby nagle wszyscy rano chcieli dojechać do pracy, do centrum miasta. No, to osiedle, jakby nie patrzeć, jest najstarsze w mieście, no bo stuletnie, już nawet w tej chwili ponad stuletnie, bo w tamtym roku obchodzono setną rocznicę powstania Plant. No i właśnie, tutaj takim motorem napędowym była ta fabryka broni, bo trzeba było zapewnić pracownikom mieszkania, ale nie tylko mieszkania, no bo oprócz bloków powstała tam cała infrastruktura typu kasyno, typu łaźnia. Tutaj też można się spierać o tym, czy ten rejon pomiędzy ulicami Poniatowskiego, Trauguta, Dowkąta i Kościuszki to już są bloki, zwłaszcza tutaj bliżej dworca, czy to jeszcze są kamienice, ale jednak patrząc na to, jak wyglądają typowe kamienice w centrum miasta, gdzie stoją jedna przy drugiej z tak zwanymi podwórkami, studniami, no to jednak można się skłaniać ku temu, żeby już te budynki w tym rejonie nazwać blokami, tym bardziej, że kolejne już były takimi typowymi blokami, a przy ulicy Kościuszki już później oczywiście po wojnie zostały dostawione też cztery wieżowce, chociaż wtedy jeszcze nie nazywano tego wieżowcami, tylko mówiono o tym

0: bloki wieżowe, bo były to pierwsze takie budynki w naszym mieście, no to są budynki sześciopiętrowe, więc na tamte czasy to one były najwyższymi budynkami mieszkalnymi w mieście. Dopiero później, kiedy na piętnastoleciu powstały już typowe, znane nam wieżowce dziesięciopiętrowe, to tamte nie były najwyższymi, ale no przez jakiś czas wiodły prym. Jeżeli możemy w ten sposób podchodzić do tego, no to oczywiście są osiedla z domkami jednorodzinnymi typowe, gdzie bloków nie ma, ale trzeba też pamiętać, że jest wiele takich dzielnic, oczywiście mówimy o dzielnicach umownie, no bo to nie są dzielnice w takiej formie jak Warszawa, gdzie jest dzielnica, rada dzielnicy z burmistrzem, tylko są to dzielnice takie umowne. Jest wiele takich, gdzie są pojedyncze bloki, czy pojedyncze skupiska bloków, ale trudno to nazwać blokowiskiem jako takim, bo na przykład na ulicy Kwateckiej stoi kilka bloków, przy ulicy Gajl stoją bloki, na Podkanowie znajdziemy blok, na Koziej Górze znajdziemy blok, no ale to są pojedyncze bloki, więc no ciężko nazwać to blokowiskiem, więc o takich osiedlach akurat nie pisałem, chodziło o takie większe skupiska, gdzie toczy się jakieś życie, jeżeli chodzi o czy o kulturę, czy o światę, czy o inne dziedziny życia. Ja może zacznę od swojego osiedla nad Potokiem, bo właśnie na tym osiedlu zostały wybudowane trzy pierwsze bloki, trzy pierwsze w Polsce bloki z wielkiej płyty w technologii W70. To była nowa technologia. Wiadomo, że już wcześniej w różnych miastach próbowano budować bloki wielkopłytowe, ale właśnie przełomem była ta technologia W70 autorstwa państwa Piechotków, to było małżeństwo. I ta technologia była później stosowana praktycznie w całej Polsce. W tej technologii zostało zbudowane całe osiedle Ustronie i przylegający do niego Prędocinek i Młodzianów. Natomiast tak, wracając do osiedla nad Potokiem, trzy pierwsze bloki były to bloki, można powiedzieć, eksperymentalne, bo w Polsce w tej technologii jeszcze nic nie budowano. Zaczęło się właśnie od budynku przy ulicy Grzybowskiej 7. No i był to taki budynek pokazowy. Zanim wprowadzili się pierwsi lokatorzy, zorganizowano tam wystawę, gdzie przyjeżdżali ludzie i z całego Radomia, i nawet spoza Radomia. Była to wystawa wyposażenia mieszkań. Były tam mieszkania urządzone właśnie na pokaz, gdzie było wszystko wykończone, były nawet jakieś ozdoby z cepeli. Przewodnicy oprowadzali po tych mieszkaniach. No i każdy mógł zobaczyć, jak się tam mieszka. Przede wszystkim ludzie oglądali układ pomieszczeń, no ale oczywiście to wyposażenie też ich ciekawiło, chociaż część z tych rzeczy, które były na wystawie, były zupełnie niedostępne, tak żeby można je było swobodnie kupić. No i kiedy ta wystawa się zakończyła, całe to wyposażenie zdemontowano, no bo oczywiście nikt nie zamierzał zostawić lokatorom tak wyposażonych mieszkań. Okazało się, że są pewne wówczas zamaskowane niedoróbki, a to gdzieś przemarzały ściany, a to gdzieś nie domykały się okna. No i później mieszkańcy właśnie z takimi rzeczami musieli się borykać, naprawiać, czy to we własnym zakresie, czy w ramach jakichś napraw gwarancyjnych. Więc nie było tak różowo, jak to wyglądało na prezentacji. Była sytuacja, no, która do tej pory istnieje, jeżeli chodzi o drugą klatkę w jednym z bloków przy ulicy Wośnickiej. No cóż, projektanci mieli, można powiedzieć, fantazję, bo wejścia do wszystkich klatek, do pierwszej, trzeciej, czwartej i tak dalej, są od frontu budynku, natomiast jedna samotna druga klatka jest z wejściem od tylnej części i to w dodatku jeszcze w załamaniu bloku, więc nawet idąc chodnikiem wzdłuż tylnej części bloku, ciężko tę klatkę zauważyć. Chcieli urozmaicić architekturę, no ale przy okazji utrudnili życie, może nie tyle samym mieszkańcom, co bardziej odwiedzającym ich gościom, bo jeżeli faktycznie ktoś nie wie, jak do tej klatki dojść, no to może mieć spory problem. Tam drogę wskazuje tylko jedna namalowana na elewacji strzałka. Ale różnych takich, można powiedzieć, smaczków jest więcej, bo na przykład napisałem o tym, że w jednym z wieżowców na Ustroniu są przesunięte okna, mianowicie budowlańcy, którzy montowali kolejne płyty z oknami w klatkach schodowych, w dwóch przypadkach te płyty odwrócili i okno w stosunku do całego pionu jest przesunięte o ponad metr w prawo. Zdjęć w całej książce jest blisko 650. Oczywiście część to są zdjęcia współczesne, ponieważ w tej serii wydawniczej taką zasadą było to, że obiekt każdy, który opisuje, czy to szkołę, czy kościół, czy jakiś charakterystyczny sklep, który można nazwać już mianem kultowego, bo istnieje w jednym miejscu od bardzo, bardzo dawna, każdy taki obiekt musiał być zilustrowany zdjęciem. Nawet jeżeli ktoś nie kojarzy z opisu danego budynku, no to na pewno to zdjęcie mu pomoże zlokalizować. Ale, i to jest, myślę, taka wiodąca rzecz, książka jest też zilustrowana wieloma zdjęciami archiwalnymi. Do każdego osiedla jest albo po kilka, albo po kilkanaście zdjęć archiwalnych, w zależności od tego, jak duże jest to osiedle i ile tych zdjęć udało się pozyskać. No i to właśnie, wydaje mi się, one są siłą tej książki, bo przywołują te wspomnienia. Są to zdjęcia z czasów budowy poszczególnych osiedli albo kilka lat po ich oddaniu do użytku. I skąd takie zdjęcia pozyskiwałem? A no właśnie, albo od spółdzielni mieszkaniowych. Tutaj oczywiście chciałbym wszystkim spółdzielniom, które miały takie zdjęcia i zechciały się nimi podzielić, serdecznie podziękować. Ale oczywiście także od osób indywidualnych, bo wiadomo, że czasami ktoś specjalnie robił takie zdjęcia na pamiątkę, ale bywały też sytuacje, że ktoś przypadkowo robił zdjęcia na przykład swoich dzieci bawiących się przed blokiem, ale w tle właśnie ten blok było widać i chociaż to zdjęcie wtedy nie było zamierzone w takiej formie, żeby ten blok było widać, no to jednak teraz się okazało, że to jest bardzo cenne, bo czasami jest to jedyne zdjęcie dostępne takiego bloku, gdzie indziej nie można tych zdjęć znaleźć. Ale oczywiście były to też zdjęcia pozyskiwane od innych jednostek, czy to szkół, czy parafii, które działają na tych osiedlach. Dużo się zmieniło, ale na szczęście można powiedzieć, na tyle dobrze zdążyłem poznać Radom przez te wiele lat, że no wiele tych lokalizacji bez problemu udawało się ustalić, a przynajmniej jakiś rejon, w którym dane zdjęcie było robione, bo o ile wiedziałem, że jakieś osiedle, jakieś zdjęcie jest na przykład z osiedla Południe, o tyle no, czasami ciężko można było zlokalizować dokładne miejsce, a to dlatego, że no, większość bloków na tym osiedlu jest bardzo podobnych do siebie. I taki przykład mogę podać, no było pewne zdjęcie, gdzie na parterze bloku było widać ciąg przyszłych, bo jeszcze blok był w trakcie budowy, przyszłych pawilonów handlowo-usługowych. No i teraz tak, gdzie to mogło być? Ulica Czarnolewska na pewno odpadała, bo widać było, że blok był z wielkiej płyty, a część z tych bloków przy ulicy Czarnolewskiej była budowana w innej technologii. Kolejny pomysł, gdzie to mogło być, narożnik ulicy Wierzbickiej i Sycyńskiej. Tam faktycznie są bloki ze sklepami na parterze, ale nie pasowało mi jedna rzecz. Na tym zdjęciu w tle nie było innych bloków, a powinny być, gdyby to była ta lokalizacja. No więc pojechałem na osiedle Południe. Faktycznie stanąłem w miejscu, w którym, z którego to zdjęcie mogło być zrobione. No i rzeczywiście nie pasowało mi to, że stoją te bloki w tle, a na zdjęciu ich nie było, mimo że sprawdzając na jakichś tam zdjęciach archiwalnych lotniczych, te bloki już wtedy stały. Dlatego musiałem obejść pewien fragment osiedla, no i udało się ustalić, że to jednak nie jest ulica Wierzbicka, tylko ulica Policka. No i oczywiście zachęcam wszystkich, którzy mieli w życiu jakąkolwiek styczność z blokowiskami, czy od początku powstania danego osiedla, czy później, żeby przeczytali. Myślę, że na pewno znajdą tam coś dla siebie.
1: Myślę, że możemy stwierdzić, że domy z betonu to jednak bardzo ciekawe miejsca. A ja przypominam, moim i Państwa gościem był Marek Ziółkowski, autor książki Radomskie Blokowiska. I zostaniemy przy temacie ciekawych obiektów budowlanych naszego miasta. Kamienica Deskurów dziś służy jako placówka kultury, ale to obiekt podniesiony z ruiny przez władze Radomia. O tym zabytku opowiada Paweł Puton, regionalista z Radomskiej Resursy.
2: No warto mieć na uwadze fakt, że Andrzej Deskur, którego przodkowie przybyli do Polski około połowy XVIII wieku, w tym czasie był już no, jednym z takich bogatszych ludzi tutaj w okolicy. Posiadał liczne majątki ziemskie. No i nie ma się co dziwić, że po prostu swój tak naprawdę pałac, bo gdy widzimy taką najstarszą ikonografię ukazującą ten dom, mniej więcej z połowy XIX wieku, no to widzimy po prostu pałac miejski, piękny, szlachetnie jakby zaprojektowany. No nie ma się co dziwić, że po prostu przy głównym placu miejskim na rynku wznosi ten budynek. Ten czas, lata 20, połowa lat 20 XIX wieku, jeszcze nie zapadła decyzja, albo już zapadła, ale jeszcze roboty nie ruszyły przy wznoszeniu gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego, więc ulica Żeromskiego, dawna Lubelska, też nie nabrała jeszcze tego charakteru głównego, więc rynek był tym centrum miasta. No gdzieś indziej, jak nie w centrum miasta, można zbudować swój okazały pałac. Z tego co wiem, został zakupiony właśnie w celu wybudowania tego obiektu na początku lat 20., a wiadomo z akt historycznych, że mniej więcej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX wieku, gdy rozebrano właśnie ten ratusz, który stał po środku rynku, o którym wspominałem, władze miejskie zamyślały o budowie nowego i właśnie ta wschodnia pierzeja rynku, ten plac, ten kwartał w zasadzie pomiędzy rynkiem a farą był brany pod uwagę jako miejsce, gdzie miał być wzniesiony ten ratusz. Ostatecznie podjęto inną decyzję. Ratusz nieco później wzniesiono w północnej pierzei rynku, a ten plac nabył właśnie Andrzej Deskur i wzniósł tam swój dom, który, powtórzę jeszcze raz, śmiało można nazywać pałacem miejskim. Sam Andrzej Deskur był wnukiem Jeana Pierre'a de Deskur, który przybył do Polski mniej więcej w połowie XVIII wieku. Andrzej Deskur posiada niesamowity życiorys i z ziemią radomską związany jest właśnie gdzieś od początku XIX wieku. Wiadomo, że między innymi w 1792 roku wstąpił on do Wojska Polskiego, brał udział w kampaniach lat 1792-1794, czyli między innymi w Powstaniu Kościuszkowskim, później też w wojnach napoleońskich. No dosłużył się tam licznych orderów i tak dalej, więc był z takiego pokolenia prawdziwych patriotów, którzy dobro Polski mieli na sercu. I w pewnym momencie właśnie związał się tu z ziemią radomską, osiadł tu, wzniósł swój dom, ale w okolicach też posiadał liczne majątki ziemskie, m.in. Goryń, Bartodzieje, Smogorzów, Żabiankę, Pająków. Ale co ciekawe, także majątki w guberniach wołyńskiej czy kijowskiej, więc to naprawdę jeden z bogatszych ludzi ówczesnego czasu. No, wypada się cieszyć, że tu w Radomiu pozostał po nim taki ślad właśnie jak piękna kamienica, w zasadzie cały kwartał zabudowy, później zwany kwartałem Deskura. Po tym remoncie, który zakończony został, widzimy jakby cały kompleks zabudowy, w zasadzie cały kwartał pomiędzy Farą a Rynkiem i pomiędzy też ulicami Irwańską i Grodzką. W jednolitym kolorze, jako taka w miarę spójna całość. A trzeba wiedzieć, że tak naprawdę na ten kwartał zabudowy, na ten kompleks składają się pierwotnie dwie odrębne kamienice. I co ciekawe, starsza od kamienicy Deskurów była kamienica Stefana Czarneckiego, ta, która stoi wzdłuż ulicy Irwańskiej. Więc, bo ona powstała w pierwszej dekadzie, w zasadzie na przełomie pierwszej i drugiej, od 1808 do 1811 wznoszono ten budynek i dopiero później po paru latach Andrzej Deskur wzniósł właśnie swój pałac. Ale też trzeba mieć na uwadze, że ten pałac pierwotnie składał się tylko z tego budynku stojącego frontem do rynku. Tego, który ma piękny, klasycystyczny wygląd. Każdy widzi, stojąc na rynku, że mamy do czynienia z pięknym budynkiem, pierwotnie wzniesionym jako taki właśnie pałac, nie posiadający jeszcze tych skrzydeł bocznych, ponieważ ta strona, która znajduje się od ulicy Grodzkiej, a także ten zamykający kompleks zabudowy od strony Fary, zostały zniesione nieco później. Pierwotnie powstał tylko ten budynek stojący przy rynku, jako taki, można powiedzieć, sztandarowy przykład klasycyzmu. Symetryczna elewacja, jednopiętrowa, z ryzalitem po środku, cztery pilastry na osi, balkon, piękny, wysoki dach, dzisiaj niestety troszkę obniżony. Warto też pamiętać, że wtedy jakby posadzka rynku była nieco niżej i to podpiwniczenie jeszcze takie dość wysokie nadawało temu obiektowi naprawdę taki charakter właśnie pałacu, taki majestatyczny wygląd. Później właśnie ten cały kompleks jakby stworzył kwartał zabudowy z takim wewnętrznym dziedzińcem, z pięknym widokiem na wieżę Fary z niego. Dzisiaj jest to też oczywiście zachowane w nieco innych warunkach, ale myślę, że o tym za chwilę. Także ten kwartał zabudowy, zwany dzisiaj kamienicą Deskurów, no, ma dużo ciekawszą i bogatszą historię, niż nam się może wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ to ujednolicenie po remoncie, no, jest trochę moim zdaniem niepotrzebne. Można było wydobyć w jakiś sposób chociażby kolorystyczny to, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma różnymi budynkami, ale jednak tworzącymi tą sensowną całość. W pewnym okresie czasu w Radomiu był to jeden z nielicznych budynków posiadający tak wysoki standard jakby wykończenia wewnętrznego, tak urządzeń wewnętrznych, instalacji, pozwalający na to, żeby mógł tam rezydować naczelnik wojenny gubernii radomskiej. No, mamy już tu czasy powstania styczniowego, dość bolesne dla nas. Wtedy właśnie w kamienicy Deskurów przebywał, rezydował ten naczelnik wojenny, a dość wspomnieć, że przez okno widział na rynku wystawioną szubienicę, na której byli wieszani powstańcy styczniowi. Także, ale tych oczywiście lokatorów z biegiem lat i wydarzeń, które się odbywały w tym kwartale zabudowy, było mnóstwo. Naprawdę, omawiając je wszystkie szczegółowo, można by napisać bardzo ciekawą historię miasta ostatnich niemalże 200 lat. Na przykład w latach 1858 do 71 księgi miejskie wymieniają aż 39 lokatorów kamienicy Deskurów. Co ciekawe, już wtedy pewni lokatorzy też żydowskiego pochodzenia prowadzili tam swoje różne handle, sklepiki, czy mieli też mieszkania, ale znajdziemy tam też m.in. prywatną pensję dla dziewcząt pani Heleny Ponińskiej. Ale myślę, że najciekawszym wątkiem tak naprawdę w historii kamienicy, tu można powiedzieć, że historia jakby kołem się toczy i do tego powracamy, było to, że właśnie tu już od 1873 roku urządzane były różnego rodzaju wystawy starożytności, rzeźb i dzieł sztuki. Także taka funkcja, no chyba można powiedzieć, miało pierwszego muzeum takiego miejskiego, była właśnie w kamienicy Deskurów. Co ciekawe, znamy katalog trzeciej z tych wystaw, tej, która się odbyła w 1883 roku, i można sobie wyobrazić, 248 obrazów wystawiono, a to były tylko jedne z wielu eksponatów różnego rodzaju, które tam pokazano, w tym m.in. dzieła Józefa Branta, Jacka Marczewskiego, Apolonisza Kędzierskiego, ale na przykład też opona zdobyta pod Więdniem, czy miecz katowski z radomskiego ratusza, który zresztą później gdzieś zaginął. No i wiele innych rzeczy, chociażby tak egzotycznych, jak rzeźby bóstw japońskich. Z tej najstarszej tkanki budowlanej, no, nie udało się wiele uratować. Myślę, że wie o tym każdy, kto widział, jak przebiegał remont. Tak naprawdę sama kamienica Deskurów, czyli ta od strony rynku i od strony ulicy Grodzkiej, no nie oszukujmy się, tam ocalały tak naprawdę elewacje. Wszystko, co wewnątrz, poza piwnicami, które są bardzo ciekawe, ale te chyba są już od strony Rwańskiej, o ile dobrze pamiętam. No wiadomo, jest to obiekt nowo wyremontowany, tak? Wszystko pachnie świeżością, jest przystosowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami, więc nie ma żadnych barier architektonicznych. Wspaniała przestrzeń i ten przeszklony dziedziniec z widokiem na wieżę Fary, no to jest coś wspaniałego.
3: Rock FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zataszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis.
4: Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
9: Reklama.
10: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
1: Zwiększy się atrakcyjność transportu publicznego, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz usprawni zarządzanie ruchem na terenie miasta. To cele inteligentnego systemu transportowego, który chce wprowadzić miasto. Więcej o inwestycji mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
11: Historia jest naprawdę bardzo ważna w tym przypadku, bo od 2007 roku, czyli od czasu, kiedy po raz pierwszy mogliśmy w sposób systemowy, nie mówiąc tutaj o pieniądzach przedakcesyjnych, korzystać ze środków unijnych. Nasze miasto, właściwie nasz subregion upominał się o to, żebyśmy mogli korzystać z programów operacyjnych i pieniędzy, które były wprost przypisane województwom wschodnim, plus oczywiście województwo świętokrzyskie, które znalazło się w ramach tego programu operacyjnego Polska Wschodnia w tej alokacji 2007-2013. Ja pamiętam jeszcze jako poseł wraz z moim dyrektorem biura, obecnie przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Mateuszem Tyczyńskim, organizowaliśmy spotkania samorządowców i też zbieraliśmy poparcia. Ja tak jako parlamentarzysta wielokrotnie podczas komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej wnosiłem o to, że Polska Wschodnia musi być zdecydowanie rozszerzona również o te subregiony województwa mazowieckiego, które są znacznie biedniejsze, a właściwie ich parametry finansowe i rozwój idealnie odpowiada temu, co jak były opisywane regiony znajdujące się na wschodzie Polski. I trwało to wiele, wiele lat, wiele zachodu, również wiele starań i też zrozumienia. Nie chcę tej historii przybliżać, ale bardzo się cieszę, że dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy beneficjentem pieniędzy, które są przypisane do programu operacyjnego, które w dalszym ciągu wspiera Polskę Wschodnią. Dziś możemy powiedzieć, że korzystamy już z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Jest to niebagatelna wartość, 200 milionów złotych. Oczywiście możemy teraz sobie tak wyobrazić, co by było, gdybyśmy od samego początku byli beneficjentami programu operacyjnego Polski Wschodniej, no ale zostawiając te wyobrażenia, dziś możemy się skoncentrować na realnych efektach tego, co powstanie z wykorzystaniem tych środków unijnych. I w tej chwili już na terenie naszego miasta prowadzimy wiele inwestycji, które są zakotwiczone właśnie w funduszach europejskich dla Polski Wschodniej i takimi projektami są dwie kładki. Kładka na południu nad powstającym nowym przystankiem kolejowym i kładka na ulicy Sandomierskiej. Oczywiście to nie tylko kładki, ale także drugie ścieżki rowerowe. Tu przede wszystkim ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Szarych Szeregów. Tych inwestycji jest wiele i nie ma czasu, choć pewnie chcielibyśmy się każdą z nich chwalić w sposób taki indywidualny. Natomiast to jest cały szereg inwestycji, szanowni państwo, które miały poprawić miejską infrastrukturę transportową i też warto zwrócić uwagę na cały ten tytuł tego projektu, czyli rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia. Jest to, myślę, taka istota sprawy. Chcemy rozwoju infrastruktury mobilności miejskiej na terenie całego obszaru funkcjonalnego Radomia, czyli myślimy nie tylko o naszym mieście, choć nasze miasto jest w centrum tego projektu, ale także te projekty mają nas integrować i przede wszystkim ułatwiać transport także poza naszym miastem. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie, które zwołaliśmy, służy i chcemy się skupić na kolejnym projekcie, który jest duży i tym projektem jest zaprojektowanie, budowa i uruchomienie inteligentnego systemu transportowego. Nazwa może skomplikowana i złożona, natomiast jak ją tak rozbierzemy na czynniki pierwsze, to okaże się, że i przyjazna, i miła, i sympatyczna, przede wszystkim zrozumiała. Jakie są główne założenia tego projektu? Chwileczkę jeszcze powiem i oddam głos pani prezydentce dr Katarzynie Kalinowskiej. Proszę Państwa, trzy główne cele, trzy główne założenia. To po pierwsze podniesienie atrakcyjności komunikacji publicznej, skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, i po trzecie dostarczenie narzędzi do zarządzania ruchem na terenie miasta. Systemem zostanie objętych 39 skrzyżowań i przejść dla pieszych. Na koniec jeszcze powiem, że uprzedzając pewnie Państwa pytania, że to te 39 sztuk, o których mówimy, to są skrzyżowania w dużej części już istniejące i wyposażone w sygnalizację świetlną. Natomiast także jest kilka projektów, które są projektami nowymi, ale idealnie wpisującymi się w istotę właśnie inteligentnego systemu transportowego, który chcemy zainstalować i uruchomić i przede wszystkim korzystać w naszym mieście. Kończąc swoją wypowiedź, bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Ja przy takich okazjach nie szczędzę podziękowań, jak Państwo widzicie. Czasami zdarza mi się powiedzieć coś złośliwego, ale staram się tego unikać. Natomiast dziś w rzeczy samej nie ma powodu, żeby skorzystać z tej formy, natomiast trzeba dziękować przede wszystkim pani prezydentce dr Katarzynie Kalinowskiej za to, jak naprawdę brawurowo, dynamicznie i w sposób przede wszystkim skuteczny, a skuteczność w polityce to jest pierwsze pojęcie, które powinno wypełniać desygnat pojęcia polityka, więc skutecznie wdraża inwestycje i te projekty związane również z rozwojem infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia. Korzystając z obecności Dyrektoriatu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, również wielkie podziękowania dla panów i dla waszego całego zespołu za pracę. Jak widzicie, 200 milionów złotych to dziś z mojej perspektywy jako prezydenta Radomia duża alokacja, a na pewno alokacja, która będzie miała olbrzymie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności, ale także wygody pasażerów komunikacji miejskiej, ale nie tylko. I myślę, że tutaj zawieszę swoją wypowiedź i w sposób płynny przekażę pałeczkę, jak w sztafecie, pani prezydentce dr Katarzynie Kalinowskiej.
9: Ja chwilę tylko nawiążę do tego wykładu akademickiego pana prezydenta, bo jednak ta historia i ten początek, dla którego Radom stał się jak beneficjentem programu operacyjnego Polska Wschodnia, jest bardzo ważny. Warto podkreślać, że jest to zasługa pani premier Ewy Kopacz po pierwsze, ale po drugie też warto przypominać i wskazywać, jak bardzo niesprawiedliwe było to, że Radom przez te kilka ładnych lat nie korzystał z ogromnej alokacji w ramach Polski Wschodniej. Szanowni Państwo, z tego obszaru statystycznego, którym posługuje się Komisja Europejska, została wydzielona Warszawa i Obwarzanek. Ale żeby zobrazować, jaki dystans rozwojowy dzieli Warszawę, Obwarzanek, które traktowane są jako najbogatsze regiony nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, warto podać wskaźniki PKB per capita. I ten dystans rozwojowy byłych województw radomskiego, ostrołęckiego, płockiego i siedleckiego, to jest jak 1:3. Czyli krótko mówiąc, średnio byliśmy 3 razy biedniejsi. Logiczne wydaje się, że powinniśmy od początku być dotowani ze środków programu operacyjnego Polska Wschodnia. Jesteśmy beneficjentami po raz pierwszy i po raz pierwszy wydajemy te środki i będziemy to robić na pewno bardzo skutecznie, z uwzględnieniem tego, żeby żadna złotówka, żadne euro się nie zmarnowało. Jaka jest logika w ogóle inwestycji w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia? Chodzi o to, żeby podnieść atrakcyjność transportu publicznego względem transportu indywidualnego, żeby zachęcić mieszkańców naszego miasta do tego, żeby jak najczęściej korzystali z rowerów, żeby spacerowali. Więc wszystkie te inwestycje, które poprawiają atrakcyjność takiego transportu względem transportu samochodowego, indywidualnego, to jest wszystko to, czym objęte jest finansowanie w ramach Polski Wschodniej. I jednym z elementów właśnie jest inteligentny system transportowy. Inteligentny system transportowy, którego głównym założeniem, taką ideą fix, jest właśnie podniesienie atrakcyjności transportu publicznego, czyli naszego autobusowego. Z jednej strony inwestujemy bardzo mocno w nowy tabor autobusowy, ale teraz trzeba zadbać o tą drugą stronę. Chodzi o to, żeby w ramach ITS-u nadać właściwe priorytety, jeśli chodzi właśnie o funkcjonowanie transportu publicznego, i to jest główne zadanie, główny cel ITS-u. Oczywiście zwiększy to bezpieczeństwo podróżowania autobusami, skróci na pewno czas, na pewno zwiększy się punktualność, więc wszystko to, co bezpośrednio wpłynie też na jakość życia mieszkańców naszego miasta. Systemem będzie, tak jak wspomniał pan prezydent, objęte 39 skrzyżowań i przejść dla pieszych. Na większości sygnalizacja świetlna już istnieje. Będzie 8 nowych skrzyżowań, gdzie sygnalizacja zostanie wybudowana, ale poza tą sygnalizacją również te inwestycje będą obejmowały rozbudowę takich skrzyżowań, tworzenie nowych ciągów pieszo-rowerowych. Bardzo często będzie zmieniona geometria tych skrzyżowań, będą prowadzone inwestycje, oczywiście tam, gdzie będzie taka potrzeba w zakresie odwodnienia. Jeśli chodzi o skrzyżowanie Żwirki Góry Kusocińskiego, my bardzo często dostajemy pytania, co z tym skrzyżowaniem, co z sygnalizacją. To jest właśnie jeden z tych elementów, jedno z tych skrzyżowań, które będzie objęte tym zadaniem, czyli inteligentnym systemem transportowym. Każda inwestycja w ramach poszczególnych skrzyżowań będzie podpinana pod tak zwane centrum zarządzania ruchem. Centrum zarządzania ruchem to będzie taka ogromna serwerownia, która będzie zlokalizowana na rynku w ratuszu i oprócz tego, że będzie to tak naprawdę baza dowodzenia i centrum zarządzania, to jednym z zadań tego centrum będzie badanie intensywności ruchu, będzie śledzenie i badanie, monitorowanie zdarzeń niepożądanych, badanie płynności ruchu, czyli wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby zapewnić płynność dla transportu publicznego.
11: W kontekście tych informacji ważne jest wyboldowanie, mówiąc językiem technicznym, że system, ten system jest skierowany do tego, żeby komunikacja publiczna była w Radomiu bezpieczniejsza, nowocześniejsza i przede wszystkim płynniejsza. Nie chodzi nam o to, żeby każdy indywidualny użytkownik samochodu odczuł, bo to pewnie też się stanie. Natomiast głównym zadaniem ITS-u i tych pieniędzy, które zainwestujemy, jest właśnie podniesienie konkurencyjności komunikacji publicznej. I to jest jasny cel tego projektu. Nie da się pewnie wszyscy tutaj przez, może chociaż nie, ale ja generalnie uważam, że nie da się zrobić czegoś takiego, żeby dla każdego w każdej chwili była zielona fala w mieście. No proszę Państwa, no bądźmy poważni. To stawianie takich test jest, nie chcę powiedzieć absurdalne, ale na pewno jest wymagające i może w przyszłości coś takiego się wydarzy. Natomiast to, co możemy zrobić w tym projekcie, to na pewno poprawić standard funkcjonowania komunikacji publicznej i dlatego zdecydowaliśmy zainwestować pieniądze europejskie z programu operacyjnego, który jest przypisany Polsce Wschodniej właśnie w ten projekt. Nie chcę używać tu wielkich słów, a mógłbym, że to jest historyczne, przełomowe, nowoczesne, o, takie i za chwileczkę pewnie pani prezydentka by też kilka takich pojęć dopisała. Natomiast proszę państwa, zobaczcie, zapewne rozstrzygnięcie i podpisanie umowy to jest pierwszy kwartał 2026, 36 miesięcy to jest 3 lata, dobrze liczę. Jakby się w czymś pomylił, to bardzo proszę od razu zróbcie korektę, ale to jest 3 lata, czyli pierwszy kwartał 26 plus 3 lata to jest pierwszy kwartał 29, czyli na koniec 30 kwietnia 2029 roku skończy się moja trzecia i zgodnie z obowiązującym polskim prawem ostatnia kadencja jako prezydenta Radomia. Będę miał taką, ale z jednej strony dumę, ale przekonanie, że oddając urząd prezydenta Radomia mojej następczyni bądź następcy, realizacja tego projektu wprowadzi porządek, ale też da nową jakość w funkcjonowaniu komunikacji publicznej w naszym mieście i myślę, że ktoś, kto będzie sprawował tę funkcję po 1 maja 2029 roku, będzie mógł docenić i dalej rozwijać ten system, który musi być w każdym przypadku przede wszystkim atrakcyjny dla mieszkańców, bo jeśli on nie będzie atrakcyjny dla mieszkańców, to komunikacja publiczna będzie nam wymierać, a dziś każde nowoczesne miasto, co nie jest dla nas tutaj tajemnicą, czy to w Polsce, czy w Europie, musi stawiać na komunikację publiczną, żeby rozwiązywać problemy transportowe.
1: Systemem ITS objętych zostanie 39 skrzyżowań i przejść dla pieszych, a zmodernizowanych zostanie 30 skrzyżowań, a w 8 lokalizacjach powstaną nowe. O tym Piotr Szałas, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
2: System ITS w mieście Radom na początek, bo to jest po prostu pierwszy etap i oczywiście nie ograniczamy się tutaj, bo zostawiamy sobie protokół otwarty do dalszego rozwoju systemu ITS i do tego, żeby przyłączać do niego pozostałe skrzyżowania w mieście. Na początek będzie on wybudowany na linii północno-południe miasta, na tym najbardziej rozciągniętym obszarze miasta. Będzie on ciągnął się od mniej więcej
12: ulicy Aleksandrowicza przez ulicę Chrobrego do ulicy Pileckiego. Równocześnie na tym obszarze będzie pociągnięta jakby po prostu druga nitka systemu Mój TS od ulicy 11 listopada do ulicy Cyklestrasa. Te po prostu dwie nitki, które idą tak po prostu wzdłuż centrum, będą łączyły się na ulicy na skrzyżowaniu 25 czerwca Cyklestrasa. Dalej system będzie szedł ulicą 25 czerwca do ulicy Sienkiewicza przez Sienkiewicza, Traugutta, przez plac Ołdakowskiego, aleję Grzegorza Narodowskiego, Jana Pawła do osiedla Prędocinek. Tak jak tutaj wspomniał po prostu pan prezydent, to jest 39 skrzyżowań, z tym, że już w tym momencie do tego systemu ITS dołączamy takie po prostu skrzyżowanie strategiczne jak Wernera po prostu Malczewskiego. Jest to po prostu skrzyżowanie obok systemu, ale jest to skrzyżowanie po prostu strategiczne dla ruchu miejskiego. Między innymi w ramach tego systemu zostaną wybudowane nowe sygnalizacje świetlne, o które już od dawna prosili o mieszkańcy. I tak tutaj po prostu rozpoczynając od centrum, to jest sygnalizacja świetna na wysokości 25 czerwca Zacisze. Później idąc dalej 25 czerwca, to jest sygnalizacja świetna na 25 czerwca przy Potoku Północnym. Tam jest to po prostu w dole przejście. Zostanie również wybudowana sygnalizacja, na której dochodziło do bardzo dużej ilości kolizji, wypadków, czyli Warszawska ulica co Parkowa, bardziej po prostu Warszawska ulica Kusocińskiego, czyli naprzeciwko sądu. Dodatkowo też zostanie wybudowana sygnalizacja świetna na ulicy Chrobrego na wysokości Uniwersytetu. Zostanie też jako ostatnia w zadaniu z nowych sygnalizacji wybudowana sygnalizacja na skrzyżowaniu Mieszka I Piastowska naprzeciwko marketu.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Wadowska i do usłyszenia.
3: Vox FM Radom. Rytmie hitów. Brójcu na 106,4.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
3: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
0: Reklama.
5: Europa patrzy na wybory lokalne w Niemczech. W Saksonii może wygrać skrajnie prawicowa AfD. Duża akcja strażaków na Dolnym Śląsku gasili budynek nieczynnej stacji narciarskiej Babiniec. Jest najkrótsza w całym mieście. Ulica niecała w Kaliszu miała swoje święto. Godzina 10. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. O 8:00 otwarto lokale wyborcze w Saksonii-Anhalt. Mieszkańcy tego regionu wybierają władze swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
6: Za naszą zachodnią granicą te wybory do parlamentu Saksonii są określane jako potencjalny przełom. Jeśli AfD uzyska samodzielną większość, po raz pierwszy w historii zdobędzie władzę w jednym z landów. Ostatnie sondaże pokazywały, że Alternatywa dla Niemiec może mieć jednak problemy z uzyskaniem większości i to pomimo poparcia na poziomie ponad 40%. Powodem są notowania pozostałych partii, które zapewniają, że nie wejdą w koalicję z AfD. Niemieccy komentatorzy podkreślają, że te wybory to jest także test dla tzw. zapory ogniowej, czyli polityki izolowania AfD przez ugrupowania głównego nurtu.
5: Alternatywa dla Niemiec to partia skrajnie prawicowo-populistyczna. Swoje poparcie buduje na hasłach antyimigranckich i antyunijnych. W swoim programie proponuje normalizację stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji czy odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Służby wyjaśniają przyczyny pożaru budynku mieczynnego środka sportów zimowych Babiniec na Dolnym Śląsku. Nie wykluczają, że doszło do podpalenia. Ogień pojawił się wieczorem, najpierw objął drewnianą elewację budynku, a potem ogień przeniósł się na dach. A w akcji gaśniczej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. Stacja narciarska Babiniec zakończyła działalność około 2010 roku. W czasach swojej świetności dysponowała podwójnym wyciągiem orczykowym, oświetloną trasą, szkółką narciarską i zapleczem gastronomicznym. Dzięki niemu będzie można drążyć pod Łodzią tunel dla pociągów kolei dużych prędkości. W nocy dotarł tam napęd do tarczy TBM. Sama tarcza ma przyjechać do Łodzi za tydzień. Transport ważącej prawie 170 ton maszyny ze stoczni w Szczecinie do Łodzi trwał 3 dni. Rozpoczęcie drążenia tunelu pod Łodzią przewidywane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Demokracja, równość, solidarność to hasła przewodnie 18. Kongresu Kobiet, który trwa w Krakowie. Uczestniczy w nim około 200 panelistek i tysiące słuchaczek. Są m.in. warsztaty oraz rozmowy o prawach kobiet i równości.
7: Równość we władzy, w biznesie, przestrzeganie praw kobiet. No i to niestety tak jest, że to są te same tematy, ale są też tematy nowe, no bo świat się zmienia, czyli wyzwania związane ze zmianą geopolityczną, ze zmianami związanymi ze sztuczną inteligencją.
5: mówi profesor Małgorzata Fuszara, przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Podczas wydarzenia uczestniczkom przypomina się o profilaktyce, czyli o szczepieniach przeciw HPV i korzystaniu z mamografii. Liczy blisko 230 metrów, jest najkrótszą uliczką w Kaliszu. Mowa o ulicy Niecałej, która wczoraj obchodziła swoje święto. Spotkali się tam rękodzielnicy, przedstawiciele instytucji, a także kolekcjonerzy, m.in. lalek szarajerek.
0: Ja jestem kolekcjonerem wielu rzeczy, przedmiotów i często będąc gdzieś kupując rzeczy, przy okazji kupujemy lalki.
8: Ale lalki zawsze zachwycały ludzi.
9: Ja mam wnuczki i one też uwielbiają takie właśnie, takie lalki, a nie jakieś z tych nowoczesnych.
10: I tacy, co wielbią ręczną robotę, i tacy, którzy wykonują, bo my też między sobą się wymieniamy doświadczeniami.
5: Święto ulicy Niecałej odbyło się po raz 14.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tylko 11 stopni w Zakopanem, a najcieplej teraz w Raciborzu 17 stopni. Sporo ołowianych, ciężkich jesiennych chmur nad Polską teraz. Na rozpogodzenia możemy liczyć, ale dopiero po południu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 20 stopni. Nieco chłodniej będzie na Pogórzu Karpackim, tam tylko 15. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę z północnego zachodu i zachodu.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
13: Anna Wadowska, zapraszam. Zaczniemy od wyjątkowej akcji społecznej, czyli Szlachetnej Paczki w Radomiu. Aktualnie do inicjatywy poszukiwani są wolontariusze. Razem z moimi gośćmi, którzy już są w naszym studiu, porozmawiamy o tym, jak wygląda praca wolontariusza, jakie historie rodzin zapadły im najbardziej w pamięć i co daje poczucie pomagania tu na miejscu, w naszym mieście.
14: Ze mną w studiu liderki Szlachetnej Paczki Katarzyna Cielecka. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: I Marta Kapusta.
16: Dzień dobry.
14: A to za sprawą tego, że startujemy tak naprawdę za chwilę kolejny weekend cudów, to już w grudniu, no ale trzeba tutaj wszystko przygotować, a to wymaga logistyki, ale i ludzi. To może zacznijmy od takiego brzegu, jeśli chodzi o naszych słuchaczy, żeby im wytłumaczyć, chociaż myślę, że każdy doskonale wie, czym jest Szlachetna Paczka, ale o co chodzi w Szlachetnej Paczce, na czym ona polega i dlaczego ta akcja jest ważna też dla naszego miasta.
16: Akcja ta ważna jest dla naszego miasta z tego względu, że daje realną pomoc, szansę na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. I polega na tym, że wolontariusze, o których niebawem będziemy mówili, że ich poszukujemy, pracują z rodzinami, które zostają nam zgłoszone, i darczyńcami potem ci wolontariusze także pracują. Więc wolontariusz ma dużą możliwość odmienienia czyjegoś losu dzięki właśnie Szlachetnej Paczce.
14: Jakie jest twoje zdanie, Kasiu?
15: Nie, no oczywiście ja się zgadzam z tym, co powiedziała Marta, bo Marta to jest taki rasowy wolontariusz Szlachetnej Paczki, do której ja się przyłączam, bo już działamy dosyć długo. Ja właśnie teraz czekając, słuchając, co Marta powie, policzyłam sobie w głowie, że to moja 10. edycja, więc taka dla mnie jubileuszowa, ale Marta ma rację. To nie jest tak, że my jesteśmy cudotwórcami, ale rzeczywiście mamy realny wpływ na to, co się może wydarzyć, tak? Mamy przykłady naszych rodzin, naszych wolontariuszy, że mamy też wolontariuszy, którzy otrzymali pomoc parę lat temu, teraz sami pomagają i rzeczywiście mówią o tym, że ta paczka odmieniła ich życie. To było coś, co dało im impuls, że, jak to w tym roku pięknie określamy, wykonamy, czy wykonaliśmy dobrą robotę. Bo wolontariusz to jest taki łącznik między darczyńcą, między rodziną, ale tak naprawdę to my najpierw docieramy do rodzin jako wolontariusze, spotykamy się z nimi, ale jest jeszcze ważna kwestia, żebyśmy do nich dotarli, to musimy mieć taką informację, że taka rodzina potrzebuje pomocy, więc myślę, że w dalszej naszej rozmowie wytłumaczymy, jak po kolei przebiega proces, bo teraz jesteśmy na etapie takim, że jesteśmy tutaj po to, żeby was zachęcić, żebyście dołączyli do naszego zespołu, bo jest nas w Radomiu, Radom Północ, Południe, są dwa rejony, ale tak naprawdę działamy w naszym mieście i w obrębie naszego miasta. Zachęcamy i promujemy tą paczkę, że bycie wolontariuszem geniuszem, to po pierwsze nie jest coś, co nam, że tak będzie zabierało cały dzień z naszego dnia, cały dzień z całego tygodnia, ale to jest coś, co jest ideą pomocy dla drugiego człowieka.
14: To może właśnie o tej idei pomocy, bo generalnie no ta Szlachetna Paczka to są rodziny, które są w potrzebie tak naprawdę. Wy do nich docieracie różnymi możliwymi kanałami, obdarowujecie taką rodzinę paczką. A z jakimi potrzebami spotykacie się, jeśli chodzi tutaj o nasze miasto i te rodziny? Z czym one walczą i jaka jest ta pomoc im potrzebna?
16: Przede wszystkim paczka jest dostosowana właśnie konkretnie do potrzeb danej rodziny, która zostanie włączona do projektu, ponieważ nie wszystkie rodziny, które zostają nam zgłoszone, są włączane. Na to składa się też wiele czynników odnośnie włączenia bądź też niewłączenia danej rodziny. I tak jak wcześniej wspomniałam, ta pomoc, która dedykowana jest konkretnej rodzinie, jest określona przez samą rodzinę, jakie te potrzeby są w tym momencie dla nich najważniejsze, aby mogli w pełni sami funkcjonować i żeby to był taki bodziec do zmian swojego życia na lepsze. To nie jest na zasadzie, że paczkę można otrzymywać co roku. Jesteśmy bardzo ostrożni w tego typu osądach, bo chcemy, żeby ta rodzina była w pełni samodzielna.
14: Czyli to ma nie być taki wytrych do tego, żeby siedzieć i czekać, że mi ktoś przyniesie paczkę, ale dajmy ten bodziec. A z jakimi potrzebami? Co najczęściej tak naprawdę w tych paczkach się znajduje?
15: Potrzeb jest bardzo dużo i bardzo różnych, ale jest też, się zdarzyło w poprzednich edycjach w zeszłym roku i to też wolontariusze, którzy wracali od rodzin, nam opowiadali, że pojawiały się rodziny, przeważnie to są osoby starsze, samotne, które tak naprawdę w trakcie wywiadu, czy w trakcie już potem weekendu powiedzieli, że ja nie potrzebuję nic poza obecnością czyjąś. Czyli tak naprawdę dla tego kogoś najważniejszym darem to był wolontariusz.
14: Obecność.
15: Obecność, czyli ktoś, kto po prostu się pojawił w ich domu, w ich życiu. I świadczy to tylko o tym, że zobaczcie, on nie potrzebował środków do spożywczych, chemicznych, jakichkolwiek. Potrzebował drugiego człowieka, więc to jest tak naprawdę taka duża gama, rozpiętość tej naszej pomocy, bo to nie jest tylko materialnie lodówka, pralka, cukier, nie wiem, jakieś środki chemiczne, łóżko, tylko to jest też tak naprawdę czas. I to się tak często spotykało, tak jak Marta może powiedzieć, w przeciągu kilku lat te potrzeby się też ludzi zmieniają i obserwowałyśmy w zeszłym roku, że bardzo dużo osób prosiło o jedzenie. Świadczy to o tym, że rzeczywiście im się bardzo żyje ciężko. To były też, tak jak mówię, rodziny, które trafiły do nas, do programu, bo wydarzyło się coś, bo zmarł ktoś, kto opiekował się rodziną, był jedynym żywicielem rodziny, tak? I te rodziny prosiły o po prostu rzeczy takie, nasze przedmioty codziennego użytku, tak? Ale mówię, zdarzało się to, co wspomniałam, że oni chcieli być z nami i dla nich to była wartość najważniejsza i uważam, że fajnie, że dotarliśmy do tych rodzin. Ciężko powiedzieć, który rok jest lepszy, gorszy, bo my nie jesteśmy

0: potrzeba pójść do iluś tam set rodzin, my pójdziemy, tak? Tylko też musimy mieć do tego narzędzie, a narzędziem w tym momencie jest wolontariusz.
1: Powiedzmy sobie, w ostatniej edycji Szlachetnej Paczki na terenie naszego miasta, ilu osobom pomogliście? Ile osób dostało paczki?
2: W ubiegłej edycji na terenie naszego regionu 71 rodzin otrzymało pomoc podczas Weekendu Cudów. Taką pomoc darczyńca też nie przygotowuje w pojedynkę. Często to są całe rodziny, całe firmy się składają, żeby właśnie taką dedykowaną pomoc przygotować dla danej rodziny.
0: Ale ja bym też chciała powiedzieć, żeby się nikt nie martwił i obawiał tego, że może nie sprostać, bo pamiętajcie, jeśli poczujecie w sobie taką odrobinę chęci pomocy komuś i będziecie chcieli skorzystać z naszego programu i włączyć się jako darczyńca, tam w systemie, wchodząc sobie, czytając opisy rodzin, są wskazane potrzeby rodziny. Każda rodzina wolontariuszowi zgłasza swoje potrzeby, które naprawdę są kluczowe dla nich, i to darczyńca czyta opis rodziny. Darczyńca decyduje się, czy mnie będzie stać, żeby te wszystkie potrzeby zaspokoić. Ale z doświadczenia też wiemy to, co Marta powiedziała, że ludzie się tak mobilizują, że robią tą paczkę firmowo, szkolnie. Parę lat temu mieliśmy taką sytuację, że pani, która miała 50. urodziny, czyli niebawem to tak jak mnie będzie dotyczyło, zamiast prezentów poprosiła, żeby wszyscy wrzucili przysłowiowy grosik do puszki paczkowej. I tak naprawdę darczyńcą była jej imprezowa rodzina, bo powiedziała, że ona nie chce prezentów na te urodziny, ona chce, żeby te pieniądze przeznaczyć, i tak naprawdę tak się stało. Oni przyjechali, włączyli się to, podziękowali później jubilatce, bo w życiu by nie pomyśleli, że mogą zrobić coś tak fajnego, więc wybawili się i jeszcze coś pomogli. Więc tak naprawdę mówię, nie bójmy się tego, że nie sprostamy, bo są rodziny, które mają naprawdę malutkie potrzeby, bo to, co zawsze powtarzam, że prawdziwa bieda nie poprosi o pomoc. Czasami jest tak, my nawet będąc w tych domach, my nigdy nie oceniamy, nie oglądamy, czy mają tak, bogacie, biednie. Tylko czasami jest tak, jeśli rodzina nam nie powie, że potrzebuje coś konkretnie, to my nie możemy zasugerować, my nie możemy jej tego narzucić. Więc przyjmujemy to, co ona powie. I czasami są te potrzeby, Marta, prawda, bardzo, bardzo skromne, ale ta rodzina tyle chciała i tak naprawdę ten darczyńca jest w stanie też taką rodzinę wziąć pod swoje skrzydła.
1: I tak naprawdę każdy może zostać darczyńcą, ale my dziś nie o darczyńcach, tak, ale dziś o wolontariuszach, bo tak naprawdę od początku naszej rozmowy ci wolontariusze tutaj się przewijają jako tak naprawdę kluczowa, że tak powiem, ekipa do niesienia pomocy. To może szerzej o tym, kto może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki.
2: Tak, szukamy teraz wolontariuszy i wolontariuszem w tym roku mamy małą zmianę. Może zostać osoba, która ma już ukończony 18 rok życia. Taka osoba, zapraszamy wszystkich bez względu na ten górny wiek. Niestety dolny jest nieograniczony, niestety nie przez nas, ale jest. Więc górna granica wieku jest dowolna. Więc taka osoba, która chce dołączyć do naszego zespołu, musi wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl. Zgłaszam się. Złoży tam swoje zgłoszenie, potem na przestrzeni kilku dni odzywa się do danej osoby rekruter, który rozmawia z nią, tłumaczy, na czym polega Szlachetna Paczka, bo wiele osób niestety myśli, że szlachetna

0: większą pracą niż tylko opakowanie paczek. Po takiej rozmowie z rekruterem wolontariusz podpisuje umowę i musi przejść wdrożenie, szkolenie wdrożeniowe. To jest taki jednodniowy warsztat, który jeszcze bardziej rozjaśnia takiemu wolontariuszowi pracę wolontariusza w Szlachetnej Paczce. Po spełnieniu tych warunków my jako liderki z Kasią możemy już takiego wolontariusza wysłać do rodziny. I drodzy Państwo, nie bójcie się zgłaszać. Na początku żaden z nowych wolontariuszy na pewno nie pójdzie sam do rodziny. Zawsze chodzimy w dwie osoby, to po pierwsze. A po drugie, zawsze mamy taką zasadę, że zawsze nowego wolontariusza wpuszczamy z taką osobą, która już kilka lat jest w Paczce.
1: Czyli doświadczenia nie trzeba mieć.
0: Dokładnie tak. Z nami wszystko się zdobędzie, także będziemy dalej robić dobrą robotę.
1: Czyli wsparcie.
0: Pomagając innym cały czas. A

0: dzień, czyli od momentu rekrutacji, rozmowy z rekruterem, wdrożenia, no i się zaczyna machina. Jak wygląda ta machina? Jak wygląda taki dzień wolontariusza? Oczywiście do samego weekendu cudów, czyli do finału paczki.
1: To znaczy, tak ciężko powiedzieć o tym dniu, bo tak naprawdę mamy takie punkty, tak? Czyli powiedzmy Katarzyna, czyli ja jestem wolontariuszem, Marta moją liderką. Marta kieruje nas do rodziny, która wpadła do systemu, tak? Czyli umawiamy się do rodziny, my do tej rodziny idziemy z arkuszami, które są przygotowane przez stowarzyszenie. Przeprowadzamy wywiad i to nie jest po to, że chcemy się dowiedzieć jak najwięcej ciekawskich rzeczy, tylko tak są skonstruowane pytania, żebyśmy my dowiedzieli się po pierwsze, co się wydarzyło. Czasami muszę wam powiedzieć, że rozmowa jest ciężka, bo zdarzają się sytuacje, że trafiamy do rodziny, gdzie wydarzyła się tragedia całkiem niedawno i ciężko się rozmawia. Ale zawsze tłumaczymy, że jesteśmy po to, żeby im pomóc, tak? I wiadomo, każda rozmowa, każda rodzina to jest ktoś inny i no nie mamy na to scenariusza. My się też uczymy takiego poznawania świata tych ludzi, więc idziemy do tej rodziny, tak jak Marta wspomniała, chodzimy parami ze względów takich, po pierwsze bezpieczeństwa każdego wolontariusza, po drugie to są dwie głowy, które patrzą, słuchają i w momencie, kiedy wychodzimy od tej rodziny, mamy czas na to, żeby ze sobą przedyskutować, jak postrzegamy. Bo my chcemy dotrzeć do tych rodzin, które naprawdę potrzebują pomocy, a nie do tych rodzin, które sobie wymyśliły, że o kurczę, jest szlachetna paczka, fajnie, ktoś mi coś pomoże, ktoś mi coś da. Tak jak mówię, my próbujemy zweryfikować. Być może nie zawsze nam się to może udać. Pamiętajmy, że to są tylko ludzie, my też jesteśmy ludźmi. Ale po to te dwie osoby, że my przegadamy, przemyślimy, trafiamy do tej rodziny jeszcze raz, po to, żeby móc ją poznać. Oczywiście my nie siedzimy u tej rodziny, nie wiadomo, że co dwa dni jesteśmy, dzień dobry, to znowu my, tylko umawiamy się, my też szanujemy ich czas i ich dom. I jeśli ta rodzina zostanie zakwalifikowana, to wprowadzamy ją do systemu. Co jest ważne i zawsze tłumaczymy też i wolontariuszom, i rodzinie. Rodzina nigdy nie ma podanych danych osobowych. My nigdy nie podajemy adresu. Rodzina, która jest zgłoszona do projektu, my jako wolontariusze, ale my mamy możliwość i wiemy o tym, że podane są prawidłowe dane i one są w systemie, ale są chronione, ale my nawet wprowadzając rodzinę do systemu, ona zmianę, ja mam, że tak powiem, taki zawsze standardowy układ imion, żeby było mi łatwo zapamiętać, ale to mówię, chodzi tylko o to, żeby ta rodzina czuła się komfortowo. Bo
0: anonimowe, żeby
1: została. Anonimowe, tak, bo to nie jest, wiecie, niektórzy nie chcą się przyznawać, że kurczę, jest mi tak źle, bo chcą sobie radzić same. I my to ich szanujemy, dbamy o to, tak? Prowadzamy rodzinę do systemu. Potem, kiedy będzie w listopadzie otwarcie baz, wtedy te rodziny się pojawiają w systemie ogólnopolskim i każdy może sobie wejść, zobaczyć. Oczywiście szukamy, namawiam darczyńców z naszego rejonu, żeby oni się po prostu tutaj zaangażowali. W zeszłym roku był trochę specyficzny rok, bo dużo osób zaangażowało się w pomoc powodzianom i to jest naturalna i rzecz zrozumiała, bo tam było rzeczywiście masa potrzeb. Zresztą sama też byłam na takiej akcji sprzątaniowej z powodzian i tam rzeczywiście było bardzo dużo potrzebnych rąk do pracy, ale dużo i materiałów. Więc część tych darczyńców rzeczywiście przekierowała swoją pomoc tam. Natomiast no myślę, że ten rok już troszeczkę jest spokojniejszy i zapraszamy, żeby nasze rodziny wspierać. I co? I potem już ten weekend cudu, który jest 13-14 grudnia, który będzie w tym roku w tej szkole, co w zeszłym, czyli PSP22 na Zamłyniu. To już jest wolontariusz, który kontaktuje się z darczyńcą, który po prostu przekazuje mu...
0: To jest bardzo dużo, wiesz, Kasia, też emocji, informacji. Bo tak, informacji, ale też, wiesz, taka charakterystyka tego wolontariusza, nie? Bo tu jest, wiesz, darczyńca, to musi zgłosić rodzinę, to musi wysłać formularz i tak dalej, ale tak jak mówiłaś o tych dwóch wolontariuszach, którzy idą na miejsce, oni się spotykają z tą rodziną. Czasem jest trudno też tą rozmowę podjąć, bo może wydarzyła się ta tragedia tak naprawdę, no, chwilę przed tym spotkaniem. I teraz, no to jest ogrom emocji, nie? Jak wy przygotowujecie wolontariusza na spotkanie z takimi emocjami?
1: To znaczy, my ciągle tłumaczymy, że musimy mieć trochę chłodną głowę, tak? To jest pierwsza podstawowa rzecz, bo nie możemy działać emocjonalnie. Oczywiście się tego nie da, bo to po prostu jest wpisane w naszą pracę, dobrą robotę. Tak, bo to takie nasze hasło. Tego się nie da wyłączyć. Oczywiście każdy z nas ma inną wrażliwość i czasami to jest tak, że spotykamy się, że ktoś siedzi i po prostu nie wykazuje żadnych emocji, ale on to jak gdyby potem to trawi. Staramy się też tych wolontariuszy, jeśli już poznamy, takich ze sobą łączyć. Po pierwsze, żeby oni się poznali jako zespół, żeby to nie było, że ciągle Kasia, Asia idą razem, tylko oni się wymieniają. Dzięki temu poznajemy siebie, poznajemy swoje jak gdyby możliwości. I tak jak mówię, jeden jest bardziej, ja jestem generalnie z natury płaczkiem i płaczliwa jestem. jestem i płakałabym za każdym razem, więc dobrze, jak mam ze sobą kogoś, kto mnie troszeczkę wystopuje. Ale, no wiecie, trafią się też tacy wolontariusze, którzy będą ryczeli obydwoje razem z rodziną. To się zdarza. Ale
2: zwłaszcza na weekendzie cudów, to wtedy wszyscy płaczemy, ale to są łzy szczęścia.
1: Bo to jest taki, wiecie co, moment, że człowiek mówi, kurczę, dobrze, że tam poszedłem, dobrze, że pomogłem, dobrze, że się zmobilizowałem. Posłuchajcie, każdy z nas ma swoją pracę, szkołę, no teraz nie mamy wolontariuszy, którzy są młodsi, więc można powiedzieć, nie no, ja mam swój bufor i komfort bezpieczeństwa, to leżę przed kanapą, ale zawsze brakuje tego czasu. I pamiętamy też o tym, że wolontariusz nie jest na naszą i Marty wyłączność, tylko jeśli ktoś powie, słuchajcie, w tym roku nie mogę się zaangażować w odwiedzanie 38 rodzin, ja mogę pomóc w dokumentach, my się cieszymy z tego wolontariusza, który jest, który powie nam, słuchajcie, jestem w stanie odwiedzić kilka rodzin, bo mam swoją sytuację jakąś. Więc my po prostu staramy się, słuchamy każdego i dopasowujemy się do ich potrzeb, bo to, co zawsze mówimy, moje 100%, to nie jest 100% Marty, bo ja mogę poświęcić tylko czasami godzinę w ciągu tygodnia, albo jak przykład tego szkolenia, które po prostu Marta w całości wzięła i obsługuje, bo ja powiedziałam, że nie jestem w stanie. Ale Marta to też rozumie, że to nie jest moje 100% w tym momencie. I to samo jest z wolontariuszami. Jeśli oni powiedzą, kacha Marta, my teraz nie możemy, bo mamy coś, my naprawdę to szanujemy. A jeśli on trafi chociażby do jednej, do dwóch czy do trzech rodzin, to słuchajcie, on odwiedzi te trzy rodziny, bo gdyby nie było tego wolontariusza, to my nie dotrzemy do tych rodzin.
0: Czyli każdy wolontariusz tak naprawdę jest na wagę złota w tym momencie.
2: Zgadza się.
0: Jeśli chodzi o tego właśnie wolontariusza, tak jak tu Kasia powiedziałaś i Marta tak samo, czyli ten wolontariusz może mieć różne tak naprawdę role, tak? On nie musi też iść odwiedzać tych rodzin, ale może gdzieś wam pomagać około, bo na przykład ktoś może nie być gotowy też na spotkanie z jakąś tragedią, tak? Z jakąś trudnością.
2: Prostym przykładem, taki wolontariusz, który nie jest gotowy na pójście do odwiedzania rodzin, chociażby może nam pomóc w pozyskiwaniu historii tych rodzin od instytucji, bo tak jak wspomniałam wcześniej, te rodziny zgłaszać się same nie mogą, ale wszelakie instytucje mogą je zgłaszać. Mogą je też wolontariusze zgłaszać, tylko jest taka zasada, że my, jeżeli zgłaszamy jako wolontariusze daną rodzinę, to my jej nie odwiedzamy. To też chodzi o nasz obiektywizm, żeby nie było, że albo coś tam załatwię komuś na tej zasadzie.
0: Słuchajcie, no my tutaj opowiadamy o takich bardzo ważnych rzeczach i o tej roli wolontariusza, który no wy też tak naprawdę jesteście wolontariuszami od lat zaangażowanymi, jeśli chodzi o Szlachetną Paczkę. Tych historii jest na pewno mnóstwo, tych różnych sytuacji też jest całe mnóstwo i też na początku naszej rozmowy padła taka historia, że Szlachetna Paczka potrafi odmieniać ludzkie życia. Może opowiedzmy o takiej historii, takiej rodziny z Radomia, paczkowej rodziny, która generalnie dzięki tej pomocy, tej paczce, która do niej dotarła, naprawdę jej życie się odmieniło i być może nawet teraz działa i pomaga razem z wami.
1: Marta już to zna, bo my często powtarzam i chyba tutaj nie mówiłam, ale takie dwa przykłady. To jest nasz wolontariusz, który otrzymał pomoc. W zeszłym roku właśnie my mamy po południu już rozwieziemy wszystko, chwilę odsapniemy i mamy czas taki dla nas, dla wolontariuszy, dla tych, którzy nam wspomagają, kierowców wojska, ci, którzy z nami tam jeżdżą, cały weekend pracują. I jakoś tak nam chyba od jakiegoś czasu wprowadziło nam taką niepisaną zasadę, że to jest czas na to, żebyśmy sobie mogli powiedzieć, nawet jak coś złego znaleźliśmy to od razu jak gdyby na świeżo, bo wiecie, nikt nie chce zrobić czegoś złego, tylko może czasami warto powiedzieć, bo mówię, ja mam taką naturę, jaką mam, jestem szybka, głośna, Marta trochę inna, ale też chcemy, żeby ludzie na świeżo, jako my już wrócimy z tych rodzin, wrócimy z tych domów, powiedzieć, co nas najbardziej urzekło, co nas najbardziej wzruszyło. I w zeszłym roku to właśnie widok, i to jest dla mnie mega takie wzruszające, kiedy to jedna z tych dziewczyn wstała, czyli nasz wolontariusz do drugiego wstał i powiedział głośno, że to jest czas, gdzie chciałaby podziękować tej Asi, że to ona jako wolontariusz nie odpuściła, bo ten wolontariusz przyszedł do nich do domu powiedzieć, tak, słyszałem, że potrzebujecie pomocy. A ona się tej pomocy wzbraniała i powiedziała, że nie. A to ta Asia powiedziała Magdzie, że nie, ja przyjdę. I ona dotąd chodziła, aż oni ją wreszcie wpuścili. Nie była natrętna, ale wiedziała, że potrzebują. I słuchajcie, rzeczywiście ta dziewczyna powiedziała, że paczka odmieniła jej los. to ona kiedyś była w telewizji, powiedziała, że w domu miała taka biedę, miała taką biedę, że tego się nie w szkole wyjadała kanapki z koszy na przykład. I paczka była takim impulsem. Ona teraz jest wolontariuszem. Mówi o tym, że rzeczywiście to, co, że dotarłyśmy, paczka dotarła do niej, pomogło. Bo ona nie wie, co by się wydarzyło, gdyby ta paczka nie dotarła, tak? Więc to było takie wzruszające, że one się po prostu wyściskały, a gwarantuję wam, że 40 chłopak, które stało, po prostu wszyscy tak samo pocierali nosy, bo to było coś niesamowitego dla nas, że potrafimy się podzielić i to było takie, bo to, co my mówimy, to mówimy teraz tobie, opowiadamy to, co w konspektach, ktoś może powiedzieć, nie, to się nie dzieje. Tak, to się dzieje. My mamy realny wpływ na drugiego człowieka i to się nazywa dobra robota.
0: Ilu wolontariuszy szukacie? Czy macie określoną pulę i do kiedy wolontariusze mogą się zgłaszać?
2: Puli określonej nie mamy. Im nas więcej, tym weselej, tym ta nasza dobra robota rozłoży się na nas proporcjonalnie, tak? Też będziemy przede wszystkim mogli dotrzeć do większej liczby rodzin potrzebujących, bo każdy z nas pracuje, każdy z nas ma swoje życie prywatne i my ten czas poświęcimy między te obowiązki swoje, które mamy, a szlachetną paczkę. Więc im nas będzie więcej, tym lepiej. Co do...
0: Czasu? Do kiedy?
2: Do kiedy? Nie mamy takiej sztywnej ramy, ale myślę, że im wcześniej, tym lepiej, bo to też my mamy otwarcie bazy rodzin z początkiem listopada, więc też do tego czasu musimy odwiedzić te rodziny. Mamy też datę jakoś pod koniec listopada wyznaczoną, gdzie to jest ostatni dzień odwiedzania rodzin i też musimy do tego czasu odwiedzić rodzinę. My robimy dwa spotkania w różnych terminach i następnie wszystkie te dane, które zbierzemy, musimy wprowadzić do systemu, przygotować wolontariusz, który prowadzi tą rodzinę, musi przygotować opis. Ten opis też sprawdzają osoby odpowiednie, żeby on był spójny merytorycznie, tak? Więc na to wszystko też potrzeba czasu. Rekrutacje w całej Polsce trwają, wolontariusze. Natomiast już w rejonach zaczęły się warsztaty wdrożeniowe. To też, zanim wolontariusz pójdzie do rodziny, musi odbyć taki warsztat wdrożeniowy, musi porobić e-learningi w systemie. To wszystko po to, by go móc przygotować do pójścia do tej rodziny.
1: Teraz, jak Marta mówiła, przypomniałam się, żeby uniknąć takiej sytuacji, bo chyba tego, Aniu, nie słyszałaś, to, co Marta mówi, jeśli będzie nas więcej osób, będziemy w stanie dotrzeć do wszystkich rodzin zgłoszonych. Bo te rodziny rzeczywiście z biegiem czasu się coraz, one się, tak mam wrażenie, październik, listopad pojawiają dosyć dużo, bo wtedy nas jest też dużo, głośno o tym mówimy. I przykład, no my nie byliśmy w stanie, żebyście Państwo też zrozumieli, że nas też obejmują pewne ramy czasowe. Jeśli nam stowarzyszenie powie, słuchajcie, ostatni dzień odwiedzania, to jest powiedzmy któryś tam listopada czy października, konkretna data, my rzeczywiście poza tą datą nie możemy dotrzeć, mimo że widzimy, że rodzina czeka. My nie jesteśmy, my już nie dotrzemy do nich. Mhm. I była taka sytuacja, że nie dotarliśmy do rodziny, bo nas już ograniczył czas. My musimy też tych wolontariuszy, nie możemy, żeby oni pracowali, wiecie, 7 dni w tygodniu, przez 40 godzin biegali do rodzin, bo oni, tak jak patrzę ja mam też dom, mam syna, muszę to wszystko, każdy z nas musimy to połączyć jakimiś kropkami. I do czego zmierzam? Wolontariusze nie dotarli do rodziny w tym roku, więc dobra, ona czeka w systemie do następnego roku. I rzeczywiście w następnym roku, chciałam tylko powiedzieć, dlaczego tak namawiam, mówię o tych wolontariuszach, rodzina wróciła była w systemie, wolontariusz dotarł, rodzina została zakwalifikowana, więc wszystko spełnione, ale co? Do finału okazuje się, że ta pani nie dożyła. I przykre było, wiecie, jeśli zobaczycie paczkę, która stoi, czeka, a nie ma komu jej zawieść. Więc gdyby się okazało, że w poprzednich latach byłoby nas więcej, może my byśmy na tej końcówce życia do tej pani dotarli. Czy odmienilibyśmy jej życie? Myślę, że nie, bo jeśli była chora, ale myślę, że na pewno byłoby to dla niej coś specjalnego. I o tym mówię, że jeśli będzie nas więcej i wszystkie rodziny, życzę sobie i wszystkim rejonom w Polsce, żeby wszystkie rodziny, które zostaną zgłoszone, żeby były odwiedzone. Nie jest jednoznaczne, że odwiedzona to od razu w paczce. Nie. My musimy najpierw najpierw ich odwiedzić. I życzę sobie naprawdę i was zapraszam bardzo mocno, serdecznie do naszego zespołu, żebyśmy te rodziny odwiedzili i wtedy naprawdę możemy sobie usiąść, powiedzieć, kurczę, odwaliliśmy kawał dobrej roboty.
0: To jeszcze raz na koniec podsumujmy sobie, jak się zgłosić do drużyny Szlachetnej Paczki w Radomiu.
2: Wchodzimy na stronę www.szlachetnapaczka.pl, ukośnik zostań wolontariuszem i wysyłamy swoje zgłoszenie. Zachęcamy oczywiście, żebyście Państwo zgłaszali się na rejony Radom Północ, Radom Południe. Następnie odzywa się do Państwa rekruter, który rozjaśnia ideę Szlachetnej Paczki i pracę wolontariusza. Potem taki rekruter wysyła Państwu umowę do podpisania i po podpisaniu tej umowy kontaktujemy się my, liderzy, już z Państwem, wysyłamy linki do zapisu na warsztat wdrożeniowy. Ten warsztat jest obowiązkowy dla każdego z nas i trwa jeden dzień. Po odbyciu takiego warsztatu dopiero wolontariusz jest pełnoprawnym wolontariuszem i może pójść odwiedzać rodzinę.
0: No to na koniec, dziewczyny, co byście powiedziały tak na koniec takiemu człowiekowi, który tam siedzi, gdzieś nas słucha, dlaczego warto?
2: Każdy z nas wykonuje wtedy naprawdę dobrą robotę, a dobro, które my dajemy, z czasem do nas wraca.
1: A mnie się przypomniało teraz napis hasło z poprzednich edycji, że zmieniamy świat na lepsze. Życzę tego, żebyśmy tego świata ludziom udało nam się zmienić jak najwięcej. Dlatego dołączcie do nas, my we wszystkim pomożemy, jeśli rzeczywiście jakiś problem. Marta Kapusta, imię, nazwisko podaje, Kasia Cielecka, na Messengerach nas można znaleźć. My się utożsamiamy z Paczką, czerwoną koszulką, więc gdzieś się będziemy jeszcze w Radomiu pojawiać na jakichś eventach. Żeby też, jeśli ktoś ma obawy, to my wytłumaczymy. Ale tak jak wspomniałam, my jesteśmy też wolontariuszami. To my zaczęłyśmy pracę, teraz jesteśmy liderkami i jedno drugiemu nie wyklucza. Ale kiedyś na tą emeryturę pewnie podejdziemy, ale nie wiem kiedy, bo na razie to Paczka to moje serce. Ale zmieniajmy razem ten świat i słuchajcie, naprawdę w Radomiu i nie tylko w Radomiu, jest masa potrzebujących osób, które jak naprawdę koło nas spojrzymy, czasami się nie odezwą i też bądźmy czujni, tak? Jeśli nie chcesz być wolontariuszem, to może zwróć uwagę, że coś się może tutaj nawet w szkole, tak, czy dzieci przychodzą, no mamy przykład akurat taki na świeżo tego domu, gdzie wybuchł gaz, gdzie zginęła mama i też my o tym słyszymy, o tych takich historiach, zainteresujmy się, może ta rodzina zechce włączyć się do nas do projektu, trzeba pobrać zgłoszenie i tą rodzinę zgłosić, bo to też jest ważne, żebyśmy potrafili zainterweniować i pomóc. Jeśli zgłosicie nam rodzinę, to my do niej dotrzemy.
0: No i tu postawimy kropkę, a dzisiaj o rekrutacji wolontariuszy do Szlachetnej Paczki, ale także i o samej paczce opowiadały nam liderki Szlachetnej Paczki z Radomia, Radom Północ, Radom Południe. Marta Kapusta, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy i zapraszamy do nas.
0: I Katarzyna Cielecka.
1: Dziękuję i do zobaczenia. Fox FM Radom. Zetnie hitów. W
3: Grójcu na 106,4. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Reklama.
3: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
15: Można wybrać się w sentymentalną podróż do najważniejszych momentów i osiągnięć radomskich sportowców. W hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga powstała Galeria Radomskiego Sportu. W jednym miejscu pojawiły się niemal wszystkie najcenniejsze trofea, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
16: Czekaliśmy na takie miejsce wiele, wiele lat, ale wraz z pojawieniem się Radomskiego Centrum Sportu, czyli nowoczesnej hali i stadionu, uzyskaliśmy przestrzeń, którą możemy właśnie zagospodarować w ten sposób, pokazać wielkie chwile radomskiego sportu, a tych wielkich chwil jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja sam nie zdawałem sobie sprawy, jaka historia, jaka tradycja, jakie wydarzenia są związane z radomskim sportem. Piękna karta, klubna karta radomskiego sportu. Dlatego cieszę się, że udało się zebrać przede wszystkim tak dużo artefaktów, tak dużo gadżetów, tak dużo różnych sportowych rzeczy, które opowiadają nam o tych wielu, wielu latach i wielkich wydarzeniach w historii radomskiego sportu, ale też cieszę się w sposób szczególny z tego, że udało się przy tej okazji stworzyć niesamowitą atmosferę ludzi, którzy pasjami interesują się radomskim sportem, a dziś mogli w taki oczywisty sposób również uczestniczyć w budowaniu Galerii Radomskiego Sportu. I to jest dla mnie coś szczególnego, że są pasjonaci, ludzie, którzy żyją na co dzień radomskim sportem, a w chwili, kiedy powiedzieliśmy czas start, zróbmy to. Inne miasta to mają, Radom też może mieć Galerię Radomskiego Centrum, Galerię Radomskiego Sportu, to dzięki temu udało się właśnie zgromadzić ludzi, którzy w tak fantastyczny sposób odpowiedzieli na nasze wezwanie. To jest miejsce, które każdy fan radomskiego sportu odwiedzić musi, ale ja też zakładam, że to jest miejsce, które będzie przyciągało fanów innych drużyn sportowych, niekoniecznie radomskich, bo mamy się czym chwalić i też zakładam, że tak wielkie postaci polskiego sportu, jak chociażby Ryszard Szulkowski, mają swoich fanów w całej Polsce, nie tylko w Polsce, również w Europie. Mam nadzieję, że to będzie miejsce chętnie odwiedzane przez radomską młodzież. To też jest element naszej historii, naszej tradycji, naszej wspólnoty i mam nadzieję, że to będzie miejsce, które będzie jednoczyło nas, Radomian, bo sport jest taką dziedziną, która wyzwala dobre, pozytywne emocje, dzięki którym możemy się w dalszym ciągu budować jako wspólnota.
17: Łukasz Czuk, dyrektor Radomka, moja Radomka, Radom.
14: I powiedzmy, jesteśmy właśnie w Galerii Radomskiego Sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia, jak się podoba?
17: No bardzo się podoba, bardzo to jest miłe, że cały ten radomski sport został w taki sposób eksponowany. Duża zasługa tutaj pana Michała Podlewskiego i Dariusza Osieja, że w taki sposób zebrali eksponaty, plakaty, koszulki wszystkiego rodzaju, gdzie można zobaczyć na przestrzeni tych lat, które są, jak ten sport radomski był ważną częścią miasta Radomia i nadal jest bardzo ważną częścią Radomia, co pokazuje ilość drużyn, ilość medali zdobywanych przez sporty indywidualne, także naprawdę sport jest nierozerwalną częścią miasta Radomia. Przekazaliśmy stare koszulki ze starej domki, które gdzieś tam do klubu nam przekazała kiedyś Kasia Górska. Mamy eksponaty, całe strój koszulki Katarzyny Skorupy, z tego najlepszego naszego sezonu, kiedy byliśmy o krok od medalu, kiedy zdobyliśmy 4. miejsce, jest koszulka Marysi Stenzel, która była na igrzyskach poprzednich, także tak, tylko co nas poprosili panowie, którzy tutaj to wszystko organizowali, także przekazaliśmy i czy możemy być dumni, że te wszystkie eksponaty tutaj w tym miejscu są.
14: A kiedy medal Radomki zagości w galerii?
17: No, bardzo trudne pytanie, będziemy się starać jak zwykle, ale to nie jest łatwe. Postaramy się, żeby ten medal w końcu był.
14: Sylwia Słukowska, prezes zarządu PR WKS Czarni Radom S.A. I powiedzmy, jesteśmy w Galerii Radomskiego Sportu. Dzisiaj otwarcie, powiedzmy, jak się podoba, jak pierwsze wrażenia.
18: Miejsce robi ogromne wrażenie. Jest mi niezmiernie miło, że Puchar Polski z 1999 roku mógł znaleźć się właśnie w zasobach tej kolekcji. Mam nadzieję, że wielu młodych fanów sportu, ale zarówno też tych starszych będzie miało okazję odwiedzić to niesamowite miejsce.
14: Chyba takie miejsce w naszym mieście było potrzebne.
18: Zdecydowanie tak i bardzo się cieszę. cieszę, że mogli, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mógł stworzyć takie miejsce dla naszych mieszkańców.
19: Piotr Kardaś, Hydrotrak Radom Koszykówka. No pewnie oryginalny nie będę, ale rewelacyjny pomysł, rewelacyjne wykonanie i tak naprawdę masa wspomnień, bo jak przyszedłem, to się normalnie łezka wokół kręci, bo jeszcze kilka lat temu zdobywaliśmy medale. Teraz walczymy oczywiście o powrót na te salony przysłowiowe, ale ja tu mówię tylko o koszykówce, a cała historia radomskiego sportu, fajnie zobaczyć ludzi z całego środowiska sportowego Radomia i z tego miejsca tak naprawdę chciałem wszystkim pogratulować tych wszystkich eksponatów, zdobytych trofeów, które tu możemy podziwiać w hali Radomskiego Centrum Sportu, a jednocześnie życzyć, żeby to muzeum nasze cały czas żyło, żeby wszystkie kluby sportowe dokładały cegiełkę po cegiełce i myślę, że wspólnie tych eksponatów jeszcze dołożymy sporo.
14: Co wy przekazaliście jako klub?
19: Z naszych trofeów Puchar za Wicemistrzostwo Polski, Super Puchar Polski oraz za zdobycie Pucharu Polski, wszystko z 2016 roku. Koszulka ulubieńca kibiców Kima Adamsa, który spędził u nas 5 lat, taka historyczna, w której występowaliśmy w Lidze Mistrzów. Masa jeszcze pamiątek z koszykówki młodzieżowej, złoty medal U20 świętej pamięci Karola Gutkowskiego, trenera młodzieży. Także naprawdę ja nie potrafię nawet teraz wszystkich wymienić, ale od nas jest naprawdę cała masa i myślę, że ktoś, kto się zjawi w tym tutaj muzeum, będzie miał czym nacieszyć oko.
14: A czy coś pana zaskoczyło? Ja czegoś na przykład pan nie wiedział?
19: Tak naprawdę na ten moment to jest to jeszcze masa emocji i na takie dokładniejsze zapoznanie to jeszcze pewnie przyjdzie czas. Nie raz odwiedzę to miejsce, bo tu jest, mówię, kupa historii takiej pozytywnej radomskiej. I może o zaskoczeniach bym nie mówił. Zaskoczyła mnie powierzchnia. Myślałem, że to będzie jakieś małe pomieszczenie, kilka gablotek, a naprawdę bardzo fajnie zorganizowane takie multimedialne pomieszczenia. Super, super sprawa, naprawdę.
20: Dzień dobry, Grzegorz Gilewski, prezes Fundacji Radomia Kredy.
14: I powiedzmy, jesteśmy właśnie na otwarciu Galerii Radomskiego Sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia?
20: To jest kawał historii sportu radomskiego. Fajnie, jak człowiek może odświeżyć zdjęcia, czy nawet materiały filmowe z dawnych lat. Patrzy się na to z łezką wokół, na te wydarzenia historyczne. Myślę, że to wspaniała inicjatywa, która będzie służyła przede wszystkim też naszej młodzieży szkolnej, która będzie mogła zapoznać się z piękną historią sportu radomskiego.
14: Co wy jako Radomiak przekazaliście, co kibice Radomiaka mogą zobaczyć w tej galerii?
20: No, przede wszystkim tutaj jest bardzo dużo zdjęć historycznych pochodzących z tamtego okresu, dużo materiałów filmowych, wideo, stroje piłkarskie, medale. Natomiast my w zasobie swoim mamy dużo, dużo więcej rzeczy. Natomiast no, wielkość tego muzeum, i ponieważ to dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych, no, nie uniemożliwiła tak naprawdę przekazania wszystkich historycznych pamiątek, które posiadamy. Wierzymy, że wraz z rozwojem klubu, tak jak to dzieje się na Zachodzie, największe kluby mają swoje muzea. To samo my kiedyś się doczekamy, że będziemy posiadać swoje.
14: A planujecie, macie w przyszłości takie plany?
20: Oczywiście, mamy takie plany, żeby zbudować coś takiego na wzór innych dużych klubów piłkarskich. Ale tak naprawdę my jesteśmy dopiero piąty sezon w Ekstraklasie, mimo długiej historii klubu, bo od 1910 roku. Natomiast no, to wszystko przed nami.
21: Artur Łasiński, trener, nauczyciel, wychowawca i prezes GGG Radom, klubu GGG Radom. Bardzo mile jestem zaskoczony tym, że dużo akcentów lekkoatletyki, no, żeśmy się tutaj w historię radomskiego sportu dosyć mocno wpletli, wkomponowali i jesteśmy widoczni. No, co się przekłada na tutaj kącik dla radomskich lekkoatletów? To jest całe pokolenie lekkoatletów. Sukcesy mam od kilkudziesięciu, no, takich dobrych kilkudziesięciu lat, od lat 50., gdzie zajmujemy tam czołowe miejsca, walczymy o medale Mistrzostw Polski, reprezentujemy kraj, no i mamy sukcesy, medale na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy oraz naszą przedstawicielkę na Igrzyskach Olimpijskich, Martynę Kotwiłę.
14: No to powiedzmy, co od was tutaj się znajduje, co możemy zobaczyć?
21: Pamiątkowe zdjęcia z zawodów, medale, stroje kadrowe, i inne małe, drobne gadżeciki z tych najważniejszych imprez i z życia klubowego, znaczy może nie klubowego, ale radomskiego środowiska lekkoatletyki, bo nie tylko obecny klub, ale także tutaj pokłosie pracy wielu trenerów, zawodników, działaczy, którzy tworzyli historię lekkiej atletyki w Radomiu, ma w tym udział, więc my jesteśmy takim zwieńczeniem tej pracy i mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać i poszukiwać nowe talenty i uzyskiwać sukcesy.
0: Jacek Czachor, jestem synem Aleksandra Czachora. No, piękna historia. Ja byłem wielkim rzecznikiem tego, żeby tutaj oddać jakieś artefakty rodzinie, żeby bardzo naciskałem na to, no i się udało wszystko bardzo fajnie.
14: No to powiedzmy, co udało się przekazać i co tutaj się znajduje.
0: Ryngraf, który otrzymał drużyna Radomia od drużyny z Warszawy. W 1944 roku, w czasie wojny, był mecz Warszawa-Radom na ulicy Tu, na Struga 63 i Radom wygrał 3-1, mój ojciec strzelił dwie bramki i wtedy warszawiacy wręczyli ten ryngraf naszym zawodnikom, a Radomiak wręczył bukiet białych i czerwonych róż dla warszawiaków. Wszyscy tam było bardzo patriotycznie, mimo okupacji, mimo ciężkich takich chwil. Ten ryngraf jest sygnet, który mój ojciec dostał za setny mecz Radomiaków, w barwach Radomiaka. I jest taka statuetka. W 1947 roku, jak w jednym z meczów, został uznany za najlepszego zawodnika i otrzymał tę statuetkę.
2: Michał Podlewski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
14: I nasze miasto doczekało się. Galeria Radomskiego Sportu otwarta. Powiedzmy, jak wrażenia, co tutaj się znajduje, jak to wszystko wygląda.
2: Najważniejszym chyba elementem i tak naprawdę wartością tego miejsca jest to, że po raz pierwszy w historii udało się zgromadzić w jednym miejscu najcenniejsze trofea wywalczone przez radomskich sportowców. Mowa m.in. o tych, o których wszyscy pamiętają, czyli Puchar Polski Czarny, Puchar Polski Rosy, Wicemistrzostwo Polski Koszykarzy, czy sukcesy olimpijskie Kazimierza Paździora, Włodzimierza Zawadzkiego, występy olimpijskie Martyny Kotwiły, Arkadiusza Kunycza ostatnio, ale tak naprawdę pięknie miejsce spinają takie pamiątki jak łuk Michała Sawickiego, pierwszego mistrza świata w łucznictwie i strój olimpijski Anny Łęckiej, naszej olimpijki z 2000 roku z Sydney. Tak naprawdę, gdzie by się nie obrócić, jest miejsce pełne sukcesów, pełne niesamowitych wspomnień i pamiątek, między innymi po bokserach, po Kazimierzu Paździorze, po Antonim Czortku, no i oczywiście po piłkarzach, lekkoatletach i kolarzach, którzy też odnosili ogromne sukcesy. Naprawdę jest wiele takich perełek, jak chociażby koszulki reprezentacyjne, czy Andrzeja Skorupy, Roberta Prygla, Marii Stencel, czy pierwszego radomianina, który walczył na Mistrzostwach Świata w boksie, Michała Żeromińskiego. Oprócz tych wielu pamiątek, które tutaj są, i strojów, i jakichś takich osobistych rzeczy, bardzo ważny element stanowi multimedialna część, gdzie na 12 ekranach dotykowych mieszczona jest historia radomskiego sportu, podzielona na dyscypliny. Mocno w to wierzę, że tak naprawdę wielu młodych Radomian, którzy przyjdą, poznają ją, będą widzieli, jak rzeczywiście ten radomski sport jest bogaty, piękny i budzi niesamowite emocje, będą się nim zarażali i budowali, i to ich osiągnięcia będą budowały kolejne takie miejsca w naszym mieście.
14: Ja mogę powiedzieć osobiście, że ta galeria tam robi wrażenie. Powiedzmy, jak długo trwały przygotowania, zbierania tego wszystkiego, bo pewnie nie miesiące, a z tego, co się orientuje, to chyba lata.
2: Zdecydowanie tak. Już kilka lat temu pierwsze eksponaty, które gdzieś zbieraliśmy bardzo indywidualnie, taki pomysł o galerii rodziły. No i rzeczywiście 2 lata temu zrodził się już pomysł w mieście. Prezes Grzegorz Janduła, pan prezydent, zdecydowali o tym, że powstanie takie miejsce w hali Radomskiego Centrum Sportu. No i jest. I dzisiaj jest. To były bardzo 2 intensywne lata. Tak naprawdę docierania też do tych, którzy pamiątki mają lub są dla nich tak wręcz relikwiami. Ciężko jest czasami rozstać się z czymś, co jest bardzo ważną pamiątką rodziną, i rzeczywiście takie suweniry też mamy, one są też często użyczone na jakiś czas galerii, więc niektóre będzie można zobaczyć tylko przez pewien czas, ale to jest też tak naprawdę taka formuła chyba działania tego miejsca, że chcielibyśmy, aby co jakiś czas zmieniała się ta ekspozycja. Naprawdę poznaliśmy wielu sportowców, którzy mają gdzieś schowane, nie mają gdzie pokazać swoich osiągnięć, swoich sukcesów i myślę, że to miejsce będzie takim miejscem właśnie, gdzie będzie je można wyeksponować. Na pewno tu będą mogły się spotykać poszczególne środowiska sportowe i mam nadzieję, że rzeczywiście to miejsce będzie żyło.
14: No i właśnie chyba ma też ta galeria tutaj taki charakter edukacyjny dla Radomia.
2: Tak jak wspomniałem, właśnie oprócz tego realnego takiego spotkania z sukcesami, z trofeami, to właśnie ta formuła wirtualna, czyli możliwość obejrzenia niektórych materiałów sukcesów radomskich sportowców, przeczytania o historii poszczególnych klubów czy wydarzeń. No a na koniec niespodzianka, quiz na trzech poziomach trudności, więc można sobie się sprawdzić, na jakim etapie jest nasza wiedza sportowa. No a jeżeli czegoś brakuje, to można właśnie to uzupełnić, bo na pewno informacje, które są w quizie, znajdują się też gdzieś tam ukryte w zakamarkach Galerii Radomskiego Sportu.
14: A powiedzmy, czy jest jakiś, nie wiem, przedmiot, który najtrudniej było zdobyć, albo który, no nie wiem, dla Ciebie jest jakieś takie ważne, specjalne, wyjątkowe?
2: Tak naprawdę każdy z tych przedmiotów, który tutaj się pojawił, od medali olimpijskich Włodzimierza Zawadzkiego, Kazimierza Paździora, pasów mistrzowskich Julity Tkaczek, Wojtka Peryta i wielu Agaty Kaczmarskiej, która tak naprawdę to są rzeczy, które w tej chwili dopiero zostały zdobywane. Rzeczywiście było to wyjątkowym wydarzeniem, ale muszę się chyba odnieść rzeczywiście do ryngrafu z 1944 roku. On w Radomiu nie był wcześniej prezentowany. Być może na jubileuszu Radomiaka na pewno była jego replika, ale tu mamy oryginał. Wokół tego przedmiotu krążą wręcz legendy. Jest to relikwia wśród urodziny Czachorów i bardzo się cieszę, że zdecydowali się to pokazać, bo wiedzą, jak ważne to jest miejsce i jak ważne to wydarzenie z 1944 roku było dla przyszłości radomskiego futbolu. Gdyby nie zapał i ambicja i aspiracje tych ludzi, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, tak naprawdę tych sukcesów, które przeżywaliśmy w latach 80. i obecnie, byśmy nie przeżywali. No i nie ukrywam, bardzo ważnym elementem są rękawice Antoniego Czortka. Każde spotkanie z pamiątkami po naszym pierwszym mistrzu powojennym w boksie, a tak naprawdę postaci, legendzie zapomnianej nieco w Radomiu, która walczyła o życie w Auschwitz, naprawdę budzi niesamowite emocje i ja rodzinie zarówno Czachorów, jak i Czortków dziękuję za to, że otworzyli swoje tutaj archiwa rodzinne, ale tak naprawdę za każde godziny, za każde przegadane, przedyskutowane tematy, co wystawić, czy możemy wystawić i jaką wartość mają one dla nich. Tak, to są eksponaty, które naprawdę warto przyjść i zobaczyć Galerię Radomskiego Sportu.
15: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do
3: usłyszenia. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: FM. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Tendel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
0: Reklama.
13: Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przesłuchany jako świadek, jak chodzi o sprawę zonda krypto. Chmury wulkanicznego pyłu nad Indonezją, 5 lotnisk zawiesiło działalność. Iga Świątek w czwartej rundzie US Open. Za chwilę oddamy głos naszej tenisistce. Godzina 11, tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Marszałek województwa lubelskiego dementuje informacje o swoim zatrzymaniu. Tak donosiła część mediów. Jarosław Stawiarski przekazał, że został jedynie przesłuchany jako świadek w sprawie zonda krypto. Potwierdziła to także prokuratura, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
14: Stawiarski w mediach społecznościowych stanowczo zaprzeczył, że doszło do zatrzymania. Uważa, że w sprawie zonda krypto jest jednym z pokrzywdzonych. Inwestycje marszałka województwa lubelskiego w kryptowaluty ma badać prokuratura. Według Rzeczpospolitej Stawiarski zainwestował setki tysięcy złotych, a potem osobiście kontaktował się z Przemysławem Kralem, by odzyskać środki. Prokuratura przekazała za to, że w sobotę zatrzymana została inna osoba. Chodzi o Romana Rzed, byłego wspólnika zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Suszek według ostatnich słów ministra sprawiedliwości prawdopodobnie nie żyje. To także jeden z wątków śledztwa.
13: Roman Rzed to piąta osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Wcześniej zatrzymany został m.in. szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Z prokuraturą współpracować ma z kolei szef zondy Przemysław Kral. Międzynarodowe przejście Orliwka na granicy z Ukrainy z Rumunią zawiesiło pracę z powodu nocnego rosyjskiego ataku Rosji. To drugi nalot dronów w ciągu tygodnia. Spłonął jeden z budynków, ale nikomu nic się nie stało. Wcześniej 25 sierpnia w tej samej okolicy doszło do ataku na przejście graniczne z Mołdawią. Chmura po erupcji wulkanu Anak Krakatau paraliżuje ruch lotniczy w Indonezji. Działalność zawiesiło 5 lotnisk, w tym główny port lotniczy w Dżakarcie. Odwołano setki lotów, a władze planują zasiewanie chmur w celu oczyszczenia powietrza. Tysiące podróżnych, którzy utknęli w portach lotniczych, zapewniono posiłki, napoje, a także transport autobusowy do hoteli. Do erupcji doszło w piątek. Słup pyłu osiągnął wysokość do 6 km po stronie wyspy Jawa oraz do 15 km po stronie Sumatry. Odwołano zajęcia w części szkół. ZUS przypomina o programie Aktywny Rodzic. Mogą z niego skorzystać rodzice, którzy mają pod opieką małe dzieci w wieku od 12 do 30 35 miesiąca życia. Mogą nie tylko wybierać określoną ścieżkę wsparcia, ale także zmienić jej rodzaj.
15: Dlatego warto pamiętać, jeśli dziecko idzie do żłobka, to rodzic powinien wystąpić o aktywnie w żłobku. A co jeżeli maluch nie ma jeszcze 3 lat, ale idzie już do przedszkola? W takiej sytuacji warto wystąpić o świadczenie aktywnie w domu. I to bez względu na to, czy rodzice pracują i czy dziecko chodzi właśnie do przedszkola.
13: Mówiła rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Jest też trzecie wsparcie aktywni rodzice w pracy. Poszczególne świadczenia wnoszą od 1500 do 500 zł albo więcej, gdy dziecko jest osobą z niepełnosprawnością. To najbardziej pozytywny dla mnie czas w tym roku, mówi Iga Świątek. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Spotkanie z Czeszką Marią Buzkową nie było jednak łatwe. Polka wygrała 2-0, ale do rozstrzygnięcia obu setów potrzebny był tiebreak. Mecz trwał prawie 2,5 godziny. Na pewno był to super trudny mecz, także fizycznie. Wiele długich wymian musiałem często atakować, bo Maria świetnie broniła i odbiła wszystkie piłki.
16: Marsh was defending really well and getting every ball back.
13: Podkreślała nasza tenisistka, która dodała, że znajduje się obecnie w najlepszej formie w tym sezonie. To najbardziej pozytywny dla mnie moment w roku. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewności siebie. Jutro w 1/8 finału Świątek zagra z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Sporo chmur, tych jesiennych, ciężkich, ołowianych, ale po południu możliwe są w naszym kraju rozpogodzenia. Na termometrach od 16 do 20 stopni, w Kotlinach Karpackich trochę chłodniej, tam około 15. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, z północnego zachodu i z zachodu.
17: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
18: Anna Badowska, zapraszam. Kryzys autorytetów, brak czasu dla dzieci i nastolatków równa się problemy wychowawcze. To nie zawsze oznacza wagary, alkohol i narkotyki. Bywa, że właśnie te kłopoty z dorastającym dzieckiem przybierają inną formę. Jaką? O tym w rozmowie z Włodzimierzem Wolskim, dyrektorem ośrodka interwencji kryzysowej w Radomiu.
19: Czy ze spraw, które wpływają do ośrodka interwencji kryzysowej, no wynika, że jest to jednak problem. Bo jeśli weźmiemy na przykład ten rok, tylko ten rok, okres wakacyjny, to jest taki okres, gdzie takie zachowania no szczególnie są na topie, tak? Było kilka takich przypadków, gdzie właśnie zbulwersowani rodzice przychodzili tutaj do nas o pomoc. Przychodzili o pomoc, ale to też pomoc na zasadzie, nie wiem, no takiej czarodziejskiej różdżki, tak? Na przykład, nie wiem, 16-latka, która spotyka się z 44-latkiem, tak? Którym wyjeżdża na różne weekendy, która jest jakimś formie jego utrzymanką, tak? No mama chce, żeby, nie wiem, dotknięciem różdżki zmienić jej postępowanie, tak? I tutaj, no, wiele takich młodych osób, no, bierze życie z telewizora, tak? Z portali społecznościowych. Imponuje tym młodym dziewczynom, że dojrzały, dorosły mężczyzna, jeżdżący porządnym samochodem, mający pieniądze. To, że ma rodzinę i dzieci, to jest jak gdyby dla nich nieważne. Zainteresował się, no, czują się takie prawdziwe kobiety. Jak ja rozmawiałem z jedną z tych dziewczyn, mówiłem jej i tłumaczyłem, że słuchaj, ty, to co ty robisz, to jest, no, to jest prostytucja, ty jesteś po prostu prostytutką. Ona się bardzo oburzyła, że ona nie bierze za to pieniędzy i tak dalej. No i tutaj mówię, słuchaj, no nie bierzesz pieniędzy, nie masz cennika, ale na przykład czy ty płacisz rachunki za porządne hotele, czy ty na przykład, nie wiem, odrzucasz prezenty, które ci ten twój partner funduje, drogie prezenty. On w ten sposób kupuje ciebie, tak? Płaci ci za to, że z nim jesteś, tak? On się z tą mnie ożeni, nie będzie, a ja bym tak nie chciała, tak? No ale w tym momencie masz z tego konkretny zysk materialny. Tylko że właśnie takie młode dziewczyny do tego podchodzą zupełnie inaczej, tak? Dla nich takie wakacje szczególne, kiedy jest taki luz, kiedy można wyjechać, kiedy sposób, jaki zdobędzie środki na ten wyjazd, w jaki sposób jest nieważne. Ważne, żeby zdobyć, ważne, żeby wyjechać, ważne, żeby później we wrześniu, jak się spotkamy w szkole, pokazać zdjęcia, tu byłam w takim kurorcie, tutaj, prawda, tak? I to jest najważniejsze, tak? A jaką cenę za to płaci później, co może skutkować na jej całe życie, to jest jak gdyby, no, nasza sprawa. Dlatego takie materialne podejście, takie celebryckie, powiedziałbym, podejście do życia, powiem szczerze, że trochę mnie przeraża, tak? Przykro mi powiedzieć, ale no, dotyczy to głównie dziewcząt. Kwestia, jak gdyby, no, mówiąc dokładnie, sprzedawania swojego ciała, tak? Dotyczy no, niestety z tych spraw, które tutaj do nas wpływały i te osoby, rodzice, którzy przychodzili zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, chodziło głównie o córki. To były takie dziewczyny w przedziale wiekowym 16-17 lat najczęściej. Najczęściej 16-17 latki, które tak na co dzień były dobrymi uczennicami, chodziły do szkoły i tak dalej, niby wszystko było okej, okay, ale jednocześnie ja osobiście w to nie wierzę, także nie można było tego zauważyć, bo jednocześnie nie wiem jak wygląd, tak, sposób ubioru. Te dziewczyny robiły wszystko, żeby na przykład nie wyglądać na 16-17 lat, a na 20 parę, tak, i rzeczywiście, no, na pierwszy rzut oka, ja bym, no, minimum 25 lat, tak, robiły wszystko, żeby właśnie wyglądać na osobę dorosłą, tak, i rodzice musieli to zauważyć. I w tym momencie ja zawsze rodzicom tłumaczę, że czasami z dziećmi trzeba się trochę zakumplować, zakolegować, rozmawiać o wszystkim, reagować na pewne nawet kwestie ich ubioru, tak, a szczególnie dziewcząt, żeby nie były jakieś szczególnie wyzywające, żeby nie były takie, które może być zaszeregowane do jakichś grup niezbyt sympatycznych, tak. Natomiast rodzice reagują wtedy dopiero, jak się coś stanie i wtedy chcą jakiegoś takiego, nie wiem, złotego środka, a takiego złotego środka nie ma. Po prostu dzieci musimy wychowywać, tak, dawać dobry przykład. Starać się wyrobić w nim jakieś granice, jakieś hamulce w tym zakresie. W przypadku tych dziewcząt, o których mówię, to były takie, no, powiedziałbym, wakacyjne wybryki, tak? W sensie takim, że no, chciały się poczuć w pełni wolne, w pełni dorosłe i traktowały te wyjazdy na zasadzie, jak gdyby, no, traktowały te osoby, z którymi, które były znacznie od nich starsze, na zasadzie, nie wiem, no, bogatego przyjaciela, tak? Bo w sumie to jest też kwestia pewnego trendu, no bo jeśli na przykład, nie wiem, niektóre media, niektóre portale, no, preferują taki styl życia, tak? Że każda taka właśnie dziewczyna powinna sobie znaleźć kogoś takiego właśnie, nie wiem, bogatego, z pieniędzmi i tak dalej, to jest droga do kariery, no to naprawdę, no, to jest coś, co trochę przeraża, tak? Jeśli chodzi o te kwestie galerii handlowej, to tak, tam jest zawsze dużo dzieci, młodzieży, dziewcząt i tutaj też mieliśmy kawałek czasu temu taki przypadek, kiedy przyszedł do nas tutaj mężczyzna około 50 lat, który nie jest z Radomia, przyjechał na zakupy i no i mówi, że usiadł przy stoliku w tym dużym holu, tak, i przysiadły się do niego dwie takie młodsze, bo ona już dorosłe dzieci prawie, i zapytały go, czy mają mu zrobić dobrze za 100 zł. To. I on nie za bardzo wiedział, o co chodzi, tak. W sytuacji takiej, kiedy się zorientował, tak, więc w tym momencie, no, po prostu się przeraził tym wszystkim, no, mówi, że panie, ja to widziałem w telewizji, że tak mówili, że coś takiego jest w życiu, bym nie przypuszczał, panie, no, co to jest tutaj, panie, no, to takie dzieci, no. No w sumie, no, niestety, no, są to takie sytuacje, że młode dziewczyny, widząc na przykład, nie wiem, bluzkę, czy jakąś sukienkę, jakiś ciuch, który kosztuje na przykład 100-200 zł, idą na tak zwany szybki zarobek, tak. Szukają jakiegoś, nie wiem, no, pana, którego, nie wiem, kwalifikują według, nie wiem, wyglądu, według, no, trudno mi powiedzieć, i proponują taki szybki seks z reguły w tym przewieralni, bo tam nie ma kamer. To nosi zmianę tak zwanych galerianek, które są znane od dawna, ale one ciągle są, niestety, tak. I tutaj, no, jak ja rozmawiałem wielokrotnie z przedstawicielami tych galerii handlowych, no to oni mówią, no, że wiedzą o takim problemie, tylko jest kwestia tego typu, że, no, że nie mają na to jakiegoś wpływu, bo nie mogą kogoś nie wpuścić do galerii, a jednocześnie w tych właśnie przewieralniach, no, nie ma tam kamer, tak. I najczęściej tam dochodzi do tych historii. Także, no, to jest problem. Oczywiście nie jest to jakiś, nie wiem, ogromny problem, nie jest to jakaś wielka skala, ale on istnieje. Ukryty, często się zaostrza, często zanika, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie na tego rodzaju historie. Tutaj też działa, że tak powiem, rynek, tak? No, niestety, no, wielokrotnie jest tak, że osoba, która proponuje takie usługi, jeśli nie znajdzie chętnych, to po prostu rezygnuje z tego. Natomiast jeśli znajdują się tacy, którzy korzystają z takich usług, no to znaczy, że, no, że jest również zapotrzebowanie na tego rodzaju historie i to jest trochę niepokojące. Tym bardziej, że większość tych osób, powtarzam, większość tych osób, które dopuszczają się takich rzeczy, to są osoby nieletnie, tak? To są osoby, które mają więcej jak 15 lat, ale w rozumieniu prawnym nie mają 18, nie są, są niepełnoletni. Wchodzi osoba jakaś, nie wiem, mężczyzna na przykład do przebierania, zawsze wchodzi kobieta. No, no oczywiście, no, bardziej zdecydowana na przykład sprzedawczyni, czy ta, która jest na stoisku, no, mogłaby na przykład wejść i odsłonić zasłonkę, czy co wy tu robicie i tak dalej. Może się okazać, że na przykład jest tam mąż żoną, czy nie wiem, czy córka z ojcem, który jej kupuje coś tam, prawda? Więc, no, można się narazić na jakąś nieprzyjemność.

i ktoś, osoba dorosła, odbędzie z nią tak zwaną inną czynność seksualną, grozi za to bardzo wysoka kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast osoba, która ma skończone 15 lat, jeśli nie nastąpiło to bez jej woli i tak dalej, to normalnie wówczas gwałt osobą poniżej 18 roku życia i tak dalej, jest ta sankcja 12 lat bodajże, tak. Natomiast jeśli ta osoba robi to z własnej nieprzymuszonej woli, mając lat 15, no to za to nie ma sankcji. I tutaj no, problem jest taki, że no, w takiej sytuacji na przykład, nie wiem, na pewno będzie wniosek do sądu o określenie stopnia demoralizacji tej osoby nieletniej i tak dalej. Natomiast ta osoba, która dokonała takiego czynu, nie ponosi odpowiedzialności karnej. Nie ma u nas tak jak w innych krajach, na przykład nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, gdzie 18 lat to jest taki warunek, tak? Tam poniżej 18 roku życia to są niesamowite kary za to, jeśli ktoś dokona takiego aktu seksualnego w stosunku do osób nieletnich. Wiele gwiazdorów się o tym przekonało. Tak. No ja, mając z tego czasu zajęcia ze studentami, właśnie mówiliśmy, rozmawialiśmy na ten temat obyczajności, nieobyczajności. Mówiłem im, że człowiek się kieruje rozumem, no i dlatego kierują się rozumem, bo jest homo sapiens, nie dopuszcza się takich rzeczy jak na przykład, nie wiem, pieski, które kopulują na trawniku, tak. A wstaje student, podnosi rękę i mówi, proszę pana, ale to nie do końca prawda, bo była sytuacja taka, że w mojej miejscowości, jest to mała miejscowość pod Radomia, no to taka para kopulowała w samochodzie, a wszyscy wokół się śmiali, a im to nie przeszkadzało praktycznie, tak. Także no, czasami jest tak, że ten instynkt przeważa nad rozsądkiem, tak. Dlatego to wszystko zależy od tego, jak mówię, no, jakie mamy wychowanie, jakie mamy, czy potrafimy opanować swoje żądze, tak? Czy kierujemy się instynktem, czy rozumem. Natomiast patrząc na przykład na osoby szczególnie wyzywająco ubrane, stojące przy drogach przelotowych, no to też, no, jadąc tak, myślę sobie, no Boże kochany, przecież nie stałaby taka kobieta, gdzie pada deszcz, nie wiem, wiatr wieje i tak dalej, gdyby nie miała z tego zysku, nie miała klientów, tak? No i z reguły, no, jest to na wolnym powietrzu, gdzieś tam, no powiedzmy, to jest takie, no, właśnie kierowanie się tylko i wyłącznie instynktem, no. Więc, no, ja bym bardzo chciał, żeby ludzie kierowali się rozumem, żeby oceniali sytuację, żeby rozumnie do sprawy podchodzili, a szczególnie młode dziewczyny, tak, które może to skutkować na całe życie praktycznie, tak, a nie z kwestiami materialnymi i instynktem. No. W przypadku takich relacji te dziewczyny 15, 16, 17 latki, starsi mężczyźni, to tutaj jest kwestia instynktu bardziej ze strony mężczyzny, faceta, a kwestia dziewczyny to jest kwestia materialna głównie, tak, kwestia dowartościowania własnej osoby, pseudo dowartościowania, bo dla takiej dziewczyny jest rzeczą taką, nie wiem, istotną, że ktoś taki właśnie, taki dojrzały mężczyzna spojrzał na nią jak na kobietę, tak, że ją tak po prostu dowartościował, że ją zainteresował i to jest w jakiś sposób imponuje, tak. I od tego są rodzice, żeby na takie tematy rozmawiać, żeby przygotowywać te swoje dziewczyny, które wchodzą w ten niebezpieczny wiek, 15, 16, 17 lat, to jest właśnie taki wiek od 14 roku, to się już zaczyna, tak, kiedy z tymi swoimi córkami, tak, synami, no trzeba na takie tematy rozmawiać, tak, trzeba mówić o wartościach, o tym właśnie, o wszystkich kwestiach, nie wiem, bardziej, mniej intymnych, tak, szacunku dla swojej osoby, szanowanie własnego siebie w sumie, tak, to są te rzeczy, które, a poza tym, jak mówię, no, rzeczą najbardziej istotną w procesie wychowania dzieci to jest osobisty przykład, naprawdę osobisty przykład. Wiele zachowań tych dziewcząt wynika z tego, co widzą w domu, tak, jeśli my damy ten osobisty przykład właściwie, jeśli potrafimy spowodować, że w osobowości naszej córki, naszego syna wytworzą się pewne granice moralne, które się nie przekracza, to będzie wszystko okej, tak. Natomiast no, wielokrotnie niestety no, my dorośli nie dajemy dobrego przykładu i to właśnie tak skutkuje niestety. Jeśli widzimy taką sytuację nieobyczajną w parku, gdzieś tam w samochodzie i tak dalej, no powinniśmy zadzwonić na 112 i taką sprawę natychmiast zgłosić, tak? Jest to w interesie nas wszystkich, tak? Wystarczyło w lecie pochodzić po 22 na placu u nas, tak, Jagiellońskim, i tam się wiele rzeczy nieobyczajnych działo. I wszyscy o tym wiedzieli. Daj Boże teraz trochę to zluzowanych, tak? Jest większy spokój, więc no, tak jest niestety. I tutaj bardzo dużo zależy od służb porządkowych, od nas samych, od tego, czy reagujemy, czy zwracamy uwagę. Ja nie mówię, żeby zwracać na przykład takiej grupie czy osobom jakąś uwagę, bo można się narazić na jakieś niebezpieczeństwo, ale wystarczy wyciągnąć telefon i zadzwonić na 112, na pewno będzie jakaś reakcja, no, czy do straży miejskiej. Jak również kwestia jest wymuszania pewnych zachowań, ekonomicznego wymuszania w związkach, tak? No to jest takie na przykład uwarunkowanie pewnymi zachowaniami żony, partnerki,

0: dawanie pieniędzy jej, tak? Bo na przykład nie pracuje ona, bo nie pracuje, tak? Mąż ma firmę, dobrze zarabia, no i po prostu pewne zachowania dotyczące żony, tak? W tym również dotyczące, powiedzmy, spraw intymnych, warunkowane są większym otwarciem portfela, tak? No oczywiście, ja powiem tak, ja to nazywam prostytucją małżeńską, ale to są zachowania głęboko naganne, ale jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że kobiety wielokrotnie dopuszczają do takich zachowań, zgadzając się na to, ten pierwszy raz, później już jest sznurek. Jeśli na przykład to, że, nie wiem, no, żona była miła, nie wiem, spędzili z mężem, nie wiem, upojną noc i tak dalej, i on jej za to na przykład kupuje sukienkę, czy coś tam, no to od tego się właśnie zaczyna. Zdaje się, no, niewinne to jest bardzo, ale później przynosi konkretne skutki. No tak, no to jest, musimy zrozumieć jedną rzecz, że małżeństwo to jest wspólnota, tak? To wspieramy się razem, razem mamy dzieci, razem je wychowujemy. No, część małżeństwa na przykład, nie wiem, ma tak zwaną intertyrzę, czy rodzinność majątkową, część ma wspólnotę majątkową i większość żyje w tych wspólnotach majątkowych i to wspólnie razem już pracujemy, to idzie do tak zwanego wspólnego kotła, tak? I nie można tutaj rozdzielać to na moje pieniądze, twoje, jak, a z reguły to jest tak, robi to osoba, która zarabia te pieniądze, tak? Chociaż, no, jak mówię, no, Na to powinno być zdecydowane nie kobiety, tak? Bo z reguły to jest tak niestety, że te większe pieniądze robią mężczyzna, no i kobieta jest jak gdyby, no, uzależniona od tych pieniędzy, tak? I ten mężczyzna w zależności od tego, jak się ona zachowuje, jest grzeczna, miła, przymyka oczy na jego tam, nie wiem, jakieś wyskoki, to rekompensuje jej to finansowo. No więc na takie coś nie powinno być nigdy zgody, no. I, bo to wcześniej czy później ta bomba wybuchnie z dużym hukiem. Albo się kochamy, albo jesteśmy razem, albo się tolerujemy, albo wspólnie robimy to wszystko, tak? Bo nas łączy uczucie, tak? I to jest najważniejsze. Albo jesteśmy obcymi ludźmi, tak, sobie, no, bo to jednak takie kupowanie siebie samego jest w związku czymś niepojętym, naprawdę, no. Bo przecież ludzie są dlatego, że się kochają, że łączy ich związek, tak. Jest to, wiadomo, że jeśli mówimy o definicji małżeństwa, tak, no to są te trzy elementy, które łączą ludzi. To jest najważniejsza więź emocjonalna, czyli się kochają, więź materialna, bo mają wspólny majątek wyrobiony, wypracowany, no i więź seksualna. To są te trzy elementy, które powodują to, że są małżeństwem. Później jak się orzeka rozwód, to te elementy muszą ulec rozkładowi i wtedy sąd orzeka rozwód. No ale jak mówię, no, dominującą kwestią to w związku, w każdym związku, to jest miłość, tak? To jest to, że ktoś kogoś kocha, chce z nim być. Jednocześnie, no, kupowanie sobie miłości jest dla mnie niepojęte.
1: Efektem deprawacji jest nie tylko prostytucja nieletnich. Niestety wciąż jest pewna grupa nastolatków, która wchodzi na drogę przestępstwa. Tu rozmowa z terapeutą nie wystarczy, a instytucją, jaka wkracza do akcji, jest policja. Jak problem demoralizacji młodzieży w Radomiu postrzegają funkcjonariusze zajmujący się zapobieganiem takim zachowaniom? Mówi komisarz Justyna Stanik-Rybak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
2: No, jest to sytuacja bardzo złożona, dlatego że to jest młodzież, która już bezpośrednio tej opieki nie wymaga, więc oni robią co chcą. Rodzice w różnych sytuacjach są. Często są to rodzice, którzy pracują bardzo dużo, bardzo długo, ale często są to rodzice, którzy nie pracują i może nawet często nie pracowali zbyt wiele w całym swoim życiu. No i jakby trochę jest to przerysowany obrazek, no bo te dzieci właśnie z jakichś konkretnych domów się wywodzą, z domów, które, no, są źródłem wzorców i naśladowania. No, tak niestety się składa, że Placek Jeloński jest usytuowany w takim centrum Radomia, można powiedzieć. Oczekiwałoby się, że to będzie, no, jednak miejsce takie relaksu, spokoju i ciszy. Tym bardziej lokalizacja jako plac, integralna część teatru. Można sobie wyobrazić, że będzie tam młodzież, która będzie podejmować tematy i rozmowy kulturalne i teatralne. A tymczasem jesteśmy w takim bardzo kiepskim położeniu, bo, no, ta nasza wizytówka, wspaniały plac, jest czymś, co budzi zgorszenie i złość i stawia w naszych głowach dużo pytań, no bo gdzie są właśnie rodzice, a dlaczego te dzieci się tak zachowują, to też nie są dzieci, to jest młodzież, jakie wzorce, co oni prezentują sobą. No, ja myślę sobie, że to jest dużo pytań i jako policja jesteśmy w stanie też tego rozwiązać, bo my oczywiście będziemy podejmować i podejmujemy niejednokrotnie te interwencje, żeby tych młodych ludzi wylegitymować i sprawdzić, co przy sobie mają, z jakiego powodu tam są. No, ale oni tam często tam po prostu siedzą z nudów przy jeszcze udziale muzyki głośnej takiej, którą są wyznawcami. Jest to muzyka też również o treściach bardzo wulgarnych, agresywnych, z przesłaniem też takim nieprzyjaznym innym osobom. No i to budzi taki element grozy trochę i obrazek bardzo smutny. Co my możemy z tym zrobić? No to jest trochę takie pytanie chyba już za późno zadane, tak? Bo to, co się miało wydarzyć, no to było dużo, dużo wcześniej. Jeżeli dzieci były pozbawione opieki, pozbawione przekazywania odpowiednich wartości i tego, co można robić w życiu, co można robić w czasie wolnym, jak spędzać czas, czym jest pasja, zainteresowanie, jak można się rozwijać, to później nie oczekujmy, że to się zacznie dziać, jak one mają naście lat, bo one po prostu niczego takiego nie przeżyły, nikim nie wskazał takiego kierunku i mamy taki obrazek. Myślę sobie, że gdzieś te młode osoby, no to jest nic innego jak lustrzane odbicie ich rodziców, czy systemu rodzinnego, z którego te młode osoby pochodzą. To jest bardzo smutne. Natomiast tutaj pytanie właśnie, kim są ci rodzice? Bym takie pytanie zadała. Kim są i czy oni te swoje dzieci lubią, szanują i czują się z nimi dobrze? Bo te dzieci w innych osobach budzą mieszane uczucia, delikatnie mówiąc. Natomiast musimy to pamiętać, że to pozostaje do decyzji sądu rodzinnego i tu sąd ma możliwość pociągnięcia tych rodziców do odpowiedzialności. A to różnie bywa, tak? Bo nie zawsze to da się odczuć. Tak? Gdyby tak było, to byśmy nie mieli takich przypadków, bo ci rodzice czuliby ogromną odpowiedzialność i to, że ciąży na nich konsekwencja. Po pierwsze, dbanie o właściwe wychowanie swoich pociech i to w momencie, kiedy te dzieci rozpoczynają naukę szkolną. Nie w momencie, kiedy te dzieci są w momencie takim, kiedy wchodzą w okres swojego życia i są przed uzyskaniem wieku pełnoletności, bo wtedy już jest znacznie za późno i właściwie często się zdarza, że te dzieciaki już są na tyle duże i na tyle mocne i silne i pewne siebie, że one często w niektórych rodzicach nawet potrafią wzbudzić strach. I to one w niejednym przypadku rządzą, dominują, więc jeżeli jest to tak poodwracane, te zasady w rodzinie i funkcjonowanie, to rodzice mogą też czuć lęk przed swoimi dziećmi. Tu nie ma miejsca na zasady, na granice, na normy, na egzekwowanie właściwego sposobu zachowania czy też spędzania czasu wolnego. To są zupełnie innego kalibru problemy wychowawcze, które później niestety, ale tylko się napiętnowują, rozrastają. No i pokazują ten obraz takiej bardzo kiepskiej kondycji polskich rodzin. No
3: rzeczywiście, jeśli jest to rekompensata, kara grzywny, to ten ciężar pokrycia, czy to kosztów, czy naprawy, czy zadośćuczynienia pokrywają rodzice jak najbardziej, czyli wtedy rodzina cała, ale jednak rodzice muszą tutaj się wywiązać z tego obowiązku, z tego, co nałożył na nich sąd.
1: A teraz historia Radomia. Kamienica Deskurów dziś służy jako placówka kultury, ale to obiekt podniesiony z ruiny przez władze Radomia. O tym zabytku opowiada Paweł Puton, regionalista z Radomskiej Resursy.
4: No warto mieć na uwadze fakt, że Andrzej Deskur, którego przodkowie przybyli do Polski około połowy XVIII wieku, w tym czasie był już jednym z takich bogatszych ludzi tutaj w okolicy. Posiadał liczne majątki ziemskie. Nie ma się co dziwić, że po prostu swój tak naprawdę pałac, bo gdy widzimy taką najstarszą ikonografię ukazującą ten dom, mniej więcej z połowy XIX wieku, to widzimy po prostu pałac miejski. Piękny, szlachetnie jakby zaprojektowany. No nie ma się co dziwić, że po prostu przy głównym placu miejskim na rynku wznosi ten budynek. Ten czas, lata 20., połowa lat 20. XIX wieku, jeszcze nie zapadła decyzja, albo już zapadła, ale jeszcze roboty nie ruszyły przy wznoszeniu gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego, więc ulica Żeromskiego, dawna Lubelska, też nie nabrała jeszcze tego charakteru głównego, więc rynek był tym centrum miasta. No i gdzieś indziej, jak nie w centrum miasta, można zbudować swój okazały pałac. Z tego co wiem, został zakupiony właśnie w celu wybudowania tego obiektu na początku lat 20., a wiadomo z akt historycznych, że mniej więcej na przełomie pierwszej i drugiej dekady XIX wieku, gdy rozebrano właśnie ten ratusz, który stał po środku rynku, o którym wspominałem, władze miejskie zamyślały o budowie nowego. I właśnie ta wschodnia piorzeja rynku, ten plac, ten kwartał w zasadzie pomiędzy rynkiem a farą, był brany pod uwagę jako miejsce, gdzie miał być wzniesiony ten ratusz. Ostatecznie podjęto inną decyzję. Ratusz nieco później wzniesiono w północnej piorzeji rynku, a ten plac nabył właśnie Andrzej Deskur i wzniósł tam swój dom, który, powtórzę jeszcze raz, śmiało można nazywać pałacem miejskim. Sam Andrzej Deskur był wnukiem Jeana Pierre'a de Descour, który przybył do Polski mniej więcej w połowie XVIII wieku. Andrzej Deskur posiada niesamowity życiorys i z ziemią radomską związany jest właśnie gdzieś od początku XIX wieku. Wiadomo, że między innymi w 1792 roku wstąpił on do Wojska Polskiego, brał udział w kampaniach lat 1792-1794, czyli między innymi w Powstaniu Kościuszkowskim, później też w wojnach napoleońskich. No, dosłużył się tam licznych orderów i tak dalej, więc był z takiego pokolenia prawdziwych patriotów, którzy dobro Polski mieli na sercu. I w pewnym momencie właśnie związał się tu z ziemią radomską, osiadł tu, wzniósł swój dom, ale w okolicach też posiadał liczne majątki ziemskie, m.in. Goryń, Bartodzieje, Smogorzów, Żabiankę, Pająków. Ale co ciekawe, także majątki w guberniach wołyńskiej czy kijowskiej, więc to naprawdę jeden z bogatszych ludzi ówczesnego czasu. Wypada się cieszyć, że tu w Radomiu pozostał po nim taki ślad właśnie jak piękna kamienica, w zasadzie cały kwartał zabudowy, później zwany kwartałem Deskura. Po tym remoncie, który zakończony został, widzimy jakby cały kompleks zabudowy, w zasadzie cały kwartał pomiędzy farą a rynkiem i pomiędzy też ulicami Irwańską i Grodzką, w jednolitym kolorze, jako taka w miarę spójna całość. A trzeba wiedzieć, że tak naprawdę na ten kwartał zabudowy, na ten kompleks składają się pierwotnie dwie odrębne kamienice. I co ciekawe, starsza od kamienicy Deskurów była kamienica Stefana Czarneckiego, ta, która stoi wzdłuż ulicy Rwańskiej. Więc, bo ona powstała w pierwszej dekadzie, w zasadzie na przełomie pierwszej i drugiej, od 1808 do 1811 wznoszono ten budynek i dopiero później, po paru latach, Andrzej Deskur wzniósł właśnie swój pałac. Ale też trzeba mieć na uwadze, że ten pałac pierwotnie składał się tylko z tego budynku stojącego frontem do rynku. Tego, który ma piękny, klasycystyczny wygląd. Każdy widzi, stojąc na rynku, że mamy do czynienia z pięknym budynkiem, pierwotnie wzniesionym jako taki właśnie pałac, nie posiadający jeszcze tych skrzydeł bocznych, ponieważ ta strona, która znajduje się od ulicy Grodzkiej, a także ten zamykający kompleks zabudowy od strony fary, zostały zniesione nieco później. Pierwotnie powstał tylko ten budynek stojący przy rynku, jako taki, można powiedzieć, sztandarowy przykład klasycyzmu. Symetryczna elewacja jednopiętrowa z ryzalitem po środku, cztery pilastry na osi, balkon, piękny wysoki dach, dzisiaj niestety troszkę obniżony. Warto też pamiętać, że wtedy jakby posadzka rynku była nieco niżej i to podpiwniczenie jeszcze takie dość wysokie nadawało temu obiektowi naprawdę taki charakter właśnie pałacu, taki majestatyczny wygląd. Później właśnie ten cały kompleks jakby stworzył kwartał zabudowy z takim wewnętrznym dziedzińcem, z pięknym widokiem na wieżę fary z niego. Dzisiaj jest to też oczywiście zachowane w nieco innych warunkach, ale myślę, że o tym za chwilę. Także ten kwartał zabudowy, zwany dzisiaj kamienicą Deskurów, no, ma dużo ciekawszą i bogatszą historię, niż nam się może wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ to ujednolicenie po remoncie, no, jest trochę moim zdaniem niepotrzebne. Można było wydobyć w jakiś sposób chociażby kolorystyczny to, że tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma różnymi budynkami, ale jednak tworzącymi tą sensowną całość. W pewnym okresie czasu w Radomiu był to jeden z nielicznych budynków posiadający tak wysoki standard jakby wykończenia wewnętrznego, tak urządzeń wewnętrznych, instalacji, pozwalający na to, żeby mógł tam rezydować naczelnik wojenny guberni radomski. No, mamy już tu czasy powstania styczniowego, dość bolesne dla nas. Wtedy właśnie w kamienicy Deskurów przebywał, rezydował ten naczelnik wojenny, a dość wspomnieć, że przez okno widział na rynku wystawioną szubienicę, na której byli wieszani powstańcy styczniowi. Także ale tych oczywiście lokatorów z biegiem lat i wydarzeń, które się odbywały w tym kwartale zabudowy, było mnóstwo. Naprawdę omawiając je wszystkie szczegółowo, można by napisać bardzo ciekawą historię miasta ostatnich niemalże 200 lat. Na przykład w latach 1858-71 księgi miejskie wymieniają aż 39 lokatorów kamienicy Deskurów. Co ciekawe, już wtedy pewni lokatorzy też żydowskiego pochodzenia prowadzili tam swoje różne handle, sklepiki, czy mieli też mieszkania, ale znajdziemy tam też m.in. prywatną pensję dla dziewcząt pani Heleny Ponińskiej. Ale myślę, że najciekawszym wątkiem tak naprawdę w historii kamienicy, i tu można powiedzieć, że historia jakby kołem się toczy i do tego powracamy, było to, że właśnie tu już od 1873 roku urządzane były różnego rodzaju wystawy starożytności, rzeźb i dzieł sztuki. Także taka funkcja, no chyba można powiedzieć, miało pierwszego muzeum takiego miejskiego, była właśnie w kamienicy Deskurów. I co ciekawe, znamy katalog trzeciej z tych wystaw, tej, która się odbyła w 1883 roku, można sobie wyobrazić, 248 obrazów wystawiono, a to były tylko jedne z wielu eksponatów różnego rodzaju, które tam pokazano. W tym m.in. dzieła Józefa Branta, Jacka Malczewskiego, Apoloniusza Kędzierskiego, ale na przykład też opona zdobyta pod Więdniem, czy miecz katowski z radomskiego ratusza, który zresztą później gdzieś zaginął. No i wiele innych rzeczy, chociażby tak egzotycznych, jak rzeźby bóstw japońskich. Z tej najstarszej tkanki budowlanej no nie udało się wiele uratować. Myślę, że wie o tym każdy, kto widział, jak przebiegał remont. Tak naprawdę sama kamienica Deskurów, czyli ta od strony rynku i od strony ulicy Grodzkiej, no nie oszukujmy się, tam ocalały tak naprawdę elewacje. Wszystko, co wewnątrz, poza piwnicami, które są bardzo ciekawe, ale te chyba są już od strony Rwańskiej, o ile dobrze pamiętam. No wiadomo, jest to obiekt nowo wyremontowany, tak? Wszystko pachnie świeżością, jest przystosowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami, więc nie ma żadnych barier architektonicznych. Wspaniała przestrzeń i ten przeszklony dziedziniec z widokiem na wieżę w Pary, no to jest coś wspaniałego.
5: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
3: Reklama.
4: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
5: W tej części programu gościem będzie Karolina Lis z Fundacji Klementyna, która opowie o programie Poczta Obiadowa, inicjatywie wspierającej seniorów w trudnej sytuacji życiowej. Program oferuje bezpłatne dwudaniowe obiady dostarczane 3 razy w tygodniu do domów osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie przygotować posiłków. Jest to szczególne wsparcie dla osób, które borykają się z chorobami, ograniczeniami ruchowymi lub trudnościami finansowymi.
6: Jest to program skierowany do seniorów, którzy mają problem z przygotowaniem sobie ciepłego posiłku, więc my wychodzimy tym potrzebom naprzeciw i dowozimy ciepłe obiady do mieszkańców Radomia 3 razy w tygodniu. Do tych, którzy tego potrzebują i tych, którzy nie mogli sobie wcześniej na to pozwolić. To jest już 3. edycja w Radomiu, także już mamy doświadczenie. Jest to przepiękny program, naprawdę zmienia. Może się wydawać, że ten posiłek to tylko posiłek, ale zmienia to naprawdę życie seniora. Przede wszystkim pokazuje mu to, że ktoś o nim pamięta. I wystarczy zgłosić osobę, którą widzimy, że być może krępuje się powiedzieć, tak, że ma jakieś problemy lub jakieś trudności w przygotowaniu posiłku. I wystarczy do nas zadzwonić i zgłosić taką osobę. Wtedy nasz wolontariusz odwiedza, rozmawia i wtedy kwalifikuje go do tego programu. Wystarczy zadzwonić do koordynatorki tego programu, Anity Kacprzak, która na pewno rozwieje wszystkie wątpliwości i pomoże również zgłosić czy wypełnić wniosek. Wystarczy zgłosić się pod numer telefonu 663-957-949. 100 osób, tak, w każdej edycji staramy się zaopiekować. Przede wszystkim odwiedza seniora wolontariusz i to jest taka pierwsza osoba, pierwszy kontakt nasz z seniorem i to już często jest sytuacja, w której senior nie dowierza, że ktoś w ogóle się nim zainteresował i ktoś go odwiedził, bo często są to osoby bardzo zamknięte w sobie, które mają ogromną trudność w proszeniu o pomoc. Więc już jeżeli wolontariusz odwiedzi seniora, już zaczyna się ten pierwszy kontakt, jest już pierwsza emocja w seniorze. Polega to na bardzo krótkiej, prostej rozmowie, w której senior podaje też, jakie ma koszty swojego życia. Bo to jest też bardzo ważne, że nie działamy na zasadzie kwitku od emerytury, ale liczymy faktycznie realny dochód, jaki seniorowi zostaje, odliczając leki czy rachunki. Więc to też jest bardzo, bardzo ważne. I po takiej rozmowie wolontariusz kwalifikuje seniora, zgłasza do nas i my już wysyłamy te obiady 3 razy w tygodniu. Dwudaniowe, pełnowartościowe obiady. Można wybrać do wyboru, jest dieta standardowa lub lekkostrawna. Seniorzy często mówią, że patrzą na zegarek i wiedzą, że na przykład zbliża się godzina 2 i ktoś do niego zapuka, że on nie będzie tego dnia sam, że nie będzie musiał tylko rozmawiać do telewizora czy do radia, tak jak często nam opowiadają, tylko będzie miał ze sobą żywego człowieka, który się do niego uśmiechnie, który zapyta, jak minął mu dzień i życzy mu smacznego. Nasz wolontariat jest wspaniały i nasi wolontariusze zawiązują przyjaźnie z seniorami. Odwiedzają ich regularnie, rozmawiają, pomagają nawet urzędowe sprawy załatwić. No, generalnie to jest piękna relacja, którą obserwujemy sobie z boku i po prostu podziwiamy, bo nasi wolontariusze naprawdę oddają serce seniorom. Wykluło się to z tego, że widzimy po prostu, że seniorzy czasami może mają nawet środki na to, żeby sobie coś ugotować, ale nie mają po prostu siły stać przy tej kuchence. Nie mają siły stać przy kuchence, nie mają siły gotować. Często nasi podopieczni jest jedna z pań. Do momentu, kiedy nie odwiedził jej wolontariusz, 2 lata nie jadła ciepłego posiłku. Żywiła się na to bułeczką,

zrobiły się nie tylko ciepło na brzuchu, ale też wszystkie wspomnienia z chwil z rodziną, kiedy wspólnie siadali przy stole i jedli razem. Wszystko to jej stanęło przed oczami i była ogromnie wzruszona i ogromnie wdzięczna, że ktoś zauważył, że potrzebuje. Czasami rozmawiam z wolontariuszami, jak wy godzicie pracę, studia często i bycie wolontariuszem, ale to jest dla nich odskocznia. To jest dla nich odskocznia, oni wtedy czują się ważni, potrzebni, mogą się realizować w tym i odpoczywają. I odpoczywają i czują, że naprawdę mogą coś zmienić. I to jest ogromna wartość. Fundacja działa na terenie 4 powiatów. W powiecie grójeckim, białobrzeskim, kozienickim i radomskim. W tym miasto Radom. Także jest to dosyć szeroki zakres naszych działań. I też chcę podkreślić rolę wolontariuszy, bo bez nich nie dalibyśmy rady tylu osobom pomóc. Też tworzymy listę rezerwową.

0: otwarci i gotowi pomóc. Warto dodać, że posiłki trafiają do seniorów cały rok. Poczta obiadowa to nie jedyny projekt Fundacji Klementyna. Organizacja prowadzi też projekt Lodówka Pełna Dobroci. Na czym on polega, wyjaśnia przedstawicielka fundacji.
1: Lodówka, nazywam ją tak króciutko, społeczna, chociaż nazwa Lodówka Dobroci jest przepiękna i co się tam dzieje faktycznie. Stworzyliśmy lodówkę, która ma służyć najuboższym, osobom, które są w kryzysie, które mają potrzebę spożycia posiłku, a po prostu nie mają na to funduszy. Polega to na tym, że jeżeli ktoś ma za dużo jedzenia, może przynieść, włożyć i ktoś, kto będzie potrzebował tego jedzenia, sobie wyjmie i zje. I to jest takie dzielenie się sobą, dzielenie się dobrem, tak naprawdę bardzo proste. I tak jak sobie obserwujemy, bo mieści się ona przy naszym biurze w Białobrzegach, to te produkty są po prostu zapakowane, opisane. To są bardzo często przetwory, więc ludzie wkładają w to ogrom serca, żeby przygotować takie jedzenie i wstawić do lodówki, żeby też ta osoba, która po nie sięga, czuła godność. Tak, czuła godność i wiedziała, że to nie jest coś, co zostało mi zepsute i wrzuciłam, żeby nie wyrzucać, tylko ktoś naprawdę tego chciał i chciał pomóc. Bardzo często są to wędliny, pieczywo, zupy, zawekowane zupy przez gospodynię, podejrzewam.

0: osób, które są w potrzebie. Nie chcemy ich identyfikować, wierzymy też, że nikt tej lodówki nie zniszczy, bo widać, ile dobra przynosi w nasze społeczeństwo, więc absolutnie nie monitorujemy tego. W ogóle zauważyliśmy też, że w społeczeństwie naszym brakuje wiedzy na temat starzenia się. Jest to troszkę temat tabu, czy młodsi, czy starsi, no nie do końca myślą o tym czasie, trochę wypieramy, że to jest taki enigmatyczny czas, którego nie do końca chcemy, a on też potrafi być piękny i chcemy pokazywać to młodym ludziom. Symulator starości odwiedzaliśmy w szkołach z symulatorem starości, pokazując, jakie ograniczenia i jakie trudności mają starsze osoby. Kostium wygląda trochę jak snajper albo jak nurek. Zakłada się kamizelkę, obciążenia odpowiednie, zakłada się też symulator zaćmy lub jaskry. I ubieramy młodego człowieka w ten kostium, w ten strój i on jest w stanie poczuć, jakie są ograniczenia w stawach, jak starsza osoba ma problem z podniesieniem się na przykład, czy podniesieniem czegoś drobnego z ziemi. I powiem szczerze, że oczywiście, jeżeli ubieramy kogoś z młodzieży, no to jest śmiech, tak? Bo wygląda to zabawnie, ale po rozebraniu jest taka chwila refleksji, że kurczę, może niepotrzebnie się złościłem na tą panią, która wchodziła po schodach przede mną, że idzie tak wolno. Może powinienem ustąpić miejsca, a może powinienem tej pani czy temu panu pomóc w zakupach, bo ma ciężko. Chcemy i przygotować do starości i uczyć empatii wobec osób starszych. Bo jest takie zjawisko jak ageism, który polega na dyskryminacji osób starszych ze względu właśnie na wiek. Mówienie na przykład, że pani to nie wypada, bo jest pani cudzysłowiowo za stara, jest już mową nienawiści tak naprawdę, bo daj Boże, żebyśmy każdy z nas dożył tego wieku i żebyśmy mogli cieszyć się tą jesienią życia w szacunku, do czego my chcemy doprowadzić. Wychodzimy z założenia, że chociażby jedna osoba z klasy tego dnia wyszła z zwiększoną poczuciem empatii do starszej osoby, czy z większym szacunkiem, to już jest nasz sukces. Bo to jest kolejna osoba, która widzi potrzeby osób starszych i jest w stanie zareagować na nie. Jesteśmy bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. Badania pokazują, że do 2050 w Mazowieckim będzie ponad połowa populacji naszej to będą seniorzy. Więc naszym zadaniem jest nie tylko pomoc fizycznie osobom, które tego potrzebują, ale też uświadamianie, jak ważną częścią społeczeństwa są seniorzy, jak ważne jest to, by byli aktywizowani, jak ważne jest to, żeby czuli się częścią naszego społeczeństwa. Jak przygotować się do tej starości, bo naprawdę to tak nie zdajemy sobie sprawy, a to chwila minie i znajdujemy się w tej samej sytuacji co oni, tak? Będziemy za chwilę na emeryturę przechodzić i zaczyna się problem, tak? Zaczynają się depresje, zaczynają się stany lękowe. To jest bardzo trudny i bardzo taki, powiedziałabym, etap, który wymaga od nas przygotowania. Bo bardzo dużo osób cieszy się, tak? Myśli o tej emeryturze, Boże, w końcu odpocznę. I przychodzi ten dzień i nagle jest pustka. Chciałabym sobie życzyć, żeby nikt już naszej pomocy nie potrzebował. Ale jeżeli potrzebuje, to żeby ją dostał i żebyśmy my mogli tą pomoc dostarczyć w taki sposób, jaki oni potrzebują. Pomysłów jest ogrom, musimy wybrać z tych pomysłów najlepsze. Zapraszamy wolontariuszy na pewno, naprawdę to jest wspaniała przygoda. Podejrzewam, że Państwo możecie obawiać się zaangażowania w wolontariat, ale jest to fantastyczna przygoda, przynosząca ogrom satysfakcji.
1: W rozmowie usłyszeliśmy, że wiele działań fundacji odbywa się dzięki wolontariuszom. A skoro mówimy o ludziach, którzy poświęcają swój czas i energię, warto również zwrócić uwagę na lokalne przykłady zaangażowania mieszkańców. W Radomiu Stowarzyszenie Arka od lat organizuje konkurs 8 wspaniałych. To inicjatywa, w której nagradzani są młodzi wolontariusze. Czy łatwo jest być wolontariuszem i czy młodzi ludzie muszą mieć w sobie wiele empatii, ale też i świadomości, jak nieść pomoc. O tym Ewa Kamińska, psycholog w stowarzyszeniu, która pracuje z wolontariuszami i przygotowuje ich do działania na rzecz innych.
2: Ja przyszłam do Arki, ponieważ rzeczywiście mój staż w Arce troszeczkę o rok krócej trwał, bo trafiłam tutaj w roku 2000 i rzeczywiście padło od razu hasło: Pani Ewo, robimy wolontariat. No dobrze, zaczęło się od tego, że siadłam i napisałam projekt, oczywiście o dofinansowanie tych działań pod hasłem wolontariusz, i okazało się, że został dobrze oceniony, dobrze przyjęty i zaczęliśmy tą młodzież przygotowywać do pracy w wolontariacie, ze względu na to, że mieliśmy takie doświadczenia, że faktycznie wychodziliśmy, młodzież wychodziła na przykład do takiego chłopca niepełnosprawnego, który podłączony był do aparatury medycznej, samodzielnie nie chodził, nie oddychał, i oni po takiej wizycie przyszli bardzo zszokowani, nie bardzo wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, czy mają zauważać tą jego niepełnosprawność, czy się nad nim litować, czy płakać z nim razem, czy w ogóle w jaki sposób mogą pomóc. I zrodził się taki pomysł, że trzeba ich do tego przygotować, bo w różne środowiska wychodzą, chcą wychodzić, pracując jako wolontariusze. I stąd powstał ten program Wolontariusz, w którym tak jakby w pigułce otrzymali podstawy wiedzy z psychologii, z pedagogiki, z medycyny, z prawa, żeby też wiedzieli, jakie mają prawa, co im wolno, czego nie wolno, przed czym powinni się tak jakby być uwrażliwieni, żeby na przykład nie było to dla nich krzywdzące, żeby mieli w razie czego udzielić medycznej takiej pierwszej pomocy. No i psychologicznie głównie to były zajęcia, bo to tak jakby moja działka, była to praca nad kształtowaniem ich osobowości tak naprawdę, ale też przygotowaniem ich od tej strony, jak radzić sobie ze stresem, z lękiem, jak gospodarować czasem, jak być asertywnym i tak dalej, i tak dalej. Więc te szkolenia, myślę, że były takim dobrym początkiem, które nas w ogóle zaskoczyło, ponieważ liczba dzieciaków, które przyszły na te szkolenia, przyszła na nasze najśmielsze oczekiwania. Pamiętam, że wtedy chyba 198 czy ileś osób przyszło na warsztaty, co w ogóle było niemożliwością, żeby to ogarnąć, ale ponieważ był zapał młodzieży i chcieli podnosić swoje umiejętności, to ja poprosiłam o pomoc mojej koleżanki, psycholożki, bo pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 3 i moje dwie koleżanki przyszły na pomoc i rzeczywiście pociągnęły ze mną do szkolenia. No i tak od tamtej pory do chwili obecnej te szkolenia prowadzimy, żeby tą młodzież przygotować. Oczywiście od razu zaczęliśmy współpracę z Fundacją Świat na Takt z Warszawy, ponieważ jak mówimy o konkursie 8 wspaniałych, wiemy, że to wszystko się zaczęło właśnie tam w Warszawie. Fundacja Świat na Tak rozpoczęła ten konkurs. No i tak jakby zaproponowaliśmy, pokazaliśmy to, co my robimy w Radomiu. I w Warszawie wszyscy byli mocno zdziwieni, że my w ogóle młodzież przygotowujemy, ponieważ wtedy w Warszawie nikt o tym jeszcze nie myślał. Więc zostałam zaproszona na taki obóz liderów, który organizowała Fundacja Świat na Tak, żeby tą młodzież szkolić. Ale wtedy na te obozy liderów przyjeżdżali właśnie laureaci konkursów 8 wspaniałych, bo Fundacja robiła ten konkurs chyba wtedy w 52 miastach w Polsce. I laureaci tego konkursu przyjeżdżali na takie obozy, żeby też podnosić, kształcić te cechy liderskie. Ponieważ ten mój program, który zaproponowałam, bardzo się spodobał, więc ja zaczęłam szkolić wtedy ogólnopolską młodzież. No i dzięki temu nasza młodzież z Radomia mogła bezpłatnie uczestniczyć w takim obozie dwie osoby, tak? No ale później doszliśmy do wniosku, że skoro i tak jest to szkolenie według mojego autorskiego programu, który stał się, fundacja ten program później ode mnie tak jakby pozyskała, żeby stał się programem ogólnopolskim do szkoleń wolontariuszy. Więc skoro to jest mój program, skoro i tak według niego szkolę, to dlaczego mamy zabierać tylko dwie osoby, skoro możemy cały obóz sami zorganizować i ich szkolić. No i wtedy się zaczęło w 2002 roku organizowanie takich letnich obozów liderów, na które zabieraliśmy naszą radomską młodzież, żeby właśnie ich przygotowywać jeszcze bardziej profesjonalnie do pracy w wolontariacie.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
3: W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
7: Roman Rzet doprowadzony do prokuratury w Katowicach. To piąta zatrzymana osoba w sprawie zonda krypto. Na razie nie znaleziono śladów podpalenia. Wrócimy do pożaru nieczynnej stacji narciarskiej Babiniec. Wśród konkurencji m.in. bieg na 100 metrów. Na krakowskich Błoniach dziś wyścigi robotów.
8: Godzina 12 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
7: Mężczyzna w kajdankach i kapturze na głowie doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Według mediów to zatrzymany wczoraj w związku z aferą zonda krypto Roman Rzet. Tam zgodnie z komunikatem prokuratury krajowej przeprowadzone zostaną czynności z jego udziałem. Roman Rzet ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. O szczegółach zatrzymania z Katowic nasza reporterka Katarzyna Ziółkowska.
9: W sobotę policjanci zatrzymali Romana Rzet, byłego wspólnika Sylwestra Suszka, zaginionego, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Romana Rzet zatrzymano na terenie województwa śląskiego. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z zonda krypto. Jak poinformowała prokuratura, do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Dziś rano Roman Rzet został doprowadzony do siedziby Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.
7: Roman Rzet to piąta osoba zatrzymana w sprawie afery zonda krypto. W wiadomościach teraz Dolny Śląsk i nocny pożar stacji narciarskiej. Ogień objął nieużytkowany budynek wyciągu Babiniec przy drodze do Jakuszyc. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
10: Tam osoba postronna jechała, zawiadomiła tylko, że się budynek pali. To był pustostań, gdzie się zaczęły palić okiennice, dach, ale to było wszystko pozabijane płytą USB. Nikogo w środku nie było.
7: Mówi nam Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. W akcji uczestniczyło 6 zastępów straży pożarnej. Przyczyna pożaru nie jest znana. Nie znaleziono na razie śladów celowego podpalenia. 203 razy interweniowali strażacy w województwie łódzkim w związku z silnym wiatrem. Od piątku do godziny 9 dzisiaj najwięcej zgłoszeń odnotowano w Łodzi, powiecie bełchatowskim, łódzkim wschodnim i łaskim. Aż 185 interwencji dotyczyło wiatrołomów. Wiatr uszkodził też 6 dachów, na szczęście nikt nie został poszkodowany. Pociąg może być znacznie bliżej niż się wydaje, mówią kolejarze i apelują do pieszych o rozsądek przy przejazdach kolejowych. Przechodzenie mimo zamkniętych rogatek, korzystanie z dzikich przejść czy wchodzenie na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem to prawdziwa plaga. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Co jakiś czas sieć obiegają filmy, na których widać, jak pieszy przebiega przez przejazd kolejowy dosłownie sekundy przed pociągiem. Strażnicy ochrony kolei spotykają się z różnymi, skrajnie niebezpiecznymi sytuacjami.
12: Pociąg jest szybki, jest cichy, jest nowoczesny, tory są zmodernizowane, chwila nieuwagi i mamy tragedię gotową.
11: Mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy. Piesi często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory w miejscach niedozwolonych. Służby dobrze wiedzą, gdzie dochodzi do takich sytuacji najczęściej i regularnie pojawiają się tam patrole.
12: Patrole umundurowane, nieumundurowane, są funkcjonariusze policji.
11: Za przechodzenie przez tory w niedozwolonym miejscu grozi mandat nawet 500 zł.
7: Tylko w lipcu w miejscach niedozwolonych zginęło 13 pieszych. Od początku roku w ten sposób zginęło około 100 osób. Za kilkadziesiąt minut na starcie staną roboty humanoidalne oraz czworonożne. Na krakowskich Błoniach ogólnopolskie zawody robotów zmierzą się ze sobą w trzech konkurencjach. Będzie to bieg na 100 metrów i dwa slalomy.
0: Po raz pierwszy w Polsce, bo tego jeszcze nikt nie robił, żeby pokazać, że te roboty są bliżej nas, że biegają, ale nie tylko, że biegają i walczą o medale i o puchary i o najlepsze czasy, ale także pomagają. Roboty nie tylko pokazują swoją technologię, ale także pracują charytatywnie.
7: Mówi Piotr Biedroń, dyrektor Science and Technology Film Festival. Pieniądze z opłaty startowej z Robot Run zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitację dla podopiecznych fundacji.
8: Dzisiaj pogoda, no taka średnia bym powiedział, aczkolwiek jeżeli ktoś nie boi się deszczu i lubi w deszczu spacerować, to jak najbardziej można, dlaczego by nie. A ten deszcz, no on może się dzisiaj pojawić tak naprawdę w całej Polsce i też dosyć chłodno, chłodno jak na początek września, okolice 18-19 stopni, to dzisiaj maksimum, jakie zobaczymy na naszych termometrach. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, czyli o poniedziałek, ten będzie już znacznie lepszy, na pewno cieplejszy.
13: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
14: Dzień dobry, kłaniam się nisko, Kinga Furch w magazynie poradnikowym Radia Vox FM Radom. Ze mną w studiu dr Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie. I dziś porozmawiamy o chorobach serca, które stały się chorobami cywilizacyjnymi i o tym, w jaki sposób można zapobiec zachorowaniu.
15: Będę szczery, tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Jeżeli młody człowiek w przedziale wieku 40-50 lat palący rzuca to palenie, to bez względu na inne parametry może wydłużyć swoje życie średnio około 4 lat. Jest to bardzo dużo. Ja wiem, że z perspektywy człowieka, który ma 40 lat, wydłużenie o 4 lata, czyli na przykład zamiast umrzeć w wieku lat 80, umrzeć w wieku lat 84, to jest po prostu coś trudnego do ogarnięcia. Niemniej jak już ma się 70-75 lat, to wtedy już człowiek czuje, gdzie popełnił swoje błędy. W związku z tym nauk palenia powinien być zwalczany w każdym dostępnym miejscu, dlatego cieszą mnie takie regulacje, że w miejscach jak gdyby publicznych nie można palić. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. I chciałbym się tutaj odwołać do takiego pana Wojciecha Oczko. Był to człowiek renesansu i u króla Stefana Batorego był lekarzem. I on powiedział takie zdanie, że ruch jest w stanie zastąpić wiele leków, ale żaden z leków nie jest w stanie zastąpić ruchu. I jest to absolutnie prawda. Inaczej można to zdanie ująć, jeśli nie masz czasu na ruch, musisz znaleźć czas na chorowanie. I w jaki sposób powinniśmy się w ogóle ruszać? Chciałbym podzielić tutaj w ogóle naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie, ale ja zalecam pacjentom przynajmniej 4-5 razy w tygodniu i ten ruch powinien trwać minimum 30 minut w jednym kawałku. Nieraz pacjenci przychodzą i mówią: panie doktorze, ale ja przecież ciężko pracuję, ty mam dużo ruchu. Nie, to nie o taki ruch chodzi. To musi być ruch typowo rekreacyjny. Jak ten ruch realizujemy? Otóż możemy ruszać się mniej więcej na stałym wysiłku. Czyli zakładamy, że idziemy na przykład, maszerujemy przez co najmniej pół godziny. I tutaj bardzo ważna uwaga, dlatego że w standardach Towarzystwa Diabetologicznego, jeżeli ktoś chce rozpocząć w ogóle swoją przygodę z ruchem, tutaj wskazuje się na Nordic Walking. jako ten element startowy, od którego można spokojnie po prostu zacząć profilaktykę. Możemy się również ruszać w sposób interwałowy. Ale interwałowy to jest taki, że powiedzmy wykonujemy jakieś ćwiczenie trochę z większą intensywnością, następnie troszeczkę z mniejszą intensywnością. Ale taki prawdziwy interwałowy ruch polega na tym, że wykonujemy ćwiczenie jakieś z maksymalną możliwą częstotliwością. Trwa to od pół minuty do 3-4 minut, po czym następuje okres wyciszenia przez kolejnych kilka minut i powinniśmy w takim treningu powtarzać to przynajmniej 4 do 5 razy. Ten element jest niezwykle ważny, ponieważ on buduje wytrzymałość i buduje w ogóle masę mięśniową. I jest to bardzo ważne, szczególnie w grupie osób starszych, ponieważ ubytek masy mięśniowej ma bardzo duże znaczenie nie tylko w aspekcie kardiologicznym, ale również schorzeń narządu ruchu. Także widzimy już, że ten ruch nie tylko zapobiega nam schorzeniom kardiologicznym, ale również schorzeniem narządu ruchu, co również ma niebagatelne przełożenie na naszą jakość życia. Wszystkie towarzystwa kardiologiczne wskazują również na jeszcze jedną bardzo ważną cechę ruchu w ramach profilaktyki, mianowicie na ćwiczenia oporowe. Te ćwiczenia oporowe powinny być wykonywane przynajmniej 2 razy w tygodniu, ale nie wykonujemy ich dzień po dniu i robimy to w ten sposób, organizujemy sobie takie ćwiczenia. Mianowicie bierzemy sobie jakiś ciężarek, dobieramy tak wagę ciężarka, żeby wykonać maksymalnie jeden ruch. I to jest nasze to 100%. Następnie bierzemy ciężarek o wadze stanowiącej 60-80% tego ciężarka 100%, tak to nazwijmy, i staramy się wykonywać serię po 8-12 powtórzeń. Kilka serii. I ten rodzaj ruchu jest niezwykle ważny. Ja tutaj pozwolę sobie mieszać różnego rodzaju rzeczy i różne wątki. Mianowicie okazało się, i to na pewno będą wiedzieli pacjenci chorujący na cukrzycę, że ćwiczenia oporowe i ćwiczenia interwałowe bardzo dobrze obniżają poziom hemoglobiny glikowanej. A ta hemoglobina glikowana jest markerem wyrównania cukrzycy. I o ile taki zwykły ruch ciągły jest bardzo dobry, to ćwiczenia oporowe jeszcze lepiej są przydatne w obniżaniu poziomu hemoglobiny glikowanej, czyli w wyrównaniu cukrzycy. Naprawdę ja polecam wszelkiego rodzaju formy ruchu, dlatego że w ogóle nasze starzenie między innymi polega na tym, że tracimy masę mięśniową i tak naprawdę my nie możemy w 100% tego procesu zatrzymać, ale możemy go spowolnić. Jakie jeszcze zbawienne cechy ma ruch? Otóż badania pokazują, że poza profilaktyką chorób układu sercowo-naczyniowego ruch zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Także mamy już, powiedzmy, 3 elementy, tak? Mamy choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby nowotworowe i choroby narządu ruchu. Także naprawdę polecam pacjentom wszystkim. Powiem też taką fajną ciekawostkę z zakresu rehabilitacji kardiologicznej. Otóż jeżeli pacjent miał zawał serca, to rehabilitacja kardiologiczna jest podzielona na 3 etapy. Etap pierwszy, który tam trwa do 72 godzin, później etap drugi i jest etap trzeci. I to jest etap, który trwa do końca życia. Czyli to jest niezwykle ważne, żeby nasze ćwiczenia były po prostu regularne. Oczywiście jest grupa pacjentów, którzy powiedzą, czy też grupa ludzi, którzy powiedzą, ale doktorze, przecież ja nie mam czasu, pracuję, co mogę zrobić? Otóż okazuje się, że ci, którzy ćwiczą tylko w weekendy, również odnoszą korzyści. Anglosasi, którzy wszystko starają się jakoś fajnie usystematyzować, nazywają ich weekendowymi wojownikami i ta forma ruchu jest również korzystna dla chorób układu sercowo-naczyniowego. Właściwie nie ma do tego rodzaju profilaktyki żadnych przeciwwskazań. Oczywiście jest grupa pacjentów z powikłaniami cukrzycy, którzy muszą wcześniej zasięgnąć konsultacji u diabetologa. Pacjenci kardiologiczni również muszą zasięgnąć konsultacji u swojego kardiologa, dlatego że ten wysiłek musi być odpowiednio dostosowany. Natomiast każdy człowiek może też jak gdyby oszacować swoje możliwości. Robimy to w sposób banalnie prosty. Mianowicie mierzymy tętno spoczynkowe, następnie wykonujemy maksymalnie.

0: miejsca typu drugiego, która jest po prostu prawdziwą epidemią, to ona dotyka około 3 milionów Polaków, wynika właśnie z tego, że jest za dużo tkanki tłuszczowej. Szczególnie tutaj chciałbym zwrócić uwagę na otyłość brzuszną, bo tłuszcz, który gromadzi się w tej okolicy, jest szczególnie szkodliwy i szczególnie diabetogenny. I w związku z tym zmieniamy ten tłuszcz na masę mięśniową, a masa mięśniowa pozwala nam na lepsze wykorzystanie glukozy. Dlatego, że problemem w cukrzycy drugiego jest to, że insuliny jest dość, natomiast tkanki po prostu nie reagują. Ruch pozwala nam na to, żeby te tkanki uwrażliwić na tą insulinę, czyli zmniejszyć dzięki temu poziom glukozy we krwi. Także w ogóle o ruchu moglibyśmy tutaj mówić godzinami, no ale przejdźmy do kolejnych etapów, co jest istotne w profilaktyce w ogóle zdrowotnej, ale szczególnie kardiologicznej. Mianowicie masa ciała. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi: przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. To oczywiście jest niezwykle trudne często to utrzymanie tej masy ciała, ale okazało się w badaniach, że ci, którzy mają nawet tak zwany ten efekt jojo, czyli obniżą masę ciała, później wracają, to oni również się mają trochę lepiej od tych, którzy w ogóle nie obniżyli tej masy ciała. Także jest to niezwykle korzystne. Oczywiście z masą ciała wiąże się również nam dieta. Jeżeli chodzi o dietę, to na świecie powstała taka tabela diet korzystnych i na pierwszym miejscu mamy dietę śródziemnomorską.
1: A to taka popularna właśnie dla osób chyba z problemami kardiologicznymi.
0: Tak. I druga to jest dieta typu DASH, ale jest również taki, powiem szczerze, że pierwszy raz spotkałem się niedawno z tym terminem, pojęcie fleksitarianizmu.
1: Brzmi tajemniczo.
0: Ale już tłumaczę, to częściowo pochodzi od angielskiego słowa flexible, czyli elastyczny. I to się, ten termin opisuje dietę generalnie wegetariańską, z tym, że w tej diecie można jeść mięso. Jak je jemy? Mianowicie wtedy, kiedy na przykład wychodzimy z domu na jakieś przyjęcia. Czy idziemy do restauracji, czyli sporadycznie w ciągu tygodnia, to jest powiedzmy może jeden dzień w tygodniu, kiedy spożywamy mięso, ryby i to, na co mniej więcej mamy ochotę. I o ile spośród diet kardiologicznych dieta śródziemnomorska, dieta typu DASH są to diety wymieniane na pierwszym miejscu, o tyle fleksitarianizm jest wymieniany jako najlepsza dieta na chudnięcie. Co w takiej diecie powinno się znaleźć? Przede wszystkim warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste i oleje roślinne. W diecie powinny się również znaleźć orzechy, które mają bardzo dobre właściwości zdrowotne, ale generalnie, jeżeli chodzi o dietę, no to w ten sposób działajmy. I też chcę powiedzieć taką jedną uwagę, taką czysto matematyczną, jeżeli chodzi o dietę. Jeżeli nadwaga bierze się z tego, że zjadamy dziennie o 200 kalorii za dużo, to przez wiele lat nagromadzimy trochę tkanki tłuszczowej. Teraz musimy zrozumieć, że jeżeli nasze dzienne zapotrzebowanie wynosi minimum 1500 kalorii, to żeby zacząć chudnąć, to przez wiele lat musimy jeść powiedzmy 1300. To jeżeli będziemy jedli te 1500, to my nie mamy szansy na to, żeby schudnąć, bo po prostu jakby takie jest nasze zapotrzebowanie. A my musimy niestety zmniejszyć tą kaloryczność naszych posiłków, żeby po prostu organizm zaczął wykorzystywać nasze naturalne zasoby zgromadzone w tkance tłuszczowej. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe.
1: I jakie wartości powinny nas zaniepokoić?
0: Generalnie wszystkie wartości, które są powyżej 140, powinny nas już niepokoić. Przedział między 130 a

0: 140 traktowany jest w standardach jako ciśnienie wysokie prawidłowe. Natomiast mamy badanie, które pojawiło się 5 lat temu, które pokazało, że takie idealne ciśnienie, kiedy jest najmniej powikłań sercowo-naczyniowych, to jest ciśnienie skurczowe do 120. Także ja, jeżeli mam pacjenta i umawiamy się na jakąś współpracę, to mówię, że tym celem minimalnym to jest 130-120. Byłoby idealne, ale oczywiście tutaj zawsze patrzę na to, w jakim wieku jest mój pacjent, dlatego że starsi pacjenci mogą nie tolerować takich niskich ciśnień i tutaj ta granica jest taka bardziej liberalna. Natomiast jest to niezwykle ważny element w profilaktyce.
1: A jest jakieś ciśnienie za niskie, które powinno też nas skłonić do pilnej wizyty u lekarza?
0: Generalnie w medycynie, w kardiologii nie ma takiego pojęcia ciśnienia zbyt niskiego, dlatego że to jest często taki parametr, który widzimy, zwłaszcza u młodych kobiet, które po prostu rano bez kawy nie są w stanie funkcjonować, jak mówią, ale to jest... one mówią, że mam, panie doktorze, ja mam ciśnienie 90, słabo, i czy to jest dobrze? Tak, jest to bardzo dobrze, dlatego że tak funkcjonuje organizm młodej kobiety, to się z czasem podniesie, natomiast my nie mamy żadnych w tej chwili takich danych, aby u osób absolutnie zdrowych występowała tak zwana krzywa J, która u osób chorych może występować. Co to znaczy krzywa J? Że powiedzmy mamy ten przedział ciśnień między 110 a 130, który jest jak gdyby najlepszy, natomiast spadki poniżej już mogą być trochę niekorzystne. Także musimy też jak najbardziej zwrócić na to uwagę. W tym aspekcie muszę wspomnieć trochę o tym, żeby nie nadużywać spożywania soli, która gromadzi, zatrzymuje wodę w organizmie i w tym mechanizmie między innymi podnosi ciśnienie. I jeszcze jest jeden element, na który musimy zwracać uwagę, ale tu już niestety musimy sobie pójść do laboratorium, czyli gospodarka libidowa, a zwłaszcza cholesterol. Z tym, że w tak zwanej profilaktyce pierwotnej, przypomnę jeszcze raz, dotyczy to osób, które dotychczas w ogóle nie chorowały, ale chcą zapobiec ewentualnej chorobie, wystarczy oznaczenie zwykłego cholesterolu całkowitego, ale oczywiście wszyscy pacjenci przynoszą wszystkie frakcje. No, oczywiście jest to dobre. Natomiast dlaczego mówię, że wystarczy oznaczyć cholesterol całkowity? Dlatego, że Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne wprowadziło tabelę ryzyka sercowo-naczyniowego. I w tych tabelach uwzględniane są, jest tylko kilka parametrów. To jest płeć, na którą nie mamy wpływu. To jest to, czy palimy papierosy, na co mamy wpływ. Ciśnienie tętnicze i całkowity poziom cholesterolu. Na podstawie tych parametrów, korzystając z tych tabel, lekarz POZ, lekarz kardiolog, może oszacować ryzyko sercowo-naczyniowe pacjenta. I to, w jakim przedziale ryzyka się znajdujemy, będzie decydować o tym, czy będziemy musieli my jako lekarze zaproponować jako pacjentowi jakąś interwencję. Dlatego, że może się wydarzyć, że pacjent ma na przykład ciśnienie 140, które nie jest, powiedzmy, prawidłowe, natomiast wszystkie inne parametry ma idealne. I wówczas wdrażanie farmakoterapii, co chciałbym powiedzieć, jest to, jak gdyby powinna być to ostateczność. Bez tych elementów zmiany stylu życia w ogóle nie ma mowy o żadnym leczeniu. Ale jeżeli tylko jest jeden parametr nieznacznie podwyższony, istnieje możliwość, żeby ta farmakoterapia została wprowadzona relatywnie późno. Dlatego, że co to są leki hipotensyjne? Są to leki, które obniżają ciśnienie. One w ogóle nie leczą tej choroby. W momencie, kiedy przestajemy je brać, to całe nasze środowisko jest cały czas konstans i nasze ciśnienie wraca do wartości wyjściowych, czyli będziemy mieli nadciśnienie. Leki hipotensyjne nie leczą nadciśnienia, tylko obniżają ciśnienie. Dlatego jest niezwykle ważne, żebyśmy zapobiegali przyjmowaniu tychże leków poprzez te elementy, o których żeśmy już sobie tutaj powiedzieli. I dlatego jest ważne, kiedy mamy te wszystkie parametry, spotkać się z lekarzem rodzinnym czy kardiologiem, aby oszacował ryzyko. I omówiliśmy w związku z tym sobie te wszystkie główne elementy, to co możemy zrobić dla siebie, żeby w grupie, która jest zdrowa, zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego, a w grupie, która już niestety miała to nieszczęście, zachorowała, spowolnić przebieg tej choroby, chorób układu sercowo-naczyniowego. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak, czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca, Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przy rozrzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. I również tutaj ruch jest niezwykle ważnym elementem spowalniania choroby, zmniejszenia zagrożenia nagłym zgonem sercowym, ale w tym obszarze farmakoterapia poczyniła bardzo duże postępy i ja oczekuję niedługo zmiany standardów w pewnym zakresie kardiologicznym, którymi się posługujemy od lat. Natomiast niestety nie możemy sobie specjalnie, nie mamy żadnych sukcesów, jeżeli chodzi o niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Ta grupa charakteryzują ją tak najłatwiej, że to są najczęściej kobiety w wieku lat powyżej 60, które właśnie nie ruszają się, mają nadwagę. One przychodzą, nie mają żadnych dolegliwości bólowych, ale mówią: panie doktorze, ja przejdę parę kroków, już jestem cała zmęczona. I w ten sposób się właśnie zaczyna niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową i niestety tutaj główną przyczyną jest takie tło zapalne, które się dzieje na terenie mięśnia sercowego i w tym obszarze niestety postępy są bardzo ograniczone. No ale mam nadzieję, że niedługo nastąpi tutaj w tej dziedzinie również jakiś przełom.
1: Panie doktorze, wspomniał pan, że to jest teraz epidemia niewydolności serca. Czy to ma związek z pandemią COVID-19?
0: Niewielki. To po prostu jest naturalna sytuacja w związku z tym, że nasze społeczeństwo, i to dobrze, żyje coraz dłużej. Czyli można powiedzieć, mamy coraz starsze społeczeństwo. Jest to naturalny niejako przebieg życia. Dlatego, że tutaj muszę wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Wiele z tych chorób dzieje się na tle małych, lokalnych, właściwie niewykrywalnych przez nas zwykłymi badaniami laboratoryjnymi stanów zapalnych. Proces starzenia się mięśni właśnie polega na tym, że jest lokalny stan zapalny i te mięśnie, komórki mięśniowe obumierają, zostają zastąpione tkanką łączną. To samo się dzieje w mięśniu sercowym. Dlatego jak już jesteśmy w tych wszystkich działaniach profilaktycznych, bardzo jest ważne, żeby zapobiegać różnym stanom zapalnym. I to, co pani redaktor wspomniała, epidemia COVID, w ogóle infekcja, to była infekcja wirusowa. A infekcja wirusowa to jest stan zapalny, który obejmuje cały organizm. Właściwie wszystkie komórki są zaatakowane przez obecność wirusa w mniejszym lub większym stopniu. I oczywiście obserwowaliśmy zapalenia mięśnia serca, obserwowaliśmy bloki, czyli zaburzenia przewodnictwa w układzie elektrycznym serca w okresie pandemii. Kolejnym elementem to był taki stres związany z tym, że trzeba było przebywać w domu, no jednak nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ale muszę powiedzieć na temat ruchu jeszcze jedną taką fajną ciekawostkę. Otóż proszę sobie wyobrazić, że pacjenci po zawale, którzy mają psa, mają się lepiej niż ci, którzy nie mają psa. I tutaj mamy dwa elementy, które się składają na to. Po pierwsze, obecność zwierzęcia, przyjaciela, odstresowuje.
1: To tutaj też nie możemy wykluczyć kotów, prawda?
0: Kotów też, ale z kotami się rzadko chodzi na spacer.
1: To prawda.
0: A z psem można chodzić na spacery, nawet ba.
1: I to już jest ten
0: trzeba.
1: Drugi
0: I
1: powód.
0: I to jest ten drugi powód, który się składa na to, że pacjenci, którzy mają psa po zawale mięśnia serca i z niewydolnością serca, mają się lepiej niż ci, którzy nie mają tych zwierząt. Także też polecam w ramach profilaktyki zaopiekowanie się ze schroniska jakimś fajnym czworonogiem i na pewno życie się stanie bardziej przyjemne.
1: No właśnie, powiedzieliśmy już chyba o wszystkim. Wyczerpaliśmy temat serca wzdłuż i wszerz, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym najważniejszym. Co powinno nas zaniepokoić? Jakie daje objawy choroba serca, o której czasem pacjenci dowiadują się zbyt późno? Zbyt późno w takim kontekście, że spada na nich niejako diagnoza jak grom z jasnego nieba, bo nie mieli pojęcia o tym, że chorują. No bo jak wiadomo, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, serce nie boli.
0: Generalnie tak, ma pani redaktor rację. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból w typowej chorobie wieńcowej, proszę Państwa. I chciałbym, żeby to też dobrze wybrzmiało. Ból ma charakter wysiłkowy. Typowy pacjent, który przychodzi do mnie z takim problemem, to mówi: panie doktorze, ja jak wyjdę na ulicę, to mogę przejść sobie tak 100-150 metrów, później mnie coś zatyka w klatce. Muszę się zatrzymać, ponieważ się wstydzę, bo ludzie, co sobie ludzie na ulicy pomyślą, no to udaję, że oglądam wystawę. Postoję chwilę i znowu mogę iść. I to jest typowy objaw choroby niedokrwiennej serca, choroby wieńcowej. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy. Promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolicę międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej, czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi i pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią: panie doktorze, wstałem i nagle oblałem się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, w okolicę międzyłopatkową. Jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi: panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie, jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli Państwo zauważycie, że nagle spada Wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować.
1: Jakie badania potrafią wykryć problemy z sercem? Czy zwykłe EKG, czy coś?
0: Tak, to jest absolutnie podstawowe badanie, dlatego że takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wyrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania. Jeżeli mamy pacjenta, który ma bóle w klatce piersiowej, musimy pomyśleć o koronarografii, o tym, żeby zobaczyć, co się dzieje w tętnicach wieńcowych. Ale ja też chciałbym od razu powiedzieć Państwu, aby specjalnie nie przeceniali tej roli koronarografii, dlatego że jeżeli te bóle są przy dużych wysiłkach, ta koronarografia oczywiście pokaże nam czy jest choroba wieńcowa. Natomiast jeżeli chodzi o interwencję typu stent w stabilnej chorobie wieńcowej, podkreślę, w stabilnej, czyli takiej, że ten pacjent no, przechodzi te 200-300 metrów i go zaczyna boleć, nie mamy dowodów na to, że tego typu działanie wydłuża życie. Natomiast koronarografia i interwencja sercowo-naczyniowa w zawale jest absolutnie ratująca życie, wydłużająca życie. Czyli jeżeli pojawia się u Państwa nagły ból z tymi objawami wegetatywnymi, typu zlewne poty, jakieś wymioty, natychmiast wzywamy pogotowie. Dlatego, że i jeśli jeszcze dodatkowo ta dolegliwość bólowa trwa powyżej 15-20 minut, będzie to oznaczało, że część komórek serca po prostu obumiera. I to przełoży się na niewydolność serca. I tutaj czas jest niezwykle ważny. Im szybciej nam, kardiologom interwencyjnym, uda się otworzyć naczynie, przywrócić przepływ, tym straty dla serca będą mniejsze, a tym życie Państwa dłuższe i w lepszej kondycji. W związku z tym tutaj nie wolno tracić czasu. Natomiast jeżeli dolegliwość ma charakter przewlekły, można spokojnie, nie ma sensu wzywać pogotowia, spokojnie zgłosić się do swojego lekarza, ewentualnie do kardiologa, tak aby mógł rozpoznać przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie.
1: Na kolejną część zapraszam po krótkiej przerwie.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Reklama.
19: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
1: Kinga Furch, kłaniam się nisko w kolejnej części. Teraz zabieram Was na spacer i razem z następnym gościem, Pawłem Putonem, radomskim regionalistą, zapraszam na wycieczkę po Radomiu. Moim gościem dzisiaj jest pan Paweł Puton z Resursy Obywatelskiej i opowie nam o rogatkach, które znajdują się w naszym mieście i o Bramie Krakowskiej, bo nie wszyscy radomianie wiedzą, że takie skarby mamy też na mapie naszego miasta. Bardzo proszę, panie Pawle.
20: Dzień dobry Państwu. Obiekty, które swego czasu opisałem do Retropedii Radomia, czyli takiej internetowej encyklopedii, gdzie można dowiedzieć się czegoś o poszczególnych obiektach z terenu naszego miasta, myślę, że są na tyle ciekawe i czasami mało znane, że warto właśnie zgłębić ich historię, dowiedzieć się czegoś więcej. o czymś, o jakimś obiekcie, obok którego często zdarza nam się codziennie czasami przechodzić i nie zwracamy na to uwagi albo nie mamy czasu właśnie, żeby dowiedzieć się takich szczegółów. Temu właśnie służy Retropedia Radomia, prowadzona przez Resursy obecnie. A przypomnę, jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego sprzed kilku już lat. Także zatrzymujemy się na temacie rogatek miejskich i bramy krakowskiej. Te obiekty wbrew pozorom mają wiele wspólnego, ponieważ tak naprawdę rogatki pełniły w zasadzie, oczywiście historycznie, podobną funkcję do tego, jakie kiedyś miały bramy miejskie. Bramy miejskie w czasach średniowiecza i później też nowożytnych były takim, można powiedzieć, jednym konkretnym wejściem, które pozwalało dostać się na teren miasta. Przypomnijmy, połowa XIV wieku, Radom jest lokowany jako miasto na prawach magdeburskich w takim typowym stylu, można powiedzieć, średniowiecznym, czyli teren obwiedziony murami miejskimi, na środku wytyczony plac rynku, szachownicowa sieć ulic i właśnie te bramy miejskie w linii murów, które pozwalały tylko i wyłącznie przez nie dostać się na teren miasta. Później podobną funkcję pełniły rogatki, gdy to miasto już się rozrosło. Mamy wiek XIX, czyli taki już duży rozkwit miasta. Oczywiście nie dało się go całego obmurować takimi murami miejskimi, no byłaby to wielka inwestycja na pewno, więc wymyślono coś innego. Wytyczono kilka głównych ulic, którymi można było wjechać do miasta i przy tych właśnie ulicach wybudowano takie rogatki, a pozostałe tereny jakby wykopano rów, usypano niewielki wał i do miasta można było dostać się tylko właśnie poprzez te główne ulice, przejeżdżając przez rogatkę i oczywiście opłacając taką daninę wjazdową do naszego miasta, często opłatę celną, jeżeli jakieś towary przewoziliśmy. Zatrzymajmy się może na początek na reliktach tak naprawdę bramy krakowskiej. Możemy je oglądać od strony ulicy Wałowej w ciągu właśnie zachowanych murów miejskich Radomia. To są tyły dzisiejszego muzeum imienia Jacka Malczewskiego. No tak naprawdę fragment fundamentów i jedna ściana wkomponowana w obiekty dawnego Kolegium PR-ów. Tyle zostało z bramy krakowskiej w Radomiu, ale myślę, że są to bardzo malownicze ruiny, przypominające też w taki symboliczny sposób niegdysiejszą świetność Radomia, jego średniowieczny wygląd. Jak można sobie wyobrazić, jak to miasto kiedyś wyglądało w czasach średniowiecznych, czy później też nowożytnych. Co o bramie krakowskiej można powiedzieć? No na pewno przez okres swego istnienia posiadała, czy nazywana była w różne sposoby. Nazywano ją to, czy to właśnie bramą krakowską, czy czasami starokrakowską. Była też nazywana bramą jurzecką. Te dwie oczywiście nazwy nawiązują do kierunku szlaków, z których można było dostać się tutaj przez tą bramę do miasta, czyli te drogi główne, wylotowe w stronę pierwotnej stolicy Królestwa Polskiego, czyli Krakowa, czy bliżej tutaj do Iłży po tej trasie, ale w pewnym okresie brama nazywana była też pijarską, a to wiązało się już z późniejszymi czasami, kiedy w tym kompleksie zabudowań, który stoi obok bramy, znalazł się klasztor pijarów właśnie. Oczywiście wiemy, że ta brama i cały system fortyfikacji to była inwestycja królewska ostatniego monarchy Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza III Wielkiego. Przypomnę, mniej więcej połowa XIV wieku, przyjmuje się, że około 1360 roku ta brama krakowska i te mury miejskie też okalające Radom mogły już stać. No najpóźniej w tych latach 60. XIV wieku były wzniesione. No mają już solidnie ponad 660 lat, można powiedzieć. Ale oczywiście bramie nie było dane dożyć tego wieku, ponieważ mniej więcej 200 lat temu, na początku XIX wieku, została ona rozebrana z polecenia ówczesnych władz austriackich, czas pierwszego zaboru austriackiego, w tym znaczeniu, że Austriacy dwukrotnie w historii zajmowali Radom. Pierwszy raz właśnie po rozbiorach Polski na przełomie XVIII i XIX wieku i później już w trakcie I wojny światowej. Także początek XIX wieku to jest ten okres, kiedy brama zostaje rozebrana. Nad takim faktem mocno ubolewał jeden ze znanych polskich pisarzy, Julian Ursyn Niemcewicz, który kilka lat tak naprawdę po rozebraniu tej bramy w 1820 roku odwiedził nasze miasto. Bardzo ciekawą relację zostawił w swoich opisach historycznych tych podróży, które wtedy odbywał. No, ubolewał nad tym, że co prawda Austriacy, zaborcy zaczęli tę rozbiórkę, ale tak naprawdę Polacy ją dokończyli i to było dla niego niezrozumiałe, że nie szanujemy tych pamiątek historycznych, że ta świetność za czasów ostatniego króla właśnie, który, jak wiemy, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. No nie ma tego śladu praktycznie żadnego po tych jego inwestycjach, po tej świetności miasta z dawnych lat. Te mury tak naprawdę po rozbiórce około 150 lat gdzieś tam przeleżały, przysypane trochę ziemią. Budynek pijarski, ściana zatynkowana i dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, można powiedzieć, z inicjatywy miłośników Radomia, główna leżała po stronie majora Osińskiego, przeprowadzono badania archeologiczne, architektoniczne i odsłonięto relikty tej bramy i w takiej formie, jak to widzimy dziś, możemy ją oglądać. Myślę, że bardzo ciekawy fragment historii miasta, taki ciekawy fragment zabudowy też śródmiejskiej, średniowiecznej. Można sobie oczywiście tylko wyobrażać, jak ta brama wyglądała, ponieważ żaden rysunek się nie zachował. Różne były próby co do rekonstrukcji tego obiektu. Nawet swego czasu miasto ogłosiło konkurs architektoniczny i wyłoniono zwycięzcę. Ale może na szczęście nie doszło do realizacji tego i ten oryginalny relikt możemy dzisiaj oglądać. Tej właśnie bramy krakowskiej, przypominającej, że Radom ma długą i bogatą historię. Miasto kazimierzowskie sięga średniowiecza i wiele takich cennych, czasami niezauważanych pamiątek, zabytków można na nim spotkać.
1: Jeszcze tak właśnie wtrącając a propos tego, że Radom ma bardzo bogatą historię, skąd się wzięła w ogóle nazwa naszego miasta?
20: Co do nazwy też jest oczywiście kilka różnych hipotez. Ja skłaniam się ku tej, że tak naprawdę Radom jest nazwą taką pochodzącą od imienia być może Radoma czy Radomira, takiego jednego z pierwszych wodzów słowiańskich, którzy tutaj osiedli nad Mleczną, mniej więcej w okolicach późniejszego Grodziska Piotrówka. Zresztą co ciekawe, niewykluczone, że ten wódz słowiański tak naprawdę był Czechem, a nie Polakiem. Był, zresztą tak jak i w Krakowie, ta historia tutaj słowiańsko-polsko-czeska gdzieś się miesza. Takie jest moje zdanie. Oczywiście niektórzy uważają, jest taka legenda też wręcz, że to właśnie król Kazimierz Wielki miał powiedzieć, że rad wam dam prawa, czy rad dom tutaj zostanę i ten Radom, właśnie połączenie tych słów, czy skrót tego sformułowania dał nazwę. Ale oczywiście jest to tylko legenda, ponieważ pierwsza pisana wzmianka wymieniająca nazwę miasta Radomia pochodzi z połowy XII wieku z bulli papieskiej, więc no, miasto ma bardzo długą i bogatą historię, no na pewno sięgającą jeszcze czasów przedchrześcijańskich, tak naprawdę sprzed przyjęcia chrztu przez Polskę. O czym przekonały chociażby badania archeologiczne ostatnie wokół Piotrówki, gdzie odkryto studnię, do której użyto drewna ściętego w 888 roku, więc taka też symboliczna data, no niemalże wiek przed chrztem Polski.
1: No to wróćmy jeszcze do rogatek, które pełniły funkcję bram do naszego miasta. Jeszcze mamy przynajmniej dwie rogatki u nas w Radomiu. Gdzie są te rogatki? Gdzie można je spotkać, zobaczyć?
20: O dwóch na pewno wiemy. Są to budynki rogatek warszawskiej i lubelskiej. Najbardziej charakterystyczna jest chyba ta rogatka warszawska, można powiedzieć zachowana w oryginalnej formie takiej niewielkiej bryły budynku z takim podcieniem arkadowym o piramidalnym dachu przy zbiegu ulic Malczewskiego i Kelles-Krausa, czy też z drugiej strony Wernera. Budynek niewielki, ale bardzo sympatyczny, zaprojektowany w początkach XIX wieku lata 30. Stefan Baliński, taki architekt działający w naszym mieście, był twórcą właśnie tego obiektu. Cóż można powiedzieć o tym obiekcie? No, miał na pewno ciekawe, burzliwe dzieje. Dość wspomnieć, że swego czasu, w czasach PRL, to były chyba lata 60. lub początek 70., był plan 60., tak, bo to się wiązało z budową mauzoleum Czachowskiego na placyku tuż obok. Chciano przebudować całe skrzyżowanie tutaj ulic właśnie Malczewskiego, Wernera i Kelles-Krausa. No i przebudowa oczywiście polegała na tym, żeby zwiększyć liczbę pasów na jezdni i tak dalej, poszerzyć to znacznie. A że akurat budynek rogatki znajdował się w niewłaściwym miejscu, no to pomyślano, że trzeba go wyburzyć, bo nie może stać na środku jezdni. Oczywiście zaprotestował kto? Wspomniany już major Osiński. Można powiedzieć, własną piersią osłonił ten budynek przed zniszczeniem. Dzięki temu możemy go do dziś oglądać. On później pełnił między innymi funkcję takiego punktu informacji turystycznej, czy takiego niewielkiego biura turystycznego nawet. A co ciekawe, w swojej historii miał też funkcję takiej kostnicy, ponieważ w pobliżu znajdował się szpital Świętego Kazimierza, więc swego czasu tam też przechowywano, można powiedzieć, ciała zmarłych mieszkańców naszego miasta. No, najbardziej znany etap chyba istnienia współczesnym mieszkańcom miasta to jest Galeria Rogatka, prowadzona przez najpierw Politechnikę Radomską, później Uniwersytet. No, ten etap też w pewnym momencie się skończył. Pamiętamy, że kilka lat ten budynek stał opuszczony i zaniedbany, ale na szczęście chyba w zeszłym roku zakończył się jego remont i został przywrócony do świetności. Mam nadzieję, że jakąś dobrą, właściwą funkcję też otrzyma i będzie przez wiele, wiele jeszcze lat służył nam, radomianom. Drugą z takich mniej może rozpoznawalnych w przestrzeni miasta rogatek jest ta lubelska, czyli dzisiejszy Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia przy ulicy Żeromskiego, obok Urzędu Miejskiego, na skraju, można powiedzieć, Parku Kościuszki. Tam w zasadzie z tego pierwotnego obiektu taki czytelny jest chyba tylko ten portyk z trójkątnym takim szczytem niewielkim i też ten podcień, trzy arkady. Pozostała część budynku to już jest jakby fragment po przebudowie z lat 20. zeszłego wieku, sprzed 100 lat, kiedy to właśnie władze miasta postanowiły urządzić w tym miejscu łaźnię miejską. I stąd też ta nazwa łaźnia przetrwała w dzisiejszej nazwie Miejskiej Instytucji Kultury, która tam działa. Także można też sobie wyobrazić, patrząc na lokalizację tych rogatek, gdzie mniej więcej 200 lat temu, czy nieco mniej, sięgał tak naprawdę Radom. Że tutaj się kończył, tutaj była ta rogatka, szlaban i żeby wjechać do miasta, no trzeba było opłacić tą celną, czy jakąś drogową opłatę i dopiero można było się tu dostać. No dzisiaj wzdłuż ulicy Żeromskiego za rogatką lubelską mamy jeszcze szereg kamienic wysokich, daleko ciągnący się tam aż praktycznie prawie pod wiadukt kolejowy, więc można zauważyć, że to miasto się rozwijało, że te jego granice się rozszerzały i te rogatki na pewno są takim świadectwem właśnie takiej historii rozwoju też miasta. Myślę, że ciekawym obiektem, o którym mniej wiem, jest też taka stacja drużnicza, czy właśnie też chyba rogatka pierwotna, Kielecka chyba ona się nazywała, przy ulicy Okulickiego na Zamłyniu. Tam jest w zasadzie kompleks takich dwóch budynków. To jest mniej znany fragment związany z tymi rogatkami, czyli tymi, można powiedzieć, współczesnymi bramami miasta, tak? Tak byśmy to nazwali. Takimi punktami, gdzie była ta granica, gdzie, żeby ją przekroczyć, trzeba było jakoś się wykazać, często finansowo niestety.
1: To zamykamy temat rogatek teraz i przejdziemy może do innych obiektów. Jesteśmy w Resursie Obywatelskiej, to chyba miejsce zna każdy mieszkaniec naszego miasta, ale co tu się pierwotnie znajdowało? Czy mógłby pan opowiedzieć nam?
20: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tym panonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności.
19: Vox FM Radom. W rytmie hitów w Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16:10 w TVP2.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Wysłannicy Trumpa już w Kijowie, wcześniej w Moskwie spotkali się z Putinem. Będzie drążyć tunel dla kolei dużych prędkości. Do Łodzi dotarł kolejny element tarczy TBM. Wiatr nie jest już groźny, molo w Kołobrzegu ponownie otwarte.
1: 13 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
0: Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie. Przywitał ich Wołodymyr Zełenski. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. Jakie nastroje przed tymi rozmowami? To pytanie kierujemy do naszego ukraińskiego korespondenta na linii Ołech Biłecki.
2: Wielkich oczekiwań od takich rozmów w Kijowie nie ma. Większość moich współrozmówców sugerują, że Rosja będzie próbowała zaktualizować pokojowy plan z 28 punktów, który rok temu przedstawiła amerykańska strona. Ten plan został mocno skrytykowany w Kijowie i Brukseli jako prorosyjski. Ukraińcy traktują wysłanników Donalda Trumpa raczej jako przenośników informacji z Moskwy do Kijowa i Waszyngtona. Decyzje jednak podejmuje się na innym poziomie, słyszę w ukraińskich mediach. Kijów, Ołech Biłecki.
0: W związku z wizytą amerykańskich negocjatorów Władimir Putin polecił 3-dniowe wstrzymanie rosyjskich ataków na Kijów. Ukraińskie władze proponowały na czas rozmów całkowite zawieszenie broni, jednak na to nie zgodziła się Moskwa. Do Łodzi dotarł kolejny element ogromnej maszyny TBM. To główny napęd tarczy, która w przyszłym roku zacznie drążyć nowy tunel dla kolei dużych prędkości. O szczegółach nasz reporter Daniel Tekliński.
3: Transport tego kolosa trwał 3 noce. Sam napęd waży 169 ton, a razem z platformą i ciągnikiem cały zestaw miał prawie 270 ton i 39 metrów długości. Element płynął najpierw rzeką Ren z Niemiec, później statkiem dotarł do Szczecina. Stamtąd ruszył już drogą do Łodzi. Teraz do kompletu brakuje właściwie tylko tarczy drążącej. Ta waży 145 ton i ma przyjechać za tydzień.
0: Po dostarczeniu tarczy rozpocznie się montaż całej maszyny. Tarcza TBM ma rozpocząć drążenie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nowy tunel dużych prędkości pod Łodzią będzie miał 4,5 km długości i ma być gotowy w 2029 roku. Pojazdy retro znowu będzie można zobaczyć na trasie, tym razem w Starym Sączu i Piwnicznej w Małopolsce. To właśnie tam rozpoczyna się pierwszy zlot zabytkowych pojazdów na zakończenie wakacji.
4: To będzie na pewno niecodzienny widok, spotkać te motoryzacyjne perełki, którym starsi mieszkańcy dawniej podróżowali, a młodzi mogą zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś.
0: Mówi Grzegorz Ormiański, organizator zlotu, który przypomnę dziś w Starym Sączu i Piwnicznej. I jeszcze informacja dla spacerowiczów w Kołobrzegu. Molo w tym mieście zostało ponownie otwarte dla odwiedzających. Od wczorajszego poranka było zamknięte ze względu na silny wiatr. Molo położone w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzega ma 220 metrów długości i jest miejską atrakcją od ponad 50 lat.
1: No i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że dawno mnie tam nie było. W Kołobrzegu byłem chyba raz, no może dwa razy w życiu, ale to za dzieciaka jeszcze. Sprawdzamy, jaka pogoda. Czy pogoda tutaj zachęca do tego, by spacerować? Generalnie tak, chociaż przelotne opady deszczu mogą być tak naprawdę w całej Polsce. Od poniedziałku już nieco więcej słońca i też trochę cieplej, więc ten najbliższy tydzień zapowiada się całkiem nieźle.
5: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn Dziecięcy Radia.
6: Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w pierwszej części naszego spotkania po wakacjach. Jak Wam minęły wakacje? Odpoczęliście? Mam nadzieję, że tak. Ale żeby tak od razu nie wracać do szarej szkolnej rzeczywistości, pozostaniemy jeszcze w klimacie minionych wakacji. Zanim na dobre rozgościcie się w szkolnych ławkach, sprawdźmy wspólnie, gdzie i w jaki sposób radomskie dzieciaki spędziły wakacje.
7: Na basen i nad morze. Na wakacjach byłam nad morzem i na basenie. Dawno nie byliśmy. Ja oglądałam nic, bo ja nie byłem, tylko pojechałam do domu i przyszłam do domu. Śpię się w samochodzie na plaży, a ja też spałam w samochodzie. I tam odpoczywałam, gdzie są takie kotki. I poszłam też nad morze z mamą i tatą. I woda mnie zalała. Byłam w takim miejscu, co były piętrowe łóżka i obok tego miejsca były różne gry. I tam były też takie rzeczy, że na przykład ping-pong, basen tam był obok. I też tak samo byłam na plaży. Byłam z mamą i z tatą i z siostrą nad morzem No, z mamą wchodziłam do wody, a siostra z tatą ja bliżej, a moja siostra z tatą dalej. Opalać się. Ja byłam nad morzem i tam kąpałam się, a tata, a mój brat łapał rybę.
8: Ja z tatą pływałam nad morze.
9: Byłam z mamą i z tatą i z wujkiem nad morzem, no i kupili mi pompkę do wody i miecz w Sopocie. No i pływałem.
10: Ja z wujkiem i z mamą i moją siostrą i z tatą poszłem do babci i tam był basen. I tam była zjeżdżalnia na basenie. Kąpać się w wodzie. Poszliśmy na lody, na basenie. I pojechaliśmy później w góry. I pojechaliśmy do sklepu. Oglądałam motylki nad morzem.
11: Wchodziłem z babcią i z dziadkiem do morza i tak daleko, aż tam, gdzie jest tak daleko, bardzo płytko. Gdzieś, jak leciała duża fala, to mnie tak podnosił. A jak nie zdarzył mnie podnieść, to ja byłem pod tą falą.
12: Byłem na górach i nad morzem i oglądałem motylki, zbierałem kwiaty, a nad morzem kopałem się, miałem miec, który miał taki os i walczyłem z rekinami.
13: Ja poszłam, też byłam nad morzem i się kąpałam, no i też fale były i czasem się podnosiłam.
14: Ja byłam na wakacjach w Grecji i miejscowości nie pamiętam.
15: No ale jak tam było, powiedz trochę.
14: No, mieliśmy basen Brodzik w hotelu, był bar koło basenów, morze mieliśmy od razu jak wychodziliśmy z hotelu i mi się tam strasznie podobało w Grecji, chciałabym jeszcze tam polecieć na kilka jeszcze dni.
15: A ty gdzieś byłaś na wakacjach?
16: Ja byłam na tydzień w Warszawie.
15: No i co tam było?
16: Byłam w zoo, na lodach, nie pamiętam już, w którym domu mieszkaliśmy.
17: Ja byłam na wakacjach w Kołobrzegu, byłam w muzeum, byłam do tego jeszcze w miejscowości Gąski, do tego gdzieś, już nie pamiętam.
15: W Kołobrzegu, to znaczy, że byłaś nad morzem, jak tam ci się podobało?
17: Było fajnie, dlatego, że było morze, a ja zawsze lubiłam morze.
18: Ja byłam Czerwinowo i tam chodziliśmy z hotelu na plaży, wracaliśmy, była fajna restauracja. Z restauracją były jakieś dwa place zabaw. Można było grać w piłkę, można się kąpać w morzu i jak wracaliśmy, to czasem w jednej restauracji kupiłam sobie pieska na baterię, co może chodzić.
15: Czy ale podobało ci się morze?
18: Tak, podobało mi się.
15: Podobałaś się?
18: Tak, no i jeszcze za rok znów przyjadę do Czerwinowa.
19: Ja tu byłam gdzieś tam, gdzie jest hotel i tam jest mnóstwo basenów ze zgęłą skórę i po prostu jest fajnie. Idziemy na basen, albo jak zjemy obiad, albo śniadanie, to czekamy i jedziemy od razu na basen. A tak w ogóle to mi się podobało.
20: Ja byłem nad morzem. Po czwartku chodziłem na plażę. Czwartek i piątek byłem o 5 lat starszym i siedziałem na świetlicy. Tak co dnia.
15: A to chłopaki były gdzieś na wakacjach, czy nie?
2: Ja byłem w górach, w Wiśle.
15: No i jak tam było?
2: Dobrze. Za pierwszym razem poszliśmy do parku linowego. Dalej nie pamiętam.
15: A wy gdzieś byliście na wakacjach?
21: Tak, byliśmy nad morzem, chodziliśmy na plażę, wypożyczyliśmy gokardy, jeszcze takie rowerki. Takie rowerki wodne ze zjeżdżalnią i zjeżdżaliśmy do wody i poszliśmy do parku linowego.
22: Byliśmy nad morzem, pożyczyliśmy gokardy. Byliśmy w parku linowym.
15: A pamiętasz, jaka to była miejscowość?
22: Nie.
15: No dobra. A ty gdzie byłeś na wakacjach?
23: Ja byłam nad morzem. Pierwszy dzień poszłam z tatą i mamą na plażę. Popływałam z tatą na pontonie. Poszliśmy dwa razy, płynęliśmy statkiem. I już.
24: U babci i bawiliśmy się z moim bratem. Kąpaliśmy się w basenie, jak było ciepło. Ale że teraz tak trochę pogoda się zepsuła, to bawimy się piłką, gramy w różne gry.
25: Tak, byłam w ośrodku w toparni.
15: No i jak tam było?
25: Bardzo fajnie, był zalew i skate park.
6: Mam nadzieję, że i wy spędziliście wakacje w równie ciekawy sposób. Zanim jednak wybrzmiał pierwszy dzwonek lekcyjny, zapytałam radomskich uczniów, czy chcieli wracać do szkoły. Ciekawi jesteście, co mi powiedzieli? Posłuchajcie sami.
26: Ja w ogóle nie tęsknię i chcę dalej wakacje i nie chcę wracać do szkoły.
15: A dlaczego? To takie były fajne wakacje, czy tak trudno jest w szkole?
26: Nie, dlatego że trudne są tematy w szkole i potem trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Potem jak coś tam musimy się nauczyć, to wtedy zajmuje to trochę nam, no i to nie jest takie łatwe aż.
24: Już jestem przygotowana i troszkę się stresuję, ponieważ z powodu, że będę musiała znowu zacząć naukę i wszystko po kolei. A wakacje były fajne i strasznie szybko przez to zleciały.
25: Nie, moim zdaniem wakacje są fajne, ponieważ można spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, a gdy jesteśmy w roku szkolnym, to nie mamy czasu

0: bo tu mam dużo kolegów, koleżanek i tu jest bardzo fajnie.
1: Chcę, żeby były ciągle wakacje.
2: Wakacje były bardzo fajne, a w szkole trzeba pisać i pisać. No i to nie jest takie fajne jak wakacje.
3: Słabo.
4: Dlaczego?
3: Dlatego, że nie lubię dzielenia i mnożenia.
4: Tutaj chyba przedszkolaki, tak? Czy też szkoła?
5: Szkoła.
4: Szkoła, no to powiedz mi, cieszysz się, że wracasz do szkoły?
5: Tak.
4: Dlaczego?
5: No bo tam jest fajnie.
4: A dlaczego w szkole jest fajnie?
5: No bo tam będą nie tak jak w zerówce stoliki, tylko ławki prawdziwe.
4: Aha, czyli ty dopiero pierwszy raz idziesz do szkoły, czyli są jakieś, bardzo się tym emocjonujesz, tak nie możesz się doczekać?
5: Tak.
1: Tak, cieszę się. No bo ja lubię ćwiczyć. Tak trochę. Dlatego, że w szkole trzeba odrabiać wszystkie zadania. No, mam wszystkie rzeczy już do szkoły, ale tylko już nie mam plecaku, ale mam biurko.
6: Nie, prawie no, bo się trzeba uczyć.
7: No, nie do końca, bo znaczy się znowu będą takie nerwy, że szkoła, tak?
8: Nie, po prostu ciągle się trzeba wstawać z rana i uczyć.
9: Trochę, no bo czasami nie ma co robić, jak się pójdzie do szkoły, to później można odrobić lekcje i się bawić.
10: Nie cieszę się, że idziemy do szkoły, no bo trzeba rano wstawać i trzeba się uczyć cały czas.
9: Ja się trochę cieszę, że idę do szkoły, bo spotkałam moje koleżanki, których bardzo długo nie widziałam. Ale no to się trochę cieszę, że będę się też uczyła.
10: Tak, ponieważ zaraz będziemy mogły bawić się z koleżankami, a w wakacje nie miałam tych koleżanek. Ja też się cieszę, bo z koleżankami można się spotkać w wakacje. Czasami nie miało co się robić, nudno było.
11: Nie, bo nie lubimy szkoły.
12: No bo trzeba się uczyć.
13: No, można się spotkać z kolegami, ale lekcje mnie się zdziwiły już.
14: Tak średnio się wiewszy.
12: Dlaczego?
14: No bo gdy jest wolne, można pograć w piłkę na komputerze i nie uczyć się tak w ogóle.
12: Nie, bo są prace domowe.
14: Pewnie.
12: Dlaczego?
14: Bo będziemy spotkać przyjaciół. No i kolegów mamy, no i będziemy mądrzejsi.
15: I WF-y mamy. Mamy SKS-y sportowe już na zajęcia, kółka.
14: Brakuje nam tylko telefonu, bo zakazali.
15: Nie, wakacje są lepsze.
5: Nie wiem.
15: Ja może tak, trochę się stęskniłem za szkołą, ale tak naprawdę to nikt prawie nie lubi szkoły.
14: Raczej nie. Nie. Nie za bardzo lubi szkołę. Normalnie, nie lubi się tak uczyć, trzeba mieć prace domowe, trzeba zajmuje się wolny czas.
5: Bo trzeba odrabiać prace domowe. Jakby nie trzeba było, to ja bym chodził. Bo wolny czas i tak w ogóle, a tak to trzeba siedzieć i odrabiać prace domowe.
14: Z jednej strony to fajnie było tak wrócić do szkoły, z kolegami porozmawiać. No, ale z drugiej strony, no to nie chce się trochę wracać do szkoły, ponieważ są prace domowe i...
5: Cieszę się dlatego, że są znajomi, ale ze szkoły nie bardzo.
16: Powrót do szkoły jest takim fajnym właśnie przeżyciem, ale jeśli chodzi o naukę, to tak nie za bardzo. Ale żeby się spotkać z przyjaciółmi, to właśnie fajnie iść do szkoły.
17: Nie lubię chodzić do szkoły za bardzo, ale za to, że są przyjaciele, to warto.
18: Nie, no bo jest nudna.
17: Tak?
18: Ponieważ mogę spotkać moich kolegów, no. I no, będzie dobrze.
14: Bardzo fajnie się cieszymy, bo możemy się zobaczyć.
15: Dziękuję. No, możemy się pouczyć. I też, no jest fajnie, dlatego, że też możemy się zobaczyć, pogadać.
14: Możemy się spotkać razem i porozmawiać. Możemy chodzić na WF.
17: Możemy podokuczać panią nauczycielką.
18: Ja nie lubię szkoły, ale chciałem się spotkać z tymi tutaj moimi, bo kolegami.
17: Ale też możemy się jedynkami pochwalić w domu.
18: Bo oni nie widzieli mnie od końca roku szkolnego, a ja ich też nie. No jednego widziałem raz.
19: Ja się cieszę, że jest rozpoczęcie szkoły, bo może się spotkać z kolegami, pogadać i się podzielić wrażeniami z wakacji.
20: Można się pouczyć, spotkać z kolegami, chodzić na WF.
5: Ja się cieszę, bo będziemy mogli się nauczyć nowych rzeczy, pobawić się, no i że się mogliśmy spotkać możemy codziennie.
18: Średnio. Trochę zacząłem tęsknić, ale...

0: Najgorsze jest wstawanie.
1: Na pewno wstawanie najgorsze.
2: Ja się cieszę, ale nie z powodu nauki. Z powodu tego, że już nie będę musiała tak długo siedzieć u babci.
3: Średnio. No bo trzeba rano wstawać do szkoły, żeby się nie spóźnić.
4: Nie. No bo trzeba rano wstawać.
5: Też nie, bo trzeba rano wstawać, a tak to wszystko jest w porządku w szkole.
6: Ja się cieszę, że wracam do szkoły, bo nareszcie nie będę musiała całymi dniami siedzieć w domu.
7: Ja tak.
8: Dlaczego?
7: Tak to się nudziłam cały czas w domu, a teraz przynajmniej nie będę musiała się nudzić i smsować z najlepszym przyjaciółką, tylko normalnie gadać.
9: Ja też się cieszę, dlatego że będziemy mieć nowe lekcje i fajnie koleżanki, będziemy mieć kolegów.
10: Nie, wolę wakacje.
11: Ja tak samo wolę wakacje.
12: Z jednej strony się cieszę, z drugiej nie cieszę, bo chciałem zobaczyć kolegów, a z drugiej strony nie chcę iść do szkoły.
13: Tak, cieszymy się, bo można spotkać przyjaciół i pouczyć się nauczycielami, wszystkimi.
14: A żeby wasz powrót do szkoły był bezpieczny, to policjanci przez cały wrzesień prowadzić będą akcję Bezpieczna droga do szkoły. A wracając do szkoły, warto zabezpieczyć się w elementy odblaskowe. Czy radomskie dzieciaki je noszą? Postanowiłam to sprawdzić.
15: Czy nosicie odblaski?
16: Staramy się oczywiście, żeby było oczywiście bezpiecznie.
15: A powiedz mi, gdzie nosisz te odblaski? Czy to są odblaski na kurtce, czy na przykład na plecaku?
16: Ja zazwyczaj biorę odblaskową kurtkę. Taką osłonkę, kamizelkę, tak?
15: Powiedz mi, czy ty nosisz na co dzień odblaski?
16: Przy plecaku.
15: A dlaczego to jest takie ważne?
16: Dlatego, że nas widać wtedy w nocy, gdy jest ciemno.
15: Powiedzcie mi, dziewczyny, czy wy nosicie odblaski na co dzień?
17: Na plecakach.
18: Ja mam przy kurtce.
15: A dlaczego to jest takie ważne?
17: Żeby było widoczne w nocy.
18: Jak samochód nadjeżdża i jest ciemno, nas nie widać, to świeci się odblask i mamy szansę na przeżycie.
15: Czy nosicie na co dzień odblaski?
19: Staram się nosić.
15: A gdzie nosisz te odblaski?
19: Na kurtce na przykład. Czasami jak jadę na rowerze, to też na ramieniu.
15: A właśnie, powiedz mi, dlaczego to jest takie ważne, żeby jednak te odblaski stosować w taką pogodę, jaką teraz mamy?
19: Ponieważ kiedy jest ciemno, często nie widać nas, a gdy są odblaski, można zauważyć i w ten sposób jest bezpieczniej.
15: Powiedzcie mi, czy wy nosicie odblaski na co dzień?
19: Nie.
15: A dlaczego?
19: No bo nie mamy.
15: Ale odblaski można kupić w każdym sklepie. Dzisiaj tutaj rozdawane są. Czy będziecie je wtedy nosić, jak już dostaniecie?
19: Znaczy, ja mam, ale niepotrzebne mi są, bo nie jeżdżę rowerem ani nigdzie nie chodzę, więc nie muszę.
15: A ty nosisz?
17: Ja czasami, jak jeżdżę rowerem do szkoły.
15: A dlaczego to jest takie ważne?
17: No, na przykład w nocy, jak auto jedzie, no to widać nawet, jak rower przejeżdża. To jak ma ktoś odblaski, no to tak się mocno świecą, tak zwraca uwagę.
19: Dokładnie.
15: Ty nosisz odblaski?
20: No, jak na rower, to raczej taki... No, raczej.
15: A gdzie nosisz te odblaski?
20: Takie na rękę i ogólnie przy rowerze na przykład mam przyczepiony też taką bransoletę.
15: A dlaczego to jest takie ważne?
20: Żeby być widocznym na drodze, żeby być bezpiecznym po prostu, żeby nic się nie stało.
15: Dziewczyny, a u was jak jest z tymi odblaskami?
21: Ja noszę zazwyczaj na rolkach, bo często jeżdżę wieczorem.
22: No, ja w sumie nie wychodzę, ale czasem noszę, zależy czy jest ciemno, czy jasno.
23: Ja czasem tylko jak wracam wieczorem ze szkoły, ale tak zazwyczaj zapominam ich wziąć.
15: Ale noszenie odblasków jest ważne. Dlaczego, waszym zdaniem?
23: Żeby być bezpiecznym.
22: Bo jak samochód jedzie, to jak ktoś ma ubranie, które nie ma odblasków, to go nie widać wtedy w nocy.
21: Żeby być widocznym na drodze.
15: Powiedzcie mi, dziewczyny, nosicie odblaski?
24: Czasami.
15: A powiedz mi, co dzisiaj tutaj dostaliście? Co tutaj jest w tych prezentach od województwa mazowieckiego?
24: No, takie zawieszki złote, takie odblaskowe, no i opaski na rękę.
15: A powiedz mi, czy ty nosisz na co dzień odblaski?
24: No, czasami, jak to jest potrzebne, na przykład jak mam wrócić późno ze szkoły rowerem, no to zakładam, żeby mnie było widać.
15: No właśnie, dlaczego te odblaski są takie ważne?
24: No, żeby widać było osobę, bo jak ktoś nie zauważy, potrąci ją, no i będzie źle.
15: Ty nosisz odblaski?
24: No, tak jak potrzebuję, to tak noszę.
15: A gdzie nosisz te odblaski?
24: Na ręce, no i czasami też zawieszam sobie do plecaka.
15: A dlaczego to jest takie ważne?
24: No bo jak jedzie samochód, to jak się odbija się jakby to światło i wtedy się samochód zatrzymuje.
15: Nosisz odblaski?
24: Czasami zależy, jak rodzice mi radzą, bo w domu u nas się tak to nie nosi tak na co dzień. Tylko na przykład jak dostaniemy gdzieś, na przykład jak tutaj, no to wtedy się nosi jak się ma. Na przykład.
25: Ja na przykład noszę odblaski wtedy, jak wyjeżdżam na rower albo na rolki.
0: Ja, no jak na przykład jeżdżę na rowerze, to mam właśnie taki odblask na kółku takim.
1: Ja zakładam, jak jest na przykład, no tak, no ciemno.
0: Ja zakładam, gdy na przykład jadę na rowerze, to na, z tyłu na błędnikach.
2: Ja mam przy kurtce, a więc no, zawsze noszę.
3: Ja noszę na plecaku albo jak na przykład jeszcze na jakimś, na przykład na rowerze i wtedy wiem, że mnie kierowca zauważy.
8: Ja zawsze mam taki odblask przy plecaku.
25: Ja noszę wtedy, kiedy idę na spacer wieczorem z psem.
15: A powiedzcie mi, dobra, to teraz drugie pytanie. Dlaczego noszenie odblasków jest ważne?
8: Noszenie odblasków jest ważne, żeby żaden samochód nas nie potrącił, bo kiedy widzi odblask, to wie, że my jesteśmy i wtedy jesteśmy bezpieczni.
3: No bo wtedy na przykład jak jedziemy w nocy na przykład rowerem, no to żeby samochód nas widział.
8: Ja na przykład mam też w rowerze taki odblask, który po prostu jak na przykład się jedzie ulicą, ulicą na przykład do parku, tak nocą już trochę ciemno jest, to żeby samochód widział, że ktoś tam jedzie i żeby ominął.
1: Ja teraz założyłem odblask i go noszę.
15: A dlaczego to jest ważne?
1: Żeby być widocznym na drodze.
8: Ponieważ gdy jest ciemno, no to wtedy każdy nas zauważy i jest mniejsza szansa, że ktoś nas potrąci.
1: Żeby nas auta nie potrąciły na przykład na poboczu.
3: No bo gdy idziemy, to wtedy nas widać i wie kierowca albo ktoś, że my tutaj jesteśmy. No i wtedy nam się nic nie stanie.
8: Bo gdy jest ciemno i jedzie jakiś samochód, to gdy mamy takie odblaski, to no, światło się odbija i nas widać.
15: Powiedzcie mi, dziewczyny, czy wy na co dzień nosicie odblaski?
1: Ja noszę zazwyczaj zawsze, gdy jeżdżę rowerem lub gdy chodzę, kiedy już jest ciemno.
26: Ja też zazwyczaj używam, noszę odblaski, dlatego że chcę być bardziej widoczna na drodze.
15: A gdzie nosicie te odblaski?
1: Ja na przykład noszę kamizelkę odblaskową albo na ręce opaski.
26: Ja mam w plecaku odblask przyczepiony do kluczyka.
15: Powiedzcie mi, dlaczego noszenie odblasków jest takie ważne?
1: Noszenie odblasków jest ważne, ponieważ gdy byśmy nie nosili odblasków, mogłoby nam się coś stać lub ktoś mógłby spowodować przez to wypadek, gdyby nas nie widział.
26: Ciężko zauważyć osobę, która chodzi bez odblasków, jak jest ciemno i na przykład jest jeszcze ubrana na czarno.
14: Na koniec przeniesiemy się do biblioteki na Borkach. Tam porozmawiałam z bibliotekarką Martą Trojanowską o tym, jakie tytuły w wakacje najchętniej czytali najmłodsi radomianie.
27: Dzieci chętnie czytają konkretne tytuły i konkretne pozycje. Odnotowujemy wzrost, na pewno zainteresowań cały czas niezmiennie Harry Potterem. I także Harry Potter od lat jest właściwie cały czas hitem. Ale oprócz tego dzieci czytają dużo właśnie takich seryjnych wydawnictw. Również Rafał Kosik i jego Felix, Ned i Nika, czyli pozycja skierowana bardziej dla gimnazjalistów, cieszy się niesłabnącym powodzeniem, ponieważ Kosik napisał już kilka części tej serii, więc każda część jest oczekiwana i każda część cieszy się zainteresowaniem. A jest to faktycznie interesująca seria, bo nie tylko akcja dzieje się w takim środowisku szkolnym, czyli znanym dzieciom, ale Kosik przemyca bardzo dużo takich nowinek technologicznych, czyli to, z czym dzieci tak naprawdę mają na co dzień do czynienia. Bardzo fajni bohaterowie, którzy rozwiązują bardzo fajne i zagadki, i problemy. I myślę, że to jest taka książka, która bardzo fajnie w gusta gimnazjalistów może się wpisać. Ale nie tylko. Dużym powodzeniem, także od właściwie od kilku lat, odkąd seria wychodzi, cieszy się Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki. Wyszło już kilka tomów z serii i to jest taka książka, którą my również polecamy takim czytelnikom, nie tylko już zaawansowanym, którzy faktycznie przychodzą i którąś z kolei książkę wypożyczają, ale takim, którzy dopiero zaczynają albo mają chęć zacząć przygodę z literaturą. Dlaczego? Maleszka pisze tak, że właściwie ciężko te przygody odłożyć. Na każdej stronie jest jakiś zwrot akcji. To jest taka książka, która mówi się w literaturze przedmiotu dla czytelników bardzo niecierpliwych. To znaczy od razu na pierwszej stronie jest już jakieś zawiązanie akcji. Tu nie ma żadnych dłużyzn. Tu się ciągle coś zmienia. Mało tego, książki są bardzo fajnie wydane w mniejszym takim kieszonkowym formacie, duża czcionka, duże światło między wersami, także to są takie właśnie przygotowane do takiego czytelnika, niekoniecznie zaawansowanego. Również ilustracje, to nie są takie typowe ilustracje dla dzieci, tylko filmowe. Jak wiadomo,

0: Wiadomo, jest też seria Magiczne Drzewo, filmowa seria, ale warto sięgać po tę książkę, bo zupełnie się te odcinki ze sobą rozmijają. O czym innym jest film, o czym innym jest książka. Teraz Andrzej Maleszka zaczął wydawać taką serię Bohaterowie Magicznego Drzewa. To już jest seria przeznaczona dla młodszych dzieci. Myślę, że nawet dla przedszkolaków, tych, które są przyzwyczajone do czytania wieczornego, to nawet i one mogłyby z rodzicami po tę książkę sięgnąć. I pierwszy tom to jest Porwanie i głównym bohaterem jest pies Bubek, który występuje we wszystkich częściach, gadający pies. Faktycznie fantastyka jest tutaj na pierwszym miejscu. W wypożyczalni dla dzieci odnotowujemy najwięcej zainteresowania fantastyką, chociaż nie tylko, bo od lat również powodzeniem cieszy się tak zwany dziennik cwaniaczka. To nie jest książka lubiana przez nauczycieli, przez pedagogów, wręcz przeciwnie, to jest taki troszkę daleki kuzyn koszmarnego Karolka, ale ta książka i seria, bo to również wyszło kilka już tych dzienników. Książka ma taki charakter, że częściowo jest to tekst, ale częściowo komiks, czyli mniej tekstu, więcej ilustracji, ale to się cieszy bardzo dużym powodzeniem, być może także przez te proporcje. I opowiada właśnie o życiu gimnazjalisty, takiego troszkę starszego Mikołajka. I powiem tak, no nauczyciele chyba nie chcą, żeby dzieci szczególnie te książki brały do ręki, ale my się cieszymy, jeżeli zaczynają od dziennika cwaniaczka, bo mamy nadzieję, że te dzieci wrócą, wypożyczą Mikołajka, potem wypożyczą Jaśki, Mateuszka i to jakoś pójdzie i stanie, i takie dzieci staną się po prostu naszymi czytelnikami. Także my wypożyczamy z chęcią także dziennik cwaniaczka. A jeżeli chodzi o książki poważniejsze, to bardzo często polecamy także takie książki, to jest seria Wojny dorosłych, historie dzieci. Książki często współtworzone razem z Muzeum Powstania Warszawskiego i one opisują różne aspekty czasów wojny. Myślę, że bardzo przystępnie dzieciom ten okres pokazują i na przykład pokazują postacie, których młodzi czytelnicy nie znają, poznają dopiero później. Na przykład Dzieci mojej mamy to historia Ireny Sendlerowej, czy na przykład dla nieco młodszych czytelników Agnieszki Frączek, Rany Julek o dzieciństwie Juliana Tuwima, które też się z wojną pokryło i młodości oczywiście. Także to jest seria, którą też warto polecać. No ale dzieci mają swoje wybory. Seria fantastyczna Zwiadowcy, seria Ulises Mor, Pier Domenico Baccalario, to jest taki włoski pisarz, który również bardzo dużo serii dla dzieci przygotował i one się cieszą dużym powodzeniem. Natomiast dla młodszych, zupełnie młodszych, bo to nie jest tylko tak, że przychodzą dzieci z podstawówki, my musimy zaczynać tę edukację czytelniczą od przedszkolaków tak naprawdę. Królują serie. To jest na przykład seria o przygodach Basi, Zofii Staneckiej z fantastycznymi ilustracjami Marianny Oklejak. To są książeczki o Elmerze, to są książeczki o Martynce. Tutaj też dzieci seriami się bardzo często sugerują w wypożyczeniach. Cały czas Franklin oczywiście. No i to są już książeczki, które niosą jakieś biblioterapeutyczne treści.
1: Czy jeżeli chodzi o tą literaturę dla najmłodszych, dużą rolę pani zdaniem grają ilustracje?
0: No na pewno i dobrze, że rynek wydawniczy docenia ten mały szczegół w książkach dla dzieci i tylko wydawnictwa proponują nam książki wartościowe, jeśli chodzi o tekst, ale także w tej warstwie graficznej, wartościowe i przede wszystkim pięknie wydane. Tutaj mogę jako przykład podać taką książkę Opowiem Ci Mamo. Ona jest oczywiście odwołaniem do dawnej serii Poczytaj Mi Mamo. A tutaj składa się ona z ilustracji, bardzo niewielkiej partii tekstu, natomiast główną rolę odgrywają ilustracje. Dzieci mogą śledzić konkretne obiekty na tych ilustracjach. One na każdej z nich robią co innego, na przykład w świecie mrówek. Ta sama mrówka robi co innego, więc tutaj się od razu snuje opowieść, prawda? Więc to dziecko opowiada mamie. Tak są pomyślane te historie. Ale warto też tutaj dodać, że oprócz nowych autorów, nowych ilustratorów, wydawcy sięgają po te sprawdzone najbardziej i teksty, i właśnie po tę sprawdzoną grafikę, na której my się wychowaliśmy. Kilka lat temu wielką furorę zrobiło wznowienie serii Poczytaj. My pamiętamy jeszcze z dzieciństwa te kwadratowe książeczki, a wyszło zbiorcze wydanie Poczytaj Mi Mamo, część pierwsza, część druga. Spotkało się to z tak żywym zainteresowaniem, że teraz wydawnictwo poszło za ciosem i wydaje właśnie w tej serii także pisarzy dzieciom. Jest ksiądz Twardowski dzieciom, jest Agnieszka Osiecka dzieciom, także myślę, że

0: Potem serię warto sięgnąć. Nie tylko po to, żeby zobaczyć stare ilustracje właśnie z naszego dzieciństwa, dzieciństwa dorosłych, którzy teraz wychowują to pokolenie czytelników kolejnych, ale właśnie dlatego, że to są też bardzo wartościowe rzeczy.
1: Ja pamiętam, za moich czasów rodzice czytali mi Czerwonego Kapturka, Królewnę Śnieżkę, Kopciuszka, Jasia i Małgosię. Czy dzisiaj rodzice czytają jeszcze takie baśnie i bajki dzieciom, czy raczej odsyłają do telewizorów?
0: Rodzice czytają, wypożyczają cały czas bajki i baśnie, tylko tutaj chciałabym od razu zaapelować, żeby właśnie zwracali przy wyborze tych klasycznych tekstów, zwracali uwagę na tę warstwę graficzną, bo niestety te książeczki, które się pojawiają bardzo często, takie masowe produkcje, które się pojawiają w dyskontach, prawda, za niewielką cenę, one bardzo często mają krzykliwe, bardzo kolorowe, ale no, zbyt kiczowate. Ilustracje, które się pojawiają w książkach takich masowych, bardzo często zbyt dużą ilość szczegółów. To, że są kolorowe, nie oznacza, że wcale, że są wartościowe. Myślę, że tych książek i tych wydawnictw, które wydają klasykę, jest tak dużo, że warto odrobinę więcej trudu sobie zadać, żeby trafić na książkę naprawdę w sposób wartościowy ilustrowany.
1: Duże i krzykliwe ilustracje źle działają na dzieci, ponieważ nie pobudzają ich wyobraźni?
0: Na pewno nie pobudzają. To są takie post-disneyowskie, prawda? Dzieci są do takiej kreski przyzwyczajone i dlatego one są popularne, ale na pewno wyobraźni nie pobudzają. Mało tego, można też wpaść w pewną pułapkę, bo bardzo często te ilustracje nie są zgodne z tekstem i na przykład jest 5 kaczątek w książce, natomiast są 3 na ilustracji. Tutaj rodzic też ma problem, jak to wytłumaczyć, bo dzieci jednak są wnikliwymi i czytelnikami, i obserwatorami przede wszystkim. Natomiast teraz jest taki trend na rynku wydawniczym, że są wznawiane stare książki, jest wznawiany Szancer. Wyszły baśnie Andersena właśnie z ilustracjami Szancera. Kultowa Lokomotywa cały czas z ilustracjami Szancera jest wydawana i to nie tylko w takiej formie, w jakiej nasi rodzice pamiętają i my to pamiętamy, ale nawet w takiej parawanikowej formie dla najmłodszych. Także warto szukać tych ilustracji, które są po prostu nasze, które my pamiętamy, bo to też świadczy o takiej ciągłości.
2: W tej godzinie to wszystko. Do usłyszenia po godzinie 15. Pa, pa.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: Reklama.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Reklama.
9: Polska przestrzeń mogła zostać naruszona, chodzi o obiekt, który naleciał z kierunku Białorusi. Wysłannicy Trumpa są w Kijowie, mają rozmawiać o możliwościach zakończenia wojny. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Ten temat w Częstochowie poruszył prezydent.
10: 14 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
9: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec, a wojsko podkreśla, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, przekazują wojskowi. W Kijowie trwa rozmowa amerykańskich wysłanników z Wołodymyrem Zełenskim. Steve Witkow i Jared Kushner po raz pierwszy odwiedzają Ukrainę. Ukraiński prezydent spotkał się z nimi w centrum miasta i zaprowadził m.in. do Soboru Sofijskiego, jednego z najważniejszych zabytków Ukrainy. Teren świątyni został kilka dni temu uszkodzony w rosyjskim ostrzale. Wcześniej planowano, że wysłannicy przylecą do Kijowa samolotem. Byłby to precedens od początku wojny. Swoimi atakami uniemożliwili to jednak Rosjanie. O szczegółach mówił Wołodymyr Zełenski. Niestety Rosjanie swoimi atakami pokazali, że goście nie mogą wejść na pokład samolotu, mimo że wszystko przygotowaliśmy. Nasze lotniska były gotowe. Jedna sesja to będzie nasza rozmowa, potem kolejna z Europejczykami. Tematem rozmów ma być przede wszystkim droga do zakończenia wojny w Ukrainie. Oprócz delegacji amerykańskiej w Kijowie przebywają przedstawiciele Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Rolnicy są gwarancją żywnościowego bezpieczeństwa Polski, mówi na Jasnej Górze prezydent. Karol Nawrocki w Częstochowie bierze udział w dożynkach.
11: Każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki Wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to Wam z głębi serca dziękuję.
9: Jasnogórskie dożynki odbywają się od 44 lat. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Stołeczne Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenia z Badaj AI. Ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Na więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
12: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają mają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
0: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji do uczniów.
12: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
9: A zapisy na pierwszą turę szkolenia potrwają do 13 września. Jeszcze niecodzienna informacja z Wietnamu. Na pokładzie Boeinga 787 narodowego przewoźnika tego kraju kobieta urodziła dziecko. Samolot leciał z Kopenhagi do Ho Chi Minh, ale wylądował w Mianmie. Obywatelka Wietnamu oraz jej nowonarodzone dziecko po wylądowaniu zostali przewiezieni do szpitala. Dodajmy, że na pokładzie samolotu było 5 pasażerów z wykształceniem medycznym, którzy pomogli rodzącej oraz załodze samolotu.
10: No i to jest historia na pewno na całe życie. A jeżeli chodzi o pogodę, jaka tutaj kryje się historia? No bardzo prosta. Dzisiaj w całej Polsce przelotne opady deszczu i też no nie za ciepło bym powiedział. Najcieplejsze miejsce w tym momencie na mapie Polski to okolice Gdańska, tam 19 stopni, najchłodniej w Lublinie, tam zaledwie 13, więc ta rozbieżność temperatur dosyć spora. Jutrzejszy dzień nieco przyjemniejszy i nieco cieplejszy.
13: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dom Wojciecha Fangora w Błędowie w powiecie grójeckim będzie otwarty dla zwiedzających. Stanie się oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Dom i pracownię zakupił samorząd województwa mazowieckiego. Mamy określone plany dotyczące tego miejsca, mówi Wioletta Kotkowska, dyrektor Radomskiej Elektrowni.
14: Przygotowanie tego projektu było wielomiesięcznym procesem prowadzonym we współpracy z Fundacją Twórczości, Promocji Twórczości Wojciecha Fangora oraz samorządem województwa mazowieckiego. Zależało nam, aby zachować wyjątkowy charakter tego miejsca i jego autentyczność. Dom Państwa Fangorów nie będzie tradycyjnym muzeum. Chcemy opowiadać historię artysty poprzez przestrzeń, w której żył, pracował i tworzył, pokazując odwiedzającym również mniej znane aspekty jego twórczości. Wojciech Fangor należał do grona najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Był malarzem, grafikiem, plakacistą i współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu. Światową renomę przyniosły mu nowatorskie eksperymenty z kolorem, przestrzenią i iluzją optyczną. Jako pierwszy polski artysta doczekał się indywidualnej wystawy w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Po powrocie do kraju związał się właśnie z Mazowszem i od 1999 roku mieszkał i pracował w Błędowie. Przejęcie domu Fangora wpisuje się w działania samorządu województwa mazowieckiego na rzecz ochrony i upowszechniania dorobku artysty. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia posiada już w swoich zbiorach jego dzieła, w tym przekazane przez panią Magdę Schumer-Fangor cykl 7 bezcennych obrazów zatytułowanych 7 Magdalen. Utworzenie oddziału w Błędowie pozwoli połączyć opiekę nad kolekcją z ochroną miejsca, które stanowi ważną część biografii twórcy. W efekcie, szanowni państwo, na Mazowszu powstanie unikatowy ośrodek dokumentujący i popularyzujący życie i twórczość Wojciecha Fangora.
13: Piotr Patkowski, prezes Fundacji Promocji Twórczej Wojciecha K. Fangora, cieszy się, że powstanie miejsce poświęcone twórczości malarza.
15: Pomysł zrodził się w głowie pana Pawła Witkowskiego. Rozmawialiśmy o tym chyba już, nie wiem, 5 lat temu. I ja też zastanawiałem się, co będzie z tym domem w przyszłości. Bo moja rodzina jest trochę rozsiana po świecie. Nie wyobrażałem sobie, żeby tu ktokolwiek z rodziny zamieszkał. Z drugiej strony byliśmy bardzo przywiązani do tego miejsca. Oczywiście ogromną wartość sentymentalną i dużo wspaniałych wspomnień. Więc razem z panem Pawłem zaczęliśmy się zastanawiać, co tu by można było zrobić, żeby utrwalić twórczość Fangora w tym miejscu i mojej mamy i jak to zabezpieczyć i jak to dalej pociągnąć. No i właśnie nawiązując do tego spotkania z panem Rafałem, niesamowicie entuzjastycznie pan Rafał do tego podszedł. Byłem bardzo też mile zaskoczony, że tak powiem. Od samego początku chyba nawiązaliśmy jakąś taką ciepłą, miłą współpracę i wszystko się potoczyło dosyć szybko. Od tego czasu pan marszałek Adam Struzik zaaprobował to też od samego początku, także no, dostaliśmy rzeczywiście ogromne wsparcie. Także jeszcze jedna może ciekawostka, bo Wojciech Fangor miał takie marzenie i może nie plan, ale bardzo chciał mieć jakieś miejsce w Polsce, gdzie jego sztuka byłaby na stałe wystawiana, bo jego obrazy są rozsiane po całym świecie, ale właściwie nie ma takiego miejsca, gdzie można by zobaczyć jego przekrój, jego twórczości w jednym miejscu. No i tutaj też Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu postanowiło zbudować całe nowe skrzydło, które będzie poświęcone częściowo sztuce Van Gogha. Z wielką przyjemnością podarowaliśmy już kilka obrazów do tego obiektu i mam nadzieję, że czy w depozycie, czy w ramach darowizny pokażą się tam inne dzieła Van Gogha. Także całe to przedsięwzięcie pięknie się razem zgrało i razem pasuje i jesteśmy rzeczywiście bardzo szczęśliwi jako rodzina, jako fundacja i ja osobiście, że to miejsce będzie w dobrych rękach i zostanie tak zabezpieczone właściwie jak było, jak pamiętam. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim i chciałem też zadeklarować, że osobiście i moja rodzina i Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Van Gogha będzie pracować z Centrum Sztuki Współczesnej i z województwem, dopiąć ten projekt do końca.
13: Ta choroba może dotknąć nawet co dziesiątą kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
16: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesne miesiączkowania, miała mówione, proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par, kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany, odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować, no, zażeganie tego problemu, tak, że zmniejszyłaby się ilość bólów, zmniejszyłaby się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które no, ustępują coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego. Kiedyś wymagano jakichś dużych procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. To oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli ja mam macicy, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowe macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może właśnie znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w trzewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadłach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie, w sumie nie tak dawna, dość dobre leki. W związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześniej rozpoznana i wcześniej leczona farmakologicznie

0: No się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związane z tym konsekwencji. Oczywiście na szczęście nie jest to choroba nowotworowa, choć oczywiście zdarzają się przypadki, że w tych ogniskach właśnie endometriozy występują nowotwory typowe dla endometrium. To jest oczywiste. No, stopniowanie endometriozy, może nie będę o nich tutaj szczegółowo mówił, ale oczywiście jest to rozwój tej choroby i bardzo zwiększający się zasięg, zakres, no i także upośledzenie narządów. No, głównie tutaj chodzi o wzrosty, głównie chodzi o właśnie powstanie niepłodności, torbieli. Czasami ta endometrioza powoduje bóle, oczywiście niedrożność jelit, no i konsekwencje są coraz to oczywiście większe, ale w miarę większej stopni tej endometriozy.
1: W tym roku mija 140 lat od czasu otwarcia linii kolejowej przechodzącej przez Radom. Łączyła ona wówczas Dęblin z Dąbrową Górniczą. Jedną z osób, która przyczyniła się do powstania tej ważnej inwestycji, był radomianin Bogumił Bloch. Jego sylwetkę przedstawia historyk Adam Duszyk.
2: Gdybym miał wskazać 5 najwybitniejszych radomian spośród wszystkich obywateli naszego miasta na przestrzeni dziejów, jacy się w tym mieście urodzili, mieszkali, chodzili tutaj do szkół czy pracowali, to w tej piątce, a nawet trójce umieściłbym Jana Bogumiła Blocha. Była to postać wybitna, jest to postać dzisiaj całkowicie zapomniana. Radomianie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak wybitna postać mieszkała w naszym mieście. Jest to postać związana z narodzinami nowej formacji ekonomiczno-społecznej, jaką był kapitalizm w Polsce. Formacji, która rodziła się u nas w powijakach, ponieważ tak naprawdę w tej części Europy na wschód od Łaby tego kapitalizmu, prawdziwego kapitalizmu nigdy nie było, bo prawdziwy kapitalizm, jak sama nazwa wskazuje, powinien opierać się na wielkim kapitale, a wielki kapitał rodził się w tych państwach, które posiadały ogromne kolonie. Te kolonie dawały ogromne rynki zbytu, właściwie darmową siłę roboczą i bardzo tanie surowce. Dzięki temu te wielkie kraje Europy Zachodniej mogły się rozwijać. No, Europa Wschodnia zajmowała się głównie produkcją zboża. Byliśmy krajem feudalnym, rolniczym. My z epoki feudalizmu na ziemiach polskich wychodzimy dopiero w roku 1864 po powstaniu styczniowym, kiedy car Aleksander II uwłaszczył polskich chłopów. Jednak pierwsi kapitaliści pojawiali się na naszych ziemiach. Zaliczamy do nich chociażby Leopolda Kronenberga, którego znają wszyscy, jest znany z podręczników historii. Natomiast drugi po Kronenbergu to był Jan Bogumił Bloch z Radomia, którego kompletnie nie znamy i tę postać chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. Jan Bogumił Bloch albo Johann Gottlieb Bloch urodził się w Radomiu 24 czerwca 1836 roku w kamienicy starościńskiej przy ulicy Grodzkiej 76. To jest pięknie odremontowana kamienica, ta, która znajduje się za kościołem farnym. Ja żal, że nie ma tam żadnej tablicy pamiątkowej, która by o tym przypominała. Jan Bloch pochodził z rodziny żydowskiej, średnio zamożnej. Jego ojciec Szulim Bloch pochodził z Leszna. Z Leszna ta rodzina wyprowadziła się w roku 1824, przeprowadziła się do Gostynina. Nie wiemy dokładnie, kiedy przyjechali do Radomia, natomiast wiemy z akt Archiwum Państwowego w Radomiu, że już w roku 1829 władze miejskie miasta Radomia wydzierżawiły kamienicę starościńską, która znajdowała się wtedy w opłakanym stanie i wymagała gruntownego remontu Szulimowi Blochowi, który w tej kamienicy po wyremontowaniu jej założył warsztat tkacki z bardzo nowoczesną farbiarnią. Tam był produkowany też barchan, tam też dekatyzowano tkaniny. Zakład na początku bardzo dobrze się rozwijał. Już po 3 latach zatrudniał 4 czeladników. Był wyposażony w bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, maszyny. Jednak po kilku latach ten zakład zaczął upadać, nastąpił regres gospodarczy, nie wiemy z jakich przyczyn, rodzina Blocha

0: wpadła w długi. No i Jan Bogumił Bloch po ukończeniu szkoły powszechnej w Radomiu w wieku 14 lat postanowił wyjechać do Warszawy. Był to rok 1850. I tam zatrudnił się jako pomocnik w domu bankowym Szymona Teplica. Tam zaczynał swoją karierę. Nie wiemy, z jakich powodów w 1851 roku przeszedł z judaizmu na kalwinizm. Zresztą to nie była jedyna zmiana wyznania w jego życiu, ponieważ 5 lat później, w 1856 roku, przechodzi z kolei z kalwinizmu na wyznanie rzymskokatolickie. Też nie do końca wiemy, czym było to powodowane. No, ten młody, zdolny chłopak bardzo szybko robi karierę w tym domu bankowym Szymona Teplica, zdobywa środki i wyjeżdża do Petersburga, ponieważ to jest też ten okres, kiedy rozpoczyna się na szeroką skalę budowa na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, jak i Królestwa Polskiego linii kolejowych i Bloch zatrudnia się przy budowie linii kolejowej Warszawa-Petersburg. To był nowy biznes, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, czy on będzie opłacalny, czy da się na tym zarobić, czy nie. Młody Bloch zaryzykował i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, zbudował na tym potężną fortunę. Nawet był inicjatorem budowy jednego z dworców kolejowych w Petersburgu. Jeden z dworców został wybudowany właśnie z jego środków i z jego inicjatywy. Tam zdobył ogromne pieniądze. No i dzięki tym doświadczeniom, jakie tam zdobył, także będzie głównym inicjatorem budowy takiej jednej z dłuższych i ważniejszych linii kolejowych na terenie Królestwa Polskiego, a mianowicie linii Dęblin-Dąbrowa-Górnicza. Była to bardzo długa linia kolejowa i towarzystwo założone przez Blocha właśnie, które miało budować tę linię kolejową, wygrało przetarg, no, chociaż tutaj też pojawia się taka niechlubna karta na biografii, rysa właściwie na biografii Jana Blocha, ponieważ niższą cenę zaproponowała firma Kronenberga i Bloch wtedy napisał list do cara, w którym przypomniał, że Kronenberg był bardzo zaangażowany w udział w powstaniu styczniowym, że wspierał powstańców, no i car mimo lepszej oferty, i to o 1 000 000 rubli, ta oferta była tańsza, wycofał po prostu pozwolenie budowy Kronenbergowi i kontrakt dostał. Proszę sobie wyobrazić, że linię kolejową Dęblin-Dąbrowa-Górnicza, która liczyła ponad 600 km ze wszystkimi odnogami, z dworcami kolejowymi, z których większość to były dworce murowane, wybudowano w ciągu 3 lat. To wszystko było budowane z zupełnie innym rozmachem. No jak wiemy, ta linia kolejowa przechodziła także przez Radom. Blochowi bardzo zależało na tym, żeby ta linia przechodziła przez Radom. To był rok 1885, kiedy uruchomiono linię kolejową Dęblin-Dąbrowa-Górnicza, no i też Radom wtedy uzyskał swoje okno na świat i dostał nowego impulsu do rozwoju gospodarczego.
1: Znane i lubiane cykle, a także masa nowości. W radomskiej kuźni artystycznej startuje nowy sezon artystyczny. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z naszą ofertą zajęć na stronie amfiteatru, mówi Alicja Gryz-Wasil, pracownik placówki.
2: W tym sezonie będziemy kontynuować te wszystkie zajęcia ceramiczne związane z szydełkiem czy z makramą, bo okazuje się, że na nie jest spore zainteresowanie, ale też inne rękodzielnicze rzeczy chcielibyśmy wprowadzić. Zobaczymy, jaki będzie odzew, ale tak nam się wydaje, mamy takie jakieś przeczucia, że te wszystkie manualne rzeczy związane z rękodziełem wracają do łask i jest coraz większe zainteresowanie, więc na pewno w tym kierunku będziemy szli. Mamy też nowości w pracowni nowych mediów. Będziemy tutaj łączyć takie właśnie manualne prace z drukiem 3D, więc jeśli kogoś to interesuje, to bardzo serdecznie zapraszamy na takie zajęcia. 3D Art to się nazywa, ale to będzie bardziej trochę więcej o fizyce i o konstrukcji, o trochę architekturze. No naprawdę ciekawie zapowiadają się te zajęcia. No i oczywiście niezmiennie to, co się sprawdza super, no to teatr, taniec, ruch, wszelkiego rodzaju zajęcia z tym związane. Także od tego nie stronimy, ale też będzie trochę nowości, jeśli chodzi o takie działania, powiedziałabym, wydarzeniowe. No na pewno tak. Od października zaprosimy słuchaczy i naszych bywalców na wkręcie w teatr, ale będzie też taki nowy cykl wkręcie w kolaż i będziemy różne techniki kolażu poznawać i też robić różne kolaże tematyczne. No i wracamy do takiego pomysłu, który już od dawna nam przyświeca, żeby zagospodarować tą najmłodszą grupę wiekową i zaprosimy na koncerty gordonowskie. Będą to wsłuchiwanki z Magdą Wykrotą i wspaniałą jej koleżanką. Będziemy poznawać właśnie tajniki muzyki i sobie śpiewać, mruczeć i różne inne rzeczy w cyklu niedzielnym od października. Także zapowiada się ciekawie. Mamy też w zanadrzu projekt, który został dofinansowany z budżetu państwa, z Ministerstwa Edukacji. To jest projekt, który dotyczy pracowni i dedykowany jest dla grup zorganizowanych. Będziemy zwiedzać pracownie grywalizacyjnie. Projekt nazywa się Pracownia Nowych Mediów Grywalizacja 2.0, a sama gra, którą przygotowujemy, to będzie misja Kod Kultury. No i mam nadzieję, że tutaj też znajdziemy odbiorców i wiele osób, które jeszcze nie wiedzą, że mamy jako amfiteatr w swoich zasobach takie miejsce jak Pracownia Nowych Mediów, to się dowiedzą i że przyciągniemy też nowych odbiorców do różnych innych działań właśnie w tej przestrzeni. Mamy takie prawo kontynuacji. W większości takich placówek rzeczywiście tak jest, no, że uczestnicy mogą kontynuować zajęcia i no, okazuje się, że niewiele miejsc na przykład zostaje na zajęcia, które cieszą się największą popularnością, jak na przykład ceramika czy zajęcia indywidualne, no bo wiadomo, że tutaj mamy dużo ograniczeń. No i w tym na przykład sezonie nie będziemy mogli w ogóle sobie pozwolić na nabór osób na naukę gry na gitarze czy też na pianino, no bo widocznie nasi instruktorzy są tak dobrzy, że no nie ma miejsc zwyczajnie akurat na tego typu zajęcia, za to będą na pewno przesłuchania do studia wokalnego, przesłuchania, raczej takie badanie predyspozycji 7 września o godzinie 16 planujemy do pani Iwonki Skwarek i do pani Marii Bazylikut, bo tu z kolei też są zajęcia indywidualne, ale taka jest z kolei rzecz, że dzieciaki nam uciekają, w sensie wyrastają, wyjeżdżają na studia i jakieś pojedyncze miejsca akurat w tych studiach wokalnych mamy. No i generalnie zapisy na zajęcia ruszają 5 września u nas. Od godziny 9 to wszystko, co mamy w ofercie teraz na stronie www.amfiteatr.radom.pl, gdzie miał taką zakładkę zapisz się. No i zachęcamy do tego, żeby już teraz zapoznać się z tym, co mamy w ofercie, a od 7, od 5 polować na te miejsca, bo my 5-6 będziemy na Święcie Chleba z obecni, będziemy warsztatować. No a już od 7 do 11 zapraszamy stacjonarnie na Daszyńskiego 5, gdzie według harmonogramu będą dyżurować nasi instruktorzy i będziemy też pomagać, jeśli, bo u nas nabór jest elektroniczny, więc czasem niektórzy mają z tym problem, więc tutaj wychodzimy naprzeciw, pomożemy. Chociaż wydaje mi się, że to jest proste, intuicyjne, ale różnie to bywa. No i też chciałam wspomnieć, że też, no bo my mamy tak szeroką tą ofertę, właściwie teraz mogę już powiedzieć, że od zera wzwyż. Też dla tych starszych osób, dla seniorów, dla osób dojrzałych, też mamy zajęcia Ruch to Zdrowie, na które bardzo serdecznie zapraszamy i mamy też, będziemy mieć różne zajęcia takie artystyczne, więc jeśli ktoś ma przestrzeń na to, żeby teraz w dojrzałym wieku wrócić do swoich pasji i zainteresowań z dzieciństwa lub z młodości, to zachęcamy, żeby też zajrzeć na stronę albo zadzwonić do nas do biura, bo mamy na przykład zajęcia w tym sezonie akwarele czy gwasz. No, będziemy się też twórczo rozwijać

0: hitów w Trójcu na 106 i 4.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
4: Reklama. Anna Padowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia. Dodatkowe patrole policji, kontrole prędkości i stanu technicznego autobusów. Mazowieccy policjanci przygotowują się do nadchodzących wakacji i przypominają, że rodzice mogą zgłosić autokar do kontroli.
5: Patrol policji sprawdzi stan psychomotoryczny kierowcy, stan trzeźwości tego kierowcy, stan techniczny autobusu, którym będą przewożone te dzieciaki, tak by dzieci bezpiecznie były dowiezione do celu. Korzystajcie z tej możliwości, zgłaszajcie takie kontrole przed wyjazdem policji.
4: Kontrole autokarów odbywają się w Radomiu codziennie na parkingu przy ulicy Mierzejewskiego w godzinach od 6.45 do 8.00. Warsztaty plastyczne, bębniarskie, animacje dla dzieci, a wieczorem potańcówka pod gołym niebem i kino plenerowe. Radomski Amfiteatr zaprasza na wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Dzień Dobry na Kulturę. Impreza już w tę sobotę. Zaprasza Alicja Gryz-Wasil z Amfiteatru.
6: Czeka na Was gra terenowa, konkursy z nagrodami, strefa warsztatowa, wizyta zwierzaków, ale w tym roku mamy też coś nowego. Będzie z nami Loesje Polska i będzie wspólnie tworzyć super sentencje na ich plakaty. Będzie też z nami pies Precel, bohater książek.
4: Start w sobotę o 15 na Daszyńskiego 5. Szczegóły na stronie amfiteatru. Niewykluczone, że po koncercie trzeba będzie uzupełnić trawę na murawie przy stadionie przy ulicy Struga. Przed piątkowym koncertem zorganizowanym z okazji 50. rocznicy robotniczego protestu pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu starają się zabezpieczyć płytę boiska specjalnymi panelami. To na nich zostanie ustawionych 4,5 tysiąca krzesełek. Czy będzie trzeba uzupełnić ubytki? To oceni specjalnie powołana komisja, mówi Robert Dębicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W Radomiu.
7: Powołaliśmy tu taką komisję, która będzie złożona też z osób, które się zajmują boiskiem, greenkeeperów. Przyjeżdża również osoba, która nam tak wymieniała tą trawę.
4: Przypomnijmy, nowa murawa została położona na stadionie w marcu. Miasto zapłaciło za nią 1 000 000 zł. Przed wyprawą do lasu warto się zabezpieczyć. Trwa sezon na kleszcze, które mogą być zagrożeniem przynajmniej do późnej jesieni. Warto zabezpieczyć się przed nieproszonym gościem, mówi Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu.
8: Powinniśmy odpowiednio się ubrać na taki spacer, zakładać długie spodnie, koszulę z długimi rękawami, nakrycie na głowę. W Polsce najczęściej występującą chorobą roznoszoną przez kleszcze jest właśnie borelioza.
4: Warto także zabezpieczyć domowe zwierzęta przed kleszczami, na przykład specjalną obrożą czy kropelkami na kark. Straż Miejska w Radomiu wieczorami i w weekendy sprawdza, co dzieje się w centrum miasta. Taryfy ulgowej nie ma, jeżeli chodzi o przypadki picia alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócanie ładu i porządku. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, interwencje podejmowane są głównie przy ulicy Żeromskiego.
9: Szczególnie to ścisłe centrum, mówimy o ulicy Fosza, mówimy o ulicy Żeromskiego, mówimy o ulicy Moniuszki. Tutaj takie ścisłe centrum, tu gdzie najwięcej otwartych lokali gastronomicznych, ogródków piwnych.
4: W lipcu ubiegłego roku Straż Miejska podjęła 150 interwencji związanych z zakłócaniem ładu i porządku publicznego oraz piciem alkoholu w miejscach publicznych. Po miesięcznej przerwie wracają do grania. Już w najbliższą sobotę piłkarze Radomiaka rozpoczną okres przygotowawczy do nowego sezonu. Co ich czeka? O tym Daria Żurowska.
10: Okres przygotowawczy do nowego sezonu potrwa ponad miesiąc. Pierwsze dni po powrocie zostaną poświęcone badaniom medycznym, testom motorycznym oraz treningom na boisku. Piłkarze wyjadą też na kilkudniowe zgrupowanie do Warki. W planach jest kilka sparingów, między innymi z Górnikiem Łęczna, ŁKS-em Łódź czy Legią Warszawa. A o pierwsze punkty w nowym sezonie piłkarze Radomiaka powalczą w ostatni weekend lipca. Zieloni przed własną publicznością zmierzą się z Beniaminkiem Ligi, Wieczystą Kraków.
4: Przypomnijmy, Radomiak ubiegły sezon zakończył na 10. miejscu z bilansem 11 zwycięstw, 11 remisów i 12 porażek. Uważajcie na tą trującą roślinę, apelują leśnicy. Mowa o barszczu sosnowskiego. Roślina rozpoczęła właśnie kwitnienie. Kontakt z nią może być niebezpieczny dla zdrowia i człowieka. Rośliny nie należy usuwać na własną rękę, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
11: Zwalczanie roślin inwazyjnych to przede wszystkim zadanie samorządów i one mają wiedzę o tym, co robić, jeżeli barszcz sosnowskiego jest na ich terenie i są zobowiązane.
4: Stanowiska barszczu sosnowskiego możemy spotkać w samym Radomiu, Przytyku oraz Rajcu Poduchownym. Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta.
12: Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek. Po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać.
4: Mówiła Dominika Nowak ze stowarzyszenia. Anonimowy czat wsparcia czynny jest we wtorki i czwartki od 15 do 18. Po dramatycznym wypadku wrócił do nauki. Przed nim przygotowania do matury i trudna rehabilitacja. Dominik Hołuj już w szkolnej ławce w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Ten nastolatek stracił nogi i część dłoni, gdy pomagając kobiecie z wózkiem został wciągnięty pod pociąg. Jak mówi tata Dominika, Dariusz Hołuj, obecnie przygotowywane są protezy.
13: Budowane są protezy prawej dłoni i prawej nogi. Z lewą nogą na razie musimy troszkę poczekać. Pierwsze przymiarki już dłoni były, ta dłoń jest zbudowana. Za kilka dni czekają nas następne przymiarki.
4: Prokuratura Okręgowa w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, w którym ranny został Dominik. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu Kolei Mazowieckich. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a największą zmianę poczują uczniowie podstawówek. Od września w placówkach wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych. Zakaz ma obowiązywać nie tylko w trakcie zajęć, ale także i przerw. A my wybraliśmy się do radomskiej podstawówki zapytać uczniów, jak podoba im się ta zmiana.
14: Można tam znaleźć dużo informacji. Do edukacji są nam potrzebne.
15: Tylko jak jesteśmy na świetlicy, to możemy coś sobie pograć na tych komórkach.
16: Telefony powinny być na przerwach.
4: Zakaz przynoszenia telefonów będzie obowiązywał także w przedszkolach. Tragedia nad zalewem Wiłży. Nie żyje mężczyzna. Strażacy prowadzili działania poszukiwawcze, a następnie wydobyli ciało z wody. Mówi Tomasz Gizicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
17: 2 września dostaliśmy zgłoszenie odnośnie osoby zaginionej na terenie zbiornika wodnego. Z monitoringu miejskiego można było określić przypuszczalne miejsce znajdowania się osoby poszkodowanej. Działania strażaków polegały na zeskalowaniu zbiornika przy pomocy przenośnego sonaru ratowniczego. Na stopie do wody wprowadzono nurt. Podczas tych działań nurek wydobył osobę na brzeg zalewu. Przybył na miejsce, lekarz stwierdził zgon.
4: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Wolontariusze Szlachetnej Paczki w Radomiu docierają do rodzin w trudnej sytuacji, rozpoznają ich potrzeby i organizują dla nich pomoc. Teraz poszukiwane są kolejne osoby, które chcą dołączyć do akcji w naszym mieście. A kto może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki? O tym Katarzyna Cielecka, lider Paczki w Radomiu.
18: Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny. Fajny zespół, fajni ludzie, ale tak naprawdę chęć pomocy to jest taki podstawowy argument i to, co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi.
4: Aby się zgłosić, wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wypełnić formularz. Rekrutacja w Radomiu potrwa do połowy października. Miasto chce wybudować nową stację pogotowia ratunkowego. Nowy budynek miałby zostać wybudowany na ulicy Narutowicza. Znajdzie się tam więcej miejsca dla ratowników i odpowiedni serwis dla karetek. W garażu podziemnym ma znaleźć się miejsce doraźnego schronienia. Dzięki temu uda się pozyskać pieniądze z budżetu państwa. Jak mówi Elżbieta Cieślak, dyrektor radomskiej stacji pogotowia ratunkowego, remont dotychczasowej siedziby jest zbyt kosztowny.
19: Szacunkowy koszt remontu 22 miliony, a jak wiemy, przy pracach remontowych różne niespodzianki po odkryciu chociażby murów mogłyby się zdarzyć. Ten budynek, dzisiaj jego stan techniczny naprawdę nie jest najlepszy.
4: Szacunkowy koszt budowy nowej siedziby to 11 milionów złotych. Mieszkańcy województwa mogą decydować. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Do wydania jest 30 milionów złotych, a na karcie do głosowania mieszkańcy znajdą 333 projekty. Najwięcej, bo 49 pomysłów jest z regionu radomskiego. Zachęcamy mieszkańców do oddawania głosów, mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza.
20: Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to ta pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych.
4: Głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza potrwa do poniedziałku. 70 tysięcy pasażerów obsłużyło radomskie lotnisko cywilne w ciągu 3 wakacyjnych miesięcy. Tylko w sierpniu obsłużono prawie 30 tysięcy osób. Polecieć można było m.in. do Larnaki, Antalai, Hurgady, Rzymu i Prewezy. Jak mówi Rafał Siankowski, dyrektor radomskiego lotniska, takie statystyki to dobry prognostyk na przyszłość.
21: Wzrost zainteresowania naszą siatką połączeń pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Biorąc pod uwagę obecne statystyki, spodziewamy się, że jeszcze w tym miesiącu obsłużymy 100-tysięcznego pasażera.
4: Podczas wakacji PPL zredukował liczbę pracowników o 20%. Mazowiecka Policja apeluje do uczniów o szczególną ostrożność w trakcie przechodzenia przez pasy. Funkcjonariusze przypominają, że telefon i słuchawki odwracają uwagę i spowalniają reakcję na zagrożenie. Apelujemy także do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach szkół, mówi Marcin Sawicki z Mazowieckiej Policji.
22: Kiedy wyprzedzamy inny pojazd przed przejściem na pieszych, mamy dużo większą prędkość od pojazdu poruszającego się sąsiednim pasem. Ten pojazd, który jedzie wolniej, może widzieć wchodzącego pieszego na przejście dla pieszych, a my skupieni na manewrze wyprzedzania możemy po prostu doprowadzić do tragedii i takiego pieszego zwyczajnie potrącić.
4: W najbliższych tygodniach mundurowi będą obecni w okolicach szkół, kontrolując bezpieczeństwo uczniów w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Specjalne kamizelki chroniące przed uderzeniem noża i ostrych narzędzi trafiły do radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. Mają chronić ratowników i lekarzy przed agresją fizyczną. Jak mówi Elżbieta Cieślak, dyrektor stacji pogotowia, kamizelki dostaną wszystkie zespoły karetek.
19: Wszystkie zespoły we wszystkich karetkach, 18 w Radomiu i w najbliższej okolicy, te kamizelki mają. Również wyposażyliśmy naszych podwykonawców.
4: Jak mówi Maciej Dziewit, ratownik medyczny z Radomia, kamizelki to konieczność, bo agresja wobec medyków to codzienność.
23: Możemy zostać zaatakowani przez często nie samych pacjentów, a domowników, którym właśnie bardzo często według ich, że tak powiem, opinii czasami nie podoba się sposób, w jaki możemy udzielać pomocy.
4: Na zakup kamizelek pogotowie otrzymało pieniądze z Ministerstwa Zdrowia. Cyfrowy bilet będzie aktywny po wpisaniu numeru bocznego, a nie numeru linii, przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Chodzi o kupowanie biletu za pomocą aplikacji w telefonie. Tam należy wpisać ciąg 3 lub 4 cyfr tworzących numer taborowy, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDiK.
24: Przypominamy, kupując bilet w aplikacji trzeba wpisać 3 albo 4-cyfrowy numer taborowy pojazdu, a nie tylko 1- bądź 2-cyfrowy numer linii. Praktycznie na każdej linii miejskiej w Radomiu kursuje od kilku do nawet kilkunastu autobusów. Dlatego kontrolerzy mają prawo zakwestionować w razie uzasadnionej wątpliwości bilet, przy którego kupnie podano niewłaściwy numer.
4: Numery taborowe autobusów są umieszczone zarówno na zewnątrz pojazdu, jak i wewnątrz. Niewinny internetowy flirt może zakończyć się szantażem. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu ostrzegają przed sextingiem. Na czym polega ten proceder? Wyjaśnia Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
0: Zaczyna się od znajomości na portalu społecznościowym. Następnie na prośbę poznanych w wirtualnym świecie osób mieszkańcy Radomia dali się namówić do rozebrania przed kamerą, co pozwoliło na utrwalenie ich intymnych zdjęć. Następnie nowo poznani znajomi zaczęli ich szantażować, grożąc upublicznieniem ich wizerunku.
4: Zjawisko sextingu jest przestępstwem, a sprawcy za upublicznienie wizerunku osoby bez jej zgody grozi nawet do 5 lat więzienia. Nie jest tanio być rodzicem ucznia. Szkoły dziś pracują już pełną parą. Nowy rok szkolny w Radomiu rozpoczęło 30 tysięcy uczniów. Ich rodzice nie ukrywają, że nauka to dziś bardzo duży wydatek.
1: Mam flamastry, mam piórnik i mam plecak i wybierałam chętnie takie z bajkami.
2: Te 300 zł, które oferuje rząd, nie jest zbytnio wystarczające do wykorzystania na całą wyprawkę. Na same przybory szkolne, takie jak zeszyty czy piórnik, plecak, te 300 zł pójdzie bez żadnych problemów.
3: Idę do 4 klasy, książki dostaniemy, ale zeszyty mam i to nawet sporo mam.
5: Chyba te 300 zł będzie wystarczające, które jest przyznawane, a zobaczymy dalej, jak to będziemy, w miarę tego będziemy to jakoś dokupować systematycznie.
25: Jeszcze nie podsumowywałam. Nie wiem, ile nas to wszystko wyniesie. Mam nadzieję, że nie aż tak dużo. To, co możemy, to kupujemy używane.
4: Z rodzicami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska. Oficjalny zakaz komórek w szkołach wszedł w życie 1 września, ale są placówki, gdzie wprowadzono go już wcześniej. Tak jest na przykład w publicznej podstawówce numer 29 w Radomiu, której dyrektorką jest Maria Skurkiewicz.
26: Uczniowie nie korzystali z telefonów. Telefony były albo odkładane na biurko nauczyciela w specjalnych przegródkach, albo były schowane do plecaka i telefonami się uczniowie nie posługiwali.
4: Teraz szkołę czeka dostosowanie do nowych odgórnych zasad.
26: Teraz tak, jesteśmy w nieco innym stanie prawnym. Wiemy, że to zostało już uregulowane przepisami. Adekwatne zespoły będą pracować nad taką zmianą, przygotowaniem do obowiązujących przepisów naszych wewnętrznych procedur.
4: Nowymi przepisami dotyczącymi komórek objęte zostały szkoły i przedszkola. Dzieci nie mogą korzystać z telefonów nie tylko podczas zajęć, ale też przerw. 30 osób zginęło, zaś 450 zostało rannych. Mazowiecka policja podsumowała wstępnie mijające wakacje. Jak mówi Ewelina Stróżka z mazowieckiej drogówki, w tym roku w lipcu i sierpniu było mniej wypadków.
27: Doszło do 364 wypadków. W zeszłym roku mówiliśmy o 422 wypadkach. Oczywiście pamiętajmy, że mamy przed sobą jeszcze tą ostatnią godzinę.
4: W porównaniu z rokiem poprzednim mazowiecka drogówka zatrzymała więcej kierowców pod wpływem alkoholu. Pasażerowie mogą już korzystać z nowego przystanku kolejowego Radom Południowy. Będą się tam zatrzymywać pociągi jadące w stronę Kielc i Tomaszowa Mazowieckiego. Jednak jak na razie pasażerowie nie skorzystają z kładki łączącej osiedle Południe z Malczewem. Tam prace zostały wydłużone, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
28: Wykonawca ma pewne problemy techniczne związane z windami. Ten termin oddania, jeśli chodzi o kładkę, zostanie wydłużony o 2 tygodnie. Oczywiście MZDiK stosownie będzie naliczał kary wykonawcy.
4: Za budowę przystanku odpowiedzialne jest PKP PLK. Kładka to inwestycja miasta i finansowana z funduszu Polska Wschodnia. Szpital w Iłży zawiesił działalność oddziałów chirurgii i intensywnej terapii w szpitalu powiatowym w Iłży. Powodem jest nieprzewidziany brak lekarzy, anestezjologów. Lecznica od kilku miesięcy boryka się z problemami finansowymi. Sytuacja nie jest łatwa, mówi Joanna Pionka, dyrektor lecznicy.
29: Zarządzanie w tym momencie szpitalem jest to, mogę nazwać, zarządzanie gaszenie pożarów.
4: Pacjenci z Iłży i okolic muszą szukać pomocy w szpitalach w Radomiu, Lipsku czy Starachowicach. Czy pierwsze 15 minut w strefie parkowania będzie bezpłatne? To jedno z pytań, jakie drogowcy chcą zadać mieszkańcom. Trwają konsultacje społeczne w sprawie działania strefy. Radomianie mogą wypowiedzieć się, wypełniając ankietę internetowo lub udając się do Urzędu Miejskiego. Jak mówi Robert Faryna, wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, jedno z pytań dotyczy powiększania strefy.
6: Zaproponowana została strefa płatnego parkowania, która musiałaby być rozszerzona i poddaliśmy to pod konsultacje społeczne po to, żeby mieszkańcy, wszyscy mieszkańcy Radomia, mogli się wypowiedzieć.
4: Konsultacje potrwają do 9 września. Sportowcy dostaną więcej. Rada Miejska zdecydowała o zwiększeniu stypendiów sportowych wypłacanych przez miasto. Więcej otrzymają m.in. piłkarze Radomiaka Radom, ale nie tylko, mówi Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
7: 20% więcej w ekstraklasie i na drugim poziomie rozgrywek, 30% w niższych ligach. 20% więcej dostaną też medaliści w sportach indywidualnych, ich trenerzy nawet o 25% więcej.
4: Uchwała stypendialna nie była zmieniana od 2002 roku. 30 tysięcy uczniów rozpoczęło w Radomiu nowy rok szkolny w szkołach podstawowych i średnich. Ostatnie tygodnie to czas remontów w wielu placówkach. Największe prace były prowadzone w publicznej szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Wierzbickiej, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
28: Wybudowany został największy w mieście Orlik wraz z bieżnią. Do tego został gruntownie przebudowany segment dydaktyczny po byłej szkole MPK, w pełni dostosowany do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4: Przypomnijmy, od września zacznie funkcjonować również astrobaza znajdująca się na terenie PSP nr 14. Już ponad 150 biegaczy jest zapisanych na bieg trzeźwości. Imprezę jak co roku organizuje Biegiem Radom w programie Maraton, Półmaraton, a dodatkowo marsz z kijkami do Nordic Walking. Impreza odbędzie się w niedzielę, 13 września w Jedni Letnisko, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
8: Zbliżamy się do już tej pięknej, jeśli chodzi o oprawę imprezy, bo otoczenie lasów niesamowicie sprzyja rozgrywaniu tej imprezy w tym okresie właśnie. Nic tylko się cieszyć, czekać i zapraszać tych, którzy jeszcze nie wyrazili ochoty wystartować u nas.
4: Zapisy cały czas trwają na stronie Biegiem Radom.
9: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: I gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy.
6: Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
9: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na Twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Reklama.
12: Czekają na to od 17 lat. Polskie siatkarki walczą z Serbkami o brązowy medal Mistrzostw Europy. To było duże stado ptaków, uspokaja wojsko. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni. 3 osoby zostały ranne. Groźny wypadek na Krajowej 15 w Dylewie między Toruniem i Brodnicą.
13: 15 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
12: Złota nie będzie, ale o brąz warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia na siatkarskich Mistrzostwach Europy Kobiet. Polski wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
14: Nasze siatkarki 17 lat czekają na medal Mistrzostw Europy. Ostatni raz na podium stanęły na czempionacie w Łodzi, dlatego nadal jest o co grać, co podkreślają też same zawodniczki.
15: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
14: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Serbki do półfinału przechodziły przez turniej jak burza, tracąc tylko 2 sety. Ale wczoraj gładko przegrały z Turczynkami 0-3. Z naszymi siatkarkami w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze.
12: Michał Rawa, dziękuję. Trzymamy kciuki oczywiście za polskie siatkarki. Wojsko zakończyło czynności sprawdzające. Dotyczyły podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Polski z kierunku Białorusi. Ustalono, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem naszej przestrzeni. Ich przyczyną było duże stado ptaków, którego przelot został zarejestrowany przez system obserwacji przestrzeni powietrznej. Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej naszego kraju. Teraz groźny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Zablokowana jest droga krajowa numer 15 w Dylewie między Toruniem i Brodnicą. Zdarzyły się tam czołowo 2 samochody osobowe. 3 osoby zostały ranne. Trasa jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Brud i niepokojąca piana w miejscu, gdzie w Nowym Targu Biały i Czarny Dunajec łączą się w jedną rzekę. Zanieczyszczenia pojawiły się wczoraj wieczorem. Zgłosił to jeden z wędkarzy, mówi Janusz Sopiarz, wiceprezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Targu.
16: Fakt zanieczyszczenia rzeki stwierdzamy już wielokrotnie. Jest spowodowane niżówką i bardzo niskim stanem wód w naszym regionie. Ilość zanieczyszczeń, która płynie wodą, powoduje powstawanie tego typu zawiesiń, kożuchów, które później przy większym zrzucie, jak który nie został wychwycony, pokazuje się właśnie w takich miejscach jak ten próg na połączonym Dunajcu.
12: Według wędkarzy zanieczyszczenia tworzą nie tylko małe oczyszczalnie, ale i ta z Zakopanego. Apelują do turystów o to, aby nie kąpali się w Dunajcu i nie pili wody z tej rzeki. A w wiadomościach Vox FM jeszcze zaglądamy do stolicy Wielkopolski. Jeszcze przez 2 godziny można wziąć udział w poznańskim Targu Dobra. Dla odwiedzających centrum miasta przygotowano warsztaty oraz informacje o działających w mieście organizacjach pozarządowych.
5: Choć na brak słońca dzisiaj w Polsce narzekać nie powinniśmy, to są miejsca, gdzie deszcz może się pojawić. I jest to między innymi centrum Polski, północ Polski, zachód Polski, wschód Polski i południe. Czyli jak słyszycie, generalnie cały nasz piękny kraj. Ale tutaj warto zaznaczyć, ten deszcz jest możliwy, ale nie ma gwarancji, że on się faktycznie pojawi. Jutro jest gwarancja, że nie będzie padać, to znaczy tak twierdzą meteorolodzy. No i też będzie nieco cieplej.
7: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy Radia Vox.
17: Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Sandra Białek-Pawłowska. Tym razem zajrzymy do radomskich Zorówkowiczów. Jak dzieciaki wyobrażają sobie naukę w szkole? Posłuchajcie sami.
18: Przyszłam dzisiaj do was, no bo wy już jesteście trochę starsi niż ostatnio, jak się widzieliśmy. Jesteście już w zerówce, no i to jest taka poważna sprawa, bo zaczyna się już szkoła. I chciałam was zapytać, jak wy sobie wyobrażacie tą waszą zerówkę, no i naukę w szkole?
19: Trzeba się słuchać pań i trzeba malować ślaczki.
18: A czego się w szkole można nauczyć?
19: Rysowania ślaczków, literek i cyferek. No i ślaczków też. No i można dostać 6, a nie 1.
18: No żeby dostać 6, to trzeba się chyba dobrze uczyć. A ty będziesz się uczyła chętnie?
19: Tak.
18: A czego chcesz się najbardziej nauczyć?
19: Cyferek już się nauczyłam, ale literek nie.
18: Czyli chcesz się nauczyć pisać?
19: Tak. Dobrze.

0: Jeśli trzeba dostać szóstkę, to trzeba się starać, żeby być grzecznym.
1: A czego się w szkole można nauczyć?
0: Po prostu literek, cyferek, pisać.
1: Ale w szkole jest chyba trochę inaczej niż w przedszkolu.
0: No.
1: To znaczy, jak jest?
0: Po prostu, że w przedszkolu nie byliśmy na górze, tylko byliśmy na dole.
1: Ale tutaj chyba trzeba się bardziej chyba słuchać pani.
0: No.
1: Miłosz, powiedz mi, jak ty sobie wyobrażasz szkołę?
2: Trzeba się w szkole pani słuchać, można się nauczyć liczyć, pisać, czytać.
1: Miłosz, ale z tego, co ja pamiętam, jak chodziłeś do przedszkola, ty już umiałeś czytać?
2: Tak.
1: No to czego ty się teraz będziesz uczył w tej szkole? Jak ty już wszystko umiesz?
2: Nie wiem. Chyba pisać pisanymi literkami.
1: A jakimi umiesz pisać?
2: Zwykłymi.
1: Czyli takimi drukowanymi?
2: Tak.
1: Powiedz mi, jak ci się w ogóle tutaj podoba?
2: Fajnie.
0: Pani jest fajna i jest, zabawi się z nami.
1: A powiedz mi, co się robi w zerówce? Bo chyba inaczej wygląda zerówka niż w przedszkole.
0: Uczy się.
1: Czego się można uczyć?
0: Wszystkiego.
1: Ale czego wszystkiego?
0: Pisać, czytać.
1: A powiedz mi, ty chcesz się nauczyć tego wszystkiego?
0: Tak.
1: Chcesz się nauczyć czytać i pisać?
0: Mhm.
1: No i jak się nauczysz czytać, to co będziesz na przykład mogła robić w domu?
0: Czytać książki. Można dostawać szóstki, robić szlaczki i panie są tu fajne i śniadanie pod wieczorek i obiad.
1: Ale czego się uczymy w szkole?
0: Uczymy.

0: Uczyć.
1: A z takich poważniejszych rzeczy?
0: Czytać.
1: Ale wiesz co, jak wracałaś z przedszkola do domu, no to mogłaś się bawić, a ze szkoły jak się wraca, to co pani zadaje?
0: Lekcje.
1: No właśnie, i trzeba je odrabiać.
0: Tak.
1: A powiedz mi, ty będziesz chętnie odrabiała lekcje?
0: Tak.
1: Powiedz mi, ty jak sobie wyobrażasz szkołę? Co się robi w szkole?
0: Czyta, pisać, szlaczki robić.
1: No dobra, a powiedz mi, ty będziesz się chętnie uczyła?
0: Tak.
1: Jakie chcesz mieć oceny?
0: Szóstki.
1: Chyba każdy chciałby mieć szóstki, ale na szóstkę to trzeba się naprawdę dobrze uczyć, tak?
0: Tak.
1: Dobra, a ty jak sobie wyobrażasz szkołę?
0: Fajnie.
1: To znaczy, jak fajnie? Będziesz się uczył?
0: Tak.
1: A czego chcesz się najbardziej nauczyć w szkole?
0: Pisania.
1: A czytania?
0: Też.
1: Dziewczyny, jak sobie wyobrażacie szkołę?
2: Ja sobie wyobrażam szkołę, że będę pisać, uczyć się, odrobiać lekcje.
1: A w szkole to jest chyba troszeczkę inaczej. Inaczej wygląda nawet sala. Co my tutaj mamy?
2: Tablica.
1: A co na tej tablicy się robi? Wiecie czy nie? Na takiej tablicy to pani chyba pisze, żebyście wy mogli się nauczyć literek, cyferek. Czego się, Alicja, można w szkole nauczyć?
0: Literek, liczb, różnych rzeczy. Można nauczyć się pisać czytanymi literkami takimi i drukowanymi.
1: A powiedz mi, Alicja, w szkole jest fajniej czy w przedszkolu?
0: W szkole.
1: Dlaczego?
0: Bo jest więcej zabawek.
1: W szkole jest więcej zabawek?
0: Według mnie tak.
1: Julka to już do szkoły chyba tutaj przychodziła, bo ma brata. Powiedz mi, Julcia, jak ty sobie wyobrażasz szkołę? Co będziesz teraz robić?
3: Będę czytać, pisać i będę, już umiem pisać literki i czytać po cztery.
1: Czyli ty już coś umiesz, więc nie będzie trudno się uczyć?
3: Nie.
1: A powiedz mi, teraz będziesz w domu razem z bratem musiała lekcje odrabiać?
3: Tak.
1: No i co? Nie bardzo chyba?
3: Nie.
1: Nie lubisz odrabiać lekcji?
3: Trochę lubię.
1: Ale wolisz się chyba bawić?
0: Trzeba się uczyć i rysować.
1: A będziesz się chętnie uczył?
0: Tak.
1: Jakie chcesz mieć oceny? Szóstki czy jedynki?
0: Jedynki.
1: Ale jedynki to są chyba takie niezbyt dobre oceny.
0: No to szóstki.
1: A wy jak sobie, dziewczyny, wyobrażacie szkołę?
0: Fajnie.
1: Co się w szkole robi?
0: Uczy się pisać literek, trzeba się uczyć cyferek.
1: I odrabiać lekcje. Będziesz odrabiać lekcje?
0: Tak.
1: A ty jak sobie szkołę wyobrażasz?
0: Że będzie trzeba pisać, czytać, rysować.
1: A czego chcesz się najbardziej nauczyć w szkole?
0: Czytać.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, no bo jak w internecie coś robię, no to nie wiem, który przycisk użyć.
1: No jak się nauczysz czytać, to będzie łatwo.
0: Tak.
1: To jak wy sobie szkołę wyobrażacie? Co się będzie teraz działo?
0: Trzeba słuchać pani i trzeba być grzecznym.
1: A czego się w szkole uczymy?
0: Pisanie, czytania, literek.
1: A powiedz mi, w szkole jest fajniej czy w przedszkolu?
0: W szkole.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że można się uczyć liter.
4: Uczy się czytać, pisać, literki poznawać, cyferki i chcę dodawać zawsze szóstki.
1: A dlaczego akurat szóstki?
4: Bo są bardzo dobre.
1: Czyli ty będziesz takim prymusem, jednym z najlepszych w klasie?
4: Tak.
1: Jak wy sobie szkołę wyobrażacie?
0: Jest fajna.
1: Co się w szkole robi?
0: Pisze i czyta.
1: A ty czego chcesz się najbardziej nauczyć?
0: Pisania i czytania.
1: Krzysiu, a ty jak sobie szkołę wyobrażasz?
5: Bawił się pisać literki.
1: Dobra, a powiedz mi, tęsknić się za przedszkolem, czy nie bardzo?
5: Nie bardzo.
1: Czyli fajnie jest w szkole?
5: Tak, poznawać literki.
1: A czego chcesz się najbardziej nauczyć w szkole?
5: Czytania.
1: Dlaczego?
5: Bo jak będę duża, to będę mogła czytać.
6: Jak trzeba coś pani powiedzieć, to się podnosi rękę. No i jak się zrobi gorszą pracę, to się dostaje jedynkę. A jak robimy lepszą, to dostaje się szóstkę.
1: Tak jest w szkole, powiedz mi. A czego ty się chcesz najbardziej nauczyć w szkole?
5: Pisać i poznawać literki. I tyle.
1: Nie tęsknisz za przedszkolem?
7: Nie.
1: W tej godzinie zmieniamy temat. Chciałam porozmawiać z wami o niebezpieczeństwach, jakie czekają na was w internecie. Wielu z was wolny czas po szkole spędza przed komputerem i telefonem, zwłaszcza, że od września telefonów nie możecie używać w szkole. Dlatego sprawdziłam, czy wiecie, kim jest hejter, haker i stalker. Więcej o tym opowiedzą wam Zuzia i Nadia ze szkoły podstawowej nr 29 w Radomiu. Co to jest internet?
8: No takie, że jak jest taka aplikacja na przykład na internet, jak nie masz internetu, to nie chce ci się łączyć, a jak masz internet, to może ci się łączyć.
1: A powiedz mi, co dzieci teraz robią w internecie?
8: Grają, robią różne takie malowanki, bo są takie... To jest takie gry na internet, na przykład taka inna gra.
1: Zuzia, a powiedz mi, czy internet jest bezpieczny?
8: No, nie wiem, ale chyba jest taki trochę.
1: A dlaczego jest trochę? Co jest niebezpiecznego w internecie? Co tam może czekać na takie dzieci w waszym wieku? Czego trzeba się wystrzegać? Na co trzeba uważać i o czym trzeba pamiętać?
8: Trzeba pamiętać, że internet może się zepsuć, nie może mieć karty, na przykład coś zgubił, nie można brać karty.
1: Zuzia, ale ja pytam o to, czego nie wolno robić w internecie. Czy na przykład w internecie możesz wysyłać komuś swoje zdjęcia, filmiki, czy możesz podawać swój adres zamieszkania?
8: Nie, nie można.
1: A dlaczego nie można robić takich rzeczy?
8: Bo tak to będzie ciągle dzwonił i ciągle wysyłał coś.
1: Ale my też nie wiemy, z kim my rozmawiamy chyba.
8: Rozmawiamy takim z internetem.
1: Co jest jeszcze niebezpiecznego w internecie?
8: Akachasy mogą zepsuć internet, jak ktoś śpi, na przykład musi hakować.
1: Co to znaczy zhakować?
8: Tak to, że kasujesz internet i ich nie masz. Jest coś niebezpiecznego, że hakerzy mogą zabrać internet, dzieci mogą płakać, to jest smutne.
9: Mam na imię Nadia i mam 9 lat. I wiem, że istnieją takie aplikacje, gdzie piszemy do osób, których nie znamy. A na przykład piszą do nas tak, że... skoczysz z dachu, a jak nie, to przyjdzie do ciebie człowiek przebrany za delfina i cię zabije, ale to jest nieprawda, w to nie można wierzyć. Bo wtedy ludzie z internetu namawiają nas, żebyśmy na przykład zrobili sobie krzywdę.
1: To czego jeszcze unikać w tym internecie?
9: W internecie trzeba unikać też ludzi nieznajomych. Że trzeba unikać ludzi nieznajomych, czyli hakerów, którzy mogą nam zhakować konta do wszystkiego praktycznie. Cały telefon nam mogą zhakować albo na przykład ukraść pieniądze z naszego konta, jak mamy.
1: A co można robić w internecie? Co takie dzieci jak ty czy Zuzia mogą robić w internecie?
9: No na przykład chcę grać w gry przeznaczone na ich wiek. Mogą też sobie pisać tylko nie z osobami nieznajomymi, tylko na przykład z koleżankami, rodzicami, albo po prostu rodziną lub z koleżanką jakąś. Mhm. Ale na przykład często tak się zdarza, że dzieci się przedstawiają, a tak naprawdę to nie jest dziecko, to jest ktoś dorosły.
1: Nadia, dużo spędzasz czasu przed komputerem, telefonem, tabletem?

0: których nie wiemy. No, możemy zrobić zakupy, zamawiać, oczywiście jeśli mamy pieniądze na koncie, bo raczej tak z gotówki się nie da dać.
1: A jakie byś rady dała swoim kolegom, koleżankom, żeby jednak bezpiecznie korzystali z internetu?
0: Żeby nie pisali z osobami nieznajomymi, żeby nie grali w gry i nie wpisywały głupot i albo może się tak zdarzyć, że oni będą straszyć, a ktoś się na to nabierze.
1: Nadia, kto to jest hejter?
0: Hejter to jest osoba w internecie, której nie znamy, a obraża nas, że jesteśmy grubi, brzydcy, głupi, albo że nasza pasja jest okropna, niefajna, albo po prostu obrażają nas, mówią o nas brzydkie słowa.
1: Czy trzeba przejmować się hejterem w internecie?
0: Nie, bo jak nie będziemy z nim pisać, to raczej nic nam nie będzie grozić. Bo jak zaczniemy z nim pisać, to może coraz więcej od nas wymagać, jaki masz lat, ile masz lat, jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, a to może być jakiś złodziej, który chce nas okraść. Ale nie warto też przejmować się takimi hejterami, bo po prostu też nie warto przejmować się tym, co o nas mówią, bo oni robią to celowo, żeby nas zezłościć i żebyśmy po prostu zaczęli nie myśleć i żebyśmy się denerwowali.
1: A haker, kto to jest haker?
0: Haker to osoba, która nas hakuje, czyli nam zabiera wszystko z naszego konta, zabiera nasze konto i kradnie wszystko z naszego. Kradnie dane nasze i imię, ulicę, pieniądze, no i wszystkie rzeczy na koncie, które mamy.
1: Nadia, powiedz mi, a czy wiesz, kto to jest stalker?
0: Stalker to osoba, która ciągle do nas pisze, męczy nas, śledzi i to jest jak haker, tylko że haker nas nie męczy i ciągle nie odpisuje, tylko on chce danych.
1: Nadia, a powiedz mi, jak staniemy się ofiarami hejtera, stalkera albo hakera, to co należy zrobić?
0: Należy powiedzieć to osobie dorosłej i powiadomić policję albo po prostu zadzwonić. Jak jesteśmy sami w domu, zadzwonić trzeba do osoby dorosłej albo... No a jak komuś, na przykład osobie dorosłej się rozładuje telefon, no to trzeba zadzwonić na policję i powiedzieć, co się dzieje.
1: Nadia, czy trzeba bać się tego, co dzieje się w internecie, czy trzeba mówić o tym głośno?
0: Nie potrzeba się bać, bo jak będziemy się stresować, no to coraz bardziej będziemy wierzyć w to, że ktoś nam coś zrobi, będziemy po prostu zacząć nie myśleć. To jest nieprawda, bo kłamią nas w internecie, żebyśmy się przestraszyli. Trzeba powiedzieć dorosłym, a policja znajdzie po prostu szybko tego przestępcę.
2: A od poniedziałku do piątku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji organizowane są zajęcia lekkoatletyka dla każdego. Każdy z Was może spróbować swoich sił. Zachęca trener Artur Błasiński.
3: Jest to program ogólnopolski. Zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży, namawianiem dzieci i młodzieży do trenowania lekkiej atletyki, usprawnianiem, przygotowaniem ich do poważnych zawodów w kategoriach na początku młodzicy i dzieci, a potem wyłapujemy talenty do trenowania w kategoriach wyższych. I większość tych, przynajmniej młodych zawodników, to jest z tego programu Lekkoatletyka dla każdego lub z czwartków lekkoatletycznych. Także my prowadzimy szerokie szkolenie tutaj w Radomiu. No i takim sztandarowym naszym programem jest Lekkoatletyka dla każdego.
4: Powiedzmy, w jakim wieku najlepiej takie dziecko, żeby rodzic przyprowadził?
3: My preferujemy, ponieważ lekkoatletyka jest takim sportem może nie późno rozwojowym, ale o późnej specjalizacji, czyli dzieci piąta klasa szkoły podstawowej, czwarta, piąta, szósta, wtedy jest najlepszy okres na rozpoczęcie zajęć, a następnie trening.

0: treningów z lekkoatletyki, bo tam rozróżniamy jeszcze zajęcia, treningi, ponieważ jak już ktoś chce się poważnie zająć lekkoatletyką, no to musi 4 razy przychodzić na trening lekkoatletyczny. No program jest lekkoatletyka dla każdego 2-3 razy w tygodniu i tak jak mówię, jest to taki program zachęcający młodych adeptów, młodych ludzi do uprawiania systematycznego sportu. A co z tego wynikiem, to mam nadzieję, że będzie cały czas nabór nowych talentów do naszej dyscypliny. My jesteśmy dyscypliną o późnej specjalizacji i tak jak mówię, 5., 6., 7. klasa robimy taki trening ogólny, oczywiście z elementami skoczności, z elementami biegów krótkich, z elementami wytrzymałości, bo raczej u dzieciaczków to nie robimy biegów długich, tylko w formie zabawy albo w formie takich delikatnych metod powtórzeniowych czy interwałowych, budujemy tą wytrzymałość. No i oczywiście przede wszystkim rozwijamy takie cechy motoryczne jak skoczność i szybkość, a po takim etapie dopiero ukierunkowujemy. No patrzymy, kto w jakim kierunku ma predyspozycje motoryczne i dopiero wtedy ukierunkowujemy, ale to już wtedy nazywam treningami. Lekkoatletyka dla każdego ma to do siebie, że ogólnie przygotowujemy dzieci, budujemy tak zwany ten potencjał motoryczny, aby potem mogli wygrać swoją konkurencję i mogli uprawiać skutecznie dane konkurencje i rywalizować na zawodach.
1: Czy są na przykład spięcia, że rodzice przychodzą i chcą, żeby na przykład dziecko skakało wzwyż, a okazuje się, że jest najlepszy w sprincie? Zdarzają się takie sytuacje?
0: Nie zdarzają się, ale są to korelacje takie, że jeśli dziecko jest dynamiczne, szybkie, to i sobie poradzi tu i tu. No potem kwestia, jak już obserwujemy, jaki będzie rozwój osobniczy danego zawodnika, czy tam ucznia, czy tam dzieciaczka. No bo jak urośnie do 1,80 czy 1,85, to w sposób naturalny będzie się nadawał do skoku wzwyż. My mamy tak to fajnie poukładane, że nie naginamy programu treningowego, czy tam zanieść do naszych celów, tylko dostosowujemy ich do dolnego, ogólnego rozwoju osobniczego. I tak jak ja powiedziałem wcześniej, my taki trening już ukierunkowany robimy w wieku 15-16 lat i wtedy wybieramy konkurencję. Jak ktoś ma tam na przykład dobrą koordynację, jest nieźle rozciągnięta przy okazji szybki, to w sposób naturalny może na przykład biegać u nas płotki. Chociaż nawet w wieku 12-13 lat biegamy w formie zabawowej, że przeskakują przez niziutkie płotki, potem wyższe i powoli ich uczymy, czyli usprawniamy.
1: W przebiegu lat, no bo ta lekkoatletyka dla każdego już trwa od kilku lat. Czy z roku na rok na przykład lekkoatletów przybywa, zmniejsza się ta ilość osób, jak to wygląda?
0: Ilość może jest taka sama i utrzymujemy poziom od wielu lat w lekkiej atletyce i myślę, że może na poziomie tych dzieci i młodzieży w skali kraju to więcej dzieci uprawia tą lekkoatletykę i mam nadzieję, że ta nasza dyscyplina będzie stwarzała możliwości do rozwoju przyszłych pokoleń zawodników i będziemy coraz mocniejsi.
2: Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na stadionie Mosira. Szczegóły znajdziecie na stronie radombiega.pl. Klasą natomiast możecie wybrać się do muzeum, bo po wakacjach wróciła akcja samorządu województwa mazowieckiego do Muzeum za Złotówkę. W jej ramach możecie wybrać się z klasą do muzeum, a w Radomiu działa kilka muzeów. Mamy Muzeum Jacka Malczewskiego, Muzeum Wsi Radomskiej czy Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Wszystkie te placówki mają w swojej ofercie ciekawe zajęcia dla najmłodszych. Ale zanim wybierzecie się do muzeum, warto wiedzieć, co to za miejsce i jak należy się w nim zachowywać.
3: Co to jest muzeum?
4: Muzeum to takie coś, tam jest nawet szkielet dinozaura.
3: Po co się chodzi do muzeum?
4: Żeby zobaczyć inne rysunki, że można sobie pochodzić.
5: Muzeum też jest strażackie, ale jest takie muzeum, co są kaski. Ja w dzień chodzę i się zapisuję.
3: No i co tam u tych strażaków zobaczyłeś?
5: Hełmy, policji.
3: No strażaków są chyba też takie wielkie wozy strażackie.
5: Tak.
3: A ty co wiesz, co to jest muzeum?
5: Że tam się chodzi i można nawet zobaczyć obrazy.
3: A wiecie, jakie my mamy muzeum takie w Radomiu?
6: Muzeum Wsi Radomskiej, ale ja wiem, że w muzeum można oglądać różne szkielety, na przykład można zobaczyć ciało węża, bo tam można, bo ja widziałam, kiedyś byłam w muzeum w Warszawie, to tam były różne obrazy i były skóry nawet mrówkojada. I tam było, co można zrobić z mrówkojada. No to tam był pistolet taki z skóry mrówkojada i były takie różne rzeczy, też z ich języków też były.
3: Ale ty powiedziałeś, że my w Radomiu mamy Muzeum Wsi Radomskiej. Byłaś tam kiedyś?
6: No raczej nie. A mama mówi, że tam się dzieją różne ciekawe rzeczy. Tam złapano takiego czarnego motyla.
3: W muzeum można oglądać też na przykład obrazy, różne fajne wystawy, tak?
6: Wiesz, co można pooglądać w muzeum? Kiedyś byłam w takim muzeum, gdzie było tyle obrazów, że ktoś by się mógł zgubić, bo te obrazy były różne. Też był taki obraz, to był taki ogród i tam była taka ważka. I tam było powiedziane, że tam miało być słońce. I tam powiedziano, że wszystko było takie okrągłe, a ta ważka tylko była taka płaska i zagrażała temu obrazu, a to miało być słońce.
4: No i jeszcze tam można zobaczyć inne zwierzątka. Na przykład motylki, zebry, żyrafy.
6: Ja oglądam bajkę Andy i to on ma takie muzeum, gdzie są różne szkielety dinozaurów. Nawet on może wziąć rośliny, bo on się cofał w czasie.
4: To jest takie miejsce, gdzie są na przykład szkielety dinozaurów albo obrazy.
3: A byłaś kiedyś w jakimś muzeum?
4: Tak.
3: W jakim? Pamiętasz?
4: Nie.
3: A co tam zobaczyłaś?
4: Obrazy szkielety dinozaurów.
3: Miłosz, co to jest muzeum?
7: Muzeum to jest taki budynek, gdzie można zwiedzać historię.
3: A wiesz, jakie w Radomiu mamy muzea?
7: Muzeum Wsi Radomskiej.
3: Jeszcze mamy Muzeum Jacka Malczewskiego.
6: Malczewskiego to jest ulica Malczewskiego.
3: To jest też ulica. Ale wy byliście w Muzeum Jacka Malczewskiego, jak była na przykład wystawa domków dla lalek Barbie. Byliście?
6: Ja nie byłam, bo mnie tak to nie było, bo ja nie byłam jeszcze.
3: Albo była też taka wystawa w Muzeum Jacka Malczewskiego dla dzieci w świecie zabawek. I były pokazane zabawki stare waszych rodziców. No, byliście na tej wystawie?
7: Pamiętam. Byłem.
3: No i co tam, Miłosz, mogłeś zobaczyć?
7: Widziałem chyba jakieś zabawkowe statki.
6: Ja mam dwa statki.
7: Jeszcze lalki widziałem. I nie wiem, co jeszcze. I chyba auta.
6: Ja kiedyś miałam być takim fajnym muzeum, ale wtedy się pogoda zła zrobiła i była burza i nie poszłam tam z mamą. Ale mama mówiła, że tam jest fajnie.
3: Kajtek.
8: Ja byłem w muzeum.
3: W jakim?
8: Na zamku takim.
3: Mhm. I co tam widziałeś?
8: Takie wieżątka w lesie.
3: No dobra, a co to jest w ogóle muzeum?
8: Muzeum to jest takie, że można oglądać fajne figurki.
3: No dobra, słuchajcie, a jak się trzeba zachowywać w muzeum?
6: Trzeba być cicho, bo jak się jest głośno, to wtedy jak są szkielety dinozaurów, to mogą one rozpaść się. I jak się rozpalą, to wszystko się już stucze.
3: No, jak się jeszcze trzeba zachowywać?
7: Trzeba być cicho, bo jak nie będzie cicho, to wygonią z muzeum.
3: Słuchajcie, a wy wiecie, że po muzeum to jest taki człowiek, który czasem na przykład oprowadza tych, co zwiedzają? Wiecie, jak on się nazywa?
6: Nie wiem.
3: Przewodnik. Przewodnik, no właśnie.
6: No ale bo on się wtedy nauczył, bo ja jeszcze byłam kiedyś w takim muzeum, gdzie było takie zoo i tam pokoło tego zoo, to było w górach, to było takie fajne muzeum i tam były takie skóry zwierzęcia, były różne szkielety i tam każdy był cicho i nawet można było sobie kupić jakąś zabawkę z taką skóry kogoś.
3: No dobra, słuchajcie, a jak ten przewodnik tak chodzi po tym muzeum, to co on robi? Jaka jest jego rola?
7: Oprowadza gości.
3: Mhm. Ja wiem, i co robi? Oprowadza i co? Opowiada chyba wtedy?
6: On mówi, że na przykład tam jest, że na przykład gdzieś tam jest jakiś szkielet i on mówi to jak, na przykład szkielet dinozaura i szkielet różnych dinozaurów albo...
8: Ja byłam w muzeum kiedyś.
3: Jak?
8: Nie pamiętam.
3: A co tam widziałaś?
8: No, obrazy, szkielety dinozaurów, małe dinozaury i jajka.
6: A to ja też widziałam w takim jednym muzeum, widziałam...
3: Dobra, to teraz dziewczynom damy powiedzieć. Chodźcie, dziewczyny. A wy co wiecie o muzeum?
6: Muzeum jest szkielet dinozaura. No i tam wezmą. No i jest taka prawdziwa piramida, co była, jak w Egipcie.
3: A byłaś kiedyś w muzeum?
6: Nie. Ale dobrze pamiętam o muzeum.
3: No to co tam wiesz jeszcze?
9: jeszcze wiem, że wewnątrz piramidy to ukrywa się taki sfinks i od sfinksa trzeba znać taki nos.
2: Pola, ty co wiesz, co to jest muzeum?
10: Ja byłam z muzeum chińskim.
2: To daleko gdzieś chyba?
10: Tak.
2: No i co tam widziałaś?
10: Kości dinozaura.
11: Ja byłam kiedyś w muzeum w Radomskiej.
2: Czyli w Radomiu, w naszym muzeum. I co tam takiego ciekawego zobaczyłaś?
11: Widziałam dużo obrazów. Tam można było sobie kupić różne ozdoby, jakieś ciasteczka i ja sobie kupiłam ciasteczka.
2: Ale poczekaj, bo w Muzeum Wsi Radomskiej to jest tak dużo takich na przykład starych domków, chałup. Widziałaś je?
11: Tak, i nawet wchodziłam do środka.
2: No i co tam takiego mogłaś zobaczyć w środku tych domów?
11: Różne stare rzeczy, w których ludzie kiedyś spali. Widziałam takie wysokie łóżka.
2: A widziałaś na przykład takie stare ich piece, na których gotowali?
11: Nie.
2: Nie widziałaś?
11: Był bałagan i były kratki.
2: Ciekawe zajęcia prowadzone są też w Radomskiej Straży Pożarnej, gdzie działa tak zwany bezpieczny dom, w którym strażacy prowadzą zajęcia i opowiadają wam o niebezpieczeństwach, jakie czekają na was w domu. Czego dokładnie można się tam dowiedzieć? Posłuchajcie sami.
12: Kiedy dzwonisz na numer alarmowy 112, zgłoszenie zostanie skierowane do operatora w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
13: Centrum 112, operator 6, czy mogę pomóc?
12: Operator odbierający połączenie na numer alarmowy 112 zapyta o rodzaj i miejsce zdarzenia. Wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana na miejsce zdarzenia. Poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć Cię bezpośrednio z dyspozytorem danej służby, na przykład z dyspozytorem medycznym. Pamiętaj, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy 112, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie irytuj się, kiedy operator po przyjęciu zgłoszenia i po jego weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań szybko zakończy rozmowę. Ma to na celu uniknięcie powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już wysłane właściwe służby.
14: Pamiętaj, nie dzwoń na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia. Blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy i absorbujesz operatora, który jest potrzebny, by udzielać pomocy. Nie zamawiaj tu pizzy, taksi czy kwiatów. Nie rób głupich żartów. To nie jest dobre miejsce. Ten numer służy ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Zastanów się, też możesz kiedyś potrzebować pomocy.
12: Na ratunek.
15: Dlaczego tak ważny jest ten numer?
16: Żeby uratować czyjeś życie.
15: Właśnie, ten numer jest numer, który ratuje życie, moi kochani. Zrobimy sobie taki mały eksperyment, moi kochani. Pokażemy wam takie zdjęcia i będziecie mogli spróbować porozmawiać dzisiaj z Piotrkiem, naszym operatorem, i spróbujecie zgłosić jakąś taką sytuację, którą zaraz zobaczycie na zdjęciu. Będziesz miał telefon, będzie rozmawiał z tobą Piotrek, trzymaj telefon. Rzecz się dzieje w Milejowicach, ulica Radomska 34. Co tu widzisz?
16: Pożar.
15: Pożar. I to wszystko przekażesz naszemu koledze, który siedzi tam przy tym, ale ty sobie patrzysz tu na obrazek, on się zaraz do ciebie odezwie.
17: Straż pożarna Radom, czy mogę pomóc?
16: Dzień dobry, jestem Joszko z terenu. Widzę pożar na Milejowicach Radomska 30, numer 34.
17: Pożar w Milejowicach, ulica Radomska 34, tak?
16: Tak.
17: A pożar czego? Co się pali? Samochód, dom, jakiś budynek?
16: Dom.
17: Dom się pali, tak?
16: Mhm.
17: Dom murowany czy drewniany?
16: Drewniany.
17: Drewniany. Czy widać tam jakieś osoby w pobliżu, które mogą być zagrożone?
16: Nie.
17: nie widać nikogo. A czy może są w pobliżu jakieś inne budynki, które mogą być narażone skutkami pożaru?
16: Tylko jeden dom. Tylko dom.
17: Jest dom w pobliżu, tak?
16: Tak.
17: Dobrze, a proszę mi jeszcze raz podać swoje dane, czyli imię, nazwisko.
16: Miłosz Kosterna.
17: Zgłoszenie przyjęte, wysyłam odpowiednie służby, dziękuję.
16: Dziękuję.
2: Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.
18: Vox FM Radom. Zaćmienie hitów. W Grójcu na 106,4.
19: Reklama.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
22: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
23: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
24: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
25: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
26: Play.
27: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
28: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
29: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
30: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
31: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
30: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Reklama.

ktoś zranił mi serce, to wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na Twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
0: Reklama.
14: Siatkarska wojna w Stambule. Polki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Śmierć 59-latka w Jaśle. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. To była promocja aktywności i profilaktyki. W Tarnowie odbył się półmaraton mościcki. Godzina 16. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Przed chwilą zakończył się drugi set, także przegrany przez Polki. Spotkanie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
15: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Pierwsza piłka setowa była przy wyniku 24-17. Wtedy Polki wróciły do gry. Kilka sprytnych zagrań, lepsze ustawienie i to Serbki zaczęły się mylić. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
14: Drugiego seta Polki przegrały 19-25. Michał Rawa, dziękuję za relację. 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 59-latka w Jaśle na Podkarpaciu. Jego ciało znaleziono pod mostem przy ulicy Mickiewicza w sobotę. To była osoba bezdomna, mówi Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
16: Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. W związku z tą sprawą nasi funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zgonem tego mężczyzny, ale oczywiście to wyjaśni jeszcze dalsze postępowanie i czynności, które prowadzimy.
14: Na miejscu tragedii pracowali policjanci, prokurator z Jasła oraz lekarz biegły sądowy. Na razie w tej sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Sporo wypili, muszą wytrzeźwieć i jutro usłyszą zarzuty. Dwóch kierowców z promilami zatrzymano na drogach w Gorzowie. Grozi im do 3 lat więzienia. Więcej na ten temat Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
17: Na rondzie ofiar Katynia kierujący BMW uderzył w słup i w znak. Chciał uciec, ale uszkodzone tylne koło zablokowało dalszą jazdę. Auto zatrzymało się przy parkingu marketu. Okazało się, że 24-latek ma prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Z kolei podczas kontroli Volkswagena Golfa przy Kasprzaka wyszło, że 35-letni Brazylijczyk jest pijany. Wydmuchał promil. Oboje trafili na komendę, gdzie trzeźwieją. Wkrótce usłyszą zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu.
14: Z kolei sporo na naprawę luksusowego Porsche wyda 54-latek, który w sobotę na lubuskim odcinku A2 na wysokości Torzymia stracił kontrolę nad autem i uderzył w bariery energochłonne. Jemu nic się nie stało. Płonie rafineria w Riazaniu po ukraińskim ataku. Zakład był wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiej armii. Ukraińcy twierdzą, że trafili także w lotnisko w Rostowie nad Donem. Takich zawodów biegowych w Tarnowie jeszcze nie było. Kilkuset zawodników wystartowało w pierwszym półmaratonie mościckim. Trasa została wytyczona tak, by połączyć sportowe wyzwanie z pokazaniem charakterystycznych miejsc modernistycznej dzielnicy.
18: Trasa co prawda po drodze, ale była bardzo przyjemna, płaska, pogoda dopisała, więc jestem zadowolony.
19: Dobra trasa, prosta trasa, dobrze zabezpieczona, dobrze oznakowana, także same plusy ogólnie.
20: A ogólnie pana pierwszy półmaraton, czy już kolejny?
19: Półmaraton. Pierwszy w życiu, biegam można powiedzieć od pół roku.
21: To w ogóle pierwszy półmaraton, tak matka, córka, także no generalnie ekstra.
20: Kto był wcześniej na mecie? Matka czy córka?
22: Oczywiście, że mama.
14: Organizatorem wydarzenia jest Mościckie Centrum Medyczne. Poprzez sport placówka chce zachęcać mieszkańców do dbania o zdrowie, regularnej aktywności fizycznej i profilaktyki. Najwięcej deszczowych chmur teraz na Mazowszu i Podlasiu, a na termometrach od 16 do 20 stopni. W nocy w północnej części kraju silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, na termometrach od 7 do 11 stopni. Jutro początkowo sporo chmur, potem więcej przejaśnień. Temperatura w poniedziałek od 16 do 22 stopni.

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co byście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
22: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
23: W waszym domu widać kobiecą rękę?
24: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
25: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 lat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
0: Vox FM.
3: Vox FM Radom.
0: Vox FM Radom.

0: euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie.

0: To promocja.
1: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak? W jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: wiem. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Pan Rębiszewski?
19: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
22: Wyjazd na maksa.
21: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
23: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
24: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
0: Reklama.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów 10,99. Kaufland.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: Reklama. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
19: Przez dziesięciolecia Polacy wyjeżdżali do Niemiec w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Ale właśnie mamy do czynienia z zaskakującym zwrotem. W 2025 roku więcej Polaków wróciło z Niemiec niż tam wyemigrowało.
20: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Merkelowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło.
21: Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale nie mam kredytów. Mieszkanie dostałam od państwa. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelę czy tak dalej.
22: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwinęło. Pensje są porównywalne.
23: No, porównywalne chyba jeszcze nie, ale...
22: Chyba tak. Już chyba tak, naprawdę.
24: Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
23: Słyszałem, że to faksy jeszcze są grane.
24: Czasami tak, tak, tak.
23: To już takie żarty trochę.
24: Nie, naprawdę. Nie.
21: Dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy.
20: Abyś pojechał w inne dzielnice, to byś był totalnie w szoku, był, no nie, co tam się dzieje, jaki jest chleb.
19: Pojechałem z mikrofonem do Berlina i pytałem Polaków, czy warto jeszcze emigrować do Niemiec i szukać tam lepszego życia? Czy tam w ogóle można jeszcze znaleźć lepsze życie? Adam Feder Zapraszam.
18: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
19: Według niemieckiego Urzędu Statystycznego w 2025 roku do Niemiec przyjechało prawie 64 tysiące osób urodzonych w Polsce, a wyjechało ponad 80 tysięcy. Saldo minus 16 tysięcy osób. Posłuchajcie, co mówią Polacy, których spotkałem przed Bazyliką Świętego Jana w Berlinie. Tam co niedzielę odbywają się polskie msze.
0: Co tu robicie? Pracujecie?
1: Nie. No.
2: Każdy pracuje z nas.
0: Ale czyli co, jakaś, tak klasycznie, jakaś budowa, coś?
2: Nie. Ja pracuję w galwanizerii. To zabezpieczenie przed korozją, bo część ram do aut. Kiedyś były dużo, dużo większe pieniądze, ale ucięli to niesamowicie. Zmniejszyli po prostu taryfy. W roku 2015 chyba było 18,50 na godzinę. Było dopy, no, zmniejszyli na 14,50, no nie? I teraz się wszystko znowu zaczyna od nowa, no nie?
0: Tak, ale ile można tak, jak się pójdzie, powiedzmy...
24: Pracowałam za 1500 euro, więc mnie to nie...
0: 1500 euro.
24: Nie satysfakcjonowało mnie to.
0: No, no to są takie...
24: To są takie pieniądze, jak moje koleżanki w Polsce zarabiają.
0: W Polsce pensje rosną, bo to przez 10 lat to wzrosły tak realnie o 40%, no. A tutaj maleją.
2: No, ale idą teraz do góry, no bo zmniejszyli, teraz no, wszystko zaczyna się od nowa, no nie?
24: Ja się do tej pory nie odnalazłam, więc ja cały czas chcę wracać do Polski. Ze względu na dzieci
2: jest niebezpiecznie
24: bardzo.
2: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Melchiorowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło. Jest po prostu niebezpieczny. No. To jest numer jeden i dlatego mnóstwo Polaków wraca. Przede wszystkim na przykład, nie wiem, tatuś zostaje dalej, pracuje, a ten mamusi z dziećmi wracają do Polski. No bo w Polsce jest bezpiecznie. W Polsce dziecko wchodzi do szkoły, wie, że ona wróci, a tu nie wiesz, nie masz tej pewności.
0: Ale
2: to jest właśnie problem.
0: Ale tutaj, jak jesteśmy, no wygląda...
2: Byś pojawił inne dzielnice, to byś był totalnie byś w szoku był. No nie, co tam się dzieje, jaki jest chlet.
24: No znaczy ta dzielnica też nie jest za dobra, tylko tu... jesteście w takim miejscu, że jest fajnie.
2: Wiadomo, w Polsce jest bezpiecznie, jesteś u siebie, no nie, a tu zawsze będziesz...
24: Jednak jesteśmy nie u siebie. Nawet po tych iluś tam lata z sąsiadami nawet dają do zrozumienia, że jednak nie jesteśmy u siebie. Ale...
2: W Berlinie pewnie chyba tu nie ma Niemców, to prawda, 80% to są krajowcy, no nie?
24: Jest problem z służbą zdrowia.
2: O, dokładnie,
24: no, to jest największy problem. My się musimy leczyć w Polsce prywatnie, nie chcą nam zwracać kasa chorych.
0: No ale to w Polsce też mamy problem ze służbą zdrowia.
24: To jest masakryczne. Moje dziecko od małego nie miało badania krwi zrobione, moczu. Musiałam jeździć do Polski, żeby takie badania wykonać. Cały czas każą nam obserwować dziecko, jak ma dziecko 42 gorączki. W Polsce poszłam prywatnie do lekarza, okazało się, że dziecko ma bakterie, więc...
0: Jakieś właśnie te zarobki, przełożenie, koszty życia, to jest, myślicie, że Polska już jest w takim miejscu, że to się...
24: To na wysokim poziomie.
2: Jest, nawet jak tutaj rozmawiam z ludźmi, to ci w ogóle tutaj, co są ludzie w Niemczech, to mówią, że Polska niesamowicie poszła do góry, no nie? Mhm. Że wszystko jak się w ogóle poprzestawiało i że... No co... Że Polacy nie chcą przyjeżdżać, pracować w Niemczech przy szparagach, no nie? Jak przyjeżdżali i robili, teraz już nie robią. No nie mają ludzi, żeby ktoś tak pracował, no nie przy tym. Mhm. No bo komuś się nie opłaca przyjeżdżać, robić, nie wiem, za 5 euro, tak robił przy szparagach, bo ktoś teraz w Polsce ma, nie wiem, idzie do jakiejś byle jakiej pracy i ma, powiedzmy, 10 euro na godzinę, bo ma 40 zł, no nie?
19: Wielu Polaków chce wracać, mówią, że życie, no przynajmniej w tych dużych miastach w Polsce, można już sobie ułożyć, no i żyć na niemieckim poziomie, albo przynajmniej na zbliżonym poziomie. Przed tym polskim kościołem jest taki sklep, kawiarnia, nazywa się Mały Książę. Tam też wielu Polaków, no i między innymi kobieta, która wyjechała z mniejszego miasteczka i ona mówi, że no akurat tam to nie ma po co wracać.
18: Co ludzie powiedzą?
0: Zostaje pani, czy wraca?
3: Zostaje.
0: I co tu pani będzie robić?
3: No pracuję, mieszkam. Ja mieszkam w Poznaniu, jestem w Poznaniu.
0: Ile lat?
3: Na stałe już od 2013.
0: I co, można tutaj, wie pan?
3: Można przeżyć. Ja teraz, ja dużo nie zarabiam. Można przeżyć.
0: Ile pani zarabia? Ile to można tak? W takiej normalnej pracy ile można zarabiać?
3: 1800 miałam na rękę teraz. 830 z tego są fix costy, nie? Mieszkanie plus bilety plus wszystko, ale zostaje. Spokojnie mogę odłożyć. Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale... Nie mam kredytów, mieszkanie dostałam od państwa. Po prostu nie martwię się o pieniądze.
0: Czyli jednak...
3: Nawet na tej najniższej, jakbym była, 1400, też można przeżyć, bo promocje są inne tutaj.
0: No tak.
3: Tu można na promocjach 50% taniej dostać towar. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelę czy tak dalej. Śmieszne, ale po prostu to jest tak w tej samej cenie w Polsce, co tu... Ja wyjechałam ze względu na mieszkanie. Na mieszkanie i na pracę. Ja nie mogłam w ogóle dostać pracy.
0: Ale to...
3: Ja pracowałam, mieszkałam
21: Dolnośląskim, w okolicach Kłodzka. Musiałam codziennie jeździć autobusem 2 godziny na podstrefę do Kobierzyc. Także to nie jest życie, jak się spędza 4, nawet 6 godzin zimą w autobusie jeszcze w tej wtedy.
0: No to ale to co, może tak każdy Polak sobie przyjechać, pójść do urzędu
21: już i... Już jest inaczej teraz. Od 2015, jak przyjechali emigranci, już nie ma tych mieszkań socjalnych.
0: A ile pani płaci za mieszkanie?
21: 608.
0: 608 euro.
21: Pocztami.
0: Pani pracuje w jakiej branży, jeżeli mogę?
21: W sklepie.
0: W sklepie po prostu.
21: Robiłam. Zmieniam teraz pracę. Wracam po prostu to, co mi sprawia przyjemność, z powrotem do gastronomii. W sklepie już nie chcę. Nie mam do dzisiaj skrzynkę zawaloną mailową. Potrzebują nowej pracy. W Polsce można wysyłać bez końca.
0: Co się pani tu nie podoba na przykład? Gdzie...
21: A czym dłużej jestem, tym więcej mi się nie podoba. Powiem szczerze, tak, dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy. Dużo się zmieniło. Właśnie to jest to, że nikt nie może teraz tak przyjechać, dostać tego mieszkania. Ja mam właśnie też dużo tych z Syrii u mnie na dzielnicy dostało mieszkania. Wcześniej było mało obcokrajowców u mnie. Siedzą na tyłkach, robią dzieci, dostają pieniądze od państwa, kupują sobie auta, a my musimy chodzić do pracy na ich zasiłki, nie? To jest ta różnica właśnie. Dlatego... Dla mnie mogliby wszyscy wrócić najlepiej, ci, co nie pracują. Ci, co pracują, coś robią, okej. Ale ci, co wykorzystują system, powinni wrócić, moim zdaniem.
0: Jak pani wraca do Polski, widzi pani, że tam też zmienia się na lepsze ta Polska, że warto tam wracać, czy jeszcze nie? Jeszcze pani nie widzi.
21: W dużych miastach może widać, w małych miastach, jak u mnie, że ludzie czekają rok czasu na pracę i zdani są na Czechy, żeby jeździć. To tego u mnie nie widzę. Jest może więcej zadbane, dbają o zieleń, o infrastrukturę, ale ogólnie, jeżeli chodzi o miejsca pracy w małych miastach, pani... praca po znajomości, tak jak było, tak jest. Czy się człowiek utrzyma, to też jest zawsze pod znakiem zapytania.
19: W Niemczech wciąż mieszka około 700 tysięcy osób z polskim obywatelstwem. To są dane na koniec 2025 roku, ale naturalizowanych Niemców polskiego pochodzenia, no, kolejnych pokoleń imigrantów z Polski jest o wiele więcej. Mówi się, że tam jest około 2 milionów ludzi z polskimi korzeniami. Wielu z nich coraz mocniej się zastanawia, czy w ogóle warto tam jeszcze żyć, mieszkać, czy może jednak wrócić do Polski.
22: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwinęło. Pensje są porównywalne.
0: No, porównywalne chyba jeszcze nie, ale...
22: Chyba tak. Już chyba tak, naprawdę. Przykład jakiejś tam łazienki, tak, w Polsce, bo akurat z tym miałam doświadczenie, no to malutka łazieneczka, przychodzi fachowiec i on chce 18 tysięcy za zrobienie płytek, tak?
0: W Polsce.
22: W Polsce. A tutaj płytkarz pracuje i ma 15 euro na godzinę, no.
0: Czyli jak robić łazienkę, to w Berlinie lepiej.
22: To w Berlinie, tak. To nie w Polsce, to nie w Polsce. To wszystko, co się dzieje teraz w Niemczech tutaj, tak? W Polsce jest wszystko nowe, nie ma tylu tych uchodźców różnych, no jest niebezpiecznie. Kiedyś ja tu jestem 20 lat, nigdy nie słyszałam na początku, żeby takie było, wie pan, strzelanina na ulicy czy coś takiego, to w ogóle było takie, a teraz to jest, codziennie się czyta w gazetach, ludzie się po prostu boją, nie? Boją się chodzić wieczorami, nie wiem, no, jest brudno, no widzi pan, no. Tylu jest uchodźców, tyle jest pracy, chodniki są pozarastane, w tych ubanach jest, no, masakra.
0: To co się stało z tymi Niemcami?
22: Że... No, Niemcy się zatrzymały. 30 lat temu się zatrzymali. Nawet takie, no nie wiem, chciałam powiedzieć o domofonie akurat, bo mi się to tak wczoraj skojarzyło. No i są kable już pochowane, czyli to 40, nie wiem, 50 lat temu domofony tutaj funkcjonowały. Gdzie u nas w Polsce nie było czegoś takiego, tak? A teraz w Polsce płaci pan telefonem, nie wiem, blikiem pan wysyła, ma pan na każdym rogu paczkomaty. Tutaj tego nie ma.
0: A mijamy taki kościół tu niedaleko?
22: Tak,
0: tam nie... jakieś flagi LGBT na tym kościele, o co chodzi?
22: No na pewno, no to oni są tolerancyjni, tak? Niemiecki kościół jest tolerancyjny. Dla LGBT też. Oni przecież są za wyświęcaniem kobiet, za błogosławieństwem par jednopłciowych. To jest dla nich takie, takie.
18: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
19: Wracam jak tylko dostanę niemiecką emeryturę. Słyszałem, no tu jest pewien problem. Ta Polka, która się przed chwilą wypowiadała, będzie musiała czekać prawie do 70. No bo tak przesunął się wiek emerytalny w Niemczech. W Polsce wiek emerytalny kobiet to wciąż 60 lat. No, to teraz polsko-niemiecki emeryt się wypowie w sprawie tych emerytur. Jak to wygląda w Niemczech? Czy da się za to godnie żyć?
1: 32 lata.
0: 32 lata.
23: No to jak pan tu przyjeżdżał, to był zupełnie dwa inne światy.
1: Oczywiście, jeszcze burdel.
23: To no jak pan tak obserwuje, porównuje?
1: Polityka mi się nie podoba. No się kłócą, na wszystko się kłócą. Nie ma jedności.
23: No ale tutaj też, wie pan, już...
1: Też nie wesoło.
23: AfD tam zaraz będzie wybory wygrywać.
1: Ja, wybory decydują o wszystkim.
23: A takie porównanie tutaj życie w Niemczech i w Polsce?
1: No wszystko jest łatwiej, no. Jeśli ma emeryturę, to można żyć.
23: No ile tutaj taki niemiecki emeryt dostaje emerytury?
1: Około 1200.
23: 1200 euro? To co, wystarczy z takiej emerytury, żeby...
1: Tak, tak, zupełnie. Żona to też ma 900 euro, także idzie wytrzymać.
23: Ale za mieszkanie płacicie, czy macie swoje?
1: Tak, nie, płacimy. Mitem. 850 euro.
23: No, czyli cała emerytura żony na mieszkanie.
1: O, tak.
23: A dlaczego pan wyjechał? Tylko jeszcze krótko zapytam, tak, co to się, jak to się udało?
1: No jak, no tylko ocet był i musztarda.
23: W Polsce?
1: No. Żadnej perspektywy.
23: No ale to teraz w Polsce już trochę więcej tam na półkach i...
1: No jest, nie tak, jest, tylko trzeba mieć pieniążki.
23: Do zobaczenia.
19: Teraz posłuchajcie historii rodziny, którą spotkałem tam w Berlinie, mimo że już... Wrócili do Polski po 17 latach emigracji. Dlaczego wrócili, skąd ta decyzja? Zaraz po nich wypowiedzą się ich znajomi, którzy też już właściwie pakują walizki.
23: A to co wy tu robicie w Berlinie?
4: Przyjechaliśmy, żeby odwiedzić naszych znajomych, którzy tutaj mieszkają. Rodziną się młodszy syn i byliśmy sami w Niemczech. Mieliśmy wcześniej mieszkanie, to przygotowywaliśmy się do tego. To nie jest tak, że to była decyzja tak, wiesz, na już.
24: Spontaniczna.
4: No wróciliśmy do Polski, wiesz. Zarobki, czy jeżeli chodzi o zarobki, to moim zdaniem w Polsce są podobne niż jak tutaj. Tu też miałem dobrą pracę, bo miałem kierownicze stanowisko, ja to, wiesz, miałem ludzi pod sobą.
23: A co robiłeś?
4: Wypożyczałem sprzęt budowlany, wiesz, takiej dużej firmie międzynarodowej.
23: To ile można zarobić, wiesz, tutaj? Na takim dobrym stanowisku, a ile w Polsce? To jest różnica dwa razy gorzej? Czy...
4: Nie, no to jak to przeliczysz, znaczy wiesz, zależy jak to liczyć jakby, nie? Bo wiesz, brutto, netto, potem tutaj dochodzi, tutaj wynajmowaliśmy mieszkanie, no to koszty życia jakby były bardzo dużo wysokie, nie? Tam już mamy swoje mieszkanie, więc tam na dużo odchodzi jakby tych kosztów jakby w jednym momencie, więc wiesz, tu jak płaciliśmy za mieszkanie...
24: Ile? 1200 euro, to... sam czy już, poza tego jeszcze dochodziło opłaty,
4: no. Więc to już jest dużo, jak zarobisz, nie wiem, na tę trójkę, czy tam 3,5, no to już połowa z tego idzie ci na samo jakby mieszkanie, gdzie tego życie, to no to dużo ci nie zostanie jakby. No ale w Polsce masz tam, nie wiem, 10-11, no to, nie wiem, na czynsz wydasz 1000 zł, no to jeszcze dalej masz jakby tam te 10 na dalsze jakby życie.
23: Jak wyjeżdżaliście, jak wyglądała Polska, jak wyglądały Niemcy i teraz jak wróciliście,
24: tak.
23: Jak to było?
24: Ja chyba poznaję Polskę na nowo, naprawdę, tyle co się przez te 10 lat zmieniło, no to ja sama jestem w szoku. Tak naprawdę Niemcy są mega w tyle za Polską, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie bankowość i wszystko, co się dzieje przez internet. Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
23: Słyszałem, że tu faksy jeszcze są grane.
24: Czasami tak.
23: Wiesz, to już takie żarty trochę.
24: Nie, naprawdę, to jest prawda. Gdzie w Polsce faks już dawno minął.
1: Wasze germański, pałuczki.
24: Ale to jest Polska.
4: Polska się poprawia, no nie oszukujmy się, to widać gołym okiem.
24: Rozwija się bardzo.
4: Popatrz, jak wykorzystują środki unijne, jak drogi się zmieniają.
23: Tu też chyba mają środki unijne do wykorzystania.
4: Ale no to, że to zacofanie dalej jakby coś, wiesz. Popatrz, ile tutaj ta biurokracja trwa w Niemczech ze wszystkich, wiesz. To jest też to, że tutaj zanim jakiś wniosek mają rozpatrzyć czy coś, to trwa to tygodniami, miesiącami. W Polsce myślisz, że wiesz, przez aplikację czy coś i w przeciągu 24 godzin...
24: Tak, ja mieszkam w Częstochowie, tam się też wszystko bardzo dużo buduje. Wszyscy narzekam w Częstochowie, tam jest, mówię, drogi są, ten umbał i to wszystko jest. Natomiast w Mgliwice też, jak byłam dzieckiem, tam kiedyś byłam i też jest naprawdę kolorowo. Śląsk już nie jest taki szary, jak był kiedyś. I też jest naprawdę fajnie. Mówię, no ja jeszcze tęsknię, ale jednak Polska to Polska, tak? Natomiast w Niemczech też mamy jeszcze kontakty, więc w razie W zawsze możemy wrócić tutaj.
4: Nie paliliśmy mostu.
24: Tak, bo... ani tu, więc...
23: Nie mieliście takich obaw właśnie, na przykład, wiesz, teraz kwestia tej Ukrainy, gdzieś tam Putin znowu coś...
24: Znaczy tak, w Polsce straszą Ukrainą i Putinem i Rosją, w Niemczech straszą tutaj uchodźcami, także wszędzie straszą.
4: Media bardziej, tak.
5: Jest taka obawa, że ktoś się tu zjawi, nie? I może coś się na przykład odwalić, nie? Jakąś tam, nie wiem, bombę z pistoletem, bo ostatnim czasem dużo się słyszy o tym, nie? Że jest takich wariatów, nie?
23: W Polsce nie ma takiego poczucia,
5: no nie? Ma, nie? Jak jest o 22 w Niemczech, dajmy na to, a jak jest o 22 w Polsce, nie? Nawet w tym parku, nie? Że można sobie normalnie przejść, usiąść, nie wiem, posiedzieć w spokoju, w ciszy.
23: W Polsce, tak? W Polsce.
5: A tutaj są takie właśnie, no dużo jest, nie, narkotyki tak rządzą mocno, nie? I z tym nic nie robią, nie? Ja ogólnie dużo się interesuję też II wojną światową i tam oglądam gdzieś te przemówienie tego Hitlera, a jak słyszę teraz co teraz ma dojść do władzy.
23: No, AfD, tak?
5: Tak, to tak jakby to była taka kuzynka Hitlera dla mnie, nie? No tak, takie ma przemówienia bardzo mocne dla mnie.
23: No dlaczego chcecie wracać? Co jest...
5: Do Polski?
23: Tak.
6: Może inna mentalność tam,
5: znaczy,
6: nie?
5: Na pewno się polepszyło. Ja wyjeżdżam 11 lat, nie? I za każdym, bo cały czas jakiś mam, zjeżdża się do rodziny, do Polski, do rodziców i no i w Polsce jest mega lepiej już dla mnie, nie? Moim zdaniem, nie? Ja jestem ogrodnikiem, nie? I chciałbym w tej branży gdzieś tam zostać, nie?
23: Ty jesteś ogrodnikiem, a ty co robisz?
6: No tak... Kosmetologia. Ceny, jeżeli chodzi o stylizację paznokcie na przykład, to są znacznie niższe jak w Polsce.
23: To ile kosztuje taki, powiedzmy?
6: Tutaj? 35 tak. euro do 40.
23: 35 do 40, a w Polsce?
6: No myślę, że tak 200 spokojnie.
5: No.
23: To dlaczego tak?
6: Tutaj bardzo mocno kosmetologię przejęła, jeżeli chodzi o stylizację paznokci chińszczyzna, że tak powiem. Nie? Jest dużo salonów, którzy...
23: Dumping cenowy. A czuć, że to jest taki kraj, który tak właśnie trochę, wiecie, już...
5: Że się cofam, tak, no.
6: Kiedyś było, pamiętam, za czasów, jak byłam dzieckiem, mój brat tutaj mieszka 35 lat i pamiętam o wszystko, co było fajne.

0: Sprzęt z drugiej ręki to Allegro.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Reklama.
15: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
16: Anna Wadowska, zapraszam. Zaczniemy od ważnego tematu, jakim jest diagnoza i opinia w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jak wygląda proces diagnozy? Jak rodzice i nauczyciele mogą wspierać dzieci na podstawie uzyskanych wyników? O opinię w tym temacie zapytaliśmy Elżbietę Bromowicz, dyrektor poradni psychologicznej numer 1 w Radomiu.
17: Jak już wiemy jako rodzic, tak, obserwujemy te różne rzeczy, no bo to się najczęściej tak zaczyna, prawda, że to rodzic gdzieś tam obserwuje, czy szkoła też daje jakąś informację zwrotną, że są jakieś wyzwania z dzieckiem. Jak wygląda proces diagnozowania?
18: Jeśli rodzic z jakiegokolwiek powodu, tak jak pani powiedziała, czy dlatego, że sam obserwuje, czy dlatego, że szkoła na to zwróciła uwagę, zdecydował się na wizytę w poradni, to najpierw musi zgłoszenie wypełnić, tak? Jeśli wypełnia zgłoszenie, my mamy osoby, które są odpowiedzialne za obszary, za działy, za szkoły i ta osoba dzwoni. I to zależy w zasadzie od tego, jaki ten wstępny problem jest, bo jeśli jest to problem wychowawczy, to zawsze zaczynamy jednak od pracy z rodzicami, tak? Jeśli jest to problem z nauką, no to już zapraszamy już w zasadzie od razu rodzica i dziecko. To zależy od tego, jak w rozmowie telefonicznej, tak, zostanie ten problem zasygnalizowany, tak? Mhm. No i jeśli rodzic przychodzi do poradni już z dzieckiem, powiedzmy, że są to trudności w nauce, tak? No to jest przeprowadzany wywiad i przeprowadzamy badania, które mogą się składać też nawet i z trzech części, czyli będzie to pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, tak? To już jest taki komplet. Nie zawsze ten logopeda musi być, ale jeśli dziecko jest w wieku szkolnym, czy już od zerówki, to tak bym powiedziała, to pedagog już zawsze jest niezbędny. No a psycholog po to, żeby stwierdzić, jakie są możliwości dziecka, co możemy utrudniać w tej nauce, jakie są przyczyny tego, że nie wiem, czy mam niską motywację, czy że te trudności występują.
17: A jakie są najczęstsze właśnie te przyczyny, dla których rodzice zgłaszają się do poradni, żeby tą opinię, czy w ogóle diagnozę po to sięgnąć?
18: W zasadzie to są bardzo różne, tak? Bo mogą się zgłosić nawet już rodzice rocznego dziecka.
17: Tak wcześnie?
18: Też mogą, tak. Mhm. Mogą dlatego, że coś ich niepokoi, na przykład, że dziecko nie rozwija się prawidłowo ruchowo, ponieważ my jako poradnie wystawiamy różnego rodzaju dokumenty. Jednym z tych dokumentów jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, więc to jest pomoc, która przysługuje dzieciom od urodzenia właściwie, tak? No rzadko kiedy od urodzenia już ta pomoc jest, chyba że przy urodzeniu stwierdzono jakieś specyficzne wady, które będą wpływały na ogólny rozwój, ale już jak dziecko ma rok i na przykład nie zaczyna jeszcze chodzić, nie zaczyna raczkować, jest opóźniony rozwój ruchowy, to rodzice już mogą wtedy się do nas zgłosić, więc tutaj to jeśli chodzi o te małe dzieci, to będzie raczej niepokój o taki ogólny rozwój, tak? Mhm. My wtedy nie sprawdzamy jeszcze możliwości intelektualnych, mówimy tylko o rozwoju psychomotorycznym, ale już tym dzieciom możemy zalecać różnego rodzaju formy pomocy.
17: A czy jest jakieś powiązanie pomiędzy, powiedzmy, wyzwaniami właśnie w tej sferze psychoruchowej, a różnymi innymi wyzwaniami, które mogą się później pojawić na dalszym etapie rozwoju dziecka?
18: Tak, bo jeśli chodzi o wczesny rozwój, to ten rozwój psychoruchowy, że tak powiem, ciągnie inne umiejętności, tak?
17: Czyli rozwój mózgu.
18: Tak, czyli dziecko, które ma opóźniony rozwój psychoruchowy, mniej doświadcza, mniej eksperymentuje, mniej poznaje świata, w związku z tym też i inne formy rozwijają się słabiej. No i oczywiście zaburzony rozwój psychoruchowy może też wpływać na zaburzoną motorykę w obrębie tutaj i ust i tego aparatu, który jest potrzebny do rozwoju mowy, więc tak, to wszystko, że tak powiem, może się łączyć.
17: Czyli trzeba obserwować.
18: Trzeba obserwować. Nie mówiąc o tym, że naprawdę już w pierwszym roku życia też można zaobserwować czasami pierwsze symptomy spektrum autyzmu.
17: Aha, jakie to są te pierwsze symptomy?
18: Jednym z ja się tutaj
17: to też, ale jak się przygotowywałam też do tego wywiadu, to jednym z takich rzeczy, no też się zastanawiam, czy jest to prawdziwe, na przykład machanie rączkami, czy jakieś tego typu rzeczy mogą już świadczyć o jakichś wyzwaniach.
18: Mogą, ale nie muszą, tak bym powiedziała. Natomiast jak, nie wiem, każda osoba, która miała dziecko, to na pewno zaobserwowała, że nawet małe, kilkumiesięczne czy kilkutygodniowe nawet dziecko, kiedy jest karmione, to się dosyć intensywnie wpatruje jednak w mamę, prawda? No a dzieci, które już w tym momencie, bo spektrum autyzmu może się nie w każdym momencie pojawić, tak? Może być początkowy rozwój prawidłowy, on się później może zacząć objawiać, ale jeśli dziecko małe w ogóle nie patrzy na mamę podczas karmienia, to już jest dosyć taki symptomatyczny objaw, nad którym warto się zastanowić. Później to, co jest takie charakterystyczne, to w okolicach pierwszego roku życia dzieci, kiedy jeszcze nie zaczynają mówić, ale już zaczynają się komunikować, mają ten tak zwany gest wskazywania palcem, tak? I tego jest bardzo dużo, bo one na wszystko pokazują palcem. Jak mówią czasami, to mówią to, a czasami bez tego. Tylko ten gest jest taki wręcz rozkazujący. No i u dzieci z autyzmem tego gestu też jest niewiele, ponieważ to jest gest prekomunikacyjny. On ma na celu nawiązanie komunikacji, a dzieci ze spektrum często mają z tym problemy, nie mają takiej potrzeby. Więc tego gestu nie ma. To jest też taki drugi objaw, który jest niepokojący, a rodzice najczęściej do nas trafiają wtedy, kiedy dziecko nie porozumiewa się już werbalnie, nie mówi, tak?
17: Czyli jak już jest starsze, najczęściej tak trafiają, tak? Czyli tak, co, powiedzmy tak, gdzieś około 3-4 roku
18: tak,
17: życia
18: tak,
17: wtedy?
18: Tak.
17: Mhm, ale autyzm, ale jest, czy też na przykład jest afazja, są różne problemy, które mogą...
18: Ale przy afazji dzieci się komunikują, tylko nie mówią.
17: Znaczy komunikują się, ale czasami nie odbierają też tych komunikatów, tak?
18: Ta
17: komunikacja
18: tak,
17: jest zaburzona.
18: Mogą mieć kłopoty, tak, ale jednak trochę, no jest wyraźna różnica między dzieckiem z afazją, a dzieckiem ze spektrum autyzmu, natomiast tak, jak najbardziej. To jest taka druga grupa w obecnych czasach, jeśli chodzi o ilość wydawanych orzeczeń, to jest afazja.
17: Czy w procesie diagnozowania, bo tutaj no, mówimy też o jakichś niemowlaczkach, mówimy o jakimś tam początku, więc tutaj nie ma jeszcze jakby powiedzmy placówki oświatowej, która gdzieś sprawuje tą opiekę także nad dzieckiem. Czy w procesie właśnie diagnozowania tych starszych dzieci angażują zaangażowani są nauczyciele, angażowana jest szkoła do tego, żeby tutaj w jakikolwiek tak, sposób też wydać opinię.
18: Tak, znaczy zazwyczaj prosimy, to jest u nas standard, prosimy rodziców też o dostarczenie opinii ze szkoły, no i prosimy też rodziców o zgodę, jeśli chodzi o kontakt z nauczycielami, bo bez tej zgody też my nie możemy rozmawiać, więc rodzic, jeśli przychodzi do poradni, to jest istotne dla rodziców i dobrze by było, żeby o tym dokładnie wiedzieli i pamiętali. Wszystko jest dobrowolne, czyli i pójście do poradni zależy od ich chęci, nikt ich nie może do tego zmusić. Przeprowadzenie diagnozy zależy od ich chęci, wydanie opinii, muszą zawnioskować o tą opinię. Jeśli tą opinię dostaną, to dostają ją do ręki i to też oni decydują, czy dostarczą tą opinię do szkoły, czy nie. Więc wszystko zależy tak naprawdę od nich i również nasze możliwości rozmawiania o dziecku ze szkołą też zależą od nich. Musimy uzyskać od nich zgodę. No niemniej jednak jest to korzystne, bo jeśli dziecko ma w szkole problemy, no to też warto by było, żeby szkoła wiedziała dokładnie, jak z tym dzieckiem postępować.
17: Z jakiego powodu jest to tak ważne? Żeby właśnie była ta opinia, żeby ten rozwój tego dzieciaka wesprzeć, żeby ta współpraca się też odbywała.
18: No, mamy dosyć liczne klasy, jakby na to nie patrzeć. I mamy przeładowany program i nauczyciele mają ogromne trudności, żeby indywidualizować tak naprawdę pracę z dzieckiem, a no, wiele dzieci, które ma problemy, potrzebuje indywidualnego podejścia. To są czasami drobne rzeczy. To jest na przykład coś takiego, żeby ono siedziało w pierwszej ławce. To jest na przykład coś takiego, że polecenie kierowane do całej grupy trzeba temu dziecku indywidualnie powtórzyć. To jest na przykład coś takiego, żeby zwrócić temu dziecku w jakiś sposób uwagę, że teraz to, co będzie mówione, jest ważne, żeby on uważał, prawda? Uh-huh. To jest na przykład dopilnowanie, czy on zapisał pracę domową. Teraz już nie ma prac domowych podobno, ale nie ma. W każdym razie, żeby na przykład było zapisane, co on ma w domu zrobić, czy on co ma z domu przynieść, bo niektóre dzieci po prostu o tym nie pamiętają. To jest też trudna rzecz dla nauczycieli, ale taka obserwacja, żeby zobaczyć, kiedy trudne zachowania mogą nastąpić, żeby zareagować zanim one nastąpią. No i my staramy się to w opinii zawrzeć, więc troszeczkę jak gdyby dajemy taki przepis.
17: Taką po prostu instrukcję obsługi tak naprawdę.
18: Taką instrukcję, co można, co nie. Oczywiście, jeśli mówimy o starszych dzieciach, które mają już diagnozowane problemy z nauką w postaci dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii, no to też są zalecenia, żeby ułatwiać zadania, żeby dawać więcej czasu, żeby też nie oceniać lub inaczej oceniać te dzieci, w innej formie dawać im sprawdziany.
17: Jakie są informacje zwrotne rodziców? Bo rozumiem, że tutaj, tak jak już pani powiedziała, tym takim, no, tą pierwszą osobą jest ten rodzic, który tutaj tą komunikację też tworzy, dlatego, że też pani tu mówiła, że ta opinia trafia do ręki rodzica i on ją musi, a może, ale nie musi, może ją zanieść na teren szkoły i po prostu oczekiwać od placówki tej współpracy. No, przez pryzmat swojego doświadczenia ta współpraca się odbywa pomiędzy szkołą, rodzicem a państwem? Czy tutaj są jakiegoś typu wyzwania i czasem jest ta trudność?
18: Powiem tak, jak się odbywa, to do nas już nie trafia takie dziecko. Zakładam, że jednak odbywa się, a do nas trafiają raczej te osoby, gdzie się nie odbywa ta współpraca, czyli czasami jej nie ma.
17: Tak? Czyli
18: czasami
17: są problemy.
18: Czasami są, tylko tak jak mówię, nie wiemy o tych sytuacjach, które zostały pozytywnie rozwiązane, no bo jak pozytywnie, to już nikt do nas nie przychodzi więcej. A to nie jest tak, że każda opinia, czy każde orzeczenie, które wydamy, to rodzic za chwilę przychodzi, bo coś nie gra. Większość nie przychodzi, czyli rozumiem, że większość...
17: Czyli jest skutek pozytywny.
18: Większość jednak się tych problemów udaje rozwiązywać.
17: A jeśli wracają rodzice, to z jaką informacją wracają? Jeśli jest
18: to są nieprzestrzegane z reguły te zalecenia.
17: To znaczy, że co, że nauczyciele tego nie czytają, że nie respektują tego, co potrzebuje dziecko?
18: Też ja bym tak nie chciała powiedzieć o wszystkich nauczycielach, czyli powiedzmy, że będziemy mieć zdecydowaną większość tych nauczycieli tak zwanych przeciętnych, którzy generalnie się nieźle sprawują, tych wybitnych, no i tych, którzy będą no, trochę byle jak pracować, tak? Więc jeśli trafi się na takiego nauczyciela, no to tak, to jest wtedy trochę problem.
17: Ale to w jaki sposób teraz rodzic może zareagować na taką sytuację, jeśli już wie i robi wszystko, żeby jednak stworzyć dziecku ten komfort rozwoju, bo to o to chodzi tak naprawdę, to jakie ma on możliwości generalnie, że tak powiem, wymagania?
18: Kilkustopniowe, że tak powiem, działanie, bo z pewnością pierwszym etapem to jest rozmowa z wychowawcą na ten temat, dlaczego się dzieje tak, jak się dzieje. Jeśli to nie pomaga, no to są specjaliści, psycholodzy, pedagodzy w szkole. Jeśli to nie skutkuje, to jest jeszcze dyrektor w szkole. I tutaj na tym etapie zawsze, czy to wychowawca, czy psycholog, pedagog, czy dyrektor może i nas poprosić o współpracę, ponieważ my jesteśmy tą trzecią siłą, która jest taka trochę nie stojąca po niczyjej stronie, a jeśli już stojąca, to po stronie tylko dziecka, tak? Czyli my nie reprezentujemy tutaj interesu rodzica czy interesu szkoły, a interes dziecka. Więc jesteśmy dobrą taką siłą do mediacji. I to się często udaje, tak? Jeśli poprosi. A jeśli nie poprosi, to czasami się to opiera o kuratorium.
17: Czyli czasem trzeba aż po prostu takich mocnych
18: środków. Chociaż mam takie poczucie, że jak już jest dobra współpraca między szkołą, rodzicami i poradnią, to większość tych problemów się udaje rozwiązać.
17: Czyli komunikacja. Mhm. To jest najważniejsze. Jakie metody i narzędzia stosujecie, jeśli chodzi o proces diagnozy?
18: Ha.
17: Na pewno mnóstwo. Repertuar jest na pewno
18: to
17: duży.
18: Więc, oprócz tego, że mamy dużo różnych metod, to jeszcze każdy psycholog czy pedagog. No, pedagodzy mają generalnie takie baterie, które są dostosowane do danego wieku i może mogą jeszcze swoimi tam metodami troszeczkę pogłębiać to, ale generalnie mają baterie. Jeśli chodzi o testy psychologiczne, to ich jest już naprawdę dużo i trochę dostosowujemy to do tego, jaki jest problem dziecka, bo oczywiście mamy te podstawowe testy, już nie wiem, czy tutaj mówić, ale jest to test Binetta, test Wexlera, to są te najbardziej podstawowe, ale mamy też testy, które są niewerbalne, testy, które są oparte na obserwacji, wszystko zależy od dziecka. No i mamy całą masę testów badających kompetencje społeczne, poziom niepokoju, poziom lęku, predyspozycje takie osobowościowe. No,
17: dużo
18: jest testów.
17: No, ale może też wyjaśnimy trochę słuchaczom, że to też nie do końca tak polega na tym, bo ja też się spotykałam z taką opinią i rodziców, którzy gdzieś tam dziecko mieli w diagnozie, że Boże, no pójdzie do psychologa, będzie siedzieć, rozmawiać, czy tam do pedagoga i ja wiem, ale to troszkę tak nie wygląda. To nie jest tak, że nie wiem, siada dziecko lat tam 10 czy 9 i opowiada, jak się czuje w swoim życiu. No tylko trochę to wygląda inaczej. No bazujecie na jakichś obrazkach, bazujecie na jakichś ćwiczeniach tak naprawdę, które pokazują. To może trochę szerzej właśnie tutaj to słuchaczom przybliżmy i rodzicom, którzy gdzieś tam zastanawiają się, jak mniej więcej będzie to wyglądać.
18: Jeśli chodzi o testy psychologiczne, takie klasyczne, takie najbardziej typowe, no to one składają się z tak zwanej skali słownej i bezsłownej, tak? Badają tak zwaną inteligencję płynną, czyli mówimy taką wrodzoną i badamy inteligencję skrystalizowaną, czyli tą nabytą, tak? No i jeśli mówimy o tej inteligencji skrystalizowanej, tej płynnej, tej wrodzonej, to one częściej bazują na takich testach niewerbalnych, czyli dzieci robią różnego rodzaju zadania, dzieci, uczniowie różnego rodzaju zadania oparte właśnie na materiale obrazkowym czy materiale do działania klockowym. I tutaj one nie muszą mówić, tak? To są często też zadania na czas, bo czas też może mieć wpływ na to, jaki uzyska wynik, czyli czasami lepszy, czasami gorszy, mimo że zrobił prawidłowo. A jeśli mówimy o tej inteligencji skrystalizowanej, to ona jest już częściej oparta na wypowiedziach, bo to jest na przykład zasób słów, definiowanie pojęć, zasób wiadomości, takie umiejętności matematyczne, ta nabyta, tak? Mhm. Więc trochę jest takich, trochę jest takich. To na przykład znaczenie, bo jeśli mamy dziecko z afazją, to nie zawsze, ale dosyć często jest tak, że ta inteligencja, ta wrodzona jest dosyć wysoka, tak? A w każdym razie prawidłowa. Ale ogólne możliwości są obniżone, bo ta inteligencja skrystalizowana, ta oparta na słowie, na mówieniu, jest niska, bo to dziecko ma kłopoty z mową, ale my tutaj widzimy, że to dziecko nie jest intelektualnie niżej funkcjonujące, tylko po prostu ma ograniczenia i dlatego nie może wykazać się pewnymi swoimi umiejętnościami. Także ma to znaczenie. To też czasami nam sugeruje, czy środowisko jest stymulujące rozwój, czy nie.
17: To jest cały czas takie, bo pamiętam, pani o tym opowiada, jakby puzzle rozrzucić. Aha. Bierzecie te testy i te puzzle tak układacie i sprawdzacie.
18: Ponieważ test to nie wszystko, tak? Tak. Można powiedzieć, że gdyby test mówił nam wszystko o dziecku, to nie trzeba kończyć studium, żeby tego się nauczyć, tylko wystarczyłby jakiś tam dwumiesięczny kurs. My to musimy interpretować. Też łączyć to z informacjami uzyskanymi od rodziców, łączyć to z badaniami pedagogicznymi, z logopedycznymi, z informacjami ze szkoły. No, jakby wszystko bierzemy pod uwagę. W szczególności u starszych dzieci też musimy łączyć to z poziomem niepokoju, poziomem takich depresyjnych zachowań, które też obniżają bardzo funkcjonowanie dziecka, bo wpływają i na pamięć, i wpływają na koncentrację uwagi.
17: Jaką rolę, oprócz tego, co tutaj pani powiedziała, czyli generalnie to rodzic gdzieś z tej inicjatywy tutaj jest, jaką rolę jeszcze odgrywają rodzice, jeśli chodzi o cały ten proces diagnozy i już posiadania tej opinii o dziecku?
18: Przede wszystkim jest niezbędny wywiad i to ma bardzo bardzo duże znaczenie, co się z dzieckiem działo, zarówno ten wczesny rozwój, czyli jeśli jest małe dziecko, ale też i starsze czasami, to zaczynamy wręcz od porodu, czyli jaki był poród, tą całą historię okołoporodową, ile dostał punktów Apgar przy porodzie, jak przebiegał wczesny rozwój, bo to wpływa też często na zachowanie. Jeśli mamy na przykład małe dzieci, które urodziły się jako wcześniaki, to trochę czasu zajmuje, zanim ten układ nerwowy dojrzeje, tak? One mają taki trochę poślizg dosyć często na początku, więc też trudno na przykład u 3-letniego dziecka określać, jeśli to był wcześniak, że taki wynik, jaki wynik, to już jest wynik, który świadczy o jego możliwościach, bo to jest jeszcze do wyrównywania wiele tych czynności. No ale później też ma znaczenie to, jaka jest sytuacja rodzinna, czy były jakieś wydarzenia w rodzinie, jaka była jego motywacja chodzenia do szkoły, czy były jakieś problemy w tej szkole, nie tylko z nauką, bo czasami też z rówieśnikami. To naprawdę może bardzo podciąć skrzydła, jeśli dziecko jest przez rówieśników odrzucane, prawda? Więc takie wszystkie informacje mają znaczenie. Oczywiście różnego rodzaju choroby, przyjmowane leki. To wszystko ma znaczenie, więc robimy dosyć dokładny wywiad. Więc tutaj rodzice są rzeczywiście niezbędną, że tak powiem, bazą informacji na ten temat. A potem to, co oni z tym zrobią.
17: A czy zdarza się tak, że szkoła obserwuje wyzwania, powiedzmy jakieś tam problemy u dziecka i ona daje jakiś sygnał? Czy do poradni też trafiają takie jakieś sygnały, powiedzmy, ze szkoły? Czy to musi jednak iść na wniosek tylko i wyłącznie rodzica?
18: Tylko i wyłącznie rodzica. Kiedyś rzeczywiście szkoła mogła kierować, ale już od wielu lat nie. Szkoła czasami, bo my mamy spotkania ze szkołą, mamy spotkania z psychologami, pedagogami szkolnymi, więc może czasami zasugerować, że mają dziecko, które stwarza taki, a nie inny problem, oczywiście bez nazwisk, bo mamy RODO. No więc wtedy dyskutujemy, jak można. Nie wiem, czy powiedzieć rodzicowi, czy zasugerować, że warto by było przeprowadzić diagnozę, bo nie da się ukryć, że nauczyciele często obawiają się powiedzieć rodzicowi, że dobrze by było, żeby dziecko poszło do poradni.
17: Z jakiego powodu obawiają się? Reakcji rodzica?
18: Tak.
17: No to one bywają trudne, tak?
18: Bywają. Nie da się ukryć, że często rodzicom jest trudno przyjąć informację, że dziecku coś dolega.
17: Kluczem rozwoju dzieciaka i tej młodzieży z różnymi wyzwaniami jest zawsze rodzic.
18: Tak, w jakimś sensie tak. No i oczywiście nauczyciel, dlatego że może zasugerować, tak? Że może zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Znaczy, powiem pani, że ja w sumie widzę czasami problemy, że my nie możemy jakoś tam się szerzej włączać, bo byśmy pewnie mogli coś zaobserwować, ale więcej plusów, że jednak jesteśmy trochę poza tą decyzyjną taką pozycją, dlatego że też bardzo ważne jest, żeby rodzice mieli do nas zaufanie, żeby wiedzieli, że wizyta w poradni nie kojarzy się z niczym negatywnym, że to nie jest przymus, że my nie będziemy wyciągać jakichś konsekwencji. No to wszystko jakby tak, daje taką bazę do zaufania i do tego, że można u nas wszystko powiedzieć, bo to się nie obróci przeciwko rodzicom.
17: Co dzieje się z dzieckiem, jak już jest to dziecko trafi do was na diagnozę, które kompletnie nie chce z wami współpracować? Nie interesują go te wszystkie testy. W jaki sposób tutaj, że tak powiem, próbujecie otworzyć takie dziecko na jakąkolwiek współpracę?
18: Pewnie zaczynamy od tego, że jeśli nie chce współpracować, jeśli chodzi o zadania testowe, to zaczynamy z innej strony do tego podchodzić, tak? Czyli to może być czy rozmowa, czy zabawa, w zależności od dziecka, prawda? Ale też jeśli to jest starsze dziecko, które

0: warto by było jednak tutaj zrobić jakiś krok dalej, żeby wesprzeć.
1: Że dopóki dziecko nie chodzi do przedszkola, to rodzice mają trochę mniej takiej możliwości obserwowania, no bo zwłaszcza jeśli to jest jedyne dziecko, prawda, bo nie ma jakby porównania i to się rzeczywiście zdarza czasami, że w tym wieku nawet tych pierwszych 3 lat są już jakieś niepokojące objawy, których rodzice nie dostrzegają, bo nie mają porównania. Jeśli już idzie do przedszkola, to już jest takie szersze spektrum do obserwacji, wtedy my możemy zaobserwować. Przedszkola często robią tak zwane dni otwarte i podczas tych dni otwartych rodzice mają już okazję zaobserwować, jak ich dziecko na tle grupy funkcjonuje. To nie znaczy, że jeśli funkcjonuje słabiej, to coś na pewno jest niepokojącego, ale do poradni warto przyjść nie tylko dlatego, że coś się dzieje niepokojącego, tylko dlatego, że coś nas zaciekawia, coś nas zastanawia, mamy jakieś pytania, tak? Bo to nie chodzi tylko o to, że tu się przychodzi po diagnozę, czasami idzie się po poradę zwyczajnie, albo po to, żeby porozmawiać, czy to, co się dzieje z moim dzieckiem, jest okej, w porządku i czekamy, czy jednak coś jest nie w porządku. Więc pewnie pójście do przedszkola jest takim pierwszym momentem, kiedy można zaobserwować, jak nasze dziecko funkcjonuje, tak? Mhm. Oczywiście wszystkim rodzicom, którzy posłali dziecko do przedszkola, też zalecam trochę cierpliwości, jeśli chodzi o pierwsze tygodnie, tak? Okres adaptacyjny, ileś tam czasu zajmuje i dzieci w tym wieku mogą się zachowywać trochę dziwnie, tak? Więc nie od razu w pierwszych dniach, że moje dziecko stoi w kącie i się z nikim nie chce bawić, że tak. To już jest powód do paniki, bo nie musi tak być. Natomiast nauczyciele są doświadczeni, więc jeśli oni sugerują, że warto by było, to znaczy, że widzą, że na tle innych dzieci to dziecko troszeczkę inaczej funkcjonuje. To nie musi znaczyć, że już coś tam się naprawdę niepokojącego mocno dzieje, ale warto zauważyć, bo na przykład czasami jest to coś takiego, że dziecko spędza bardzo dużo czasu przy telefonie i nie mówi, tak, na grach. I czasami to jest tylko taka porada, żeby po prostu ograniczyć telefon i tyle, i naprawdę więcej nie potrzeba. Ale myślę sobie, że do tego 6 roku życia to nic się nie stanie, jeśli to dziecko nie będzie miało w ręku telefonu w ogóle.
0: Jakie są najczęstsze trudności, które wy w placówce diagnozujecie? O jakiej ilości mówimy zgłoszeń w przeciągu roku, które trafiają do was, do placówki?
1: Zgłoszeń to mamy z reguły tak około 1200, tylko że to są zgłoszenia dotyczące bardzo różnych problemów, więc prawdopodobnie nadal najwięcej problemów będzie dotyczyło kłopotów szkolnych, kłopotów edukacyjnych, tak? To nadal to będzie największa ilość tych zgłoszeń. Coraz więcej mamy zgłoszeń związanych z takimi zaburzeniami emocjonalno-społecznymi. Rzeczywiście tego już jest coraz więcej. Depresja, która kiedyś była zdiagnozowana w okolicach 7-8 klasy i szkoły średniej, w tej chwili już zaczyna być diagnozowana nawet w klasie 4, czyli się obniża ten wiek, kiedy dzieci doświadczają już takich zaburzeń depresyjnych. Coraz też więcej rodziców do nas się zgłasza. Ja nie powiem, że to jest problem, który narasta, bo ten problem może już być od dawna, tylko że do nas zaczynają zgłaszać się też rodzice dzieci, które doświadczają przemocy rówieśniczej i jest to problem. On na pewno narasta, tak bym powiedziała. No nie będę ukrywała, że pewnie dalej jest to związane z mediami, no bo ona się też przenosi do mediów i jest dużo łatwiej i bezkarnie dosyć tą przemoc stosować. To jest bardzo okrutna rzecz, dlatego że osoby doświadczające przemocy latami się z tym borykają.
0: Ale to może mieć konsekwencje także w dorosłym życiu?
1: Nawet w dorosłym życiu. Ciągle nie mają pewności siebie, ciągle jeszcze mają ogromne poczucie lęku. Trudny problem, zwłaszcza, że sporo osób na przykład patrząc na dziecko, które doświadcza przemocy rówieśniczej, ma wrażenie, że sam sobie winien. To jest bardzo taka trudna sytuacja. Myślę, że edukacja tutaj jest ogromnie ważna i wydaje mi się, że jest jej mało i to też edukacja, jeśli chodzi o nauczycieli. Mamy rzeczywiście do czynienia z taką przemocą równorzędną, że tak powiem, gdzie dzieci, to ja czasami mam wrażenie, że to jest klasa 4-6, to jest taki wiek, kiedy tej takiej równorzędnej przemocy jest cała masa, czyli one sobie tak trochę się poszturchują, trochę się sobie dogryzają, trochę tam się prześmiewają, ale jedno i drugie jest na równym poziomie, tak? Mhm. Nie jest tak, że to dziecko jest odsuwane przez całą grupę, nie jest tak, że nad tym dzieckiem się ktoś pastwi, ono jest bezbronne, tylko to jest takie przykomarzanie się czasami jak u takich, nie wiem, małych psiaków czy kociaków, tak? Jak się obserwuje taką grupkę dzieci, to widać, że tam nie ma takiej realnej przemocy w sensie takim, że ktoś jest tam ofiarą tej przemocy, tylko to jest taki styl porozumiewania się tych dzieciaków i wtedy rzeczywiście może, i to nie jest niepokojące, oczywiście, że dorosły może powiedzieć nie mów się tak do siebie, albo nie wolno się bić, ale nie widzimy tutaj dziecka, które rzeczywiście jakby jest ofiarą. No, ale jest dziecko, które czasami ma taką subtelną, a jednak mam wrażenie, że czasami najgorszą formę doświadczenia przemocy, czyli ignorowanie, odsuwanie na bok. Nikt z nim nie chce siedzieć, nikt się do niego nie odzywa.
0: A co w takim wypadku wy robicie jako poradnia? No, dajecie zalecenia, dajecie opinie? Jak wygląda tutaj
1: rozmawiamy
0: reagowanie?
1: Rozmawiamy przede wszystkim ze szkołą. Tak, dlatego, że rzeczywiście, no, co tu dużo ukrywać, no, powiedziałabym tak, po części jest to kwestia losowa, czy do jakiej klasy temu dziecku się udało dostać, tak, jakie tam są inne dzieci i też kwestia tego, kto jest wychowawcą, no nie da się ukryć, że są nauczyciele, którzy od samego początku robią dużo, żeby integrować klasę i żeby nie było tam wykluczeń i żeby dzieci umiały się ze sobą bawić i żeby współpracowały ze sobą. Dużo jest takich zajęć w podgrupach, uczących właśnie współpracy. No i jeśli tak jest, to z reguły to też trochę pomaga. I często się zdarza tak, że w klasach 1-3 nie ma dzieci doświadczających jakiejś takiej prawdziwej, poważnej formy przemocy, a zaczyna się to od klasy 4. Z jednej strony można powiedzieć, że wchodzą dzieci w taki wiek, tak jak to się mówi, zdrad i sojuszy i sobie dokuczają dosyć mocniej, ale z drugiej strony też i często zmienia się nauczyciel, wychowawca, który już nie ma tej klasy cały czas ze sobą, który już nie ma aż takiej dobrej możliwości do tego, żeby tą klasę integrować. Gdzieś tam to się zaczyna rozpadać. Aha. Więc współpracujemy ze szkołą przede wszystkim. I z dzieckiem. My w tym roku mamy już takie zajęcia, trening pewności siebie dla dzieci doświadczających przemocy. Jak my diagnozujemy problem przemocowy, no czy w zasadzie nie tyle my, bo współpracujemy ze szkołą, bo to raczej powinni nauczyciele to obserwować podczas wszystkich lekcji, no to dajemy sobie taki czas około miesiąca na to, żeby poobserwować, jak to się dzieje.
0: Żeby wyciągnąć wnioski, żeby zaobserwować,
1: żeby jak... Żeby zobaczyć, że to jest trwała tendencja, a nie
0: jakieś takie chwilowe zmiany.
1: Epizod, tak.
0: Co się dzieje po postawieniu diagnozy? Co dalej?
1: Dalej to wydajemy z reguły dokument też na wniosek rodzica, czyli rodzic musi zawnioskować. Bywają takie sytuacje, że wydajemy informacje, z którymi rodzic idzie do lekarza, ponieważ my jako poradnia nie jesteśmy w stanie zdiagnozować większości niepełnosprawności, na które dzieci mogą dostać orzeczenie, tak? Autyzm, psychiatra, afazja, neurolog. Dajemy informację, z którą rodzic idzie do lekarza, tak? I na tej podstawie lekarz często chce zasięgnąć naszej opinii, jak dziecko funkcjonuje. Wydajemy opinię do szkoły o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli z zaleceniami, jak powinno się z tym dzieckiem postępować. No i też wydajemy orzeczenia. I te opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dla małych dzieci też.
0: Czy trzeba się bać jako rodzic?
1: Czego?
0: No właśnie tych wszystkich dokumentów, diagnoz, orzeczeń. Czy trzeba się bać?
1: Nie, dlatego że to ma na celu pomoc dziecku. To nie jest tak, że jak dziecko do nas przyjdzie, to my mu wymyślimy problem, tak? Ten problem istnieje, my możemy go najwyżej nazwać, tak? Możemy go określić, natomiast on istnieje. Wie pani co, no, jeśli dziecko ma poważne problemy zdrowotne, to z reguły jak rodzic do nas trafia, to już o tym wie, tak? Więc raczej przychodzi po to, żeby mieć wsparcie dla dziecka w szkole, więc już przychodzą po prostu konkretną pomoc, więc tutaj trudno się bać. Owszem, rzeczywiście zdarza się tak, że podczas naszej diagnozy my widzimy coś niepokojącego. To bywają trudne momenty, jak z rodzicami na ten temat rozmawiać. Nie jest łatwo im to przyjąć. Jeśli jest zaniepokojony i przychodzi, czasami doznaje ulgi, że w końcu wiadomo dlaczego, tak? Że jest to spektrum autyzmu. Aha, to rozumie, że teraz dlatego tak jest, nie? A czasami też nie zgadza się z tym, tak? Zdarzyło mi się, że tata się odwrócił do mnie plecami, kiedy zasugerowałam, że to może być taki problem. Różnie to jest. Czasami potrzebują trochę czasu, a czasami po prostu wiedzą, że opinia z poradni pomoże ich dziecku, że tak powiem, przetrwać w tej szkole, pomoże im się uczyć, więc też i sami się starają o to.
0: No, bo to też jest ważne dla dzieciaka, bo dla dzieciaka to też jest duża różnica.
1: Jest duża różnica, tak, bo rzeczywiście szkoły, jak już mają w szczególności orzeczenie, może z opiniami bywa czasami różnie, ale w szczególności jak mają orzeczenie, to rzeczywiście już przestrzegają tych wszystkich zaleceń.
0: Tutaj postawimy sobie kropkę dzisiaj o diagnozie, o wydawaniu opinii, o zadbaniu tak naprawdę, o dobrostan naszego dziecka. Rozmawiałam z Elżbietą Bromowicz, dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 1 w Radomiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Fox FM Radom. W Radomiu na 96,9. Edukacja we Vox FM Radom.
3: Zamek Wiłży to miejsce znane mieszkańcom naszego regionu z weekendowych wypadów za miasto. Ale co wiemy o historii wzgórza, na którym znajdują się ruiny? Na wycieczkę w dawne dzieje zabierze nas Łukasz Babula z Muzeum Regionalnego Wiłży.
4: Przede wszystkim to, co zostało w czasach dawnych ukształtowane na ziemi, skutkowało późniejszym osadnictwem Iłża. Znajduje się na takim bardzo interesującym terenie, na którym występuje m.in. wapień, z którego nasz Zamek Jurzecki został zbudowany, skała wapienna. Dodatkowo jeszcze na tym terenie występują krzemienie, rudy żelaza i bardzo dobrej jakości glina. I te wszystkie surowce warunkowały późniejsze osadnictwo człowieka. No i też było blisko związane z rodzajem wytwórczości, jaka tu panowała. Wytwórczość, rękodzieło, czy też jej późniejszy i przemysł, na przykład przemysł ceramiczny. Mowa tutaj dokładnie o wyrobie naczyń fajansowych. Także to podłoże geologiczne było bardzo ważne. Natomiast odnośnie tego naszego głównego tematu spotkania, czyli Zamku Jurzeckiego, z tego wapienia, który był wydobywany w pobliskich kopalniach czy wychodniach skały wapiennej, został zbudowany ten przepiękny obiekt, siedziba władz administrujących ten teren i też rezydencja biskupów krakowskich. Znajdujemy się w sali historycznej Jurzeckiego Muzeum, gdzie m.in. na wystawie stałej prezentujemy urny prochowe i to są pozostałości po tym najwcześniejszym osadnictwie i to też jest ślad po ówczesnej wytwórczości. Urny prochowe, czyli takie wielkie garnki, w których spoczywają pozostałości po tych ludziach, którzy tu żyli. Te pozostałości dosłowne to są prochy, jakie zostały po spaleniu. Natomiast te pierwsze ślady kultury materialnej to są naczynia krzemienne, które zostały znalezione tu na tym terenie i od obróbki tego krzemienia, od czasów neolitu, no możemy datować to pierwsze osadnictwo na tych terenach. Jeszcze taka ciekawa rzecz, część tych eksponatów, które prezentujemy na wystawie, pochodzą z badań archeologicznych, ale niektóre też zostały znalezione dosłownie na polach przez mieszkańców Iłży i dzięki takiej świadomości historycznej mieszkańcy przynieśli nam je, my je możemy pokazywać. Także ta historia dosłownie leży na ziemi albo w ziemi. No i to z tą ziemią blisko jest związane. Od początku zamek należał do biskupów krakowskich, ponieważ oni też i byli władcami tych terenów, które mniej więcej tak w wieku XII już należały do biskupstwa krakowskiego. Wiek XII to jest powstanie prepozytury kieleckiej i też początki miasta Iłży. Tu na naszym terenie Iłża najpierw była to osada taka handlowa, targowa i te zalążki przyszłego miasta to było grodzisko, wokół którego ta osada funkcjonowała. Natomiast pod koniec wieku XIII taki biskup Jan Muskata postarał się o taki przywilej obwarowania swojego takiego ważnego miejsca dla tego terenu, wzgórza zamkowego. I ten przywilej miał też zagwarantować to, że no, na tym miejscu miała być budowana przyszła twierdza, zamek wyżynny. No i od tego czasu, dokładnie do roku 1295, można powiedzieć, że ten zamek był budowany. Jeszcze raz powtórzę, zamek wybudowany z kamienia to był zamek obronny, mający właśnie taką funkcję obronną, administracyjną. Z tym, że biskup Muskata nie dokończył budowy tego zamku, jego następca, biskup Jan Grot, dopiero w roku około roku 1334 już ten zamek ukończył. To oczywiście trwało kilkadziesiąt nawet. Z różnych względów Iłża była doskonałym miejscem na to, żeby ten zamek założyć. Przede wszystkim warunki naturalne, czyli naturalne wzniesienie, wybijające się ponad horyzont i wybijające się ponad miasto. Dogodne warunki, jeżeli chodzi o pozyskiwanie materiału, czyli z jednej strony mamy wapień, skała, która była odpowiednia do tego, żeby te mury, budowle wznosić. Dodatkowo jeszcze właśnie drewno. Innymi takimi czynnikami sprzyjającymi było na przykład położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych i właściwie był to naprawdę bardzo ważny czynnik, dlatego że to gwarantowało rozwój handlu. Jurza właśnie znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków biegnących z północy na południe i ze wschodu na zachód. Dodatkowo jeszcze tu w okolicy nie było takiego ośrodka, który mógł rozkwitnąć. Oczywiście były już takie pierwsze osady, natomiast Jurza idealnie nadawała się do tego, żeby tu założyć miasto i wybudować zamek. Do tego jeszcze przez to, że te tereny miały charakter rolniczy, one przynosiły duże dochody biskupom krakowskim. To był jeden z najbardziej dochodowych ośrodków. No i ze względu na to, że mniej więcej Jurza leżała w środku tak zwanego klucza jurzeckiego, czyli takiego wielkiego terenu, który należał do biskupów krakowskich, to miejsce idealnie nadawało się do tego, żeby tu właśnie wybudować zamek. Jeszcze tylko przypomnę, że widok ze wzgórza zamkowego rozciąga się naprawdę na wiele kilometrów stąd. Przecież ze wzgórza i z baszty zamkowej widać doskonale Święty Krzyż, który jest oddalony stąd o 60 kilometrów. Zamek jako ośrodek tej władzy administracyjnej gwarantował to, że raz na jakiś czas władcy Jurzy, czyli biskupi krakowscy się tu pojawiali. Wtedy Jurzanie mogli uzyskać jakieś na przykład przywileje. Ranga tego miasta znacznie wzrosła. Poza tym też i opieka biskupów była zupełnie inna niż w miastach, gdzie takich zamków czy takich innych rezydencji nie było. Bo oczywiście te rezydencje mogły mieć różną formę. I ja mówię rezydencja, bo jeżeli biskup tam przebywał, no to wtedy to była jego rezydencja, on to oczywiście nie przebywał cały czas, podróżował. Natomiast przede wszystkim ranga, symbol tego miasta, to jest właśnie zamek. Zamek przyczyniał się też do rozkwitu miasta, do rozkwitu handlu. No można powiedzieć, że był takim czynnikiem miastotwórczym, ale nie jedynym czynnikiem, który sprzyjał rozwojowi tego miasta. Żeby wejść na zamek, najpierw trzeba było się dostać do miasta przez którąś z bram. I jak już byśmy byli w mieście, to trzeba byłoby podejść na dzisiejszą ulicę Podzamcze. Oczywiście nazwa nie jest przypadkowa. I z tej ulicy Podzamcze weszlibyśmy schodami, doszlibyśmy do kapliczki i tam znajdowało się wejście na zamek. I poruszalibyśmy się wzdłuż muru obwodowego, doszli do Bastei i mostem drewnianym położonym na kamiennych filarach doszlibyśmy do bramy zamkowej i dostali się na zamek górny. Tak mniej więcej ta droga wyglądała. Była jeszcze inna droga prowadząca, my to mówimy od strony pól, czyli od strony wschodniej, gdzie trzeba było się przedostać przez bastion bramny. Ale ta główna droga właśnie prowadziła od miasta i ona miała takie dwie główne funkcje. Pierwsza to oczywiście funkcja obronna, gdzie im dłuższa droga, tym lepiej było się obrońcom bronić przed wrogiem. No i też to chyba takie funkcje reprezentacyjne, no bo jak ktoś, wyobraźmy sobie jakiś orszak do stoników kościelnych czy też świeckich podążał tą drogą, no to było widowiskowe, także w mieście było widać, jeżeli ktoś ważny przyjechał do zamku. W ogóle wejście na zamek, wjazd na zamek to jest taki punkt newralgiczny i strategiczny, ponieważ jeżeli ktoś opanował ten wjazd, no to mógł wtedy zdobyć i sam zamek. I chodziło o taki system zabezpieczeń, który miał chronić załogę zamkową przed najazdem. I tam było kilka zabezpieczeń, począwszy od samych konstrukcji murów Bastei, po też i konstrukcję schodów, czy nawet i ukształtowanie tego wjazdu, bo on się załamywał prawie że pod kątem 90 stopni, czyli najeźdźcy tracili impet tuż przed samą bramą. Dodatkowo jeszcze nad bramą była wieża bramna. No to było takie naprawdę i przemyślane, i umyślne właśnie skonstruowana droga po to, żeby jak najciężej było się dostać na wzgórze zamkowe, na zamek górny. I oczywiście też sam zamek, cała ta przestrzeń zamku była zabezpieczona murami obwodowymi, gdzie w tych murach tkwiły też basteje. I takim drugim punktem strategicznym, no to było to wejście od strony pól, gdzie tam urządzono taką fortyfikację, bastion bramny, układający się taki pięciokąt, taką konstrukcję, która właśnie broniła od tamtej strony. Dodatkowo zamek też pełnił taką funkcję, że jeżeli miasto zostało najechane przez wroga, no to mieszkańcy mogli się oczywiście schronić na zamku, ale dodatkowo miasto też posiadało mury miejskie z bramami, no i dzięki temu mieszkańcy miasta mogli się za tymi murami chronić. Natomiast takim ostatecznym ratunkiem to zawsze pozostawały mury zamku. Tylko przypomnę, że to powierzchniowo to jest dość duży kompleks, duża przestrzeń, gdzie oprócz zamku górnego jest zamek dolny, który też był otoczony murami obronnymi. Dodatkowo jeszcze sam zamek z miastem tworzył taki kompleks połączony, to znaczy z wzgórza zamkowego biegły te mury do miasta, także to tworzyło taki jeden system obronny. Nawet ślady po tych murach biegnących z zamku jeszcze do tej pory się zachowały. To są takie dwa takie punkty, które widać tylko późną jesienią albo wczesną wiosną. Ale te ślady w ogóle tego dawnego założenia obronnego do tej pory można znaleźć, albo są to ślady namacalne w postaci murów czy ich rekonstrukcji. Odnajdujemy je też w topografii miasta. Ulica przy murach to jest ulica, która biegła przy murach, jak sama nazwa mówi, i to jest ślad po dawnych murach miejskich. Przede wszystkim na zamku była załoga, która mieszkała, pracowała i która też i zajmowała się utrzymaniem tego zamku. Zamkiem natomiast zarządzał starosta, który też miał swoje lokum, swój budynek, w którym przebywał. On mieścił się na zamku dolnym. I właściwie to można to na sam zamek też spojrzeć w ten sposób, że to był taki duży folwark. To znaczy ziemie, które należały do biskupów krakowskich, musiały być zarządzane i one też dawały dochód. Z tego dochodu trzeba było się też rozliczać. Ten dochód musiał też napływać na ten zamek, stąd i też takie urządzenia gospodarcze, jak na przykład spichlerz do magazynowania zboża. To był ten obszar, te włości biskupie, no, były dość rozległe i warto też podkreślić, że Iłża była miastem rolniczym. Większość osób, które tu mieszkało, zajmowało się tym rolnictwem i była naprawdę bardzo dochodowym miastem, bardzo dochodowym obszarem. Stąd i też te zyski były duże. Najstarszym wizerunkiem jest tak zwana rycina Dalberga. Jest to najstarsze źródło ikonograficzne, które ukazuje zamek w momencie najazdu Szwedów na Iłże. I ta rycina jest o tyle dobrym źródłem historycznym, że wszystko, co na niej jest ukazane, zgadza się ze stanem faktycznym, jeżeli chodzi o zamki wzgórze zamkowe. Ja powiedziałem, że jest to tak zwana rycina Dalberga, ponieważ Dalberg nigdy nie był w Iłży, natomiast jemu się przypisuje wykonanie tej ryciny. I ona jeszcze posiada taką cechę, że o ile wzgórze zamkowe jest prawie że idealnym odwzorowaniem ówczesnej fortyfikacji, to ukazane już na nim miasto niestety nie zgadzają się tylko mury miejskie, położenie młynu i bramy opatowskiej, natomiast samo miasto w murach nie odpowiada stanowi faktycznemu. W każdym razie, gdybyśmy nanieśli ten obraz na współczesny zamek, on by się pokrywał z tym, co do tej pory przetrwało. I też dzięki Dalbergowi widzimy, jak zamek wyglądał w swojej świetności, ponieważ ponieważ po najeździe Szwedów i po tym, jak oni się stąd wycofali, wysadzili zamek w powietrze, zniszczyli go zupełnie, zamek został odbudowany, z tym, że on już takiej swojej świetności nie odzyskał. Natomiast tu właśnie możemy zobaczyć, jak ten zamek wyglądał w swoim najlepszym okresie. W dziedzińcu dolnym, na Zamku Dolnym znajdowały się zabudowania przede wszystkim gospodarcze. I widzimy tylko dachy tych zabudowań, natomiast Dalberg oczywiście ujął ten zamek z pełnej perspektywy i na tej rycinie najbardziej takim eksponowanym miejscem jest oczywiście Zamek Górny, gdzie to jest od tej strony, gdzie był przyjazd bramny i widać sam Zamek Górny z wieżą główną i tutaj te zabudowania od strony miasta. I zamek utrzymany jest w stylu renesansowym, ponieważ on taką formę miał po przebudowach, które się we wcześniejszym czasie odbyły. To były przebudowy czy rozbudowy biskupa Padniewskiego i później biskupa Marcina Szyszkowskiego. Na Zamku Górnym znajdowały się dwie kondygnacje. Oczywiście w tych pomieszczeniach na dole to były różnego rodzaju sklepy, czyli pomieszczenia sklepione, magazyny. Natomiast te pokoje gościnne, czy też komnaty, które przybywali ci wszyscy dostojnicy, znajdowały się na tej pierwszej kondygnacji. I to taka rzecz charakterystyczna, bo gdybyśmy nawet teraz spojrzeli z góry na to pomieszczenie, one były bardzo małe, ze względu na niewielką przestrzeń, jaka była na samym wzgórzu zamkowym. Małe komnaty, grube mury, małe okna, co wiązało się z funkcją obronną tego zamku. To nie była duża przestrzeń. I tu też taka rzecz charakterystyczna, to był Zamek Jurzecki, był takim punktem postojowym, gdzie ci wszyscy dostojnicy, czy to kościelni, czy też osoby świeckie, zatrzymywały się na kilka dni. Jak wyglądały wnętrza, też nam trudno sobie wyobrazić. Mamy tylko szczątkowe informacje, które się zachowały w inwentarzach zamku, z tym, że najstarszy inwentarz to jest rok 1630. Jak wyglądało to wcześniej, możemy sobie tylko wyobrazić.
3: A ja przypominam o historii Zamku w Jórzy, opowiadał Łukasz Babula z Muzeum Regionalnego w Jórzy. To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję, Anna Badowska, i do usłyszenia.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: magazyn sportowy Vox FM Radom.
1: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Radom po raz kolejny znalazł się na mapie najważniejszych tenisowych wydarzeń w Polsce. Już w najbliższy wtorek startuje Radom Cup 2026, czyli finał cyklu Lotto PZT Polish Tour. O szczegółach prezydent miasta Radosław Witkowski.
2: Wizyta w tym miejscu to kolejny dowód na to, że coś dobrego, coś wielkiego, a przede wszystkim coś sportowego dzieje się w naszym mieście. I naprawdę jestem dumny, że po raz kolejny spotykamy się mniej więcej w tym samym składzie, ale przede wszystkim idea jest ważna. Po raz kolejny Radom kończy tour Lotto PZT Polish Tour turniejem Radom Cup 2026. To dowód na to, że nasze miasto jest miastem gospodarzem, miastem przewidywalnym dla Polskiego Związku Tenisowego, ale przede wszystkim po raz kolejny, myślę, udowadniamy tym, że jesteśmy miejscem, gdzie warto organizować wielkie sportowe wydarzenia. Oczywiście sprzyja nam infrastruktura, która od kilku lat jest w naszym mieście, infrastruktura, która służy na co dzień radomianom, ale też właśnie w takich wielkich chwilach może służyć do organizacji wielkich turniejów. Bardzo dziękuję panu prezesowi, którego mam po lewej stronie, mój imiennik, pan prezes Radosław. Panie prezesie, bardzo dziękuję za zaufanie, bardzo dziękuję za to, że po raz kolejny wraz z PZC możemy organizować wielkie rzeczy, bo jeszcze przed oczami, w głowie mamy dwa turnieje kwalifikacyjne w ramach Billie Jean King Cup, udział Igi Świątek, Mai Chwalińskiej. To nie trzeba przedstawiać, nasza wielka liderka, ale też Maja Chwalińska, ostatnia finalistka turnieju French Open, więc to tylko pokazuje, że właśnie przez te imprezy i wydarzenia tenisowe, przez nasze miasto, dzięki tym imprezom tenisowym, przez nasze miasto właśnie mamy tę przyjemność gościć wielkie, naprawdę wielkie gwiazdy światowego sportu. Dziękując za to zaufanie, deklaruję w swoim imieniu, ale także tych wszystkich służb, które na co dzień pracują tutaj na kortach, że ten turniej również będzie niezapomniany, jeśli chodzi o stronę organizacyjną. Mam świadomość, że nasz turniej kończy w ogóle cały cykl Lotto PZT Polish Tour, tak jak w ubiegłym roku. To też jest powód do satysfakcji, bo to będzie taka wisienka na torcie całego cyklu. I cóż, również cieszę się, szanowni państwo, i myślę, że pan prezes też kilka zdań na ten temat powie, bo tak szeroka organizacja całego tego cyklu, między innymi w Radomiu, to pokazuje, że chcemy stwarzać wspólnie dla polskich zawodniczek i polskich zawodników jak najlepsze warunki, żeby mogli rywalizować o punkty WTA czy ATP w Polsce, nie jeżdżąc po turniejach zagranicznych, ale też mamy świadomość, bo przecież to nie pierwsza taka edycja, że nasz turniej również jest magnesem dla profesjonalnych zawodniczek z zagranicy, które przyjeżdżają do Radomia i również walczą o punkty WTA. Mam nadzieję, że tworzenie tak dobrych warunków również pozwoli kształtować nowe talenty, nowe nadzieje tenisowe. Wczorajszy wieczór i noc to cztery polskie pojedynki, prawda? Więc dzisiaj piąty na twardych kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku. Jednocześnie bardzo dziękuję również, bo mamy zmianę dyrektora sportowego turnieju. Jest z nami pani Dagmara Lubomirska, więc dziękuję, że pani Dagmara, zresztą nasza również zawodniczka z Radomia, która kilka lat temu osiągała duże sukcesy, jeśli chodzi o tę sportową stronę tenisa, więc cieszę się, że również do organizacji naszych radomskich wydarzeń udaje się pozyskiwać ludzi, którzy pokazali, że potrafili grać w tenisa, potrafili zdobywać punkty i przede wszystkim potrafili chcieli promować nasze miasto, więc bardzo dziękuję pani Dagmaro za udział, za współpracę i mam nadzieję, że to początek takiej dalszej dobrej współpracy, żeby budować tą sportową markę Radomia nie tylko na arenie Polski, ale również całej Europy. Jednocześnie mając pana prezesa Roberta Dębickiego, który bezpośrednio odpowiada za korty, też chciałbym, żeby pan dyrektor złożył taki króciutki meldunek, jak będziemy przygotowani do tego turnieju. Szanowni Państwa, wszystkich mieszkańców Radomia zapraszam 8-13 września. To jest naprawdę wielkie sportowe, tenisowe wydarzenie. Ja jestem na kortach przynajmniej dwa razy w tygodniu. Nie będę z tym trzecim razem przesadzał, ale dwa razy w tygodniu, więc widząc olbrzymie zainteresowanie młodych Radomian, tych malutkich Radomian i młodych Radomian, mam nadzieję, że też w najbliższej przyszłości będziemy mogli porównywać kolejne radomskie gwiazdy do pani dyrektor Dagmary, do sukcesów i będziemy śledzić sportowe kariery.
1: Radom Cup potrwa do 13 września, mówi Radosław Szymanik, wiceprezes Polskiego Związku Tenisowego.
3: Dla Polskiego Związku Tenisowego Lotto PZT Polish Tour to jest naprawdę flagowy program i niesamowicie ważny, bo i organizatorzy, i na mapie tych organizacyjnych trudności mamy ośrodki, które są od lat z Polskim Związkiem Tenisowym, które współpracują nie tylko przy okazji mniejszych, ale też przy wielkich wydarzeniach tenisowych i takim miejscem jest Radom. I muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Z jednej strony po Radomiu będzie podsumowanie całego cyklu i mam tutaj wstępne podsumowanie. Naprawdę mogę powiedzieć, że ten cykl to jest fantastyczna szansa i dla młodych, i dla już bardzo, bardzo zaawansowanych zawodniczek, gdzie mogą zdobywać punkty, gdzie mogą grać na polskich kortach, gdzie mogą się pokazywać polskiej publiczności, gdzie mogą być takim natchnieniem właśnie dla tych młodych dzieciaków, które może już grają, a może tylko przychodzą jeszcze z rodzicami na korty po to, żeby być zdrowszymi, po to, żeby załapać pasję, załapać coś takiego, co potem zostaje na wiele lat, bo tenis to jest dyscyplina sportu na całe życie i możemy mieć 5 lat, możemy mieć 52 lata, możemy mieć 75 lat i ciągle możemy mieć przyjemność na korcie. Możemy grać singla, w debla, możemy trenować w grupie. To wszystko jest możliwe i możemy to robić rodzinnie, możemy z kumplami. Myślę, że mając taką pasję, jak tutaj słyszę u pana prezydenta i mając tak piękny ośrodek, no to myślę, że 2, 3, może 5 lat i będą kolejne rodzynki tutaj z okolic, a może z samego Radomia, które będą potem mogły w takich turniejach zwyciężać. Ja mam tylko taką nadzieję, że tak jak w ubiegłym roku zwycięzczyni będzie Polką, bo to zawsze pomaga i przy frekwencji, ale też pomaga przy wielu rzeczach, bo jednak to, że Polski Związek Tenisowy wspomaga te turnieje, to dla nas jest oczywiste i będziemy to robili i chcemy to robić, bo wiemy, jak to jest ważne, ale przede wszystkim lokalnie wiemy, ile pracy trzeba wykonać, żeby taki turniej się odbył, ile ludzi musi być zaangażowanych i ile pieniędzy trzeba zdobyć. Czasami trochę żebrząc, czasami trochę rozmawiając, ale niewątpliwie to kosztuje i zdajemy sobie z tego sprawę i chcielibyśmy, żeby ci wszyscy i sponsorzy, i mecenasi czuli się usatysfakcjonowani, a chyba największym takim sukcesem jest, kiedy przychodzi się na grę finałową i gra Polka, udygając dwie Polki, to już w ogóle by było fantastyczne, więc tego życzę i dziękuję bardzo za zaangażowanie wieloletnie i mam nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijać i tych imprez i narodowych, i międzynarodowych będziemy mieli tutaj dużo więcej. Lista jest dynamiczna. Ja mogę tylko powiedzieć, że na dzień dzisiejszy na liście akceptacyjnej do turnieju głównego mamy 4 Polki, które na dzień wczorajszy się dostały, plus 2 dzikie karty. I te dwie dzikie karty, które PZC przyznaje, to będzie Nadia Kulbiej i Maja Wróbel. To jest na dzień dzisiejszy 6 zawodniczek, które wiemy, że będą w turnieju głównym. Oczywiście do turnieju jeszcze jest parę dni i ta lista jest dynamiczna i ona się zmienia, więc no, ciężko mówić o finalnej liczbie, bo tą finalną liczbę będziemy znali dopiero w dzień zapisów tak naprawdę. Myślę, w niedzielę, także to możemy o tym powiedzieć, że 6 jest pewnych udziału, a już 8. No, znaczy, ale no, nie chciałem tutaj zdradzać kogo dajecie, także 8 osób, które grają, może jeszcze ktoś się przesunie, będzie 9. Także no to już jest naprawdę solidna porcja polskich zawodniczek i to, że tych nazwisk będzie 8 plus, powiedzmy sobie szczerze, miejmy nadzieję, że z eliminacji też się przebiją jakieś polskie zawodniczki, no to ta szansa na zdobywanie punktów, ta szansa na zdobywanie doświadczenia jest olbrzymia, a przekrój tych zawodniczek jest różny, bo tak jak w zeszłym roku wygrała tutaj Gina Feistel, która na dzień dzisiejszy gra już zupełnie wyższy turniej, bo odbudowała ranking i jest 300 którymś zawodniczką na świecie, więc ona wykorzystała ten turniej bardzo i tak naprawdę to też było fajne dla turnieju, tak jak mówię, że Polka była w finale. Więc miejmy nadzieję, że taka historia będzie się powtarzać. Mamy dużo utalentowanej młodzieży i mam nadzieję, że nawet zmęczenie turniejami, bo też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że liczba startów tych turniejów jest dużo, więc część zawodniczek gra turniej tydzień po tygodniu, ale sądzę, że będą wykorzystywały swoją szansę. Nie wszystkie oczywiście przebrną przez pierwsze rundy i przez kwalifikacje, ale im więcej będzie dobrych spotkań, im więcej tych doświadczeń, tym to zaprezentuje w przyszłości.
1: Korty są już przygotowane, dodaje Robert Dębicki, wiceprezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
4: Dodam jeszcze, że mamy jedną dziką kartę deblu, oczywiście do turnieju głównego i też to będą radomianki, także z tego też bardzo się cieszymy. No, szanowni Państwo, jako wiceprezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji medyje gotowość obiektu do przeprowadzenia tak znaczącej dla nas imprezy. Zapraszam wszystkich kibiców do czynnego udziału, do kibicowania, zwłaszcza naszym zawodniczkom. Oczywiście jesteśmy i technicznie, i osobowo przygotowani do tego, żeby ten turniej przeprowadzić na, jak co roku, bardzo wysokim poziomie, bo to już nasza piąta realizacja i za każdym razem dostajemy najwyższą ocenę od superwizora. Także staramy się wypełnić wszystkie oczekiwania wobec obsługi, także jesteśmy do tego gotowi. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Wstęp na zawody jest darmowy, natomiast jeśli chodzi o godziny rozpoczęcia meczów i cały cykl, to tutaj decyduje o tym sędzia główny turnieju. W porozumieniu z panią dyrektor będą te terminy ustalane i będą Państwo powiadane, jak to będzie wyglądało.
0: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
1: Radomianin himalaista Karol Adamski wrócił z ekstremalnej wyprawy na górę McKinley. Na najwyższym szczycie Ameryki Północnej stanął już po raz drugi. Mój redakcyjny kolega Wojciech Wójcikowski pytał go o kulisy tej wyprawy, ale nie tylko.
5: Dzisiaj moim gościem Karol Adamski, który wrócił z kilku wypraw, o kilku wyprawach chce nam opowiedzieć. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Wojtku.
5: Skąd do nas przyjechałeś? Bo byłeś w miejscu niezwykłym, ale też w miejscu, no, gdzie nie można tak po prostu sobie wjechać.
6: Tak, tak. Znaczy mówisz o Rosji.
5: Mówię o Rosji, tak.
6: Tak,

0: są dobrze oznaczone, gdzie można w każdej chwili, w razie wypadku, można zadzwonić po tatrzańskie czy górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Na Elbrusie takich udogodnień absolutnie nie ma.
1: No.

nawigacją przecież można sobie no telefon tak. odpalić, można coś. Słuchajcie, jak wchodziliśmy na Kazbek, czyli w Gruzji taką górę, na którą wchodzi się od gruzińskiej strony, aczkolwiek trzeba zahaczyć troszkę o Rosję, łamie się tą barierę graniczną. To wejście szczytowe pokazywało niektórym na aplikacjach po 120 km, atak szczytowy.

0: cukierkę, no ale lepiej czujesz się w Alpach?
1: Wojtku, zadajesz takie pytanie, jak pan na granicy, jak wyjeżdżałeś. Aczkolwiek nie patrzysz tak mocno w oczy.
0: Mogę zacząć. Nie, żartuję oczywiście. Nie,
1: oczywiście, proszę państwa, w Alpach również wspaniałe góry. Ja czuję się prze...

to, że torowałem, to później się to wszystko zapadało i Maria przynajmniej widziała coś przed sobą, czyli widziała moje sanie, troszkę liny i mnie samego, bo ja przed sobą, szukając drogi, nie widziałem absolutnie nic. To była kompletna biel. Niesamowite uczucie, bo tak jak wspominałem wcześniej, nie wiadomo, czy idziemy pod górę,

0: To jest zarabianie na życie.
1: Trzeba mieć dobre pomysły, ale ja rozumiem, że przez ten czas co głównie się czeka na poprawę pogody, siedzi się po prostu godzinami, dniami w namiocie?
0: No nie ma wyjścia.

0: jak to wszystko ma znaczenie. Ktoś by powiedział, że to jest tylko ubranie i to jest tylko drobiazg, ale to tak nie wygląda.
1: No, ta góra nie wybacza. Od początku, odkąd lądujemy, tak naprawdę musimy być, jesteśmy skazani na samych siebie. Oczywiście są służby, ale jeśli zgłosimy się do tych służb,

0: przygodę.
1: Czyli
0: na tej zasadzie to
1: tutaj Amerykanie
0: nikt nie będzie pomagał ci w jakiejkolwiek sprawie.
1: Czyli albo idziesz sam, albo po prostu
0: schodzisz. No prawdziwa kura, no nie narzekam na nią, ona uczy tak

0: Ty się spinasz już dłuższy czas, więc ja mam takie pytanie. Widać zmiany klimatu w górach? Widać, że ta pogoda się zmienia?
1: Bardzo.

0: Czyli jak już tam pojedziesz, to już zrobisz wszystko.
1: To zrobisz wszystko, taki komplet, tak jest.
0: Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, tak jak trzymamy do tej pory. Karol Adamski opowiedział nam, jak wygląda sytuacja w górach. Bardzo ci dziękuję za ciekawą opowieść o tym, co się tam dzieje. I oczywiście, jeżeli będziesz chciał przyjść to i opowiedzieć o kolejnych swoich wyprawach, to zapraszam serdecznie.
1: To ja po raz kolejny również dziękuję Wojtku, że mogłem wam opowiedzieć o takich wspaniałych przygodach i mam nadzieję, że przywiozę im więcej.
2: Sport w Vox FM Radom.
3: Już prawie 200 biegaczy jest zapisanych na bieg trzeźwości. Imprezę w niedzielę 13 września organizuje po raz kolejny Biegiem Radom w programie Maraton i Półmaraton, a dodatkowo Marski Kamień Nordic Walking. Jak odpowiednio przygotować się do biegu? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
4: W tym momencie takie skojarzenie szkolne mi się przypomniało, że lepiej już nie poprawiać w ostatnim momencie. Lepiej się skupić na jakimś wyciszeniu, na psychicznym przygotowaniu się i realizować spokojnie przygotowanie poprzez to, co gdzieś tam mamy zapisane bądź niezapisane, czyli zwalniamy, wyhamowujemy, robimy lekkie treningi z jakimś pobudzeniem organizmu w jakichś tam krótkich chwilach, ale generalnie to już zapomnieć należy o jakichś ciężkich treningach w ostatnim tygodniu. Należy zapomnieć o jakichś takich tempowych czy siłowych treningach. Tu już wyciszenie organizmu, spokojne, lekkie treningi, tak jak dla półmaratonu, to takie wybiegania rzędu 6-8 km dla tej całej masy biegaczy, oczywiście poza tą ścisłą czołgą zawodowców lub półzawodowców, to oczywiście jest zupełnie wystarczające. Większość z nas nie przywiązuje takiej mocnej uwagi do diety, ale taka jest bardzo prosta, stosowana przez biegaczy zasada przygotowania, jeśli chodzi o posiłki. Dieta taka 3x3, czyli 3 dni na początku tygodnia pakujemy, jak to się mówi popularnie, białko, później ostatnie 3 dni węglowodany, które dają nam paliwo. W dniu zawodów jest taka też słynna kanapka maratońska czy półmaratońska. To jest zwykła, lekka kanapeczka z białym pieczywem, z miodem czy z dżemem i nie należy się objadać i nikt z głodu jeszcze nie zasłabł nam na trasie. Natomiast sensacje żołądkowe spowodowane jakimś ciężkostrawnym posiłkiem lub nadmiarem posiłku, to żaden to komfort, że tak powiem, na trasie, więc delikatnie i niewiele, nie przejadać się. Natomiast nawadniać się dzień wcześniej oczywiście zdecydowanie, w dniu zawodów też, drobnymi łyczkami, drobne ilości, cały czas to nam nie zaszkodzi. Nie grozi nam chyba przewodnienie, choć i takie przypadki się zdarzały i to też nie jest wcale żart z mojej strony, ale myślę, że te 3 litry płynu w przeddzień i w dniu zawodów, tak jak powiedziałem, w drobnych dozach, jak najbardziej wręcz zalecane dla każdego. Nie przesadzaj ze strojami, że strój najważniejszy, strój za ciebie, ani buty nie pobiegną. Ty sam musisz decydować o tym, co jest dla ciebie najlepsze, jaka forma treningu ci odpowiada, czy chcesz trenować sam, czy chcesz trenować w grupie. Jest szereg takich elementów, które potrafią pokazać pasjonatowi, jeśli takim się człowiek staje, biegania, że to bieganie nie jest nudne, bo panuje taka opinia, szczególnie wśród, ja tak nazywam, leniuchów, aktywności fizycznej, którzy nie lubią aktywności, to tak pada z tym, a ja nie lubię biegać, bo to jest takie nudne. No, jest nudne, jeśli nie potrafisz sobie tego czasu we właściwy sposób zorganizować. Jeśli nie potrafisz, to spytaj innych, którzy już to robią i przekonasz się, że może być to bardzo atrakcyjne, mimo że często i większość z nas realizuje swoje treningi samotnie. W skrócie, ja dlaczego biegam? Dlatego biegam, że to jest dla mnie odskocznia od takich problemów dnia codziennego, z takich psychicznych, że tak powiem, aspektów, więc ja się świetnie resetuję, mam czas na jakieś przemyślenia, bardzo lubię biegać sam od wielu lat, uwielbiam biegać również w grupie, ale to są takie przerywniki jakieś, ale generalnie wielu z nas biega, bieganie jest tanim sportem, bieganie pozwala mi realizować tą swoją pasję w czasie dla mnie dogodnym, bez jakichś obowiązków, że to musi być konkretny dzień, konkretna godzina. Pozwala mi regulować w zależności od mojego samopoczucia te jednostki treningowe, czyli czas, jaki poświęcam, to tylko ja decyduję. I jeśli chodzi o zdrowotnościowe sprawy, to jak w moim przypadku, to zrzuciłem w szybkim czasie 20 kg wagi, poczułem się o wiele, wiele młodszy. uregulowałem sobie kwestie związane z moim nadciśnieniem. Myślę, że wiele aspektów takich zdrowotnych, przede wszystkim też dla osób na przykład z problemami uzależnieniowymi, bieganie jest świetnym dopełnieniem terapeutycznym, jest takim fajnym nośnikiem, więc też zalecanym dla osób, które mają jakieś problemy uzależnieniowe w wszelkiej maści, więc to jest też taki.
3: A dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z bieganiem, prezes Stowarzyszenia Tadeusz Kraska ma kilka wskazówek.
4: Ja wielokrotnie chyba już mówiłem, że dla mnie największą radość sprawiają treningi w najgorszych warunkach pogodowych. Wtedy wyjście jest takie zawsze obarczone. Oj, nie chce mi się, może nie wyjdę, może dzisiaj odpuszczę, ale przełamuję się, wychodzę i taki trening w jakimś lekkim deszczyku sprawia ogromną frajdę. Ja jak wychodzę, a już trochę tych siwych włosów mam na głowie, to jak widzę w takie niepogodne dni, gdzie jestem sam na ścieżce, to wtedy ta moja duma jest taka podwójna, że o to ja nie pękam, nie łamię się, wychodzę i powrót z takiego treningu i to jest taka największa radość, satysfakcja. A zaczynać zawsze można, oczywiście parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem. Jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem. Zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim w okresie takim jesienno-zimowym nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, wychodzą, to szkoda mi. Nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jaki rodzaj obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie. Jest ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy. Ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas, tutaj a buta. Więc to, natomiast butów jest cała masa. Więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie. Zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, to zawsze posiadamy kilka par obuwia. które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty, tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków krosowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, czy może żebyśmy unikali poślizgów w obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
5: Powiedzmy, jak wychodzimy pierwszy raz pobiegać i wiadomo, jest kolka, brak oddechu, czy wtedy przestać biegać, czy na przykład wyjść i powiedzieć sobie, że przez te pół godziny muszę biec, to jak to powinno wyglądać?
4: Nie, no zawsze zaczynamy od marszów, dynamiczne marsze oczywiście, troszkę rozciągania, takiej gimnastyki, nazwijmy to znanej nam doskonale każdemu ze szkoły średniej czy szkoły podstawowej nawet, więc te ćwiczenia warto wpleść sobie w tej początkowej fazie, żeby rozgrzać organizm i zaczynamy od marszy, następnie marszobiegi, latamy, bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych, których też ten odcinki przebiegane sobie sukcesywnie zwiększamy i przeplatamy takimi odcinkami marszu, aż przechodzimy, myślę, że gdzieś po około miesiącu czasu taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 km sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać. Są takie kiedyś zasady niepisane może, że ten kilometraż tygodniowo nie zwiększajmy więcej jak o 10%. Jeśli zwiększamy w danym tygodniu kilometraż, to nie zwiększamy intensywności, więc tą intensywność, jeśli chcemy podnosić w kolejnym tygodniu, to też o te 10% nie więcej i wtedy to spokojnie na taki wyższy pułap będziemy sobie wchodzić.
3: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Miasto chce wybudować nową stację pogotowia ratunkowego. Nowy budynek miałby zostać wybudowany na ulicy Narutowicza. Znajdzie się tam więcej miejsc dla ratowników i odpowiedni serwis dla karetek. W garażu podziemnym ma się znaleźć miejsce doraźnego schronienia. Dzięki temu uda się pozyskać pieniądze z budżetu państwa. Jak mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski, decyzja o budowaniu nowej stacji jest ostateczna.
1: Na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu pana Mateusza Tyczyńskiego skieruje wniosek o przekazanie działki u zbiegu ulic Narutowicza i Kazimierza Paździora. To, co będzie takim docelowym miejscem budowy nowej siedziby stacji radomskiego pogotowia ratunkowego. Krótkie uzasadnienie. Mamy świadomość tego, że obecna siedziba radomskiego pogotowia ratunkowego, która znajduje się przy ulicy Tochtermana, ten budynek już jest wyeksploatowany w złym stanie technicznym i należy podejmować mądre, ale też odważne decyzje, jeśli chodzi o dalszą przyszłość radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. Przez wiele miesięcy analizowaliśmy różne lokalizacje, gdzie chcielibyśmy posadowić nową siedzibę stacji radomskiego pogotowia ratunkowego i po wielu analizach zdecydowaliśmy, że właśnie na tej działce rozpoczniemy tę inwestycję. Rozpoczniemy oczywiście od wniosku do przewodniczącego Rady Miejskiej, ale jak sądzę i wnioskuję z obecności radnych pana Dawida Ruszczyka i pani Anny Kotkowskiej, ten wniosek będzie tylko formalnością, bo wszystkim nam bardzo zależy na tym, żeby właśnie rozpocząć tę inwestycję. Mam, proszę państwa, świadomość, że to jest kosztowna i wartościowa inwestycja. Ona będzie w całości, dziś szacujemy, wynosić około 10-11 milionów złotych i pewnie przed nami również dyskusja, jak zabezpieczyć 100% finansowania. Chcemy tę inwestycję rozpocząć w roku 2027, tak żeby na przełomie lat 2028-2029 już cieszyć się i korzystać z nowej siedziby stacji radomskiego pogotowia ratunkowego. Wspólnymi siłami przez te 2,5 roku będziemy w stanie zrealizować tę inwestycję, ale przede wszystkim pokazać, jak bardzo nam zależy na tym, aby ta nasza polityka zdrowotna, polityka zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Radomia była jak najbardziej skuteczna, bo to, co do tej pory, te wszystkie inwestycje związane z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym, czy też innymi placówkami i tymi działaniami, które wykonujemy w zakresie ochrony zdrowia, są naprawdę wysoko przez mieszkańców oceniane, natomiast niewątpliwie nowa siedziba Stacji Radomskiego Pogotowia Ratunkowego to jest ten projekt, na który czekają nie tylko pracownicy Radomskiego Pogotowia, ale przede wszystkim mieszkańcy. Nie ma już w tej chwili dyskusji na temat, co z budynkiem przy ulicy Tochtermana. Ten budynek zostanie rozebrany, a ta nieruchomość, która tam zostanie pewnie zagospodarowana przez Radomski Szpital Specjalistyczny albo przez miasto. Warunki hydrologiczne, stany wód nie pozwalają tam, i to od razu również przecinam, nie pozwalają na to, żeby tych przestrzennych inwestycji, więc zapewne będziemy myśleć, jak zagospodarować ten teren w infrastrukturę, nie wiem, zieloną, błękitną, czy tak, żeby służyła pacjentom szpitala. To możliwości jest tutaj naprawdę, tylko niebo nas ogranicza.
0: Dzięki nowej stacji poprawi się komfort pracy ratowników medycznych, mówi Elżbieta Cieślak, dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
2: Będziemy mieć większą działkę, będziemy mieć większy budynek, a zatem większa przestrzeń. Większe pokoje do wypoczynku dla personelu medycznego, większe powierzchnie magazynowe. Dzisiaj państwo, którzy odwiedzają nasz budynek, chociaż widzieli, jak maleńki jest magazyn leków. W takiej przestrzeni trudno dzisiaj pracować, trudno pracować w obecnych standardach. Planujemy wybudowanie garażu podziemnego, to jest bardzo ważne, bo nasze ambulanse muszą być w gotowości 24 godziny na dobę i to bez względu na pogodę, czy deszcz, czy śnieg, czy upał, tak karetki muszą wyjeżdżać natychmiast do pacjentów, więc ten garaż naprawdę bardzo, bardzo zapewni komfort pracy. Będziemy mieć też, zgodnie z planami, dogodny wyjazd. To przyspieszy wyjazd do pacjentów. Dzisiaj ambulanse często stoją w zakorkowanej ulicy Toftermana. Dzięki tej inwestycji, dzięki wyjazdowi bezpośredniemu i też dzięki bliskości szpitala, to bezpieczeństwo pacjentów w znaczny sposób się poprawi. Jeśli chodzi o cały garaż podziemny, co też jest bardzo ważne, on, panie prezydencie, myślę, że mogę powiedzieć, będzie miejscem schronienia na wypadek katastrof. Dzisiaj każdy budynek przeznaczenia użytku publicznego musi mieć miejsce ukrycia. My idziemy trochę dalej, bo chcemy, żeby to było właśnie miejsce ukrycia, w którym znajdzie schronienie, aby do tego nie doszło i aby nie było takich potrzeb, kilkaset osób. To też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Radomia. Ukrywam, że na początku naszych rozmów z panem prezydentem myślałam o remoncie. Szacunkowy koszt remontu 22 miliony, a jak wiemy, przy pracach remontowych różne niespodzianki po odkryciu chociażby murów mogłyby się zdarzyć. Ten budynek, dzisiaj jego stan techniczny naprawdę nie jest najlepszy. Mało tego, remont tego budynku wymagałby wyprowadzenia zespołów w inne miejsce, co nie jest możliwe. Rozważaliśmy umieszczenie państwa w kontenerach, natomiast rozmowa z panem prezydentem, pan prezydent natychmiast powiedział, jaki remont, budujemy nowe pogotowie, budujemy nową siedzibę i tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować. Pogotowie.
0: Jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat? Obowiązkowo załóż kask. Od początku czerwca w życie weszły nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo. A statystyki mazowieckiej drogówki są zatrważające, mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej policji.
3: Niejednokrotnie nieraz o tym się nie mówi. Nie mówimy o tych drobnych wypadkach, o tych, gdzie nie było wypadku śmiertelnego. To nie jest nagłaśnienie medialne, ale słuchajcie, drodzy Państwo, takie rzeczy się dzieją. To nie są tylko słowa, tylko to jest codzienność, z którą spotykamy się my jako policja i jako oczywiście lekarze. Kask to nie jest zwykłe zaniedbanie. To tak naprawdę decyzja, która może zaważyć na właśnie naszym całym życiu. Cierpi nie tylko osoba poszkodowana, ale również cała rodzina. Wypadek to historia dwóch, nawet kilku rodzin, kilku żyć, które już nigdy nie będą takie same. Tak naprawdę od pewnego czasu, od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów ruchu drogowego, niestosowanie się, jazda w miejscach do tego nieodpowiednich. Drodzy Państwo, kask tak naprawdę to jest najlepszą, najprostszą formą, która zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. I chcielibyśmy, tak jak tutaj mój naczelnik wspomniał, żeby ten spot trafił do dzieci, do młodzieży, ale również do rodziców, którzy wypuszczają te swoje dzieci, kupują hulajnogi szybkie i wypuszczają bez kasków na drogi. Rozmawiajcie z dziećmi, dawajcie dobry przykład. To jest klucz do bezpieczeństwa na drodze. A bezpiecznie możemy jeździć. Przede wszystkim kierujemy się na drogę dla rowerów, bądź też pas ruchu dla rowerów. Jeżeli nie ma takich miejsc, możemy jechać po drodze, ale tylko wtedy, gdy jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Jeżeli nie ma ani drogi dla rowerów, nie ma takiej drogi, gdzie jest ograniczenie do 30 km na godzinę, wtedy możemy jechać po chodniku, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i wtedy ustępujemy tak pierwszeństwo pieszym.
0: Kask ratuje życie, przekonuje Dawid Aleksandrowicz, anestezjolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
4: Wydaje mi się, że chyba trzeba wrócić do samego początku, do historii medycyny, kiedy ktoś kiedyś sformułował takie pojęcie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I rzeczywiście, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem urazowym, to prewencja to ma kluczowe znaczenie też. I stąd myślę, że cel tego spotu, który udało nam się wspólnie tutaj przygotować, chcemy, żeby poszła informacja w świat, zwłaszcza w stronę młodzieży też. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie, na zabezpieczenie się, chociażby poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych, i na jakąś taką zwiększoną świadomość sytuacyjną, że wyjeżdżając na hulajnodze, na drogę publiczną, czy poruszanie się w ogóle w takim obszarze, żeby młodzież była też świadoma zagrożeń i konsekwencji, które te niewłaściwe zachowania mogą nieść. Pakiet urazów jest bardzo szeroki tutaj. Cały ten wachlarz jest bardzo szeroki, od jakichś otarcia na skórka, które jest zupełnie urazem błahym, poprzez ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, które mogą się kończyć też niestety rokowaniem niepomyślnym i zgonem takiego młodego pacjenta. Ja chciałbym przy tej okazji w ogóle jeszcze przypomnieć, że urazy są pierwszą przyczyną zgonów w przedziale wiekowym od 1 do 44 roku życia, czyli w tym przedziale, gdzie pacjent jest najbardziej, czy w ogóle osoba jest najbardziej produktywna. Też aspekt ekonomiczny to ma duże znaczenie, ale to jest te osoby są w kwiecie wieku po prostu. I nie chcielibyśmy, żeby one zbyt wcześnie traciły życie. Chcielibyśmy, żeby po prostu cieszyły się tym życiem najdłużej, jak to jest możliwe. I jeszcze raz mój apel o zapobieganie, o zwiększenie świadomości sytuacyjnej.
0: Będzie można poznać historię Radomia. Po wakacyjnej przerwie do Resursy Obywatelskiej wracają retro spotkania. Tym razem tematem przewodnim będą najwyższe budynki miasta. O szczegółach Paweł Puton, pracownik Resursy.
5: We wtorek 8 września o godzinie 18 zapraszamy do Resursy na start nowego sezonu retro spotkań. Zaczynamy małym jubileuszem. 80. edycja tych popularnych spotkań sprawiła, że przygotowaliśmy dla naszych gości coś specjalnego i porozmawiamy o najwyższych budynkach i budowlach Grodu nad Mleczną. Dowiemy się, który budynek naszego miasta dzierży palmę pierwszeństwa w tym względzie. Czy taki budynek może się równać z najokazalszą niebosiężną budowlą Radomia? Jak wcześniej wyglądała ta rywalizacja i wyścig do nieba wśród najwyższych konstrukcji architektonicznych i technicznych? Ile metrów nad ziemią wznoszą się najokazalsze kościelne dzwonnice? Gdzie znajdują się największa kamienica, blok mieszkalny, czy które kominy sięgają nieba? No i wreszcie, kiedy doczekamy się w Radomiu pierwszego prawdziwego drapacza chmur? O tym wszystkim w taki niekonwencjonalny sposób odkrywania historii Radomia porozmawiamy wspólnie na retro spotkaniu w Resursie już 8 września o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy.
0: Nieraz robimy zdjęcia, choćby uwietrzniając wyjątkowe miejsca w Radomiu. A co, jeśli chcielibyśmy, by fotografia stała się naszym hobby i pasją? O porady, jak zacząć z nią przygodę, poprosiliśmy Patryka Wikalińskiego, radomskiego fotografa, którego prace doceniły znane technologiczne marki na świecie.
6: Moja fotografia to są zdjęcia tak naprawdę robione tylko i wyłącznie przy użyciu telefonu komórkowego. To jest tak jakby cel i taki, bym powiedział, gdzieś tam mój punkt wyjścia do tego wszystkiego, dlatego że na właśnie przestrzeni lat powiedziałem sobie, że nie będę w żaden sposób używał aparatu do takiego profesjonalnego do mojej twórczości, co nie oznacza, że nie mam doświadczenia w tym, bo oczywiście poszukując takich różnych też ścieżek po prostu też w swojej twórczości. Oczywiście zdarzało mi się robić zdjęcia aparatem, robię też je tak jakby na potrzeby też innych różnych projektów, ale telefon komórkowy to jest tak jakby ten punkt wyjścia w mojej fotografii twórczości, którą widać po prostu na samym końcu. Więc nam na samym początek naprawdę wystarczy telefon komórkowy, tak naprawdę też kilka aplikacji, tak jak zresztą każdy fotograf robiąc zdjęcia edytuje gdzieś. Ja tak samo mam programy gdzieś tam na telefonie, na tablecie. Są to aplikacje uniwersalne, dzięki którym możemy osiągnąć jakiś efekt. Ja też lubię mówić o sobie w zasadzie, że na przestrzeni tych wielu lat, jak aktywnie robić zdjęcia przede wszystkim, wychodzić na te spacery, rzeczywiście masz jakiś coś w głowie, które coś, co chce wyjść po prostu i chcesz to też pokazać tak w zasadzie nie tyle co obrandować, ale też tak jakby chcesz coś do tego powiedzieć. W mojej fotografii są to krótkie gdzieś tam zwroty, takie metaforyczne, które ukazują od drugiej strony to zdjęcie. I jak masz taki pomysł w głowie i to się właśnie też po prostu zaczyna w głowie, nie od sprzętu de facto, ale też od pomysłu, więc ja nauczyłem się po prostu wykorzystywać telefon, zrobić z tego tak jakby narzędzia, coś na swój użytek. Fotografów jest naprawdę bardzo dużo, tych ludzi jest naprawdę dziesiątki, po prostu tysięcy, milionów, jakkolwiek można sobie to przerzucić, ale jeżeli ty od początku po prostu chcesz pokazać coś swojego w jakiś swój indywidualny sposób, to jest moim zdaniem największa wartość, którą można gdzieś tam w fotografii później przekazać i od tego się zaczyna. Ja uważam, że jeżeli ktoś zaczyna od telefonu, to nie ma potem żadnego problemu, żeby na przykład łapać doskonałe światło chociażby. Więc tutaj ja do swoich zdjęć używam aplikacji Aparat, po prostu ten wbudowany w telefon, ze względu na to, że moje zdjęcia, ja się skupiam na kształtach, jakby na geometrii, porównuję sobie ją, łapię gdzieś tam na przykład perspektywę dwóch budynków, chociażby nakładających się na siebie. Czasami przechodząc obok budynków możecie popatrzeć po prostu w troszkę inny sposób na nie, bo jak przechodzimy, one się chowają w swój charakterystyczny sposób, to widać wtedy, kiedy patrzymy się trochę w dali, tak jakby obejmując wzrokiem całą budowlę, że tak powiem. No wydaje mi się, że ta wrażliwość po prostu na detale, wrażliwość bardziej na to, że chcemy pokazać coś niestandardowo, w sposób determinuje to wszystko, więc moim zdaniem po prostu telefon do ręki i bardzo duża praktyka, takie zaparcie, takie uparcie, po prostu dążenie do celu i wykorzystywanie mediów społecznościowych do tego w taki sposób, żeby rzeczywiście coś wnieść dodatkowego, a nie działać odtwórczo.
7: Skupiając się dalej na twojej specjalizacji, czyli telefonach smartfon komórkowych, czy musimy mieć akurat jakiś konkretniejszy smartfon, w sensie jakiś powiedzmy droższy, czy raczej nie musimy startować od czegoś takiego? To chyba raczej już, tak jak sam mówiłeś, zależy przede wszystkim od tego, co się urodzi w naszej głowie.
6: Ja zaczynałem z fotografią mobilną, kiedy ona w Polsce nie była tak bardzo popularna. Zresztą chociażby wiele osób też mówi, też tak jakby zaangażowanych bardziej, czy aktorów chociażby, tak? Tutaj osoby, które już gdzieś mają swój warsztat, zawsze mówią, powtarzają, że zaczynajmy od smartfona tak naprawdę, bo to jest pierwszy nośnik. Teraz na tyle tych modeli jest smartfonów, które posiadają dobre aparaty, posiadają wiele tych obiektywów, bo teraz mamy tak jakby trend aparatów z tymi trzema, czterema systemami obiektywów, które gdzieś tam pozwalają na zrobienie zdjęcia chociażby za pomocą teleobiektywu, chociażby za pomocą obiektywu szerokokątnego. Więc tutaj ja miałem jeden na samym początku obiektyw, który był po prostu zwykłym obiektywem, takim średnim, tak do wszystkiego, że tak powiem. Na tej zasadzie wydaje mi się, że tutaj w tej chwili nie ma smartfona, który by nie potrafił coś takiego wyczarować na tej zasadzie. Ja zaczynałem w 2008-2009 roku od zdjęć, które naprawdę wyglądały kiepsko i wydaje mi się, że w 2010, kiedy troszkę świat poszedł bardziej z technologią, jeżeli chodzi o smartfony, do przodu, od tamtego czasu wydaje mi się, że te zdjęcia już są na dobrym poziomie, można je wykorzystać. Wtedy akurat była bardzo popularna fotografia streetowa, uliczna po prostu, tak, więc te kadry w taką szarość przychodziły, trochę monochromy na tej zasadzie, więc to był taki pierwsze podejście do fotografii mobilnej w tamtym czasie. Teraz te telefony naprawdę są wybitne i bardzo dobrej jakości, więc tutaj to, co oferuje smartfon, wydaje mi się, że jest wystarczające, nie potrzeba nam jakichś zaawansowanych obiektywów, chociaż one istnieją, bo sam używałem w jednym z modeli właśnie smartfonów po prostu dodatkowego obiektywu, który się nakładało taką nakładką, po prostu na smartfon przyczepiało, zakręcało. To był taki system, który naprawdę zajmował mi 3/4 aparatu po prostu, tak jakby telefonu, i trzymałem nie wiadomo co, ludzie, wydawało mi się, że trzymam mały, kompaktowy aparat na tej zasadzie, tak? A to był obiektyw szerokokątny, który w tamtym czasie nie istniał w telefonach, a mi pozwalał na widzenie 16 mm po prostu, i to był dobra odpowiedź na przykład na kręcone klatki schodowe chociażby, czy tak zwane studnie na tej zasadzie, że są, wchodzi się do bloku, do klatki, gdzie są po prostu wyciągnięte do góry linie budynków, które okalają gdzieś tam kadr na tej zasadzie, tak? Więc myślę, że tutaj teraz współczesne telefony nie będą miały w ogóle z tym problemu.
7: Wiadomo, że trzeba poznać swój sprzęt, to jest akurat oczywistość, żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej. Mówiłeś o swojej tematyce fotografia. Powiedz mi, dla początkującego, czy jest jakiś na przykład taki temat fotografii, na którym warto się skupić, czy lepiej po prostu się nie ograniczać i robić zdjęcia tego, co uważamy po prostu, że warto zrobić?
6: No, w moim przypadku na samym początku długo też poszukiwałem w ogóle takiej swojej gdzieś tam ścieżki na tej zasadzie, że ja od początku robiłem zdjęcia minimalistyczne, bo to są zdjęcia minimalistyczne, one wchodzą bardzo mocno w minimalizm, symetrię, geometrię, wszystkie te rzeczy, które gdzieś pokazują nam, bardziej grają po prostu na jakichś tam punktach w fotografii, w tych fasadach. Więc wydaje mi się, że na samym początku, przynajmniej w moim odczuciu, nie chciałem, trzymałem się jakiejś stylistyki i ona była najczęściej minimalistyczna, ona była rzeczywiście też i kolorowa, bazując na innym zakresie tonalnym po prostu, bo na samym początku utrzymywałem zdjęcie w jednej barwie w zasadzie, tak jakby ona przychodziła, ona była bardziej, bliżej byłoby tej fotografii do takich spokojnych, jesiennych kadrów na samym początku. Potem tak jakby ewoluowała w ogóle w taką całą paletę barw, kolorów, ale jeżeli chodzi o tematy, uważam, że każdy powinien spróbować tak jakby z każdej jakiejś tam dziedziny fotografii, czegoś po prostu swojego, tak? Ja też na początku robiłem właśnie zdjęcia troszkę wchodzące w uliczne, trochę bym powiedział właśnie, że człowiek w przestrzeni miejskiej, tak mi się wydaje. Potem odkryłem w sobie architekturę, właśnie bloczki, kolorowe bloki po prostu i tego się trzymam, bo wiem, że to mi najlepiej wychodzi, ale też po drodze robiłem też i zdjęcia portretowe chociażby, czy robiłem zdjęcia natury też, to już w ogóle na bardzo, bardzo samym początku, tak? Więc gdzieś tam wydaje mi się, że jeżeli człowiek buduje swoją wrażliwość właśnie na naturze na samym początku, to może wpleść potem człowieka, może wyjść na miasto, spróbować po prostu czegoś swojego, ale uważam też, że po prostu na samym początku trzeba znaleźć swoją stylistykę i się trzymać i potem poszukiwać swoich jakichś tam dróg, elementów. Więc absolutnie, tak jakby wiem, że się mówi, że jak ktoś jest do wszystkiego, to do niczego, ale absolutnie tutaj trenując i praktykując fotografię, wydaje mi się, że

0: wydaje mi się, że ludzie często na samym początku lubią wrzucić wszystko naraz i pokazać zupełnie nic. I wydaje mi się, że jeżeli trenujemy swoją samą taką krytykę wobec siebie, że zrobię zdjęcie, które mógłbym de facto opublikować, zapewniam, że na samym początku ono zestarzeje się na drugi dzień. Tak na tej zasadzie. Sztuką jest robić zdjęcia, które starzeją się w jakimś odstępie czasu, po 2 latach, po 3, a w zasadzie jak ja cofam się do swojej twórczości, to mówię tak jakby to zdjęcie mógłbym wrzucić też i dzisiaj, spokojnie, tak? W przypadku przeedytowania od początku tego procesu. Jest to proces tak naprawdę tej edycji nawet, który może zamknąć się w 5 minutach, może zamknąć się w godzinie, w 2, 3. Czasami mam takie maratony, że jedno zdjęcie edytuję 3 godziny, bo cały czas odwracam zupełnie koncepcję, a wiem, że to zdjęcie ma potencjał na pokazanie czegoś. Zależy wszystko od podejścia tak naprawdę. Wydaje mi się, że też to, co pokazujemy od początku, ma znaczenie bardzo duże, bo jeżeli od samego początku wiemy, co pokazać, to później tylko to wyeluwuje gdzieś tam w bardzo dobrą stronę, w dobrym kierunku i najlepsi, wydaje mi się, tak jak ja też widzę, mam znajomych też i tak jakby internet, Instagram otworzył mi furtkę po prostu też na świat, na tej zasadzie, na kontakt z kreatywnymi ludźmi. Wydaje mi się, że to jest też klucz. Robić, ale robić to dobrze, tak jakby być krytycznym, pokazać tę pracę komuś, bo jeżeli chce się być fotografem, a robimy to po prostu tak jakby sztuka dla sztuki, to nie będzie nic z tym dobrego. Tak jakby chyba, że ktoś tak chce, tak na samym początku, że nie zależy mu, po prostu publikuje i jak leci. Wydaje mi się, że to jest duży problem. Druga rzecz, że jest bardzo dużo odtwórstwa po prostu na tej zasadzie, że ktoś wchodzi na Instagram, obserwuje, jest nowy użytkownik, za chwilę wrzuca podobne zdjęcia do wielu, wielu osób, bo chce się szkolić, tak jak widzi ten kadr, wraca nawet de facto w to samo miejsce i robi zdjęcia, tak, i robi podobne zdjęcia. To nie jest moim zdaniem okej, w sensie nie jest to niczym złym oczywiście, tak, ale tak jakby jeżeli chce się być fotografem rzeczywiście i chce się rzeczywiście coś swojego pokazać, to moim zdaniem powinniśmy trochę pomyśleć tak jakby o swoim funkcjonowaniu chociażby w sieci czy gdziekolwiek, tak, chociaż uważam, że w dzisiejszych czasach to właśnie internet tak jakby tutaj pozwala nam na wykorzystanie w ogóle na bycie fotografem, bo wydaje mi się, że ta fotografia trochę bardziej tradycyjna, bardziej to jest tak jakby ciekawostka, wszystko przeszło w zupełnie inną stronę na tej zasadzie. No, może jest to smutne, może nie. W zasadzie wszystko idzie do przodu, tak, więc myślę, że właśnie to podejście tak na samym początku. No i też tak jakby uważam na to, co pokazywać, chociażby poprzez relacje, bo mówię, no tak jakby pierwsze wrażenie jest ważne.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
2: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dom Wojciecha Fangora w Błędowie w powiecie grójeckim będzie otwarty dla zwiedzających. Stanie się oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Dom i pracownię zakupił samorząd województwa mazowieckiego. Mamy określone plany dotyczące tego miejsca, mówi Wioletta Kotkowska, dyrektor Radomskiej Elektrowni.
3: Przygotowanie tego projektu było wielomiesięcznym procesem prowadzonym we współpracy z Fundacją Twórczości, Promocji Twórczości Wojciecha Fangora oraz samorządem województwa mazowieckiego. Zależało nam, aby zachować wyjątkowy charakter tego miejsca i jego autentyczność. Dom Państwa Fangorów nie będzie tradycyjnym muzeum. Chcemy opowiadać historię artysty poprzez przestrzeń, w której żył, pracował i tworzył, pokazując odwiedzającym również mniej znane aspekty jego twórczości. Wojciech Fangor należał do grona najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Był malarzem, grafikiem, plakacistą i współtwórcą Polskiej Szkoły Plakatu. Światową renomę przyniosły mu nowatorskie eksperymenty z kolorem, przestrzenią i iluzją optyczną. Jako pierwszy polski artysta doczekał się indywidualnej wystawy w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Po powrocie do kraju związał się właśnie z Mazowszem, i od 1999 roku mieszkał i pracował w Błędowie. Przejęcie domu Fangora wpisuje się w działania samorządu województwa mazowieckiego na rzecz ochrony i upowszechniania dorobku artysty. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia posiada już w swoich zbiorach jego dzieła, w tym przekazane przez panią Magdę Schumer-Fangor cykl 7 bezcennych obrazów zatytułowanych 7 Magdalen. Utworzenie oddziału w Błędowie pozwoli połączyć opiekę nad kolekcją z ochroną miejsca, które stanowi ważną część biografii twórcy. W efekcie, szanowni państwo, na Mazowszu powstanie unikatowy ośrodek dokumentujący i popularyzujący życie i twórczość Wojciecha Fangora.
2: Piotr Patkowski, prezes Fundacji Promocji Twórczej Wojciecha K. Fangora, cieszy się, że powstanie miejsce poświęcone twórczości malarza.
4: Pomysł zrodził się w głowie pana Pawła Witkowskiego. Rozmawialiśmy o tym chyba już, nie wiem, 5 lat temu. I ja też zastanawiałem się, co będzie z tym domem w przyszłości. Bo moja rodzina jest trochę rozsiana po świecie. Nie wyobrażałem sobie, żeby tu ktokolwiek z rodziny zamieszkał. Z drugiej strony byliśmy bardzo przywiązani do tego miejsca. Oczywiście ogromną wartość sentymentalną i dużo wspaniałych wspomnień. Więc razem z panem Pawłem zaczęliśmy się zastanawiać, co tu by można było zrobić, żeby utrwalić twórczość Fangora w tym miejscu i mojej mamy, i jak to zabezpieczyć i jak to dalej pociągnąć. No i właśnie nawiązując do tego spotkania z panem Rafałem, niesamowicie entuzjastycznie pan Rafał do tego podszedł. Byłem bardzo też mile zaskoczony, że tak powiem. Od samego początku chyba nawiązaliśmy jakąś taką ciepłą, miłą współpracę. I wszystko się potoczyło dosyć szybko. Od tego czasu pan marszałek Adam Struzik zaaprobował to też od samego początku, także no, dostaliśmy rzeczywiście ogromne wsparcie. Także jeszcze jedna może ciekawostka, bo Wojciech Fangor miał takie marzenie i może nie plan, ale bardzo chciał mieć jakieś miejsce w Polsce, gdzie jego sztuka byłaby na stałe wystawiana, bo jego obrazy są rozsiane po całym świecie, ale właściwie nie ma takiego miejsca, gdzie można by zobaczyć jego przekrój, jego twórczości w jednym miejscu. No i tutaj też Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu postanowiło zbudować cały nowe skrzydło, które będzie poświęcone częściowo sztuce Fangora. Z wielką przyjemnością podarowaliśmy już kilka obrazów do tego obiektu a mam nadzieję, że czy w depozycie, czy w ramach darowizny pokażą się tam inne dzieła Fangora, także całe to przedsięwzięcie pięknie się razem zgrało i razem pasuje i jesteśmy rzeczywiście bardzo szczęśliwi jako rodzina, jako fundacja i ja osobiście, że to miejsce będzie w dobrych rękach i zostanie tak zabezpieczone właściwie jak było, jak pamiętam. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim i chciałem też zadeklarować, że osobiście i moja rodzina i Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora będzie pracować z Centrum Sztuki Współczesnej i z województwem, dopiąć ten projekt do końca.
2: Choroba może dotknąć nawet co 10. kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
5: Zwykle dziewczyna, która która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesne miesiączkowania, miała mówione, proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiącą, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par, kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany, odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować, no, zażegnanie tego problemu, tak, że zmniejszyłaby się ilość bólów, zmniejszyłaby się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które no, ustępują coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś dużych procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. To oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli ja mam macicy, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w trzewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadłach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, no więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie, no w sumie nie tak dawna, dość dobre leki, w związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześniej rozpoznana i wcześniej leczona farmakologicznie endometrioza, nie mówię, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są na podlegają cyklicznym przemianom, tak samo jak bądźcowa w macicy, która to ma gdzie się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, w których nie mogą wypłynąć z kłębą miesiączkową na przykład, to rozwijają się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugiej osi, rozprzestrzeniania się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związanych z tym konsekwencji. Oczywiście na szczęście nie jest to choroba nowotworowa, choć oczywiście zdarzają się przypadki, że w tych ogniskach właśnie endometriozy występują nowotwory typowe dla endometrium. To jest oczywiste. No, stopniowanie endometriozy, może nie będę o nich tutaj szczegółowo mówił, ale oczywiście jest to no, rozwój tej choroby i bardzo zwiększający się zasięg, zakres, no i także upośledzenie narządów. No, głównie tutaj chodzi o wzrosty, głównie chodzi o właśnie potrafienie płodności, torbieli. Czasami ta endometrioza powoduje bóle, oczywiście niedrożność jelit, no i konsekwencje są coraz to oczywiście większe, ale w miarę większej stopni tej endometriozy.
2: W tym roku mija 140 lat od czasu otwarcia linii kolejowej przechodzącej przez Radom. Łączyła ona wówczas Dęblin z Tąbrową Górniczą. Jedną z osób, która przyczyniła się do powstania tej ważnej inwestycji, był radomianin Bogumił Bloch. Jego sylwetkę przedstawia historyk Adam Duszyk.
6: Gdybym miał wskazać 5 najwybitniejszych Radomian spośród wszystkich obywateli naszego miasta na przestrzeni dziejów, jacy się w tym mieście urodzili, mieszkali, chodzili tutaj do szkół czy pracowali, to w tej piątce, a nawet trójce umieściłbym Jana Bogumiła Blocha. Była to postać wybitna, jest to postać dzisiaj całkowicie zapomniana. Radomianie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak wybitna postać mieszkała w naszym mieście. Jest to postać związana z narodzinami nowej formacji ekonomiczno-społecznej, jaką był kapitalizm w Polsce. Formacji, która rodziła się u nas w powijakach, ponieważ tak naprawdę w tej części Europy na wschód od Łaby tego kapitalizmu, prawdziwego kapitalizmu nigdy nie było, bo prawdziwy kapitalizm, jak sama nazwa wskazuje, powinien opierać się na wielkim kapitale, a wielki kapitał rodził się w tych państwach, które posiadały ogromne kolonie. Te kolonie dawały ogromne rynki zbytu, właściwie darmową siłę roboczą i bardzo tanie surowce. Dzięki temu te wielkie kraje Europy Zachodniej mogły się rozwijać. No, Europa Wschodnia zajmowała się głównie produkcją zboża. Byliśmy krajem feudalnym, rolniczym. My z epoki feudalizmu na ziemiach polskich wychodzimy dopiero w roku 1864 po powstaniu styczniowym, kiedy car Aleksander II uwłaszczył polskich chłopów. Jednak pierwsi kapitaliści pojawiali się na naszych ziemiach. Zaliczamy do nich chociażby Leopolda Kronenberga, którego znają wszyscy, jest znany z podręczników historii. Natomiast drugi po Kronenbergu to był Jan Bogumił Bloch z Radomia, którego kompletnie nie znamy i tę postać chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. Jan Bogumił Bloch albo Johann Gottlieb Bloch urodził się w Radomiu 24 czerwca 1836 roku w kamienicy Starościńskiej przy ulicy Grodzkiej 76. To jest pięknie odremontowana kamienica, ta, która znajduje się za kościołem farnym. Ja żal, że nie ma tam żadnej tablicy pamiątkowej, która by o tym przypominała. Jan Bloch pochodził z rodziny żydowskiej, średnio zamożnej. Jego ojciec Szulim Bloch pochodził z Leszna. Z Leszna ta rodzina wyprowadziła się w roku 1824, przeprowadziła się do Gostynina. Nie wiemy dokładnie, kiedy przyjechali do Radomia, natomiast wiemy z akt Archiwum Państwowego w Radomiu, że już w roku 1829 władze miejskie miasta Radomia wydzierżawiły kamienicę starościńską, która znajdowała się wtedy w opłakanym stanie i wymagała gruntownego remontu Szulimowi Blochowi, który w tej kamienicy po wyremontowaniu jej założył warsztat tkacki z bardzo nowoczesną farbiarnią. Tam był produkowany też barchan, tam też dekatyzowano tkaniny. Zakład na początku bardzo dobrze się rozwijał. Już po 3 latach zatrudniał 4 czeladników. Był wyposażony w bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, maszyny. Jednak po kilku latach ten zakład zaczął upadać, nastąpił regres gospodarczy, nie wiemy z jakich przyczyn, rodzina Blocha popadła w długi. No i Jan Bogumił Bloch po ukończeniu szkoły powszechnej w Radomiu w wieku 14 lat postanowił wyjechać do Warszawy. Był to rok 1850. I tam zatrudnił się jako pomocnik w domu bankowym Szymona Teplica. Tam zaczynał swoją karierę. Nie wiemy z jakich powodów w 1851 roku przeszedł z judaizmu na kalwinizm. Zresztą to nie była jedyna zmiana wyznania w jego życiu, ponieważ 5 lat później, w 1956 roku, przechodzi z kolei z kalwinizmu na wyznanie rzymskokatolickie. Też nie do końca wiemy, czym było to powodowane. No, ten młody, zdolny chłopak bardzo szybko robi karierę w tym domu bankowym Szymona Teplica, zdobywa środki i wyjeżdża do Petersburga, ponieważ to jest też ten okres, kiedy rozpoczyna się na szeroką skalę budowa na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, jak i Królestwa Polskiego linii kolejowych, i Bloch zatrudnia się przy budowie linii kolejowej Warszawa-Petersburg. To był nowy biznes, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, czy on będzie opłacalny, czy da się na tym zarobić, czy nie. Młody Bloch zaryzykował i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, zbudował na tym potężną fortunę. Nawet był inicjatorem budowy jednego z dworców kolejowych w Petersburgu. Jeden z dworców został wybudowany właśnie z jego środków i z jego inicjatywy. Tam zdobył ogromne pieniądze. No i dzięki tym doświadczeniom, jakie tam zdobył, także będzie głównym inicjatorem budowy takiej jednej z dłuższych i ważniejszych linii kolejowych na terenie Królestwa Polskiego, a mianowicie linii Dęblin-Dąbrowa-Górnicza. Była to bardzo długa linia kolejowa i towarzystwo założone przez Blocha właśnie, które miało budować tę linię kolejową, wygrało przetarg. No, chociaż tutaj też pojawia się taka niechlubna karta na biografii, rysa właściwie na biografii Jana Blocha, ponieważ niższą cenę zaproponowała firma Kronenberga i Bloch wtedy napisał list do cara, w którym przypomniał, że Kronenberg był bardzo zaangażowany w udział w powstaniu styczniowym, że wspierał powstańców, no i car mimo lepszej oferty, i to o 1 000 000 rubli, ta oferta była tańsza, a wycofał po prostu pozwolenie budowy Kronenbergowi i kontrakt dostał. Proszę sobie wyobrazić, że linię kolejową Dęblin-Dąbrowa-Górnicza, która liczyła ponad 600 km ze wszystkimi odnogami, z dworcami kolejowymi, z których większość to były dworce murowane, wybudowano w ciągu 3 lat. To wszystko było budowane z zupełnie innym rozmachem. No jak wiemy, ta linia kolejowa przechodziła także przez Radom. Blochowi bardzo zależało na tym, żeby ta linia przechodziła przez Radom. To był rok 1885, kiedy uruchomiono linię kolejową Dęblin-Dąbrowa-Górnicza. No i też Radom wtedy uzyskał swoje okno na świat i dostał nowego impulsu do rozwoju gospodarczego.
2: Znane i lubiane cykle, a także masa nowości. W radomskiej kuźni artystycznej startuje nowy sezon artystyczny. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z naszą ofertą zajęć na stronie amfiteatru, mówi Alicja Gryz-Wasil, pracownik placówki.
7: W tym sezonie będziemy kontynuować te wszystkie zajęcia ceramiczne związane z szydełkiem czy z makramą, bo okazuje się, że na nie jest spore zainteresowanie, ale też inne rękodzielnicze rzeczy chcielibyśmy wprowadzić. Zobaczymy, jaki będzie odzew, ale tak nam się wydaje, mamy takie jakieś przeczucia, że te wszystkie manualne rzeczy związane z rękodziełem wracają do łask i jest coraz większe zainteresowanie, więc na pewno w tym kierunku będziemy szli. Mamy też nowości w pracowni nowych mediów. Będziemy tutaj łączyć takie właśnie manualne prace z drukiem 3D, więc jeśli kogoś to interesuje, to bardzo serdecznie zapraszamy na takie zajęcia. 3D Art to się nazywa, ale to będzie bardziej trochę więcej o fizyce i o konstrukcji, o trochę architekturze. No naprawdę ciekawie zapowiadają się te zajęcia. No i oczywiście niezmiennie to, co się sprawdza super, no to teatr, taniec, ruch, wszelkiego rodzaju zajęcia z tym związane. Także od tego nie stronimy, ale też będzie trochę nowości, jeśli chodzi o takie działania, powiedziałabym, wydarzeniowe. No na pewno tak, od października zaprosimy słuchaczy i naszych bywalców na wkręcie w teatr, ale będzie też taki nowy cykl wkręcie w kolaż i będziemy różne techniki kolażu poznawać i też robić różne kolaże tematyczne. No i wracamy do takiego pomysłu, który już od dawna nam przyświeca, żeby zagospodarować tą najmłodszą grupę wiekową i zaprosimy na koncerty gordonowskie. Będą to wsłuchiwanki z Magdą Wykrotą i wspaniałą jej koleżanką. Będziemy poznawać właśnie tajniki muzyki i sobie śpiewać, mruczeć i różne inne rzeczy w cyklu niedzielnym od października. Także zapowiada się ciekawie. Mamy też w zanadrzu projekt, który został dofinansowany z budżetu państwa, z Ministerstwa Edukacji. To jest projekt, który dotyczy pracowni i dedykowany jest dla grup zorganizowanych. Będziemy zwiedzać pracownie grywalizacyjnie. Projekt nazywa się Pracownia Nowych Mediów Grywalizacja 2.0, a sama gra, którą przygotowujemy, to będzie misja Kod Kultury. No i mam nadzieję, że tutaj też znajdziemy odbiorców i wiele osób, które jeszcze nie wiedzą, że mamy jako amfiteatr w swoich zasobach takie miejsce jak Pracownia Nowych Mediów, to się dowiedzą i że przyciągniemy też nowych odbiorców do różnych innych działań właśnie w tej przestrzeni. Mamy takie prawo kontynuacji. W większości takich placówek rzeczywiście tak jest, no, że uczestnicy mogą kontynuować zajęcia i no, okazuje się, że niewiele miejsc na przykład zostaje na zajęcia, które cieszą się największą popularnością, jak na przykład ceramika czy zajęcia indywidualne. No bo wiadomo, że tutaj mamy dużo ograniczeń. No i w tym na przykład sezonie nie będziemy mogli w ogóle sobie pozwolić na nabór osób na naukę gry na gitarze czy też na pianino. No bo widocznie nasi instruktorzy są tak dobrzy, że no nie ma miejsc zwyczajnie akurat na tego typu zajęcia. Za to będą na pewno przesłuchania do studia wokalnego, przesłuchania, raczej takie badanie predyspozycji 7 września o godzinie 16 planujemy do pani Iwonki Skwarek i do pani Marii Bazlikut, bo tu z kolei też są zajęcia indywidualne, ale taka jest z kolei rzecz, że dzieciaki nam uciekają, w sensie wyrastają, wyjeżdżają na studia i jakieś pojedyncze miejsca akurat w tych studiach wokalnych mamy. No i generalnie zapisy na zajęcia ruszają 5 września u nas. Od godziny 9 to wszystko, co mamy w ofercie teraz na stronie www.amfiteatr.radom.pl, gdzie miała taką zakładkę Zapisz się. No i zachęcamy do tego, żeby już teraz zapoznać się z tym, co mamy w ofercie, a od 7, od 5 polować na te miejsca, bo my 5-6 będziemy na Święcie Chleba z obecni, będziemy warsztatować. No a już od 7 do 11 zapraszamy stacjonarnie na Daszyńskiego 5, gdzie według harmonogramu będą dyżurować nasi instruktorzy i będziemy też pomagać, jeśli bo u nas nabór jest elektroniczny, więc czasem niektórzy mają z tym problem, więc tutaj wychodzimy naprzeciw, pomożemy. Chociaż wydaje mi się, że to jest proste, intuicyjne, ale różnie to bywa. No i też chciałam wspomnieć, że też, no bo mamy tak szeroką tą ofertę, właściwie teraz mogę już powiedzieć, że od zera wzwyż. Też dla tych starszych osób, dla seniorów, dla osób dojrzałych, też mamy zajęcia Ruch to Zdrowie, na które bardzo serdecznie zapraszamy i mamy też, będziemy mieć różne zajęcia takie artystyczne, więc jeśli ktoś ma przestrzeń na to, żeby teraz w dojrzałym wieku wrócić do swoich pasji i zainteresowań z dzieciństwa lub z młodości, to zachęcamy, żeby też zajrzeć na stronę albo zadzwonić do nas do biura, bo mamy na przykład zajęcia w tym sezonie akwarele czy gwasz. No, będziemy się też twórczo rozwijać.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Powinniśmy dyskutować o podziale administracyjnym kraju, przekonują społecznicy i eksperci z Instytutu Sobieskiego. Cyklicznie przygotowują raport o kondycji polskich miast. Łukasz Zaborowski, szef Radomskiego Towarzystwa Naukowego i autor raportu przygotowanego przez Instytut, nie ma wątpliwości. Radom traci, będąc w jednym województwie z bogatą Warszawą. Jego zdaniem trzeba myśleć o jednym województwie z Kielcami i wyznaczeniu dwóch stolic w największych miastach.
1: Oczywiście nie ma czegoś takiego jak jeden optymalny wariant, tak, że jakiś układ będzie bezwzględnie najlepszy pod każdym względem. To jest zawsze pewien taki wybór. Natomiast ja bym wskazał pewne kierunki, w jakich należy iść. Powinniśmy dążyć do tego, żeby Polska była bardziej policentryczna. To znaczy, żeby te zjawiska rozwojowe, ludność, instytucje, przedsiębiorstwa nie skupiały się tylko w kilku największych ośrodkach, jak jest w tej chwili, głównie w tych kilku największych ośrodkach, tak? Mówi się o takiej wielkiej piątce metropolitalnej, a w drugiej kolejności w miastach wojewódzkich, które są też niesprawiedliwie wyróżnione w stosunku do tych miast, które zostały tego statusu pozbawione, tylko żeby ten rozwój był bardziej policentryczny. To oczywiście nie znaczy, że tych biegunów wzrostu jesteśmy w stanie stworzyć dziesiątki i w ogóle nie wiadomo ile, prawda? Natomiast ja twierdzę, że może być ich więcej niż obecnie i że nie ma żadnych przeszkód, żeby takie miasta, powiedzmy drugorzędne, jak Kielce czy Radom, były bardziej konkurencyjne w stosunku do Krakowa i Warszawy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, też stawiam taką tezę, że nie ma żadnego powodu, żeby Radom musiał się gorzej rozwijać niż Kielce. I dlatego powinniśmy dążyć do tego, żeby właśnie wzmocnić te ośrodki drugorzędne poprzez również, jako jedno z narzędzi, zmianę podziału terytorialnego. Ja bym szedł w takim kierunku, żeby przede wszystkim dążyć do równowagi wielkościowej województw w taki sposób, że województwa tych największych ośrodków metropolitalnych, które obecnie są jednocześnie największe powierzchniowo i największe ludnościowo, to jest błąd, żeby one zostały ograniczone terytorialnie. Czyli Warszawa, czy Kraków, czy Poznań, jedynie ze swoim jakimś tam dość wąsko określonym regionem, w porównaniu powiedzmy kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast wszystkie pozostałe regiony, czyli takie regiony właśnie jak Kielce, Radom, Kalisz, Tarnów, tak? Żeby one tworzyły odrębne województwa. Ale niekoniecznie odrębne województwa, że każde z tych miast pojedynczo jakieś małe swoje województwo, bo to wtedy byśmy szli w tym kierunku modelu takiego rozdrobnienia układu, tylko właśnie chodzi o to, żeby to były takie większe powierzchniowo, większe terytorialnie województwa policentryczne. Czyli na przykład Kielce i Radom, tak, w jednym województwie. Taki model dwubiegunowy, co zresztą jest teraz stosowane w obecnym podziale i uważam, że przypadkowo, ale jest to największy sukces moim zdaniem obecnego podziału, że właśnie wymyślono ten model województw dwubiegunowych, Bydgoszcz i Toruń, tak, albo Gorzów i Zielona Góra. To nie jest idealne rozwiązanie, bo oczywiście są niesnaski między tymi miastami, to jest normalne, zawsze tak jest, to jest polityka. Natomiast to jest i tak lepsze rozwiązanie niż województwa, gdzie jedno miasto jest wyróżnione, a reszta jest podległa, prawda? Więc takie policentryczne województwa, ten model dwubiegunowy, upowszechnienie modelu dwubiegunowego, również po to, żeby właśnie nie tworzyć takiego jednego wyróżnionego ośrodka władzy w obrębie danego województwa, tylko żeby narzucić pewną równowagę. Tak? W tej chwili Bydgoszcz z Toruniem kłócą się, ale nie można powiedzieć, że jedno miasto jest jakoś sztucznie wyróżnione i ma jakieś zasadniczo większe szanse rozwoju niż drugie. Więc to jest dobry model. I uważam, że właśnie takie dwa rodzaje województw, tak? Czyli województwa, nazwijmy to metropolitalne, tak? Ośrodek metropolitalny z jakoś ograniczonym zapleczem, i większe powierzchniowo te województwa pomiędzy nimi. No i przede wszystkim przywrócenie statusu wojewódzkiego tym miastom, które zostały niesłusznie pominięte, tak? Bo Radom nie jest niczym gorszym niż Kielce, Tarów nie jest niczym gorszym niż Opole, czy Kalisz na przykład, czy Koszalin. To są miasta, które powinny ten status wojewódzki odzyskać, co by sprawiło, że miałyby przynajmniej podobne szanse rozwoju jak te inne miasta wojewódzkie, a tym samym przysporzyłoby się, przyczyniłoby się to do zwiększenia policentryczności. skuteczności rozwoju kraju.
2: Ale decyzja o podziale kraju to jest zawsze decyzja polityczna. Ja mam taką tezę, że bez względu na to, która partia rządzi, jak wygląda układ koalicyjny, to każdy się boi tego podziału administracyjnego, no bo jakby tego nie robić, zawsze będą jacyś niezadowoleni ludzie, a to może oznaczać odpływ elektoratu, który no gdzieś tam jeszcze ich niezadowolenie może być jeszcze tutaj podgrzewane przez opozycję w stosunku do rządu. Czy zgodzisz się z tym, że to niesie takie ryzyko? I wiedzieliśmy, jakie ryzyko, jakie były skutki ostatniego podziału administracyjnego, gdzie AWS i Unia Wolności, no tak naprawdę po tych 4 latach, też myślę, że w związku z tym podziałem, no zniknęły ze sceny politycznej.
1: No właśnie, może znikły ze sceny politycznej właśnie dlatego, że ten podział ludziom się jednak nie spodobał, tak? Że dużą część regionów w Polsce, dużą część również dużych miast pozbawiliśmy podmiotowości i w tych miastach, przynajmniej w tych największych miastach typu właśnie Radom, Tarnów, Bielsko-Biała, Częstochowa, cały czas jest poczucie krzywdy i jest to słuszne poczucie krzywdy, bo nikt nie jest w stanie nam w Radomiu wmówić, że jesteśmy czymś gorszym niż Kielce, prawda? Więc jeżeli Kielce są wojewódzkie, to dlaczego my nie jesteśmy wojewódzcy Radom?
2: Mówiło się wtedy i to też, jeżeli na przykład czyta się prasę z tego okresu, że te szanse miały być jakoś później wyrównane, tylko że nikt nie mówił i w jaki sposób miało być to wyrównanie zrobione, no i nic się tak naprawdę nie zadziało.
1: To były kpiny. Mówiono, że status miasta na prawach powiatu to jest coś takiego zastępczego trochę dla województwa, że to jest kpina po prostu. W niektórych miastach tych właśnie dawnych wojewódzkich utworzono przynajmniej państwowe wyższe szkoły zawodowe, czyli takie uczelnie publiczne, które obecnie w niektórych z tych miast się całkiem nieźle rozwijają. Niestety w Radomiu takiej uczelni nie utworzono, chociaż była taka propozycja i to był straszny błąd, ale to już jest inny wątek zupełnie. Natomiast wracając do tego pytania jednak, tego pierwszego pytania, tak, czy tutaj opór polityczny, opór społeczny, czy to tak zwane otwieranie puszki Pandory, tak, czy to nie będzie zgubne. To jest jak z każdą reformą, niestety. To jest straszne, że przez 30 lat tej już tak zwanej wolnej Polski mało która dziedzina wiedzy została w ogóle, dziedzina życia została zreformowana, tak. Jedną z tych reform, która się udała o tyle, że w ogóle została wprowadzona, była reforma samorządowa. Więc to jest w każdą reformą tak jest. Natomiast ja bym tutaj wskazał jeszcze na coś innego, mianowicie dlaczego klasa polityczna niechętnie podejmuje ten temat? Dlatego, że w województwach potworzyły się już układy polityczne, które są podporządkowane władzy marszałkowskiej i są w pewien sposób zabetonowane, tak, że pewnych tematów nie wolno podnosić, bo wtedy będzie się w złych stosunkach z marszałkiem i to się po prostu politycznie nie opłaca.
0: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
3: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują i jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta stuprocentowa anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku, no nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek. Jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości, i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
0: Wybierz się do lasu jak do apteki. Zachęcają leśnicy. Obecnie trwa sezon na leśne dary. Zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę znaleźć wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
4: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam. Dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład mogli. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące, więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji, i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty, jak mniszka lekarskiego, i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam. Dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład mogli. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące, więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji, i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać, to trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
0: Będzie kiermasz pieczywa, pokazy tańca i koncerty. W pierwszy weekend września na placu Korackiego odbędzie się 28. Święto Chleba w Radomiu. Po raz kolejny piekarze z Radomia będą pokazywać swoje lokalne produkty. Jak mówi Paweł Pastuszka, skarbnik cechu piekarzy, na niedzielę zaplanowane są koncerty.
5: No w tym roku naprawdę udało nam się dosyć fajnie zgrać tegoroczne Święto Chleba. Zaczynamy już w sobotę 5 września od godziny 11. Zapraszamy. Będą występy, będą pokazy. Gwiazdą wieczoru będzie Mateusz Mijal oraz Jagoda. W niedzielę tak zaczynamy od godziny 10, troszkę wcześniej. Zapraszamy też naszych wszystkich tutaj słuchaczy na mszę świętą o godzinie 12:30. Będzie to w katedrze. A potem zaczynamy już występy artystyczne. Rozpoczynamy bardzo fajnie o godzinie 14:00. Wystąpi orkiestra.

0: Gajda, prezes radomskiego oddziału cechu piekarzy.
1: Wynikiem lat doświadczeń, które mamy za sobą, 27 lat, które już minęły, bogaty program artystyczny, ale też kiermasz, to co ludzie bardzo lubią, przychodzą po to, żeby i posłuchać muzyki, ale też posmakować dobrego radomskiego chleba. A w tym roku hasłem Święta Chleba jest prawdziwy smak naszego miasta, czyli chcemy tu zawrzeć w tym haśle te nasze lokalne historie związane z piekarstwem, ale też no, chcemy przekazać to, co jest ważne dla nas wszystkich, czyli ta wspólnota wokół chleba. I przez te lata udaje nam się tą wspólnotę budować. Ja to zawsze wracam do takiej nauki, którą dał mi dziadek, jak kiedyś, ja już to mówiłem, ale powtórzę, bo to jest rewelacyjne, jak w sobotę liczył pieniądze z całego tygodnia, utarg, i zapytał się mnie, czyje to są pieniądze. Ja mówię, że no jak to, czyje to są twoje pieniądze? A on mówi, że nie, to są pieniądze, mówi, młynarza, elektrowni, pracowników, a dopiero jak coś nam zostanie, to są nasze pieniądze. I to mi utkwiło. I właśnie my mieliśmy takich wspaniałych nauczycieli, takich mentorów, którzy nas wprowadzali w ten biznes. W ogóle, nie tylko piekarski biznes, ale w życie, tak. I mówię, to jest i tym się chcemy dzielić, o tym opowiadamy. I myślę, że właśnie ta szczerość, która wynika z naszych postaw, które przez lata budowaliśmy, owocuje tym, że mamy to 28 Święto Chleba, że dużo ludzi przychodzi, że chce nas wesprzeć, odwiedza. Świat się zmienia, my też się zmieniamy, a każdy z nas na Święto Chleba szykuje coś ekstra. Ja na przykład niedawno odwiedziłem Islandię i się zainspirowałem chlebkiem, który jest pieczony w gejzerach, tak? Czyli nie tak jak my pieczemy w piecu, ale gdzieś tam w gejzerach. Taki pomysł mi naszedł, był i będę się starał coś w tym kierunku zrobić.
2: Pełno z gejzerami wiadomo.
1: Ale to będzie podobne. Bo faktycznie no tutaj nie mamy niestety gejzerów ani przepięknych wodospadów, wulkanów, może im na całe szczęście. Jeszcze chciałem powiedzieć, że partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: hitów. Trójcu na 106 i 4.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Są nowe boiska, bieżnia lekkoatletyczna oraz korty. W wielu miejscach remontowano lekcyjne sale. Okres wakacji to czas remontów i rozbudowy w wielu radomskich szkołach. Co zostało zrobione? O tym wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
2: Okres wakacyjny był bardzo pracowity dla większości szkół i przedszkoli. Tych inwestycji w infrastrukturę szkolną było realizowanych bardzo wiele. Skończyły się również te największe. Te największe zakończyły się w PSP numer 14, czyli wybudowany został największy w mieście Orlik wraz z bieżnią. Do tego został przebudowany, gruntownie przebudowany segment dydaktyczny po byłej szkole MPK, w pełni dostosowany do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a z uwagi na to, że PSP 14 to szkoła integracyjna, w każdej klasie tacy uczniowie są, ale również w okresie wakacyjnym wyremontowaliśmy wszystkie orliki w mieście, te orliki, które mają nawierzchnię trawiastą, wraz z oświetleniem. Te orliki dzisiaj tak naprawdę są nową jakością i są gotowe na to, żeby uczniowie mogli z nich skorzystać wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zostało ukończone boisko i korty tenisowe przy PSP 6, boisko przy 6 liceum ogólnokształcącym, filia PSP 15 przy ulicy Kieszkowskiej, kameralna szkoła, kameralna filia, bardzo mocno skoncentrowana na potrzeby społeczności lokalnej i tam również wybudowaliśmy nowe boisko, z którego będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale również cała społeczność tej szkoły. Oczywiście bieżące remonty związane z odnowieniem instalacji elektrycznej, malowanie ścian, taka renowacja, odświeżenie zewnętrznego wyglądu szkół i przedszkoli. To wszystko działo się w okresie wakacyjnym. Wszystkie te remonty, które zostały zaplanowane, zostały zakończone, także nowa jakość,

0: świeże pomieszczenie, wyremontowana, odnowiona i nowa infrastruktura sportowa. To wszystko czeka na uczniów, na młodzież.
1: Jeżeli chodzi o te udogodnienia, które miały powstać w pierwszym liceum ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika dla Dominika Hołuja, czy ta inwestycja się udała, czy szkoła tak naprawdę zdążyła na czas?
0: Ta inwestycja, która była realizowana w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Kopernika, ma dla nas absolutnie szczególne znaczenie, bo wiąże się z uczniem Dominikiem Hołujem, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi na początku roku. Podjął decyzję, że wraca do szkoły i nasz imperatyw był taki, żeby ten powrót do szkoły mu umożliwić. To znaczy zależało nam na tym, żeby zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne, które umożliwiałyby uczniowi z niepełnosprawnością naukę i przebywanie w szkole. W ciągu okresu wakacyjnego wszystkie procedury administracyjne związane z pozwoleniami, jak i również sam proces inwestycyjny został zakończony. Dominik ma zapewnione takie warunki, które pozwolą mu na swobodne funkcjonowanie w szkole. Ta inwestycja się skończyła, wejście do szkoły jest przebudowane, jest miejsce, oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością, zostały przebudowane ciągi komunikacyjne. Szkoła jest gotowa na to, żeby przyjąć wszystkich uczniów, w tym oczywiście w sposób szczególny Dominik.
2: Lekarze onkolodzy zachęcają i tłumaczą. Rak wcześnie wykryty jest w pełni wyleczalny. Dotyczy to także nowotworów prostaty i jąder, a te występują u mężczyzn coraz częściej. Jednak jak przekonuje Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, nie trzeba bać się ani badań, ani diagnozy.
3: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzn. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
4: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic, powyżej tak się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne to, co ja mówię, no ale to jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak. Natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
3: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, a ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
4: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli pan ma 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One to pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki. i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy ten to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
3: Mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może tak wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra. Nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
4: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to mówię, to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
3: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
4: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość pobrania, jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
3: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
4: Tak, i wtedy wiemy, a jednocześnie, jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesny choroby, zaawansowane choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno, czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są. W tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnej wyzdrowienia. I warto, kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych.
2: Najpierw naloty, potem wejście Niemców. Dziś, 1 września, 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Radomiu wojna rozpoczęła się od nalotów. Celem Niemców było lotnisko, fabryka broni czy stacja kolejowa, z której na front wyjeżdżali żołnierze. O tym, jak wyglądały pierwsze dni września w Radomiu, mówi Sebastian Piątkowski, historyk Instytutu Pamięci Narodowej.
5: 1 września wcześnie rano radomianie mieli okazję przekonać się, że wojna wybuchła, no bo jednym z podstawowych tego i w ciągu następnych dni celów ataków niemieckiego lotnictwa było lotnisko na Sadkowie, gdzie mieściła się wówczas Szkoła Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. Po godzinie 6 lotnisko zostało po raz pierwszy zbombardowane. Natomiast co ciekawe, Radomianie przez długi czas nie mieli świadomości tego, że te samoloty, które krążą nad Radomiem, są to samoloty niemieckie. Nasłuchiwano odgłosów eksplozji, ale wszyscy przypuszczali, że są to jakieś ćwiczenia, manewry. Dopiero w godzinach przedpołudniowych, kiedy w radiu nadano orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no okazało się, że mamy wojnę z Niemcami. 8 września 1939 roku w godzinach popołudniowych. Do Radomia wkroczyły oddziały pierwszej dywizji lekkiej generała Friedricha von Lepnera. Prawdopodobnie pierwszym miejscem stacjonowania tego sztabu tej jednostki był ratusz. I tak jak to bywało w wielu innych przypadkach, pierwszym krokiem Niemców było spotkanie z przedstawicielami lokalnej społeczności. Ponieważ, mówiąc brutalnie, zarówno wszystkie władze państwowe, jak i samorządowe uciekły z Radomia, zostawiając mieszkańców na pastwę najeźdźców. Nie była to sytuacja wyjątkowa, gdyż podobne sceny przeżyła i Łódź, i wiele innych miejsc. Od 6 września w Radomiu działał twór, który wszedł do historiografii pod nazwą Komitetu Samopomocy Społecznej, chociaż tak naprawdę nie wiadomo, jak on się nazywał. Lokalni społecznicy w tym okresie gigantycznego chaosu i bezkołowia próbowali stworzyć jakąś organizację, która by pokierowała życiem miasta. Byli to zarówno działacze polscy, jak i żydowscy. I właśnie z nimi spotkał się generał von Lepner, który zapowiedział, że no, jeżeli dojdzie w Radomiu do jakiegokolwiek czynu wymierzonego w żołnierzy niemieckich, zostaną oni rozstrzelani i od tego momentu mogą czuć się zakładnikami. Faktycznie osadzono ich na pewien czas w więzieniu, szybko odzyskali wolność. Do żadnych aktów wymierzonych w wojsko niemieckie w tych kolejnych dniach września nie doszło, co umożliwiło zakładnikom ocalenie życia, no co nie oznacza oczywiście, że wszyscy oni doczekali końca wojny, bo byli później celem najróżniejszych działań represyjnych ze strony Niemiec. Losy 72. Pułku Piechoty imienia pułkownika Dionizego Czachowskiego niestety we wrześniu 1939 roku toczyły się tragicznie. Pułk ten zgodnie z planem mobilizacyjnym W, zgodnie z wcześniejszymi koncepcjami, stał się częścią składową Armii Łódź. Miał zatrzymać ataki niemieckie w rejonie Wielunia, Borowca, właśnie nad rzeką Konopnicą. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku pułk przeszedł mobilizację, został przewieziony transportem kolejowym na pozycję i 1 września 1939 roku żołnierze pułku dowodzonego przez pułkownika Karola Chrobaczyńskiego wzięli udział w pierwszych walkach przeciwko Niemcom. Były to walki niezwykle trudne. Pułk był i celem ataków niemieckiego lotnictwa, ale tak naprawdę gorsze okazało się to, no, że pechowo, można tak powiedzieć, naprzeciwko właśnie 72. Pułku po drugiej stronie frontu stanęła najbardziej fanatyczna i najlepiej wyposażona wtedy niemiecka jednostka, pułk SS Reichsstandarte Adolf Hitler, i w tym tragicznym starciu radomska jednostka została rozbita. Jej los dopełnił się w kilka dni później koło wsi Chechło. W czasie wydarzeń, które po dziś dzień budzą pewne kontrowersje, i faktycznie w pierwszym tygodniu września 1939 roku pułk został rozbity, stracił swoje znaczenie jako jednostka bojowa. Wielu jego żołnierzy, pochodzących przede wszystkim z Radomia i z okolic Radomia, we wrześniu 1939 1939 roku zginęło. Natomiast po walce pod Chechłem poszczególne pododdziały pułku, grupy żołnierzy kierowały się w stronę Warszawy i faktycznie ostatni żołnierze z Radomia wzięli udział w walkach o Modlin i w obronie Warszawy. Pułkownik Karol Chrobaczyński dostał się do niewoli. W ręce Niemców już później wpadł także sztandar pułku. Także można powiedzieć, że we wrześniu 1939 roku bezsprzecznie żołnierze z Radomia stanęli na wysokości zadania. Co do ich bohaterstwa, postawy, nie było nigdy żadnych zastrzeżeń. Natomiast niestety losy wojny potoczyły się tak, że w tej wojnie wielu żołnierzy z tej jednostki straciło życie, odniosło bardzo ciężkie obrażenia, dostało się do niewoli. Pułk, jak to pułk, liczył kilka tysięcy żołnierzy. Natomiast po tym, jak pierwszy tak zwany rzut pułku udał się właśnie na pozycję Armii Łódź, w jego koszarach odbyła się mobilizacja tak zwanego drugiego rzutu. Wiemy, że ponad 2,5 tysiące osób do tego drugiego rzutu pułkowego wstąpiło. Radom był też miejscem formowania jednej z dywizji rezerwowych. Kolejne 4,5 tysiąca. Różne formacje dodatkowe wystawiały i wojska kolejowe w Radomiu, i inne formacje. Mobilizowano tutaj jednostki obrony przeciwlotniczej. Ja próbowałem kiedyś ogarnąć te liczby. Mogę powiedzieć, że wydaje się, że mówię tutaj nie tylko o radomianach, ale jeżeli tak to mogę ująć, osoby, które na przełomie sierpnia i września 1939 roku założyły polskie mundury w Radomiu. Wydaje mi się, że ta liczba przekroczyła 10 tysięcy osób, więc naprawdę była bardzo wysoka.
2: Dzisiaj uroczysty apel i krótkie spotkanie w klasach, od jutra regularna nauka. Na początku u wielu jest entuzjazm, ale też stres i lęk przed nowym i nieznanym. Dotyczy to szczególnie tych, którzy zaczynają naukę w nowej szkole lub nowym mieście. Ważne, by nie przekazywać swoich lęków dzieciom, mówi Anna Małaśnicka, psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
6: Pierwszy dzień w szkole, pierwszy dzień w przedszkolu, pierwszy dzień w szkole podstawowej, pierwszy dzień w szkole średniej. Niewątpliwie jest to coś innego niż taki kolejny dzień, prawda? Były wakacje, dzieci idą pierwszy dzień po wakacjach, więc coś się tam zmienia. Jedne idą z bardzo takim dużym nastawieniem pozytywnym, bardzo chcą. Te dzieci, które już są po przedszkolu, które chodziły wcześniej do przedszkola, bądź też do żłobka, mówią na to żłobunia bardzo ładnie, to już są troszeczkę takie pierwsze okresy takiego wspólnego bycia z rówieśnikami mają za sobą. Mają też pierwsze doświadczenia. Jeżeli te pierwsze doświadczenia były takie bardzo pozytywne, przenoszą to na szkołę. Niemniej jednak to jest taki pierwszy dzień, jest zawsze takim dniem troszeczkę trudnym. Będą nowi koledzy, będą nowe koleżanki. I dobrze by było, żeby w tym pierwszym dniu był ktoś jeżeli to jest malutkie dziecko z przedszkola bądź ze szkoły podstawowej, to żeby był ktoś z opiekunów, mam na myśli mamę, tatę. Wtedy takie dzieciątko, które idzie pierwszy raz, w szczególności mam na myśli tutaj ten młodszy wiek szkolny, bądź wiek przedszkolny, tak, ono się lepiej czuje, bo jest to ktoś bliski. Mama zawsze wspomoże, poradzi, gdzieś tam z boku stoi. I jeżeli są to dzieci, które sobie troszeczkę nie radzą z taką grupą rówieśniczą, dobrze było, żeby troszkę skrócić ten dzień pobytu, przynajmniej w przedszkolu. Jeżeli jest starsze rodzeństwo w domu, to często jest tak, że pytają dzieci, te młodsze dzieci i dużo mówi na ten temat starsza siostra, starszy brat. To jest też bardzo ważne i to jest też wspierające. No, dla nich najważniejsi są rówieśnicy. I takie przygotowanie w sensie takiej rozmowy, że będzie fajnie, przygotowanie ubranka, wspólne przygotowanie się do tej szkoły, przygotowanie podręczników, zeszytów, książeczek, takie pozytywne nastawienie do tego wszystkiego. To jest bardzo, bardzo istotne, że nie tylko jest to moja sprawa, ale też wszyscy w domu tym żyją. Fajnie też jest, jak mama i tata jest w tym pierwszym dniu. że towarzyszy dziecku, bądź ktoś z rodziny, że później odbywa się jakaś rozmowa, że rozmawiają na ten temat. Dziecko się czuje wtedy takie pewniejsze i zaopiekowane, bądź nawet jak są jakieś drobne uchybienia, bo to jest pierwszy dzień, no to wtedy może się tym podzielić. W ogóle przez te pierwsze dni, ponieważ pierwszy miesiąc, w szczególności dla tych dzieci, które idą pierwszy raz po przedszkolu, więc niejednokrotnie są to nowe klasy, fajnie jest, żeby towarzyszyć w tych pierwszych tygodniach, pierwszych miesiącach w szkole, żeby rodzic był w miarę blisko i rozmawiał z dzieckiem. W tej chwili już jest tak, że w każdej szkole jest psycholog, jest pedagog, tak? Dobrze jest, jeżeli mama obserwuje. Jeżeli mama obserwuje i na bieżąco rozmawia z dzieckiem. Jeżeli są to konflikty, bądź jakieś takie bardzo, bardzo poważne rzeczy i jest wychowawca, dobrze jest powiedzieć o tym wychowawcy, żeby zwrócił uwagę, że to dziecko jest troszkę introwertyczne, gdzieś tam się wycofuje i żeby nawiązał kontakt, bądź pomóc. Mniej więcej dzieci w tych początkowych okresach, to one jeszcze chodzą chętnie, te pierwsze dni, tygodnie, później gdzieś jest taki regresik malutki i takie cofanie się i gdzieś zobaczenie, że to jest też i nauka, też są i obowiązki. Fajnie jest, że w tych pierwszych okresach to są takie zajęcia integracyjne. Te zajęcia integracyjne jest takie boom, od razu takie czyste nacelowanie na naukę, tylko jest takie na zabawę, na wycieczki i to są takie momenty, które pozwalają zżyć się. To jest też ważne i dla wychowawców, i dla opiekunów dzieci, żeby w tych pierwszych dniach położyć duży nacisk na więź, na prawidłowe przyjęcie siebie, na zaakceptowanie siebie, żeby się dzieci wzajemnie polubiły, w szczególności wtedy, kiedy jest to nowa grupa. I jak ta integracja fajnie przebiega. Stąd też w wielu szkołach organizują takie wycieczki wspólne gdzieś tam do muzeum, bądź w różne inne miejsca, jakieś ciekawe ogniska. To wspomaga w takim integrowaniu się. Wtedy im jest łatwiej współpracować z sobą, wzajemnie porozumiewać się, wzajemnie nawiązywać przyjaźnie. To jest ogromny, bardzo ważny obszar w życiu dziecka, ponieważ szkoła to nie jest tylko nauka, ale to jest też nauka życia. To jest nauka, taka umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność radzenia sobie też z własnym oporem, z własnym lękiem. Zobaczenie, że pod tym lękiem, za tym lękiem może być, bądź z tego lęku może być wielka radość. Poznanie swoich mocnych stron. Są to ważne, ważne momenty dla rozwoju dziecka, a że będą trochę trudności, na pewno będą, bo wszyscy je mamy, wszyscy musimy je pokonywać, ale po to jest mama, po to jest tata, bądź fajna babcia, żeby wsparła i wtedy była. I taki, myślę, że też fajny kontakt z wychowawcą, z nauczycielem, prawda, w tych pierwszych dniach, w szczególności mam na myśli tutaj tych maluszków, żeby obserwować i jeżeli coś tam jest, bądź jakiś opór, to wtedy, żeby pomóc, wesprzeć i pomóc. I to naprawdę można ładnie pokonać.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jeromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jeromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem miklefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do urzędu miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisują się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
18: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
19: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
20: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
19: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową. A w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie Zbad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
21: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
14: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń, w każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
22: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: Nocna zmiana z Vox FM.
1: No tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie wolne, to mam nadzieję, że jakoś ta robota idzie, no i wspólnie sobie damy radę, bo niezależnie gdzie jesteśmy, co robimy, to jest z nami Vox FM. I Marcinek, który gra muzykę w rytmie hitów. Witam was serdecznie. Sarah James, Somebody, to na początek. Pojawi się też Kama Sutra, więc będzie się działo. Witam was.

10 minut po północy w Vox FM. A my co załogo, no do roboty trzeba wstać, koniom wodę dać, no bo hajs trzeba robić. Mam nadzieję załogo, że u was jakoś dzisiaj ta sytuacja wygląda optymalnie. Ja wiem, że jest poniedziałek, że nie do końca się chciało, no bo niedziela się przedłużała, można było odpoczywać, można było sobie jakiś film obejrzeć, a to już bracie dzwoni, dzwonek, zegarek, do roboty, czy trzeba jechać, paczki załadować i tak dalej. Mam nadzieję, że jednak u was jakoś to dzisiaj idzie. 609-869-869. Dajcie znać załogo, czy dzisiaj wam robota elegancko wychodzi, czy może wszystko nadaje się do sypu. A jak się nadaje do sypu, no to spróbujemy zrobić tak, żeby chociaż w tym sypie było elegancko. No, muzyka w rytmie hitów nam w tym wszystkim pomaga. I nasza lista obecności też, w której się meldujemy i zapisujemy, gdzie jesteśmy i co robimy. Tą listę przy sobie mam tutaj, jak słyszycie, jest elegancko. I na tą listę tradycyjnie wpisuję się ja jako pierwszy, informując was, że no ja w tą niedzielę sobie troszkę mocno wypoczywałem, byłem na grzybkach, dwa koszyki nazbierałem, no i efekt jest tego taki, że przywiozłem te grzybki na chatę, mama ma co robić, elegancko je tam, nie wiem co z nimi robię, ja się na grzybach nie znam, ale będę pewnie konsumował, ale efekt tego wszystkiego jest taki, że jak teraz zamykam oczy, to nie widzę mikrofonu, nie widzę SMS-ów, nie widzę komputera, jedyne co widzę to prawdziwki. Chyba, że to były inne grzyby. Ale mam nadzieję, że nie, no. Mama powiedziała, że są okej, no to taki prezent, no to myślę, że to jest chyba fajny prezencik. No można sobie potem te grzybki zjeść i się świetnie bawić. Jeśli też byliście na grzybach, to się tym pochwalcie. 609-2x8-69. A jeśli w robocie idzie dobrze, no to też się można wpisać. Jeśli idzie źle, to tym bardziej. A my zrobimy wszystko, żeby było okej. Patrycja Markowska jest z nami. Drogi kolego, gramy.

0: To prawdziwe gwiazdy internetu, bo to tańcuda i Gosia Głupia w Vox FM. A my tej nocy nie czujemy się głupio, bo prowadzimy ten program razem, na co dowodem jest wiadomość głosowa od Mariusza. Halo Mariusz?
1: Witajcie, kłania się Mariusz. Chciałbym pozdrowić Monikę, chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy będą słuchali. 609-8-69-8-69. Podpiszcie swoją listę obecności. Jesteśmy razem do godziny drugiej w nocy.
0: I co ja tutaj muszę dodawać? Mogę jedynie potwierdzić. Tak jest, lista obecności wjeżdża już za momencik, więc jak ktoś chce się zameldować i pochwalić, co robi, wiecie co robić. 609-869-869. Ten numer jest dla was do dyspozycji, a teraz przed nami coś wspaniałego. Jaki tu spokój, będziemy grać.

0: 30 minut po północy, a my sobie słuchamy nocnej zmiany, nie tracąc przy tym wolności.
1: Powiedział,
0: że nadeszła lista obecności. Ten, kto z nami jest, ten się melduje pod 609 2x869, a potem Marcinek weryfikuje, co tam dobrego u was słychać. A z pewnością tej nocy jest z nami wesoły Maciek z Wesołej. Jak zwykle pozdrawiam wszystkich ochroniarzy i kierowców zawodowych, bo oni noce poświęcają dla nas, abyśmy mogli mieć co kupić w sklepie. Dokładnie tak. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy w tym momencie dostarczają towar. Pamiętajcie, że ja jestem razem z wami i was gorąco wspieram. Za każdym razem, jak coś kupuję w sklepie, to mówię, to właśnie dzięki nocnej załodze to wszystko jest. Fajnie, że jesteście razem z nami. Jest też Michał Zagłębia. Siema Marcinek, właśnie jadę na zasłużony odpoczynek na działce. No to bracie, relaksuj się, rozpal grilla czy tam ognisko, dużo jedz, ryby możesz połowić. Ważne, żebyś wrócił zregenerowany do roboty, elegancko potem szedł, no i hajs się też trzymał na działce, elegancko, hamaczek musi być. Ja wiem, Michał, że ty jesteś w tym temacie relaksacyjnym obeznany dobrze. Jest też Szymon. Cześć Marcinku, dopisuję się jak co tydzień na listę obecności, jak w każdym tygodniu jadę do klientów z ekspresowymi częściami samochodowymi. No to Szymon, jakbyś miał taką klapę do bagażnika, taki włącznik, to chętnie przygarnę, bo gdzieś jak na grzybach byłem, to nie mogłem otworzyć bagażnika, chyba tam się, nie wiem, czy styk poluzował, czy coś. Jakbyś miał, no to możemy się jakoś dogadać. Jest też z nami fajna ekipa, Weronika, Zuzia, Ewelina i Paweł. Wracamy z Francji, marzymy o tych prawdziwych winogrona, już nam się przejadły. No to możemy zrobić deala, ja wam dam prawdziwki, wy mi winogrona. Nie wiem, jak to będzie z datą ważności i czy nie pogniją z jednej albo z drugiej strony, ale jak coś, to zawsze można się dogadać i fajnie sobie pojeść. Jest też Adam z Ursynowa, który słucha nas wraz z mamą. Marcinku, fajnie, że jesteś. Ja się cieszę, że wy jesteście razem ze mną w nocnej zmianie, bo meldujecie się co tydzień, co gorąco doceniam. Jest też piekarnia, pozdrawiamy, au! No to widzę, że humory w piekarni dopisują. Bardzo dobrze. Pączki już czuję, że wychodzą idealnie. Ja zawsze o tych pączkach, bo tak marzę o nich, żeby spróbować. Ja wiem, że wy robicie najlepsze. Jest Monika, która aktualnie jest na spacerze z pieskiem. No to dobrego spaceru ci życzę. Jakbyś jakiegoś tam grzybka znalazła, to latarką możesz poświecić. Być może coś tam jeszcze się znajdzie. A będziesz z pewnością w lesie pierwsza, chociaż dziki mogą cię wyprzedzić, więc uważaj, Monika, na siebie, no bo może być grubo. Jest też Wiesiu, który napisał do mnie: Marcinku, plan jest taki, żeby skończyć razem z tobą. Ja nie wiem, Wiesiu, co ty miałeś na myśli.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ale ja myślę, Wiesiu, że jak co, ale wyjdzie idealnie.
3: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech, tak

Kimały ja, taki wielki grzyb. A propos grzybów, okazuje się, że według specjalistów, że grzyby się potrafią ze sobą komunikować i bliżej jest im do roślin, znaczy do zwierząt, niż do roślin. No i to w sumie dziwne, no bo będąc w lesie jeszcze nie spotkałem nigdy szczekającego grzyba. Ale może za słabo szukałem. Grzyby to jednak podstępne zwierzęta.

53 minuty po północy to Armin van Buuren, czyli artysta, dzięki któremu Rajka znajduje się wolna sama. Mam nadzieję, załogo, że niezależnie czy jesteście przed pauzą czy po pauzie, to jakoś na tachografie tam to wszystko ładnie wygląda, że czasowo nie jesteście w plecy i że spedytor nie jest niezadowolony, tylko szczęśliwy. No bo ma na pokładzie takiego wspaniałego kierowcę. Rafał Brzozowski, magiczne słowa. Czy Rafał jest dobrym kierowcą? No myślę, że tak, ale artystą z pewnością też jest idealnym.

0: To D-Bomb i na zawsze w Vox FM, a na zegarze godzina pierwsza, co oznacza, że przed nami podsumowanie dnia, co wydarzyło się w kraju i na świecie, a zaraz po tym podsumowaniu nasza zabawa Kto tu kłamie, bądźcie z nami koniecznie, bo to już za momencik będzie z nami.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
3: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
2: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
4: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
2: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
5: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
6: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
1: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
1: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
7: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
8: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
7: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
9: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
7: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
1: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brambosz.
10: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
11: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
10: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
1: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
12: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
1: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września. A debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
13: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
14: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
10: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
15: Tak.
16: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
17: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
1: Dodawali mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na 1. piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczek.
18: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
1: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
19: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
1: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
20: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie. zdecydowanie.
15: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
20: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
21: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie ZBAD AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
22: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
23: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
22: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
21: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa, a o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
24: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem, absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
21: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poronne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.
0: Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu nie będą nigdzie spodziewane i powoli zaczniemy odczuwać jesienny klimat. Najcieplej będzie na północnym zachodzie, bo 13 stopni ujrzymy w Koszalinie, Szczecinie i Gdańsku, a najzimniej będzie na południu 8. W dalszej części dnia pochmurno, ale ciepło. 18 stopni ujrzymy w centrum, a 20 na północy. Ale myślę, że niezależnie jaka jest pogoda, to przy odkręcaniu świec od głowicy trzeba uważać.
25: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bo potem bez zwiertary to panie nie ma pary i nie odkręcisz. Nie ma w tym żadnego kłamstwa. A jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie tej nocy oszustem w zabawie Kto tu kłamie, która wystartuje już za momencik w temacie narzędziowym. A nikt nie lubi, jak się z garażu narzędzia podbiera, prawda? No właśnie, zobaczymy, czy tym podbieraczem będzie Marcin, Marcinek, czy może jednak Miros. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

23 minuty po godzinie pierwszej. Kasa, każdy lubi bugi i każdy lubi ciasto. Marcinku, wróciliśmy ze spaceru, teraz będziemy kończyć konfitury z jabłek. Ciasto ze śliwkami już gotowe, choć jeszcze za gorące, żeby je próbować. Wszystko przywiezione z działki. Ja myślę, że Monika, to ciasto wyszło idealnie. Nie ma w tym żadnego kłamstwa, bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto tej nocy będzie chciał nas zrobić w konia. Nie w temacie ciasta, ale w temacie narzędzi. Czy będzie to Marcin, Marcinek, a może jednak Miros? No zaraz to się wszystko wyjaśni. Bo my kłamstwa nie lubimy i zawsze dajemy radę, żeby to kłamstwo wyeliminować.

0: Baranowski nie chce więcej, nie chce być okłamywanym.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc załogo, jedziemy sobie teraz do woksowego warsztatu, w którym swoje stanowisko ma Marcin, Marcinek oraz Miros. Jednak jeden spośród tych trzech gagatków jest oszustem. A więc sprawdźmy, czy będzie nim Marcin? Niektóre wiertarki posiadają również opcję kucia. A może jednak to Marcinek kłamie? Próbnik służy do sprawdzania, czy w gniazdku jest faza. A może jednak to ten gagatek Miros kłamie?
2: Ja nie kłamię, ja po prostu wiem, jak świat jest zbudowany i wiem, do czego służy prostownik. Mianowicie, prostownik jest to urządzenie, które służy do prostowania innego mechanika, który spieprzył robotę przy mojej bawarze. No bo jak on to wszystko zrobił? Ja zaraz tam pojadę i go mocno naprostuję.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609 2 x 8 69. W tym momencie zdejmuje tak zwanego co? No, kaganica. Dokładnie tak, kaganiec to już jest tradycja. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie mechanicznym. Czy będzie to Marcin, czy będzie to Marcinek, a może jednak tej nocy oszustem jest Miros. Halo, halo, kto jest w tym momencie z nami?
4: Mateusz.
0: Mateusz, siemaneczko Mati, jak ci mija noc, bracie? Co robisz, gdzie jesteś?
4: To jadę do pracy.
0: A czyli robota, wiadomo, no hajs trzeba robić. A gdzie pracujesz?
4: W piekarni.
0: A no to jak rozumiem, pączki są, elegancko, wszystko się piecze, jest super.
4: Tak jest, dokładnie.
0: Mati, powiedz mi, kto tej nocy jest oszustem w naszej zabawie, kto tu kłamie?
4: Miro.
0: Tak jest, a dlaczego jest tym oszustem? Dokładnie tak, a Miros myślał, że prostownik służy do prostowania innego mechanika, bo niby mu robotę tam spieprzył z hamulcami, a się okazało, że to on tam grzebał, nie do końca to wszystko poszło, a potem jeszcze spalił sprzęgło, wydurniając się pod Tesco. No ale no wiadomo, że pali się gumę, a nie sprzęgło.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ale tylko na torze. I o tym zapominać nie wolno.

0: De Paris, jaka fajna
1: piosenka. Panie Milosze, niech pan lepiej przeprosi naszego mechanika Mariusza.
0: No dobra, sorry, no. Myślałem, że chociaż mi się zwróci za robotę, bo do Bawarii takie drogie części są.
1: No mówiłem panu, będziesz miał wydatki. Ale jak pan oleju nie zmieniasz, no to odważny z pana gość.

0: To Papa Dance i Nietykalni w Vox FM, a my jesteśmy nietykalni i wspieramy siebie nawzajem, niezależnie gdzie teraz jesteśmy.
1: Pozdrawiam siebie, Monikę. Myślę, że Monika już sam wróciła.
0: Wróciła, dała znać.
1: To wspaniała dziewczyna, a ja przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim tym za wszystkie życzenia urodzinowe, które otrzymałem w zeszłym tygodniu.
0: Nie ma problemu, Mariusz. Nocna zmiana to jest nasz raj.

57 minut po godzinie pierwszej. To Sonia od Raj w Vox FM. A ja wam bardzo załogo dziękuję za to, że byliście ze mną w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, kiedy ze sobą dyskutujemy, gadamy, no i się wspieramy przy nocnej pracy, która zawsze wychodzi nam idealnie. Dzięki, że byliście razem ze mną. Dobrego tygodnia, nie dajcie się. A ja was zostawiam z muzyką w rytmie hitów. Mleko, kto dogoni psa, to przed nami. Pojawi się też po godzinie drugiej erotyczne piw-paw, czyli coś wspaniałego. Marcinek, dzięki.

0: to jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicja